prostu nie wiem, jak dzięki.

I'm after. It's changing.

make a plea. You feel what I feel, you know the deal.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry. Ta siódma znowu nas zaskoczyła.
2: No całe życie nas ta siódma rano zaskakuje, bo tutaj szybko robimy taką aktualizację, co się wydarzyło przez tydzień, a tu nagle dżingiel i już jesteśmy u państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Weronika Wawrzkowicz.
2: Patryk Rabiega.
1: I Franek Wójcicki, który nas w ogóle nie ostrzega przed tym, że za chwilę wchodzimy na antenę. I się śmieje pod nosem, czyli robi to z premedytacją. Po prostu.
2: A nikt by go o to nie podejrzewał.
1: Nikt.
2: Zobacz.
1: Zupełnie. Taki miły, dzień dobry zawsze mówi, a tu proszę bardzo.

0: Pogoda.
1: W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju lokalnie także burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza na północy, około 20 w centrum do 23 na południu kraju. I uwaga na wiatr, bo będzie dość silnie wiało. Na południu kraju w porywach do 65 km na godzinę, na pozostałym obszarze do 75, a na wybrzeżu nawet do 85 km. Na godzinę.
2: No i tu już chyba zaczyna się ten czas, kiedy po słońce trzeba wyjechać za granicę. 32 stopnie dzisiaj w Lizbonie, a wyobraź sobie, że aż 35 stopni w Atenach, a jutro 38. Nie zazdroszczę.
1: I to we wrześniu.
2: Dokładnie.
1: Więc to już nie jest szczyt letniego, wakacyjnego sezonu, tylko już wrzesień, a wciąż temperatura pod 40. Nie ma żartów.

0: Interpol, Wake Up i fragment naszej nowoświatowej płyty tygodnia. Do pobudki jeszcze dobijemy, natomiast teraz dobiliśmy do przystanku, kto ma dzisiaj imieniny i proszę posłuchać. Bertyn, Budziboj, Dorota, Fereol, Herakles, Herkulan, Herkules. O, patrz, dobrze, że był przystanek Ateny. Idealnie się złożyło. Justyna, Peregryn, Przyboj, Racisław, Racław, Racława, Rozwita, Stronisława, Teodor, Urban, Wiktoryn i Wiktoryna.
1: Mogę trzy imiona poprosić?
0: Możesz, widziałem kątem oka, że notatki robiłaś.
1: Tak, Fereol.
0: Fereol, dobrze, otworzony. Mhm. A to powiedz wszystkie, ja sobie potwieram.
1: Budziwoj.
0: Budziwoj.
1: I Rozwita.
0: Budziboj nawet on jest.
1: A to przepraszam.
0: I Rozwita. A Stronisławy nie?
1: To jak to jeszcze, chcesz, to ja, szerokim
0: to ja
1: gestem
0: bonusem,
1: dzisiaj.
0: To tak. Ja bonusem. No to Fereol, imię męskie pochodzenia łacińskiego, pierwotnie stanowiące zdrobniałą formę innego imienia, Ferreusz, oznaczającego żelazny, mocny, zuchwały i nieugięty.
1: Dla takiego hardego mężczyzny.
0: Tak, zdecydowanie. Budziboj, staropolskie imię męskie złożone z członów budzi, czyli budzić, i boj, bicie, walka, mogło oznaczać ten, który rozpoczyna bój lub ten, kto budzi strach.
1: Szacuneczek od razu do Budziboja.
0: A Rozwita, imię żeńskie pochodzenia germańskiego oznaczające sławna i silna lub słynąca z porywczości. Jest to imię rzadko spotykane w Polsce i wciąż tracące tę niewielką popularność. W latach 50. XX wieku nadano je 255 razy. W 2001 roku żyły 603 kobiety o imieniu Rozwita. Natomiast w styczniu 2024 roku w rejestrze PESEL wskazano 491 kobiet o imieniu Rozwita nadanym jako imię pierwsze. Dla porównania najczęściej nadane imię żeńskie jako pierwsze to jest Anna i nosi je ponad 1 000 000 kobiet w Polsce. Także te 491 do miliona to rzeczywiście przepaść.
1: Nie wiem dlaczego, ale z rozwielitką mi się kojarzy.
0: Ja na początku, jak tak tylko wzrokiem omiotłem te imiona, to najpierw przeczytałem Rozwita jako Rozkwita. Jakoś tak mi się z
1: i widzisz, i to od razu można rozpoznać charakter człowieka, że widzi coś pozytywnego we wszystkim.
0: No to jeszcze sprawdźmy, czy pozytywna jest Stronisława. Staropolskie imię żeńskie złożone z członu stroni, czyli stronić, unikać, oraz członu sława, czyli sława, oznacza tę, która stroni od sławy. No to chyba pozytywnie.
1: Skromna dziewczyna.
0: To skromna dziewczyna, więc jak najbardziej pozytywna. Ale dzisiaj ciekawe te imiona. Fereol, Budziboj, Rozwita, Stronisława.
1: Może ktoś się zastanawia nad imieniem dla dziecka, to my tak w każdą sobotę podrzucamy. Mhm.

0: Pobudka, wstajemy.
1: Dzisiaj jakoś wcześniej nie. Zaplanowałaś panią Ewę.
0: Tak, dziś stwierdziłem, że nie ma spania. Dzisiaj brzaskują wszyscy od, no prawie od samego początku, ale tak jeszcze a propos tego utworu, to mam wrażenie, że dzisiaj cała Polska jest sprzedana wiatrowi właśnie, bo przypominam, że ostrzegamy państwa przed silnym wiatrem, który dzisiaj w całej Polsce będzie i
1: czyli
0: będzie wiało naprawdę.
1: Przez panią Ewę.
0: Wszystko przez panią Ewę, tak. Możemy na nią zrzucić te pogodowe niedogodności w ten weekend.
1: A po raz pierwszy, ja tylko przypomnę, ten utwór, drodzy państwo, zabrzmiał w 1971 roku. Tekst napisał Ryszard Marek Groński, a muzykę skomponował Zbigniew Namysłowski.
0: No to zanim sprzedamy państwu, co dzisiaj w programie, to jeszcze pan David się pojawi muzycznie.

0: W Bielsku dziś pada, Brzask Collins otwiera, sobota do 10:00 życie zamiera. To oczywiście nieoceniony pan Zbigniew i no i pierwszy przystanek poezja w prozie Brzasku.
1: Panie Zbigniewie, my się przyzwyczajamy. Ja już sobie teraz nie wyobrażam soboty bez poezji od pana, więc nie żeby jakąś presję wywierać, ale naprawdę bardzo by nam brakowało, gdyby pan nagle zaprzestał.
0: Ale zobacz, to jest improwizacja taka na bieżąco.
1: Tak, no to bo nie pan, ma, że pan sobie wcześniej przygotuje.
0: No tak, no bo Collins nieco tydzień otwiera sobotni Brzask, więc to jest wszystko wymyślane na bieżąco, więc tym bardziej szapoba, naprawdę. To co, sprzedajemy? Co dzisiaj w programie? No to zacznij.
1: No to ja zaczynam, że przed godziną 8:00 na pewno pojawi się nasz człowiek Mateusz Andruszkiewicz razem z kalendarium muzycznym.
0: Będzie oczywiście także tuż po 8:00 pluszowa zbroja, czyli nasze zachwyty tygodnia. No ja muszę państwa zmartwić, znowu mam książkę, ale Weronika na szczęście trochę naszą lukę w zachwytach załata, bo przyniosłaś, tak zdradzę, film.
1: Film i też zachwyt przyrodniczy i ludzki.
0: O, no to bardzo dobrze. To przynajmniej nie puścimy państwa tak stuprocentowo z torbami znowu. Będzie oczywiście też poezja w prozie Brzasku, nasz stały cykl od jakiegoś czasu. No i kącik klimatyczny, a dziś w kąciku wyjątkowa rozmowa.
1: Tak jest, porozmawiamy o książce Las na receptę, a naszym gościem będzie kolega po fachu z Radia Olsztyn, czyli Marek Michalski. No i porozmawiamy sobie o lasoterapii i powiem ci, że tak jak Marek, w wielu momentach tej książki podchodziłam trochę sceptycznie, w takim sensie, że wiesz, że lasoterapia, przytulanie się do drzew
0: no
1: i tak,
0: tak
1: dalej.
0: No tak, bo to są takie stereotypy, mam nadzieję, że je skutecznie obalimy dzisiaj.
1: Tak, ale nie wiedziałam, w ilu już ośrodkach w Polsce naprawdę prężnie działają ludzie, którzy pokazują, jak wielkie to znaczenie ma na przykład dla pacjentów onkologicznych. Z dużym zdumieniem czytałam, jak wygląda fantastycznie miejsce, w którym leczą się chorzy onkologiczni w Gliwicach chociażby, że można zaprojektować tak przestrzeń, żeby ona sprzyjała zdrowieniu, a nie dobijała, bo znamy wiele miejsc onkologicznych,
0: tak,
1: gdzie sam pobyt w poczekalni jest czymś, co powoduje, że człowiek traci jakąkolwiek energię. Więc o takich miejscach, pasjonatach i w ogóle tam jest ludzi, tak wielu ludzi z różnych krajów. I Kostaryka, i mamy Litwę, i mamy Niemcy, i mnóstwo jest tych państw i takich pasjonatów i faktycznie muszę powiedzieć, że mam ochotę wiele z tych osób poznać, bo to są często lekarze z podwójnymi specjalizacjami, którzy otwierają nowe ścieżki myślenia, tak bym powiedziała.
0: Także dzisiaj, szanowni państwo, o lesie i o korzyściach, jakie daje nam las, a myślę, że o wielu, wielu, wielu na pewno nawet państwo by nie pomyśleli. Będzie także oczywiście przystanek kulinarny i dziś mamy dla państwa taką opowieść, naprawdę, że no, aż trudno mi zebrać słowa, bo proszę sobie wyobrazić, że w okresie międzywojennym, tuż przed wybuchem II wojny światowej w 1938 roku w Wilnie została wydana książka kucharska, książka wegetariańska. Jej autorka Fanny Levando była no, pionierką kuchni wege w tamtych czasach. Będzie jedną z bohaterek tegorocznego Tiszu, czyli Festiwalu Żydowskiego Jedzenia, który startuje w najbliższym tygodniu w Warszawie. No i właśnie między innymi o Fanny Levando dziś porozmawiamy z Magdaleną Maślak z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
1: No powiem państwu, że jak tylko dostałam tę książkę od Patryka, to powiedziałam mu, że po prostu zakochałam się już w tej opowieści, bo chyba rzadko się zdarza, żeby czytając przepisy można było też poczuć charakter osoby, która je pisała. Tam jest po prostu konkret, czuć taką zdecydowaną kobietę. Zresztą Magda ją nazywa kobietą rakietą. Rok 38, proszę sobie wyobrazić, jak wyglądała wówczas sytuacja. A tutaj mamy kobietę, która robi wszystko, żeby wydać książkę widzisz, ale też po polsku. Zresztą państwo się wszystkiego dowiedzą, nie możemy teraz zdradzać, ale jesteśmy oboje fanami kuchni dietojarskiej, pisanej przez J.
0: Tak, zresztą tam wiele rzeczy jest pisane przez J, co w dzisiejszych czasach jak już pewnie wielu literaturoznawców złapałoby się za głowę, jak tak można.
1: I galarepa jest.
0: I galarepa jest, i zupa z piwa, i wiele, wiele przeróżnych jeszcze, i steki z kalafiora już wtedy. W 1938 roku, także no, ja byłem naprawdę zaskoczony.
1: 400 przepisów, chyba z 22 ilustracjami w kolorach naturalnych. Tak. To jest też na okładce. No dobra, to cykl kulinarny zapowiedziany, a potem jeszcze...
0: A potem jeszcze oczywiście zapowiemy i w zasadzie będziemy na samiutkim starcie Tour de Slezak. Kolejnego Tour de Slezak, który dziś rusza z Łodzi, więc połączymy się z głównym bohaterem całego tego zamieszania rowerowego, czyli z Klaudiuszem Slezakiem, który opowie, jaką trasą tym razem pojadą rowerzyści, co będzie po drodze, jak to wszystko wygląda, a to jest, uwaga, rekordowa edycja Tour de Slezak. Na razie statystyk nie będziemy zdradzać, nie będziemy wszystkiego odkrywać, zostawimy to Klaudiuszowi, ale tak, wiemy, że szukują się państwo już do rajdu, więc no, trochę tych szczegółów zdradzimy.
1: Czuję lekkie zawstydzenie, bo my tu chyba mówiliśmy coś o jeździe w tandemie, nie?
0: To jeszcze pojawi się Kuba Jędras, że tak szybko zmienię temat.
1: Zgrabnie, niezauważalnie.
0: Zgrabnie, zupełnie niezauważalnie. Nie, no, na pewno ten wątek się pojawi. Myślę, że Klaudiusz nam to wyciągnie w trakcie rozmowy, ale no co, no jeszcze musimy trochę potrenować. O, może tak to zostawmy.
1: Żeby ktoś mógł wyjechać, zostać musi ktoś.
0: O, bardzo ładnie wybrnęłaś, bardzo ładnie wybrnęłaś. Z roweru też, chciałem powiedzieć, przesiądziemy się, ale nie przesiądziemy się, tylko zejdziemy z roweru i będziemy biec, a konkretnie będzie biec Kuba Jędras.
1: Po nowe życie.
0: Po nowe życie, tak, bo bieg po nowe życie też dzisiaj startuje tutaj u nas po sąsiedzku w Wilanowie, więc tuż przed startem Kuba Jędras też pojawi się u nas w studiu i trochę o tej edycji biegu po nowe życie państwu opowie. Także brzask, jak zwykle, wypełniony po brzegi.
1: Ale wypakowany, powiem ci dzisiaj, naprawdę.
0: Tak, jeśli państwo się zdziwili, że nic nie mówimy, że krótkie zwierzenia, to krótkie zwierzenia wrócą w glorii i chwale za jakiś czas.
1: Po krótkiej przerwie,
0: chciałem powiedzieć wakacyjnej, ale nie wakacyjnej, takiej letnio-jesiennej. O, i tak to na razie zostawmy.

0: Wydaje mi się, że z tego wszystkiego chyba jeszcze dziś nie dopełniliśmy formalności, nie powiedzieliśmy, że jest sobota, 5 dzień września i właśnie wybiła 7:32.
1: I odnotowaliśmy, że już zaczyna się ten czas, kiedy wstajemy na sobotni brzask i jest ciemno za oknem.
0: Jest ciemno, no tak, to prawda. I tak nawet dzisiaj się obudziłem zgodnie z budzikiem o 5:15 i było ciemno i stwierdziłem, oj, chyba jeszcze za wcześnie, coś może źle ustawiłem, no ale niestety nie chciało być inaczej. To już jest ten czas, a już niedługo będzie ten czas i wiem, że teraz zaczęło się narzekanie, ale już niedługo będzie ten czas, kiedy będziemy zaczynać sobotni brzask i jeszcze będzie tak ciemnawo wciąż.
1: Słońce nosisz? Nie, światło nosisz
0: światło.
1: W sobie.
0: No to światło to nosimy w sobie cały czas, ale wiesz, żeby też światło było na zewnątrz.
1: Drodzy Państwo, no to trochę posmęciliśmy, ale obiecujemy, że ten wątek już zamykamy i przypominamy o pocztówkach.
0: Oczywiście, bo światło można do nas wysłać dźwiękowe, na co bardzo liczymy i bardzo czekamy. brzask@nowyswiat.online to jest to miejsce, gdzie czekamy na Państwa wiadomości dźwiękowe. Przeróżne. Mogą nam Państwo opowiadać, co tylko Państwu przyjdzie do głowy. Najchętniej to, gdzie właśnie z Państwem jesteśmy, co wspólnie robimy, w jakich okolicznościach nas Państwo słuchają, ale to nie tylko musi być to, cokolwiek przyjdzie Państwu do głowy i my się odwdzięczamy pocztówką taką
1: przyrodniczą.
0: Przyrodniczą,
1: takim
0: oczywiście.
1: Autentycznym zachwytem zatrzymanym, zarejestrowanym w kadrze. Mamy kartki, z tego co pamiętam, z pszczołami na jeżówkach, mamy kartki z łatką, mamy wschód słońca przebijający się gdzieś tam przez pole.
0: Mamy różę taką, jeśli to jest chyba róża,
1: tak.
0: Prawda? Taka w rosie,
1: tak,
0: skąpana
1: w rosie. Tak, też, tak. Także no, drodzy Państwo, a też bardzo dziękujemy za pocztówki, które do nas dochodzą, bo całkiem niedawno kartka z pięknym słońcem, dziecięcą ręką narysowana do nas dotarła, ale do małego kolekcjonera też dotarły nasze
0: też
1: pszczoły
0: dotarły.
1: Na jeżówkach, bo
0: oczywiście.
1: Dostaliśmy nawet filmik, jak kartka zostaje przymagnesowana na lodówce.
0: Tak, szanowni Państwo, bo wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy mają już kilka kartek. Także można równać. Jest do kogo, jest do czego.
1: Chyba musimy wyprodukować nową kolekcję teraz. Ćmy i motyle.
0: Dobrze. Okej. Okay. Jesteśmy umówieni w takim razie.
1: No to drodzy Państwo, brzask@nowyswiat.online.

0: I już 7 minut po w pół do 8. Opowiadaj jeszcze, co tam u ciebie w ogrodzie się dzieje, bo dawno nie mówiłaś, jestem ciekaw, jak tam...
1: Jeden z zachwytów, ale to faktycznie nie z mojego ogrodu, ale z lasu się pojawi, bo zobaczyłam coś, czego nigdy wcześniej nie zauważałam w przestrzeni, a wygląda obłędnie. W ogrodzie tak, powoli już... Zamierają jeżówki, no są takie, wiesz. Mm-hmm. Natomiast w końcu, dobrze, to już chyba był ostatni moment, ścięłam makówki z takiego maku wschodniego. To jest taki piękny, duży mak. I w ogóle jest niesamowite, jak te rośliny się przepoczwarzają. Czyli ten mak wschodni, no sam wiesz, jaki mak ma delikatne liście. Nie liście, tylko kwiaty, chciałam powiedzieć. Płatki kwiatów, dokładnie. No a potem robi się ta, jak się mówi, taka...
0: Makówka.
1: Makówka, dokładnie. I jak ona jest fantastycznie wyrzeźbiona. Trochę mm-hmm. jakby ktoś tak ręcznie robił, więc musiałam... A te nasionka są po prostu no jak fragmenty pieprzu takie malutkie, więc sobie mam takie specjalne pudełeczka, mam nalepki, więc pozbierałam wszystko i opisałam, więc to już jest zrobione. Natomiast rozpanoszyły się nasturcje, a w zasadzie zaczęło się od jednej małej sadzonki, nawet tak myślałam, oj, szkoda, że zapomniałam w tym roku o nasturcjach, ale ona sobie świetnie poradziła. I jest też, aksamitek mam bardzo dużo, które się teraz obudziły i przez to, że jeszcze ten początek września był taki ciepły, to mam nadzieję, że jeszcze trochę sobie tam porządzą. Mięta się jeszcze rozpanoszyła, troszeczkę jeszcze tak resztkami życia Maciejka tam daje radę. Ścięłam już oczywiście lawendę, która... Pani Wando, droga, ona się tak rozrosła fantastycznie. A
0: lawanda.
1: Kiedy, no i suszę sobie te kwiaty i będę robić takie poduszeczki, słuchaj, mogę ci przynieść. Planuję zatrudnić tatę do tego, żeby takie woreczki mi uszył, a ja będę pakować, bo jak ścięliśmy to wszystko, to był taki zapach intensywny, lawendowy, że tak. Także tak mniej więcej jest w ogrodzie i jeszcze jest jeden bardzo spóźniony słonecznik, taki wysoki, który prawie się położył, ale mój mąż zrobił dla niego specjalną tyczkę i on już ma ten łepek wystawiony do słońca i jest dosłownie w takim momencie tuż przed wybuchem.
0: No
1: ale pomidorów ile, ja cię powiem ci, że to jakiś
0: szok.
1: Czyli
0: co, pomidorówka u ciebie codziennie?
1: Kromki z pomidorem.
0: Kromki
1: są.
0: Z pomidorami.
1: Ja i moje kulinarne zdolności.
0: No nie, ale może twój Tomek, wiesz, pomidorówkę by jakąś tam przyrządził.
1: No może, chyba, że tam, wiesz, jeszcze do jakichś słoików to wszystko pochowamy, żeby było na później i potem jakieś takie spaghetti.
0: Było o kiszonkach niedawno, to takie kiszone pomidory chyba też
1: wchodzą
0: w grę.
1: Chyba też można. No. No to już ci chyba

0: Odpowiedziałam, a no i miskanty kwitną, ale skoro mowa o miskantach, to dostałam dzisiaj przepiękną przesyłkę od pana Mateusza, aż w ogóle żal mi było jej rozpakowywać, bo nad imieniem i nazwiskiem został przyczepiony taki kwiatek i ja zaraz w ogóle będę sprawdzać, co to jest za kwiatek, bo na to chyba teraz pozwalają nam takie możliwości googlowe i kwiatek sobie też zabieram, będzie w specjalnym, nawet mam idealnie pasujący mały wazonik, nawet kolorystycznie do tego kwiatka. Zaraz zbadam, co
1: no,
0: to jest.
1: To wszystko się pięknie składa. To Weronika bada, co za kwiatek, a my słuchamy Dechu.

0: Jak się wszystko pięknie złożyło, The Seeker, czyli poszukiwacz i nasza poszukiwaczka przyrodnicza Weronika. Co tam pani odkryła? Jaki to kwiatek?
1: To jest, proszę pana, przegorzan pospolity. I dowiedziałam się, że to jest między innymi kwiatek, który przyciąga te wszystkie lubiące miododajne istoty.
0: Miodolubne. Nie, ale miododajne też. No bo potem jest miód z tego, tak.
1: Dokładnie. Więc wygląda pięknie i ten kolor taki niebieski, ale też widzę, że są takie odmiany niebieski połączone z zielonym. Oj, panie Mateuszu, już wiem, co będzie w przyszłym sezonie również u mnie, bo bardzo lubię takie kwiaty, które są zasuszone. Sama sobie też zasuszyłam jeszcze z poprzedniego sezonu i niesamowite jest to, że cały czas te płatki na przykład pachnących kwiatów cały czas ten zapach jeszcze w sobie mają.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Takie zasuszone?
1: Tak.
0: O matko.
1: Róże na przykład.
0: To muszę kiedyś powąchać, bo szczerze mówiąc nigdy nie wąchałem takiego zasuszonego kwiata, bo byłem przekonany, że ten zapach już go dawno nie ma, że już wiesz, wywietrzał, uleciał.
1: Bo mam takie właśnie kwiatki, które, że tak powiem, oskubałam w takim sensie, że właśnie płatki sobie zasuszyłam i to jest dla mnie niesamowite, że po roku cały czas to jeszcze jest. No nie unosi się nie wiadomo jaką chmurą, ale kiedy zanurzysz w tym nos, no to jest pięknie.
0: No proszę bardzo. No to pięknie będzie u nas cały czas, bo mamy takiego jednego dżentelmena, który zawsze co sobotę pojawia się o tej porze. No to pojawi się także i dzisiaj.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
2: W kalendarium cofniemy się dziś o 14 lat, żeby raz jeszcze zalała nas fala wzruszeń i poruszeń spowodowana rozterkami miłosnymi grupy Brytyjczyków, którzy niedawno postanowili przypomnieć o sobie światu. We better time. Though the time is fine. A chodzi oczywiście o The XX, którzy zaliczyli w tym roku powrót koncertowy i koncertowo się spisali, pozostawiając słuchaczy ze szczękami opuszczonymi do ziemi i sercami rozdygotanymi. Bardzo. Gdy można było znowu na żywo usłyszeć zespół, którego nie było przecież przez 8 lat i po 8 latach niebytu okazało się, że to nagromadzenie emocji zawarte w ich muzyce, to poczucie estetyki muzycznej i wizualnej, ten minimalizm, on wciąż jest tak samo albo i bardziej urzekający. Nie o sprawach bieżących miało to być jednak, a o płycie sprzed 14 lat, którą Romy Oliver i Jamie wydali właśnie 5 września, kiedy to zaliczyli już stosowną przerwę po ich debiutanckiej płycie i przyszedł czas na kolejny krok muzyczny w duchu ewolucji bardziej niż rewolucji. Tym drugim bez wątpienia na scenie była ich pierwsza płyta, która rozkochała w muzykach rzesze fanów. W Wielkiej Brytanii album pokrył się platyną, zdobył nagrodę Mercury Prize. W Stanach sprzedał się w nakładzie 350 tysięcy egzemplarzy i nie było już wątpliwości, że The XX to duża rzecz na scenie. Indie i trudno się dziwić, że po tak mocnym starcie muzycy potrzebowali trochę odetchnąć. Po trasie koncertowej z debiutanckim materiałem zrobili sobie przerwę, choć Jamie XX nie odpoczywał w tym czasie, bynajmniej. Zajął się DJingiem, nagrywał remiksy dla Adele, Florence czy Radiohead i stworzył kultową płytę We Are New Here, bazującą na albumie I'm New Here Gila Scotta Herona. I to osłuchanie z elektroniką wniósł do nowego albumu The XX, który muzycy zaczęli tworzyć w roku 2011. Z kolei Olivier i Romy wnieśli tam mnóstwo osobistych, chociaż nie tylko, doświadczeń i refleksji miłosnych do tekstów, które pisali na tę płytę. I nie były to, jak wiemy, stricte radosne love songi, jak zresztą przystało na zespół, którego samej nazwy nie sposób wymówić, nie wspominając przy tym dwukrotnie o ex. I saw you again. It felt like we had never met. I zapewne całkiem trafnie rdzeń tej płyty określiłby tytuł ostatniego albumu Arlo Parks Ambiguous Desire, a skojarzenie to jest podwójnie zasadne, bo i tu mamy scenę brytyjską i wpływy muzyki elektronicznej. Cały materiał otwiera utwór Angels, o którym Romy mówiła, że to najjaśniejsza część tej płyty, jako że cały album przechodzi przez różne etapy relacji. Life. Singiel Angels i pozostałych 10 utworów z płyty Coexist zaczęli nagrywać w listopadzie i chcieli wyrobić się z premierą do sezonu festiwalowego w kolejnym 2012 roku. Nagrania skończyli w maju, ale płytę wydali dopiero we wrześniu. Sam proces tworzenia od strony muzycznej był o tyle ciekawy, że Jamie poszedł we wspomniany minimalizm ku aprobacie Romy, która uważała, że to dobrze, jak nie będzie tam tysiące efektów i masy sprzętu, bo materiał lepiej będzie się grało na żywo. Choć w istocie były też i nietypowe brzmienia, które dostawały się do studia za sprawą Jamie'ego właśnie, który zostawiał otwarte drzwi podczas sesji nagraniowych, tak aby do środka trafiały też dźwięki z zewnątrz. I w ogóle o tym rozdziale muzyki DXX można powiedzieć, że trafiała. Podobnie jak ich debiut do słuchaczy, bo o ile skala utożsamiania się z muzyką jest raczej nie do zmierzenia, o tyle liczba sprzedanych ponad 400 tysięcy kopii albumu w Europie jest już całkiem wymowna. A warto jeszcze przy tym wspomnieć o samym słowie Coexist, które nie było pierwszym pomysłem na nazwę tego albumu, a następcą hasła Together, które muzycy uznali prawdopodobnie tak jak i państwo za zbyt ckliwe. Coexist wyrażało za to dość precyzyjnie ten rodzaj mroku, który muzycy chcieli zawrzeć na płycie, opisując możliwie najszczerzej dynamikę relacji bez przeromantyzowanego ubarwiania ich ciepłymi kolorami. Podobno Romy trafiła na nie, gdy robiła research do szaty graficznej, kiedy to przyglądała się temu, jak łączą się olej i woda, tworząc to charakterystyczne tęczowe rozświetlenie ukazane również na okładce płyty i trafiła wtedy na takie zdanie, że obie substancje się nie mieszają, ale zgadzają się na pokojowe współistnienie. Bardzo ją to ujęło, słuchacze zresztą tym bardziej, zarówno muzycznie, jak i wizualnie, bo Coexist stało się najlepiej sprzedającym się winylem 2012 roku w Wielkiej Brytanii. I o niczym więcej dzisiaj nie powiem. Cała miłość i uwaga powędrowała do VXX. Kolejne kalendarium będzie za tydzień.
0: No to przedłużymy jeszcze trochę tę miłość i uwagę do XX.

Bardzo żałuję, że mnie w tym roku na Openerze, na ich koncercie nie było, ale wiem, że kończą pracę nad nową płytą, więc mam nadzieję, że jeszcze koncertowo do Polski zawitają. Kończymy, szanowni państwo, pierwszą godzinę sobotniego Brzasku i zakończymy mega hiciorem. To będzie jeszcze takie postscriptum do kalendarium, bo dziś rocznica, kolejna rocznica urodzin Freddiego Mercury'ego. Gdyby tu dziś razem z nami był, to obchodziłby 80. urodziny.

0: Już jutro wystąpi kilka zmian w naszej ramówce. Od godziny 11 do 13 Mateusz Andruszkiewicz przywita się z Państwem w audycji Nie Tylko Hip Hop. Następnie do godziny 17 wszystko pozostaje na swoich torach, a od 17 panowie Wojciech i Marcin Manowie zapraszają na wyjątkowe wydanie koncertu życzeń z placu Schillera w Łodzi, gdzie życzenia nie tylko rajdowe spełniać będą do godziny 19. Ostatnia zmiana tego dnia dotyczy wieczora. Po godzinie 22 Kuba Ferlin poprowadzi etykietę zastępczą. Zapraszamy serdecznie i do usłyszenia.
1: Sobotni brzask.
2: Dzień dobry. Ale póki co ramówka bez zmian. Na sobotnio-brzaskowym posterunku wciąż my. Weronika Wawrzkowicz.
3: Patryk Rabiega.
2: Franek Wójcicki. I dołączają do nas teraz Anita i John.

0: Pogoda.
1: W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju lokalnie także burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza na północy, około 20 w centrum do 23 na południu. No i uwaga na wiatr, bo będzie naprawdę silnie wiało. Na południu w porywach do 65 km na godzinę, na pozostałym obszarze kraju do 75, a na wybrzeżu do 85 km na godzinę.
2: Dawno nie byliśmy w Norwegii, prawda?
1: Prawda?
2: No to przystanek w Oslo, teraz 9, ale jeszcze długa wędrówka przed słupkami rtęci, bo dzisiaj maksymalnie 17 stopni w Oslo.
1: No to tak jak na Norwegię, nawet całkiem
2: bardzo przyjemnie, a jutro nawet ciepło. 20 będzie.
1: O, no to szaleństwo.

0: 8 minut po 8. No to zaczynamy pluszową zbroję, czyli nasze zachwyty tygodnia. Zaczynasz?
1: Bardzo proszę.
0: No to proszę bardzo.
1: To zacznę od zachwytu przyrodniczego. Spacerowałam sobie po lesie i niesamowite jest to, że żyje człowiek tyle lat na świecie i tak nagle patrzę, co to takiego z tego krzewu tutaj jakoś dziwnie zwisa i tak pięknie wygląda jak kolczyki. No i zobaczyłam, że owoce trzmieliny to jest coś, co mnie absolutnie jakoś zatrzymało. Zobacz, zaraz ci tutaj pokażę. Bo to jedna z ostatnich prezentacji instagramowych. Możesz zajrzeć do mnie na konto.
0: Jakie fajne, jakie ładne.
1: Powiedziałeś to tak bajkowo, nie? Bo to jest takie bajkowe.
0: Takie tak. To trochę wygląda jak, teraz nie wiem, żebym nie pomylił, chyba jak kwiaty piwoni trochę.
1: Kolor.
0: Kolor taki, tak, bo one są takie...
1: Połączenie
0: pomarańczy z różowym, tak. Tutaj nawet jest taki opis w wyszukiwarce internetowej, to jaskrawe, różowe lub karminowe torebki, które jesienią pękają i ukazują pomarańczowe nasiona.
1: I naprawdę to wygląda pięknie, tym bardziej, że jeszcze te czarne kropki, jakby oczy, nawet widziałam, że Ilona Wiśniewska podsumowała, że jak one pięknie patrzą. Od razu mówię, że wyglądają pięknie, ale doczytałam, że są bardzo trujące dla ludzi, więc żeby komuś nie wpadło.
0: Czyli to taka uroda...
1: Tak, taka toksyczna...
0: Toksyczna uroda.
1: Toksyczna uroda, dokładnie tak, więc nie wiem, czy państwo widzieli trzmielinę i taką właśnie owoce tej trzmieliny. Jeżeli nie, to proszę sprawdzić. Na przykład na moim koncie instagramowym jest, ale mogą też państwo wrzucić po prostu do wyszukiwarki i będzie łatwa do znalezienia. Uważam, że fantastycznie by wyglądały kolczyki, które miałyby taki kształt i takie kolory. I im częściej bywam w naturze, tym częściej zauważam, że wiele rozwiązań biżuteryjnych jest właśnie inspirowanych tym, co nam się podoba w przyrodzie. Teraz czas na film. Film Wartość Sentymentalna. Czy tego widziałeś, Patryk?
0: Nie widziałem, ale wczoraj jak szukałem jakiegoś filmu do obejrzenia, to gdzieś na którejś z platform streamingowych mi mignęło, że właśnie ma się pojawić, więc dodałem sobie do listy, tak.
1: To już jest, przynajmniej na jednej z platform streamingowych. No i muszę państwu powiedzieć, że to jest film, który wciąga zarówno przez formę, jak i temat. Poznajemy historię w momencie tutaj za dużo nie zdradzę, bo to są pierwsze sceny filmu. No podczas stypy, kiedy są goście, przez chwilę się zastanawiamy, czyja jest to stypa. Mamy dwie siostry. No i bardzo szybko się okazuje, że jest to takie przyjęcie pożegnalne po pogrzebie ich matki. Jest już od samego początku w tym filmie wyczuwalna taka napięta atmosfera, szczególnie kiedy przyjeżdża na to spotkanie ojciec. Te relacje są bardzo takie konwencjonalne, to znaczy nie ma takiego otwartego konfliktu, ale widać od początku, że nie ma w tej relacji bliskości, otwartości, że jest tam jakiegoś rodzaju tajemnica. No i mamy dwie siostry i muszę przyznać, że ten wątek właśnie siostrzanej miłości, troski i próby dotarcia do siebie nawzajem dla mnie był najbardziej poruszający. Mamy starszą siostrę, którą gra Renate Reinswe i Inga Ibstort-Lilos, która gra młodszą siostrę i ona ma dla mnie coś niebywałego chociażby w samym spojrzeniu, bo są tacy aktorzy i aktorki, których sama obecność powoduje, że nie możesz oderwać wzroku. Starsza siostra jest tą siostrą, powiedziałabym, bardziej rozpoznawalną, bo jest aktorką. Gra w teatrze. Młodsza zagrała w filmie ojca, ponieważ ojcem jest reżyser, kiedy była bardzo młodą dziewczynką, w zasadzie kiedy była dzieckiem, ale kompletnie nie weszła w ten świat sztuki. Ma rodzinę, ma syna, natomiast ta starsza siostra jest samotna. I to jest opowieść na pewno o rodzinnej tajemnicy, o takiej generacyjnej traumie, o tym, jak bardzo często nie potrafimy ze sobą otwarcie rozmawiać, ale poruszające jest szukanie takiej drogi dojścia do siebie nawzajem. W pewnym momencie tej historii ojciec proponuje główną rolę w swoim filmie starszej córce. Ona na to się nie godzi, tutaj zrobię przecinek. Natomiast ta historia jest dla mnie taką esencją tego, że czasami nie potrafimy się komunikować nie dlatego, że nie chcemy, tylko że czegoś tam w przeszłości nie dostaliśmy, że mamy swoje braki, ale szukamy sposobu, który jest najbliższy nam, żeby jednak spróbować przekroczyć barierę, i czasem takim sposobem może być kino. I tutaj już powinnam się zamknąć, żeby za dużo nie zdradzić. Powiem jeszcze tylko, że świetnie też w tym filmie pokazane są na przykład ataki paniki, bo dużo w ogóle jest w tym filmie takiej cielesności, ale też dom ma tutaj ogromne znaczenie, ściany domu. Dom, który ma w zasadzie od początku pewną wadę konstrukcyjną, ale jest w stanie przetrwać lata. No i trochę jak ta rodzina, która ma dużo pęknięć w sobie, ale jednak jest w stanie przetrwać. I mamy tą bohaterkę, która występuje na scenie, której widać, że sprawia to przyjemność, chociaż też po drodze odkrywamy też motywację, o której często sami aktorzy mówią, dlaczego akurat ten, a nie inny zawód ich wzywa, ale jest kilka takich scen, kiedy już jest pełna sala publiczności i ona po prostu zaczyna uciekać, czuje, że się dusi i w zasadzie cała ekipa robi wszystko, żeby ją tylko już wypchnąć na tę scenę, że kiedy zaczyna się przedstawienie i kiedy zaczyna się toczyć, wszystko wychodzi świetnie, natomiast te momenty tuż przed wejściem na scenę potrafią być dla niej paraliżujące. No i dodam jeszcze, o czym nie wiedziałam, zanim zaczęłam oglądać ten film, że muzykę do filmu Wartość Sentymentalna stworzyła Hania Rani, i została za nią nagrodzona Europejską Nagrodą Filmową. Więc kolejna taka perełka, którą już po filmie odkryłam. I to był kolejny, wiesz, przypadek pod tytułem otwieram, w zasadzie włączam film, o tak powinnam powiedzieć, o którym nic wcześniej nie czytałam. Wiedziałam, że był nagradzany. Joachim Trier, wiadomo, że też taki reżyser, o którym mówi się bardzo dużo. I chyba to jest najlepszy sposób, żeby po prostu zanurzyć się w historię, o której nic nie wiesz i pozwolić jej płynąć. Więc Wartość Sentymentalna, jeżeli państwo jeszcze nie widzieli, to polecam z całego serca. No i jeszcze Zachwyt ludzki. Mój mąż mnie chyba zabije za tą opowieść, ale trudno.
0: Może jeszcze śpi, nie słucha.
1: Może jeszcze śpi. Otóż wyjeżdżamy z naszej małej wioski. Ja w ogóle odkrywam, i to jest mój zachwyt, że można po 10 latach małżeństwa odkrywać jakiś inny rodzaj osobowości swojego męża, który zawsze mi się wydawał bardziej introwertyczny niż ekstrawertyczny, a odkąd zamieszkaliśmy w małej społeczności, on tam zna wszystkich. I wyjeżdżamy i słuchaj, jedzie samochód policyjny. I widzę, że tak zwalnia i panowie też zwalniają, odsuwają szybę i mój mąż nagle pyta, dzień dobry, wszystko dobrze? I ja mam minę taką na zasadzie takiego trochę i ja się śmieję do panów policjantów, bo po prostu się odwracam i zaczynam śmiać, bo nie wiem, jak mam zareagować. A panowie tacy nieco zdziwieni, no dobrze, dobrze, bo my tu nowi jesteśmy, tak się chciałem przywitać. I pojechaliśmy dalej. Ci panowie mieli zresztą bardzo przystojni policjanci, to też musiałam odnotować, podzieliłam się z mężem swoim spostrzeżeniem i powiedziałam mu tylko, że wiesz co, powinieneś mieć jeszcze takie wafelki, które będziesz rozdawał wszystkim na dzień dobry. On mówi, nie, w zasadzie to coś tam chciałem zapytać, ale sam się jakoś tak zawstydziłem, ale no co, no przecież chyba miło przywitałem się. Ja mówię, miło, ale nie sądzę, żeby to było codzienne zachowanie. No i przyznaję, że powiedziałam mu, że odnotowuję to jako swój zachwyt, że jednak cały czas mnie zaskakuje i śmiałam się potem całą drogę i powiedział, że to chyba jednak dobrze, że po 10 latach potrafi mnie rozśmieszyć.
0: Nie, no to bardzo dobrze. Zaskoczenia w związku to jest, myślę, coś, co skleja taki związek na bardzo, bardzo, bardzo długo.
1: Ale też sobie pomyślałam, że rzadko policjantów ktoś pyta, czy panowie, wszystko w porządku?
0: Ale jak to opowiadałaś, to od razu sobie wyobraziłem, że to mogłoby być scena otwierająca naprawdę jakiś taki bardzo dobry film, taki bardzo dobry w sensie taki pozytywny, taki, jak to się ładnie po polsku mówi, feel good movie. Właśnie jedzie sobie para przez łąkę na wsi, mijają wóz policyjny, zatrzymują się i dzień dobry, co tam u państwa słychać? Wszystko dobrze?
1: Ale widziałam zaskoczenie w oczach tego policjanta. Ja zaczęłam się śmiać po prostu wymieniając spojrzenia, że sorry, to mój mąż. Ale nie, naprawdę. I dzisiaj myślę, że faktycznie możemy zacząć wozić jakieś cukierki i tak zwalniać. Dzień dobry, czy wszystko w porządku? Małe wioskowe uliczki.
0: Albo po prostu przenieść ten zwyczaj dalej, niech to płynie i wszyscy po prostu mówmy dzień dobry sobie nawzajem i pytajmy się, czy wszystko dobrze.
1: Wszystko w porządku.
0: Tak, oczywiście. No to jest, ja jestem jak najbardziej na tak. 18 minut po 8, to teraz króciutka przerwa muzyczna, a za chwilę ja Państwa nakłonię, mam nadzieję, do przeczytania pewnej książki.

0: You're the one.
1: Ależ, tak, to jak tak się, ucięcie
0: no, to
1: nożem.
0: Się tak, jak ucięcie nożem. No tak kiedyś piosenki się kończyły, niestety. Ale to tak jeszcze z dedykacją dla twojego Tomka.
1: Bardzo
0: się
1: dziękuję.
0: Ułożyło. Proszę bardzo. Ja nie znałem tej historii wcześniej, żeby nie było, że tutaj nastąpiły jakieś prośby o piosenkę miłosną. Nie, nie, nie. To samo
1: jedyny
0: się tak...
1: Jedyny niepowtarzalny, tak.
0: Jedyny niepowtarzalny Tomek.
1: Oczywiście. I Patryk Rabiega również.
0: Oj.
1: No słuchaj, mam męża zawodowego i męża prywatnego.
0: O.
1: No słuchaj, dostaliśmy kiedyś wiadomość, pamiętasz? Żebyśmy się nigdy nie rozwiedli.
0: To prawda. To prawda. Nie zamierzamy. Przynajmniej na razie. Nie mamy takich planów. No dobrze, drodzy państwo, no ja ostatnio zdecydowanie więcej czytam niż oglądam i więcej mam tych zachwytów literackich niż filmowych, także no muszą mi państwo wybaczyć, ale dziś kolejny raz książka. I to moim zdaniem fantastyczny debiut, bo to jest pierwsza książka Michaela Magiego, północnoirlandzkiego pisarza, a tytuł tej książki to Blisko domu. Bardzo szczera i bardzo poruszająca książka, bo opowiadająca o młodych Irlandczykach, o młodym pokoleniu, które żyje w cieniu no bardzo trudnej irlandzkiej politycznej przeszłości i które niestety nie widzi dla siebie perspektyw. Głównym bohaterem Blisko domu jest 20-kilkuletni Sean, piekielnie zdolny, zakochany w literaturze, kochający czytać. Jemu się udało uciec od polityki, uciec od szarej rzeczywistości. Wyjechał na studia, zdobył dyplom anglisty. No ale po studiach zmuszony jest wrócić do domu, wraca do rodzinnego Belfastu, no i wraca też do starych nawyków, do imprezowania, do zażywania narkotyków, do wszczynania burt, do kradzieży. Otrzeźwienie przychodzi dopiero w momencie, gdy trafia przed sąd i zostaje skazany na prace społeczne. Wtedy uświadamia sobie, że... To, jak kierujemy naszym życiem i co z tym życiem robimy, tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od nas. I oczywiście miejsce urodzenia, zamożność rodziny, środowisko, w jakim dorastamy, to wszystko ma kolosalne znaczenie i to wszystko bardzo wiele rzeczy determinuje, ale od nas samych zależy, którą drogą pójdziemy. Jak ostatecznie potoczy się los Shona, to już odsyłam państwa oczywiście do lektury, nie chcę tutaj za dużo zdradzać. Naprawdę fantastyczny, ale bardzo gorzki portret młodych Irlandczyków z takiej klasy robotniczej. W zasadzie to jest takie pierwsze pokolenie urodzone po zakończeniu kłopotów, troubles, czyli tego słynnego konfliktu etniczno-politycznego, który w Irlandii Północnej ciągnął się aż do lat 90., jeśli dobrze pamiętam, to była chyba końcówka lat 60., kiedy to wszystko się zaczęło, więc bardzo, bardzo długo. Także no, to młode pokolenie musi mierzyć się z tą traumą, która wciąż jest przez Irlandczyków nieprzepracowana. Także to jest taka książkowa opowieść o niespełnionych nadziejach, właśnie o tej politycznej traumie, o zmaganiach z rzeczywistością. No i o tym braku perspektyw, o którym wspominałem na początku. Ale to jest nie tylko opowieść o młodym pokoleniu, które z tym wszystkim się mierzy, ale to jest także opowieść i taka oda i hołd dla Belfastu, dla miasta Belfast, miasta... No właśnie naznaczonego tą bardzo trudną przeszłością, miasta pełnego blizn po konflikcie, w którym wciąż wybrzmiewają echa tej brutalnej i traumatycznej przeszłości. Ja kilka lat temu byłem w Belfaście i to jest bardzo piękne miasto, ale miasto, w którym wciąż czuje się napięcie i w którym no praktycznie na każdym kroku są jakieś polityczne, antybrytyjskie hasła, więc no spodziewam się, że jest to na pewno miejsce, w którym bardzo trudno dorastać i w którym ta polityka i właśnie takie napięcie polityczne wciąż jest bardzo, bardzo obecne. Także polecam Państwu bardzo serdecznie, bo no tej polityki w książce Michaela Magiego też jest bardzo dużo. Tak już kończąc, zacytuję Państwu tylko fragment recenzji z plecków książki, bo bardzo mi się spodobała. Zresztą ta nazwa plecki książki też mi się bardzo spodobała.
1: To od Filipa Springera.
0: Nie, a ja znam to dzięki tobie.
1: A ja to od Filipa.
0: No to mamy już łańcuszek.
1: Niezłe plecy
0: to,
1: mamy.
0: Mamy niezłe plecy i łańcuszek, którym to wszystko poszło. Ta krótka recenzja, to jest fragment, to jedno zdanie brzmi tak. Ta książka to połączenie twórczości grupy Nikap z prozą Czechowa. Także no mnie zachęciło.
1: Tak.
0: Mnie zachęciło i rzeczywiście coś w tym jest, także jeśli to zdanie też do Państwa przemówiło, to ja bardzo serdecznie polecam. Michael Magi, Blisko domu. Bardzo charakterystyczna okładka, swoją drogą też mi się spodobała. Okładka z twarzą roześmianego młodego chłopaka bez górnej jedynki.
1: Także... Była dziewczyna bez zęba na przodzie,
0: była dziewczyna, tak. A tutaj jest młody Irlandczyk, który no niby się uśmiecha, ale w tym uśmiechu jest też mnóstwo goryczy i takiego wołania o pomoc, więc... Ale mimo wszystko polecam, bo w tej książce też jest dużo optymizmu i humoru, mimo wszystkich problemów, z którymi i główny bohater, i jego znajomi muszą się mierzyć.

0: 8:30, a ja jeszcze mam maila od pani Julii, która pisze, że uśmiechnęła się na twoją historię i twoją opowieść z Tomkiem i na pytanie twojego męża do policjantów, co słychać, wszystko w porządku. Pani Julia jest lekarzem i kiedy pacjent pyta ją, a jak się pani czuje, to zawsze się uśmiecha i wzrusza.
1: Ojej, ale faktycznie. Mhm. Nie zdarzyło mi się zapytać lekarza, jak się czuję.
0: Mi też nie.
1: O, to zrobię. Trzeba tym to bardziej, nadrabiać. Że mam trochę także, wizyt przed sobą, to teraz.
0: Także mówimy wszystkim dzień dobry, pytamy, jak się czują, niezależnie od profesji.
1: Tak, i słuchamy przede wszystkim, słuchamy. Bo czasami te pytania są tak rzucone, że się potem już tylko plecy widzi, a człowiek dopiero oddech bierze, żeby odpowiedzieć.
0: A propos słuchania, to z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że słucha nas teraz całkiem liczna grupa rowerzystów w Łodzi.
1: Ahoj!
0: Witam, Warszawa pozdrawia Łódź.
1: Bardzo gorąco państwa witamy. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy teraz są w trakcie takiej rozgrzewki. Ja nie wiem, czy poezja sprzyja rajdom rowerowym, ale teraz czas na poezję w prozie brzasku.
0: Nigdy tego jeszcze nie sprawdziliśmy, więc...
1: Drodzy państwo,
0: debiut.
1: Zainwestowałam ostatnio całe 4 złote w wybór poezji Leopolda Staffa w antykwariacie. To jest książka z roku, próbuję zobaczyć, ale zobacz, zazwyczaj
0: no,
1: tutaj jest...
0: przełom lat 70., 80., no może 80. tak wygląda.
1: Nie ma tutaj, słuchaj, jest, przepraszam, rok 85.
0: O, bardzo dobry rocznik, najlepszy.
1: No, mogłabym trochę polemizować, że tam 4 lata wcześniej było ciekawiej, ale tym bardziej, że znowu wszechświat nam sprzyja, bo skończyłam czytać biografię Meli Muter, która pojawi się już 23 września. Zresztą jednej z naszych patronek, Sylwii Ziętek, Mela Muter wierna sobie. O tej książce na pewno jeszcze państwu opowiem, ale bliżej premiery, ale tam się pojawia między innymi wątek związku, fascynacji wzajemnej z Leopoldem Staffem. No i sięgnęłam po Leopolda Staffa, to właśnie w niego zainwestowałam całe 4 złote w antykwariacie i wybrałam Noc księżycową, tym bardziej, że ostatnio mało śpię i patrzę w niebo i tam jest dużo gwiazd i nagle mam Noc księżycową, która brzmi następująco. Błądzimy pośród bezkresów, wśród niepojętych pustkowi. O siostry gwiazdy, nie dalsze niż człowiek jest człowiekowi. Choć się tak bardzo różnimy, na wiecznej snu bez granicy pomiędzy nami i wami nie ma, o boskie, różnicy. Po czarnej nocy nieznanej on was rozproszył i nas też. Wysoko czuwa w milczeniu księżyc spokojny, jak pasterz.

0: 8:37, już w zasadzie 38 za chwilę.
1: Drodzy Państwo, ja ostatnio inwestuję w książki z antykwariatów Hodowcy lalek Urszuli Sipińskiej. To jest kolejna książka, która wpadła w moje ręce, a to oznacza, że jutro pierwsza godzina Nie zapomina jak będzie z utworami Urszuli Sipińskiej i z opowieściami sprzed lat.
0: My teraz na playliście, co prawda nie mamy Urszuli Sipińskiej, ale też mamy coś sprzed lat, więc o, tak to połączymy.

0: To było oczywiście SBB, a my już teraz udajemy się do lasu, bo połączył się z nami Marek Michalski, nasz kolega po fachu, dziennikarz Radia Olsztyn, ale co najważniejsze dla naszego spotkania, autor książki Las na receptę. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Witam.
2: Marku, powiem ci, że lasoterapia, zresztą tak jak sam piszesz w książce, wielu kojarzy się tak z jakimś przytulaniem drzew i to wszystko jest trochę czasami wręcz niepoważne, a dzięki twojej książce w końcu można nabrać respektu do lasu. Ja od dawna powtarzam, że on naprawdę działa cuda, ale od razu zajrzyjmy do konkretnych miejsc. Na przykład do Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc, żebyś nam przedstawił jedną ze wspaniałych osób, którą możemy poznać dzięki książce, czyli panią Violettę Śląską-Zyśk. Opowiadaj.
1: Tak, rzeczywiście. Kąpiele leśne to jest coś, co bardzo łatwo jest tak strywializować i obśmiać, a to jest rzecz bardzo mocno oparta na badaniach naukowych. Zapytałaś o Violettę Śląską-Zyśk, która jest dyrektorką owego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie Wojewódzkiego. To jest placówka, która jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła lasoterapię jako zajęcia dla swoich pacjentów, takie głównie redukujące stres, poprawiające dobrostan, ale też ornitologiczne spacery terapeutyczne między innymi. Ma też wiele innych planów. Nie wiem, czy mogę mówić o wszystkich, bo niektóre to jeszcze w toku, to jeszcze projekty różne, ale jest też pomysł na stworzenie ścieżki do kąpieli leśnych i w ogóle takiej przestrzeni terapeutycznej, outdoorowej, jeżeli mogę tak to określić. Także bardzo fajny projekt, naprawdę. No, to jest, ja go tak chwalę, bo też troszeczkę jestem w niego tam zaangażowany, bo zdarza mi się jako przewodnik lasoterapii współpracować z tą placówką.
2: To powiedz jeszcze o takim miejscu w Gliwicach, które dla mnie było kolejnym zaskoczeniem i mam nadzieję, że będzie inspiracją dla innych miejsc, w których leczą się chorzy onkologicznie. Jak można projektować przestrzeń, żeby ona mobilizowała do zdrowienia, o tak to nazwę.
1: Tak, Instytut Onkologii w Gliwicach też bardzo mocno wchodzi w te tereny. Tę przestrzeń taką właśnie współpracy, jakby wykorzystania natury w pomocy, w leczeniu, we wsparciu, w profilaktyce. Mają kąpiele leśne, jakby dla swoich pacjentów, ale pytasz o tę przestrzeń zieloną. Tak, to jest coś, co mnie bardzo zachwyciło. Oni mają bardzo dużo jakby roślin, takich kącików pełnych w ogóle zieleni w swoich, czy takich przestrzeniach wspólnych, powiedzmy. Ale na przykład też mają taką wielką poczekalnię przy wejściu. To wiadomo, jeszcze w takiej placówce jak Instytut Onkologii, to jest miejsce, gdzie generalnie ten poziom stresu wśród pacjentów pewnie naprawdę wysoki, wyższy niż w wielu innych placówkach, więc oni specjalnie mają ustawione krzesła w poczekalni tak, żeby wszyscy chcąc, nie chcąc musieli patrzeć na zieleń za wielkimi, przeszklonymi takimi ścianami, ale też mają takie kąciki, w których można się zaszyć między roślinami, na ławkach, w korytarzach długich, mają szumiące wodą takie małe sadzawki, w których są ryby. Można obserwować po prostu te stworzenia, można dotknąć liści, można powąchać, albo po prostu sobie tam pobyć, czy poczytać książkę. Więc myślę, że właśnie to, że takie placówki zaczynają bardzo poważnie traktować tę dziedzinę, pokazuje, jak to jest ważne dla nas. Zresztą to nie tylko chodzi o szpitale, bo też uczelnie wprowadzają takie przestrzenie dla swoich studentek, studentów. Dla mnie fajnym przykładem jest Politechnika Gdańska, która ma cały taki program zadbania o dobrostan właśnie nie tylko u studentów, ale również pracowników poprzez wprowadzanie takich przestrzeni zielonych. A Politechnika to jest taka uczelnia, która się nie kojarzy raczej z, powiem kolokwialnie, nawiedzonymi, którzy się przytulają do drzew i tak dalej, tylko to konkretni ludzie, prawda, konkretne cyfry, dane, obliczenia i studenci podobno są zachwyceni.
0: To zatrzymajmy się na chwilę przy tych wszystkich korzyściach, jakie daje nam las, bo ja przyznam się szczerze, po przeczytaniu twojej książki miałem taką refleksję, jak my bardzo nie doceniamy lasu, jak my bardzo nie doceniamy roślin i tego wszystkiego, tych wszystkich korzyści, które nam dają. Zgodzisz się?
1: Tak, taką też miałem trochę misję, szczerze mówiąc, pisząc tę książkę, żeby to tak unaocznić, pokazać też na twardych danych, bo dla mnie fascynujące w kąpielach leśnych, w terapii leśnej jest z jednej strony to, że to jest przede wszystkim bardzo fajne, przyjemny kontakt z naturą, ale oparty właśnie na konkretnych naukowych podstawach, a z drugiej strony, że jest to coś, co nas naprawdę uwrażliwia na naturę. Uczy nas trochę innego kontaktu z nią, patrzenia, doceniania właśnie i tego, że nawet tak patrząc egoistycznie z punktu widzenia naszego gatunku, dbając o las, to my dbamy o siebie w dużej części. No w dobie tego, o czym się teraz mówi, kryzysów klimatycznych i tak dalej, no myślę, że to jest nie do przecenienia po prostu wartość.
0: To co nam daje konkretnie las?
1: O, to jest takie pytanie, na które mógłbym godzinami, ale są takie proste dane, które zawsze podaję na początku. Kiedy wchodzimy do lasu, po 10 minutach stabilizuje nam się ciśnienie krwi na przykład. Jeżeli ktoś jest nadciśnieniowcem, to mu trochę spada. Jeżeli ma trochę za niskie, to ono idzie w górę. Po prostu samo się reguluje. To po pierwsze. Po drugie, spada nam poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Po prostu się rozluźniamy. I to są takie rzeczy, które po prostu dzieją się same z siebie, obojętnie, czy to jest spacer z psem, z rodziną, czy nie wiem, nawet bieganie po lesie. Natomiast jeżeli w taki bardziej świadomy sposób chcemy z tego czerpać, to tam jest znowu całe morze różnych rzeczy. Na przykład fitoncydy. To są substancje, które wydzielają drzewa. Najwięcej wydzielają ich oczywiście duże, stare drzewa, którymi rośliny bronią się przed chorobami, przed szkodnikami, przed pasożytami i one na nas działają dokładnie tak samo i fantastycznie stymulują nasz układ immunologiczny. Do tego stopnia, i tu nie mówię o jakichś takich domniemanych rzeczach, tylko o tym, co pokazały twarde dane naukowe, że w naszym organizmie po takiej jednorazowej, 2-3-godzinnej kąpieli leśnej bardzo aktywują się tak zwane komórki natural killers, które niszczą komórki nowotworowe. Jeżeli takie wyjście do lasu powtórzy się dzień po dniu, to ta aktywność układu immunologicznego, taka turbo doładowana, utrzymuje się nawet przez miesiąc. Do tego jeszcze na przykład dochodzą bakterie glebowe, Mycobacterium vaccae, które stymulują wydzielanie serotoniny, czyli hormonu szczęścia w naszych organizmach. Ich jest szczególnie dużo właśnie w takiej mokrej, wilgotnej glebie, więc w tej chwili akurat w naszych lasach, przynajmniej na Warmii i Mazurach, bo tu mamy bardzo mokro, no idealne do takich terapeutycznych dostosowań mamy warunki.
2: To jeszcze zapytam cię o ornitologię terapeutyczną i tutaj na scenę wchodzi fantastyczny duet doktor habilitowany Sławomir Murawiec, który jest psychiatrą i doskonale nam znany dzięki Patrykowi też na antenie Radia Nowy Świat, profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
0: Poznaniu, tak.
2: Powiedz, co panowie wymyślili wspólnie. Tak jak powiedziałam, twoja książka to jest po prostu kopalnia fantastycznych znajomości z różnych stron świata.
1: O tak, to była też po prostu fantastyczna przygoda, poznawanie tych wszystkich ludzi, która się jeszcze nie skończyła zresztą, bo pracuję już nad kontynuacją, ale tak, ornitologia terapeutyczna to jest bardzo ciekawy wątek. Jakby inspiracją do tego była książka Ptakoterapia Joe Harknessa, amerykańskiego dziennikarza, który opisał po prostu swoje doświadczenia z depresją i to, jak właśnie kontakt z naturą, z ptakami pomogły mu jakby wrócić do siebie. Oczywiście była również terapia, były leki i tak dalej, bo to też podkreślamy, mówiąc o takich rzeczach, że to nie są, że
2: to nie jest zamiast, tylko leśna, wspierające.
1: Tak, tak, dokładnie. To jest coś razem, synergia. No i kiedy wybuchła pandemia, zupełnie przypadkowo zarówno Sławomir Murawiec, jak i Piotr Tryjanowski pomyśleli, że może by jakoś zbadać to, jak ten kontakt z naturą, a ponieważ działa na nas pozytywnie, bo sami to zauważyli po prostu, zresztą wiele osób. Ja w książce rozmawiam między innymi z pisarzem Richardem Lowem, dosyć znanym na świecie, który właśnie opowiada o tych relacjach z naturą. I w pandemii on zauważył właśnie, że przede wszystkim myśmy zaczęli dostrzegać naturę, ale natura też była bardziej odważna, bo myśmy siedzieli w domach, więc zwierzęta w miastach zaczęły wychodzić, pokazywać się. No i trochę to wszystko też gdzieś tam kiełkowało w głowach obu panów, Sławka i Piotrka. Oni pomyśleli, że skoro obaj pasjonują się ornitologią, no to trzeba to zbadać. Już konkretnie, żeby mieć dowody. No i się okazało, że znowu są bardzo fajne wyniki. Zresztą za każdym razem, kiedy naukowcy biorą się za badanie tego, w jaki sposób natura na nas działa terapeutycznie czy wspomagając zdrowie, to te wyniki wyglądają trochę jak olśnienie i są szokująco jakby wyraźne. I to jest właśnie niesamowite w tym wszystkim, że znowu pojawiają się twarde, konkretne dane. To nie są różnice tam rzędu promili, tylko na przykład 10-20%, prawda? No i Panowie stworzyli, bo jeszcze dokończę, tą ornitologię terapeutyczną, napisali o tym książkę i w tej chwili są autorytetami światowymi. Na nich się powołują naukowcy z innych krajów. Kiedyś w Polsce się mówiło, a amerykańscy naukowcy, a wcześniej, a radzieccy naukowcy, to już dopiero. No więc teraz ci amerykańscy naukowcy z podziwem piszą właśnie o polskich badaczach, którzy stworzyli coś takiego niesamowitego. To jest w ogóle fascynująca podróż, jakby kontaktowanie się z tymi ludźmi i zdobywanie wiedzy na ten temat.
0: A pamiętasz ten pierwszy moment, gdy ty tak świadomie poczułeś, że las ma moc?
1: Wiesz co? Tak. Tylko, że ja sobie to przypomniałem dopiero niedawno, tak naprawdę. Bo myślałem o tym, jaka droga mnie doprowadziła do tego punktu, w którym teraz jestem, kiedy jestem zarówno dziennikarzem, który zajmuje się przyrodą i terapią leśną i przewodnikiem kąpieli leśnych i napisałem o tym książkę i sobie przypomniałem właśnie swoje trudne czasy z matematyką w liceum. I to, jak wtedy uciekałem do lasu prawie po każdej klasówce, kiedy poznałem jej wyniki załamane, wsiadałem na rower i pędziłem do olsztyńskiego lasu miejskiego, bo mamy piękny taki tutaj. No i to pomagało mi przetrwać te trudne chwile. I w ogóle zapomniałem o tym. Dopiero niedawno to do mnie dotarło, że tak intuicyjnie wtedy ciągnąłem do tego. Natomiast no, świadomie to się pojawiło niedawno. No, parę lat temu tam miałem taki kryzys zdrowotny dosyć poważny. Zresztą dzięki niemu się zainteresowałem właśnie tą tematyką terapeutycznego przebywania w lesie. No i jestem w tym punkcie, w którym jestem.
2: To ja cię jeszcze zapytam o profesora Horsta Klinkmana, bo to jest 90-latek, prawda? Zresztą w ogóle wszyscy na tych kongresach są w świetnej formie. Zauważacie, że tam na przykład mało kto ma problem z otyłością, bo po prostu ludzie są cały czas w ruchu i w terenie. To powiedz o profesorze, no bo to też jest niekwestionowany autorytet. Człowiek, który zajmował się bardzo taką zaawansowaną medycyną, a teraz mówi o medycynie prewencyjnej, czyli między innymi o tej lasoterapii.
1: Tak, to jest świetna postać. To jest człowiek, dzięki któremu powstało International Society of Forest Therapy, ale wcześniej przez dziesięciolecia całe zajmował się transplantologią, sztucznymi organami, sztucznymi nerkami. Był związany z całą masą różnych uczelni, był w redakcjach i radach nadzorczych rozmaitych czasopism naukowych. Absolutnie autorytet bezdyskusyjny. No, ale w pewnym momencie, bo on już w tej chwili ma ponad 90 lat, no stwierdził, że już ta jego kariera medyczna tak troszeczkę się kończy, zaczyna po prostu się starzeć, dostrzegł swoją starość i zaczął myśleć o tym, jak co z tą starością zrobić, żeby jakby te efekty spowolnić, troszeczkę im zapobiegać. No i właśnie wtedy zainteresował się tym kontaktem z naturą. Wcześniej takie miał inne trochę pomysły, bo chciał się związać bardziej ze sportem, nawet tam zarządzał drużyną piłkarską, no ale stwierdził, że to go bardziej stresuje niż relaksuje, a potrzebował i spokoju, i czegoś, co da mu zdrowie fizyczne. I tak to się stało po prostu, że no, został taką troszeczkę, można powiedzieć, w Europie ikoną w ogóle tego ruchu, który jakby edukuje ludzi na temat prozdrowotnego kontaktu z naturą. Zresztą Niemcy to w ogóle jest fajny przykład, bo to jest kraj, w którym to się rozwija na niesamowitą skalę, na taką nawet, z której sami się śmieją. Ja to będę rozwijał w drugiej książce, tutaj tylko napomknąłem pod koniec tej, bo w Niemczech mają certyfikaty dla lasów terapeutycznych. Mają oficjalne, wyznaczone takie rasy, przy czym to są osobne certyfikaty dla lasów terapeutycznych, dla lasów rehabilitacyjnych i dla lasów leczniczych. No i kiedy o to ich zapytałem, to sami zaczęli się z siebie śmiać, że tak, no oni rzeczywiście kochają te certyfikaty. Ale to pokazuje, że to znowu zaczyna być podejście naprawdę bardzo na serio, tak? Że mamy dedykowane jakimś chorobom sanatoria i mamy dedykowane jakimś schorzeniom czy problemom lasy. W Polsce na SGGW w tej chwili bada się, jest taki projekt, którego celem jest pokazanie dokładnie w przypadku jakich schorzeń, jaki las i przebywanie w nim będzie najlepsze. Bo takich konkretnych badań ciągle jeszcze brakuje. No to jest dziedzina, która się rozwija pięknie, wspaniale, mniej więcej od lat 80. Wszystko zaczęło się w Japonii, ale jest jeszcze pewna droga do przebycia pod względem naukowym i takim, no żeby to było już honorowane przez oficjalne systemy opieki zdrowotnej, choć są kraje, gdzie to się dzieje. Tu świetnym przykładem jest choćby Korea Południowa czy Irlandia. W Irlandii lekarz pierwszego kontaktu może państwu przepisać po prostu 2 godziny w lesie albo spacer terapeutyczny, ornitologiczny, czy właśnie kąpiel leśną.
0: No, las na receptę w końcu.
1: No więc właśnie.
2: Marku, to zamykając, zadam ci to pytanie, które ty zadajesz swoim rozmówcom bardzo często. Twoje ulubione zaproszenie i masz na tę opowieść, słuchaj, 1,5 minuty.
1: O rany boskie, mam ich 3 czy 4.
2: I powiedz, co to jest to zaproszenie w dużym skrócie.
1: To jest jakby ćwiczenie, element tego przebywania w lesie, ponieważ my bardzo powoli idziemy przez lasy, zaczynam mówić szybciej, bo czuję stres, w tempie 1 do 2 km na godzinę i co jakiś czas ja proponuję ludziom, żeby coś zrobili. To jest korzystanie ze zmysłów, czasami uruchomienie wyobraźni, ale moje najulubieńsze na koniec to czytam im fragment takiego thrillera ekologicznego Odwet oceanu i tam jest świetny fragment, który nam pokazuje, że my sami jesteśmy takimi ekosystemami, bo i w nas są bakterie, i na naszej skórze żyją różne stworzenia, roztocza, bakterie i tak dalej. I kiedy jesteśmy w przestrzeni leśnej, to my właściwie nie to, że jesteśmy my osobnymi jednostkami w tym lesie, my jesteśmy po prostu częścią ekosystemu, tak samo na nas różne stworzenia żyją, przenikamy się nawzajem i że to wszystko jest jeden wielki taki wspólny świat, co wiem, że może brzmieć tak troszeczkę zbyt górnolotnie i tak dalej, ale też sedno kąpieli leśne jest takie, żeby ludzi wprowadzić troszkę w taki stan większej wrażliwości, bardziej refleksyjny, taki medytacyjny.
0: Patrz, od razu widać, że radiowiec.
2: To samo chciałam powiedzieć, co do sekundy. To na finał zacytuję zdanie twojego kolegi z Hondurasu. Stan przyrody odzwierciedla stan naszej świadomości. Naprawdę trudno się z tym nie zgodzić. No to zapraszamy na kąpiele leśne z Markiem Michalskim, który więcej zaproszeń dla państwa wystosuje podczas takich wędrówek i polecamy z całego serca Las na receptę.
0: Tak, i książkę, i żeby to wprowadzać w życie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, Marku, że byłeś dziś razem z nami.
1: Dziękuję wam, dziękuję państwu bardzo serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego.

0: Już dziś po godzinie 10.
1: Ja się nazywam Piotrek Bukartek.
2: Diana Giurow, dzień dobry.
1: Przeprowadzimy Państwa przez ocean koncertu życzeń i spełnimy ich, och, ile się da.
0: Po zalogowaniu na stronie nowyświat.online dostępna będzie również transmisja audycji. Do usłyszenia, do zobaczenia.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry. Weronika Wawrzkowicz,
2: Patryk Rabiega
1: i Franek Wójcicki. I mamy już od Państwa mnóstwo zdjęć z lasu, oczywiście, co nas bardzo, bardzo cieszy. Ja się dzisiaj wybiorę do lasu, na pewno. Ty masz las na co dzień, to dla ciebie to żadna nowość.
2: Nie, za każdym razem to ten las wygląda inaczej i jest w tej książce Marka między innymi jedna z propozycji, żeby pomyśleć o każdym drzewie trochę jak dziele sztuki. I faktycznie chyba mam swoje ulubione okazy.
1: O, proszę. No dobrze. To w takim razie muszę się kiedyś z tobą wybrać na spacer.
2: No ja cię zapraszam i zapraszam, no wiem, a ty odrzucasz te moje zaproszenie.
1: Nie odrzucam. Dobrze, porozmawiamy poza anteną o tym w takim razie.

0: pogoda.
1: W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także możliwe burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza na północy, około 20 w centrum do 23 na południu. No i uwaga na wiatr, na południu kraju będzie wiało w porywach do 65 km na godzinę, na pozostałym obszarze kraju do 75, a na wybrzeżu do 85 km na godzinę.
2: To ja nas zabieram teraz do Barcelony, tam dziś maksymalnie 31 stopni i krótki przystanek w Paryżu 24.
1: A my za chwilę będziemy mieć przystanek kulinarny.

0: Ariane, 8 minut po 9. No to jest ten moment w sobotnim Brzasku, kiedy wspólnie siadamy do stołu i przenosimy się do świata kulinariów. Za kilka dni, dokładnie 9 września, wystartuje tegoroczny TISZ, czyli Festiwal Żydowskiego Jedzenia. No i właśnie o tej kuchni dziś porozmawiamy, a razem z nami jest Magdalena Maślak z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Podczas festiwalu, Magdo, pojawi się taka okazja, żeby powiedzieć więcej o wyjątkowej osobie, o Fani Lewando. Kiedy czyta się jej książkę kucharską, książkę z 1938 roku, to czuć, że to była taka kobieta z wyrazistym charakterem, taka, która wie, że potrafi nauczyć innych gotowania. Powiedz proszę, kim była Fania Lewando i w jaki sposób trafiłaś na jej książkę?
1: Ja o Fani usłyszałam po raz pierwszy, myślę, około 10 lat temu, o tym, że istniała w ogóle ta kobieta, która urodziła się pod koniec XIX wieku pod Włocławkiem jako Fejga Fiszlowicz, córka sprzedawcy ryb w takiej bardzo tradycyjnej żydowskiej rodzinie. I Fania potem wyszła za mąż, za Lazara Lewando, i wraz ze swoim mężem wyemigrowała do Wilna w latach 20. Wtedy Wilno było polskie, to był ten sam kraj. I tam Fania otworzyła w samym centrum, przy ulicy Niemieckiej, na rogu z ulicą Żydowską. To był taka chmielna w Warszawie, taka ulica, gdzie po prostu wszyscy chadzali, robili zakupy, było mnóstwo restauracji, mnóstwo barów, a jednocześnie za rogiem zaczynał się świat żydowski, była wielka synagoga, była biblioteka Strassuna, bardzo znana. Tam Fania otworzyła swoją jadłodajnię wegetariańską i promowała kuchnię wegetariańską. I to już pokazuje, jaką była kobietą, jak bardzo była kobietą przedsiębiorczą i taką postępową, bo proponowała bardzo nowoczesną kuchnię, bez ryb, bez mięsa. To się opierało też na współcześnie nowych odkryciach, czyli odkryciach między innymi istnienia witamin, i tego, że te witaminy istnieją, że znajdują się przede wszystkim w warzywach i owocach, dlatego warto jeść te warzywa i owoce. I było to wszystko też oparte właśnie na takich naukowych podstawach, zdrowotnym podejściu do życia. Oprócz tego Fania wydała właśnie książkę kulinarną pod tytułem Kuchnia dietojarska, 400 przepisów wyłącznie z jarzyn i owoców. I ta książka wydała ją w języku jidysz i w języku polskim. I tak naprawdę przez wiele lat znana była tylko ta wersja w języku jidysz. Ona była odkryta w taki bardzo romantyczny sposób, przypadkiem w jakimś antykwariacie w Londynie. Dwie panie odkryły, znalazły tę książkę, przekazały ją do Iwo Nowojorskiego, gdzie tam to ktoś to odczytał. Okazało się, właśnie to jest książka z przepisami kulinarnymi. I w 2014 roku przetłumaczono ją na język angielski. To był taki moment, kiedy szersze grono odbiorców mogło w ogóle się z tą książką zapoznać. Swój wstęp Fania Lewando zawarła do gospodyń. Były tam też wstępy od właśnie naukowców żydowskich i te 400 przepisów. I dopiero niedawno, w trakcie przygotowywania wystawy w Muzeum POLIN poświęconej właśnie kuchni żydowskiej, czyli

0: wydawcy, które wydawały w języku polskim. Co ciekawe, też wybrała takich dwóch najpotężniejszych wydawców, jeżeli chodzi o te dwa języki. Na przykład ten wydawca w języku polskim to był Józef Zawadzki, który wydawał wszystkie największe dzieła, Adama Mickiewicza, i widać było, że to jej podejście było takie bardzo szeroko zasięgowe, że jakby nie wydawała czegoś niszowego, chciała od razu u największych wydawców, duże nakłady, miała naprawdę bardzo ambitne plany i takie odważne podejście.
1: Bardzo podoba mi się to określenie, którego użyłaś, kobieta rakieta. No ale powiem szczerze, naprawdę byłem zaskoczony, że już w międzywojniu pojawiła się taka książka i że były tam przepisy, które dzisiaj wciąż dla wielu osób wydają się kosmiczne, a Fania Lewando dzieliła się nimi już w 1938 roku. Myślę na przykład o kotletach z grochu, o kotletach z kalafiora. Szanowni Państwo, no w środku pojawia się nawet zupa z piwa, prawda?
0: Tak, dla mnie odkryciem było dużym, zwłaszcza w tej wersji w języku polskim, ponieważ to tłumaczenie w języku angielskim, ono jest też dopasowane do współczesnego systemu gotowania w Stanach, więc tam są inne miary, inne nazewnictwo, jest trochę tak trudno jest to sobie przełożyć jeden do jednego, natomiast jak czytałam tę oryginalną książkę w języku polskim, to tam właśnie uderzyła mi na przykład niby ryba, czyli kultowy przepis jadłonomii. Oczywiście w przepisie Fani nie ma glonów, ale jest to samo warzywo zastosowane, bardzo podobny koncept, właśnie sznycle z kalafiora, cała ta produkcja, bardzo dużo legumin, puddingów, dużo takich prozdrowotnych potraw, więc jest to zaskakująco nowoczesne i też wstęp Fani, w którym ona się do tych gospodyń zwraca, ponieważ wtedy to były głównie kobiety, które gotowały w domach, i wytyczne Fani, jak gotować, jak do tego gotowania podchodzić, no myślę, że możemy naprawdę jeden do jednego je przełożyć na współczesne warunki.
2: Ona pisze, żeby się na przykład w tym wstępie nie wysługiwać cudzymi rękoma, co mi się bardzo podoba. I przytoczę może fragment tego wstępu, o którym wspominałaś, wstępu dla gospodyń. Największe autorytety medyczne skonstatowały już od dawna, że potrawy z owoców i jarzyn są o wiele zdrowsze i bardziej dostosowane do ludzkiego organizmu niż potrawy mięsne. W innym miejscu z kolei czytamy: jarstwo zachowuje i przedłuża życie, gdyż przy używaniu pokarmów mięsnych organizm prędzej dojrzewa, a co zatem idzie, prędzej zbliża się ku starości i zniedołężnieniu. Który z tych przepisów, Magdo, tak osobiście najbardziej cię zaskoczył?
0: Myślę, że chyba ta niby ryba. To znaczy to jej podejście od razu takie nowoczesne i taka intuicja, że ludzie są przyzwyczajeni do spożywania mięsa i ryb, i jeżeli chcemy zastąpić je, to jednak będą poszukiwać tego smaku. Więc już to jej taka refleksja, że jakieś takie namiastki właśnie trzeba ludziom zapewnić. Natomiast ja też porównywałam tę wersję w języku jidysz i wersję w języku polskim. Wspierałam się moimi koleżankami, wspaniałymi tłumaczkami z języka jidysz, które mi tłumaczyły fragmenty tej książki. I też to jest ta sama książka, ale jednak Fania ją dopasowała do innych grup odbiorczyń. To znaczy ta książka w języku jidysz, ona ma tam jakby we wstępie artykuły żydowskich naukowców, którzy mówią o wpływie tego, o takim pozytywnym wpływie wegetarianizmu na żydowskie życie. I jest kilka przepisów więcej, przepisów związanych właśnie z kuchnią żydowską, a na końcu tej książki w języku jidysz jest coś, czego też ta książka w języku polskim nie posiada, czyli jest taki wypis z księgi gości z restauracji, którzy tam bywali. I dzięki temu widzimy, że w tej jadłodajni Fani bywała cała śmietanka ówczesnej społeczności żydowskiej.
2: Ja słyszałam, że ją odwiedził między innymi Marc Chagall. Czy to jest prawda?
0: To jest prawda. Jest tam wpis Marca Chagalla. I ja wyobrażam sobie to tak, że Fania, widząc, kto się pojawił u niej w restauracji, namówiła go, żeby

0: zostawił wpis w swojej księdze, ponieważ ten wpis dosłownie brzmi tak. On pisze, wszystko wygląda bardzo smacznie. Niestety mam nieżyt żołądka i nie mogę za bardzo spróbować, ale wszystko wygląda znakomicie. Więc trudno powiedzieć, że on się tam stołował, że on tam chadzał. Na pewno był raz. Nie wiadomo, czy coś zjadł, ale był bardzo uprzejmy. Ale tak, na pewno był tam właśnie w otoczeniu innych znamienitych przedstawicieli tego świata artystycznego wileńskiego. Też wiemy, że chadzali tam przedstawiciele IWO, czyli Żydowskiego Instytutu Naukowego, takiej instytucji, która powstała właśnie w Wilnie w 1925 roku, która miała wzmacniać i zachowywać kulturę języka jidysz i wszystko, co jest związane z kulturą żydowską i językiem jidysz. Obecnie to IWO znajduje się w Nowym Jorku. Są wspomnienia, z których wiemy, że oni też tam chadzali na obiady. Obok była bardzo też duża taka słynna restauracja, w której był też dancing, więc w tym samym budynku. Więc myślę, że to było takie po prostu podwórko, ponieważ wejście było od środka, wewnętrzne było wejście, więc takie podwórko, gdzie się chadzało, żeby u fani zjeść coś zdrowszego, potem pójść wieczorem na potańcówkę, spędzić wieczór tam obok.
1: To podsyćmy jeszcze apetyt na startujący 9 września festiwal Tisz, czyli festiwal żydowskiego jedzenia w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Wspólnie. Czy to jest coś, co jest właśnie symbolem kuchni żydowskiej, ta wspólnota?
0: Dla mnie jak najbardziej, ponieważ kuchnia żydowska z jednej strony na całym świecie ma ten sam korzeń. Zawsze ma ten korzeń wywodzący się z Tory, z przepisów religijnych, czyli te przepisy koszerności, które na całym świecie łączą tę kuchnię żydowską. Więc na całym świecie Żydzi obchodzą szabat, są potrawy związane z tym szabatem, z innymi świętami żydowskimi, pewnych potraw nie spożywają, pewnych połączeń w tych kuchni nie stosują, ale z drugiej strony ta kuchnia jest zawsze lokalna. I to jest w niej wspaniałe, że zawsze to jest kuchnia żydowska polska, czy właśnie żydowska litewska, czy nawet bardziej regionalna, tak jak widzimy w takich krajach jak Włochy, że mamy kuchnię Żydów rzymskich, mamy kuchnię Żydów weneckich. I to jest zawsze kuchnia lokalna, więc Żydzi i nie Żydzi mieszkający na tym samym obszarze znajdą też wspólne elementy w swoich kuchniach, znajdą wspólne smaki, podobne przyprawy, podobne techniki. I to hasło przewodnie tegorocznego festiwalu odnosi się do tego, że chcemy wspólnie z Litwą opowiedzieć tę historię naszego wspólnego dziedzictwa, tego, które nas, jednego z wielu, które nas łączy, czyli tego dziedzictwa właśnie kulinarnego żydowskiego, które z jednej strony wywodzi się z obszaru aszkenazyjskiego, czyli z tego dużego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, a z drugiej strony jednak ta kuchnia Żydów litewskich jest trochę inna od kuchni Żydów polskich i o tym też będziemy mówić, dlatego też, żeby opowiedzieć tę historię wspólnie, zaprosiliśmy ekspertów z Wilna, którzy do nas przyjadą, restauratorów z Wilna, którzy będą gotowali dla nas, będą potrawy z Wilna, produkty litewskie, dlatego tak chcemy wspólnie opowiedzieć też tę historię.
2: Magdo, w książce Kuchnia dietojarska pojawia się naprawdę bardzo dużo takich zaskakujących połączeń smakowych. Na przykład ziemniaki z gruszkami, jajecznica z ryżem, konfitury z rzodkwi. Bardzo jestem ciekawa, jak to smakuje. Fania zwraca uwagę na to, żeby nie marnować jedzenia, co oczywiście wynika z czasów, kiedy pisała książkę, ale ten temat znowu brzmi bardzo współcześnie, bo myślę o kuchni Zero Waste. Taki motyw niemarnowania przewija się w całej książce, prawda?
0: Tak, zdecydowanie. Ona tam tak te przepisy proponuje, żeby wykorzystywać wszystkie elementy. Tam jest też duża obecność jajek, ponieważ ja powiedziałam, że ona urodziła się jako córka sprzedawcy ryb, ale Lazar, jej mąż, był sprzedawcą jaj. I myślę, że to miało też wpływ na to, że jak na książkach wegetariańskich, tam jest dużo jaj i dużo masła. Natomiast to podejście Zero Waste jak najbardziej jest też takim podejściem tam obecnym ze względów na szacunek do tego produktu, ale też na okoliczności, w których ta książka powstała, na czasy, to były lata 30, to były lata raczej braku produktów, też braku mięsa, więc też ten wzrost zainteresowania wegetarianizmem wyrósł na tym braku dostępności mięsa i produktów mięsnych, więc żeby móc prowadzić gospodarstwo, żeby móc gotować różne potrawy, oferować, to też jakby na tym polu pojawiły się te różne przepisy na potrawy wegetariańskie, jak najbardziej wykorzystujące wszystkie dostępne składniki sezonowo, bez resztek tak naprawdę, bez marnotrawienia. I w ogóle ten rys takiego niemarnotrawienia jest bardzo obecny w kuchni żydowskiej. Dużo osób nie było bardzo zamożnych, które gotowały tę kuchnię żydowską, więc wykorzystywano wszystkie resztki, wymyślano nowe potrawy i między innymi taka potrawa jak kugel powstała z resztki ciasta, która została z zaplatania chałki na szabat i wciśnięto ten kawałek ciasta w garnek z czulentem. Czulent to jest takie danie, które się przygotowuje, taki współcześnie byśmy powiedzieć, taki kociołek, gdzie jest cebula, mięso, fasola, ziemniaki, warzywa, różne taka mieszanka warzyw, którą się w piątek po południu zanosiło do piekarza, żeby wstawić do jego pieca piekarniczego. To się przez całą noc w tym piecu grzało, gotowało, przychodziło się w sobotę rano, po to, żeby móc zjeść w sobotę ciepły posiłek, nie łamiąc jednego z zakazów szabatu, czyli rozpalania ognia. I można było mieć ten ciepły posiłek, więc w ten kociołek z czulentem wciskano ten kawałek ciasta, który nazywany był też złodziejem czulentu, ponieważ on zaciągał wszystkie te smaki, aromaty z czulentu. Potem ten kawałek ciasta zaczęto wkładać w taki mały jakby garnuszek, małą formę okrągłą, stąd ta nazwa kugel, czyli okrągłe. To było okrągłe i potem to przyszły ewolucje do oddzielnej potrawy, czyli takiej zapiekanki i obecnie kugel to jest taka zapiekanka tradycyjnie z ziemniaków i od razu widzimy tutaj bliskość z babką ziemniaczaną, którą znamy, zwłaszcza jeżeli chodzi o północną Polskę, północno-wschodnią Polskę i też Litwę zresztą. Albo wersja z makaronem, czyli tak zwany lokszyn kugel. Także ten rys niemarnowania i wykorzystywania każdego elementu i wytwarzania z niego nowego dania, nowego smaku jest ogólnie obecny w kuchni żydowskiej.
1: No to szanowni państwo, serdecznie zapraszamy na festiwal Tisz, festiwal żydowskiego jedzenia od 9 do 13 września w Warszawie. Hasło tegorocznej edycji, tak jak wspominaliśmy, brzmi wspólnie, a o bogactwie kuchni żydowskiej i o Fani Lewando, pionierce kuchni wegetariańskiej, opowiadała Magdalena Maślak z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Bardzo dziękujemy.
0: Ja też bardzo dziękuję.

0: Swoją drogą naprawdę mnie to zaskoczyło, że w 1938 roku były już kotlety z kalafiora, kotlety z grochu, jakieś naprawdę wygibasy wegetariańskie, które dzisiaj w XXI wieku u wielu powodują zawrót głowy i takie stwierdzenia, że o Boże, jakie wymysły kosmiczne. No a tutaj już w okresie międzywojennym takie cuda na talerzach lądowały i kompletnie nie miałem pojęcia o istnieniu takiej osoby jak Fania Lewando.
1: Ja też i to jest takie cały czas odkrywanie kolejnych nowych drzwi. I w ogóle chyba pierwszy raz w życiu zrobię osobiście majonez według przepisu
0: Prowansalski.
1: Mm-hmm. Tam się w ogóle pojawiają orzechy tureckie, jakieś tam składniki francuskie, ale i ta galarepa też mi się bardzo podoba. No i mnóstwo jest też takich, o tym zapomnieliśmy, wiem, że niektórzy reagują alergicznie, ale na przykład zupy owocowe, zupa wiśniowa.
0: Tak, i to jeszcze z takich owoców, no zupa wiśniowa to jeszcze jest taka w miarę powszechna, ale tam były takie owoce, no, które zupełnie byśmy z zupami nie połączyli, chyba śliwki, jeśli dobrze pamiętam, brzoskwinie chyba też były.
1: Ale też nabrałam takiego smaka, tam były naleśniki z takim musem rabarbarowym. Jadłam tą książkę naprawdę oczami, że czytałam i od razu sobie, i te przepisy są w sumie bardzo proste.
0: No tak, właśnie miałem powiedzieć, że one są bardzo proste i też krótkie.
1: Krótkie, prawda? Treściwe,
0: te przepisy są naprawdę krótkie i tak jak się przeczyta, to nawet ktoś taki jak ja, kto ma dwie lewe ręce w kuchni, to myślę, że spokojnie sobie poradzi.
1: Drodzy Państwo, co u Państwa dzisiaj na śniadanie? My tutaj dostajemy też pozdrowienia, na przykład z Grecji, od bardzo fajnej ekipy, ponieważ jest na zdjęciu, więc zobacz, jak się Państwo super uśmiechają. To jest ekipa Agnieszka i Mariusz, którzy są naszymi patronami i wysyłają zachwyt świeży z poranka i pozdrawiają z Grecji, a ten zachwyt świeży z poranka, wydaje mi się, że to jest grecka pani Modliszka.
0: Pani Modliszka, czyli taka grecka modliszkowa Atena może.
1: No, ciekawe. Ale mamy też, słuchaj, kolejne pozdrowienia z Grecji od pani Agnieszki.
0: A to no chyba to...
1: Myślisz, że to jest ta sama pani Agnieszka?
0: No, czy przypadek?
1: A tak, masz rację. Tylko najpierw była...
0: Myślałem, że aż taki zbieg okoliczności,
1: nie.
0: Ale nie.
1: Mamy tutaj śniadanie z pszczołą, która częstuje się do Woli, pije i organizuje nam kolejny element poranka w tym pięknym kraju i ludzie są tu przemili. To, o czym mówiliście, dzień dobry, jak się czujesz, to norma. No to, drodzy Państwo, mam nadzieję, że czujecie się dobrze, a jeżeli trochę gorzej, to staram się zrobić wszystko, żeby przynajmniej nawet mikrouśmiech się pojawił, bo czasem ten mikrouśmiech naprawdę potrafi uratować życie. A za chwilę będzie wielki uśmiech na twarzy, bo my się przeniesiemy do Łodzi, żeby odpalić w końcu rajd, na który wszyscy tutaj czekają. I my tak mentalnie pedałujemy z Państwem, chyba tak muszę powiedzieć.
0: Tak, to jest dobre określenie.
1: I będziemy tutaj wysyłać wiatr, żeby wiał w plecy. O.

Ale powiem ci, że tak dziwnie w tych okularach. Bo Weronika mi wyjęła nagle z szafki, bo nie wiadomo skąd, okulary takie...

0: Koniecznie.
1: Czy państwo poznają ten głos tej pani?
2: Małgorzata.
3: Po jednej nutce, proszę cię.
1: Po jednej nutce cię rozpoznali. Tak? Proszę bardzo, proszę się przyznać, jak się czaruje pogoda.
0: Po prostu odpowiedni strój, nastrój i umiejętność przywołania wspaniałych ludzi, których tutaj widzimy. Ogromne tłumy, wygląda to niesamowicie.
1: Także rozgoniliśmy wszystkie chmury, słoneczko świeci, wczoraj wieczorem wielka ulewa tutaj w Łodzi, a dzisiaj pięknie, tak jak zawsze mamy na razie. Humory dopisują, bus już jeden zapakowany rzeczami pojechał, bo tyle było rzeczy, pakujemy kolejnego. Wszyscy gotowi, wszyscy przygotowani, tak mi się wydaje, chociaż kurczę, wiecie, mam przeczucie, że chyba punktualnie to nie wyjedziemy, patrzę na zegarek. Jest tyle ludzi jeszcze chętnych. No dobrze, no najwyżej, jeżeli chwilę opóźnimy, to opóźnimy. Czy ty już przypiąłeś te trytytki?
4: Tak, przypiąłem przed chwilą radar. Za chwilę przypinam komputer, bo będę dzisiaj kierowcą testującym. Już mam zainstalowany i skonfigurowany zegarek, który łączy się z telefonem i wysyła sygnał przez satelitę i wszędzie, gdzie państwo...
2: On tak brumi na pewno.
4: ...mają dostęp do internetu, mogą państwo śledzić rajd Tour de Slezak. I co ciekawe, nie śledzą państwo Klaudiusza, tylko śledzą państwo mnie. Okazuje się, że tak to zostało wymyślone, ale jak będziesz chciał, to ci pożyczę i będziesz wtedy mógł ty całemu światu powiedzieć przez chwilę, gdzie jesteś tak naprawdę.
1: Ja się boję tak bardzo.
4: A gdzie masz zamiar pojechać i dlaczego nie tam, gdzie my? Są jakieś lepsze miejsca.
2: Słuchajcie, prośba techniczna. Serwis
1: no
2: techniczny, jeżeli macie przy sobie telefony, odrzućcie je na chwilę.
1: Macie jakieś telefony, bo coś wam coś było.
2: To ten zegarek łączący się zegarek, Michała.
1: No tak, jak łączy, on wszystko. To rączki na dół.
4: Ja chyba już sam zaczynam brumić.
1: On mi już co do mikrofonu się wyrywa, co to jest za człowiek.
4: Zawsze żartujemy sobie, że osoby, które wybierają rower elektryczny, co do których nie mamy absolutnie nic, to są osoby, które mają tyle sprzętu i tak dalej. Dzisiaj jestem bardziej elektryczny wewnątrz niż na rowerze.
2: O, ale zrobiłeś chyba się
4: elektryczny. Ja mogę brumiać, przepraszam.
1: Może... czy ty jesteśmy słyszalni cały czas?
3: Teraz nawet jesteście jeszcze lepiej słyszalni niż byliście jeszcze chwilę temu. Jeszcze tylko opowiedzcie, jaką trasą dzisiaj jedziecie. Ja tutaj widzę, że rekordowa liczba rowerzystów zapisała się na tę edycję Tour de Slezak. Czy Slezak potwierdza?
1: Słuchajcie, tak, Slezak potwierdza. 560 osób zapisanych. Co prawdopodobnie czyni naszą imprezę, no, jeżeli nie największą, to na pewno jedną z większych w kraju, jeżeli chodzi o tego typu imprezy rowerowe. Trasa ułożona przez Krzysztofa, któremu bardzo dziękuję, tutaj Lokalsa, który poprowadził ją pięknymi polami, dolinkami, wzdłuż rzeczek, z ciekawymi miejscami po drodze. Trasa jest dość łatwa, nie ma górek jakichś wielkich, nie ma żadnych pagórków, nie ma jakichś podjazdów, trochę piachu jest, no musi trochę być, słuchajcie, no musi trochę być, żeby było trochę radochy, ale nie przewidujemy jakichś większych zdarzeń. Oczywiście, no, w razie czego zabezpieczenie medyczne mamy, także wszystko to jest na swoim miejscu. Także mieliśmy, wiecie, dużo roboty, to teraz jest taki moment, że sobie możesz tutaj chwilę stanąć, stoimy z gościem, możemy pomyśleć, wow, to się dzieje i to się chyba wszystko udaje.
2: No to powiedziałeś o tym systemie, który podgląda, ile osób już odebrało pakiety startowe, tak, a czy masz...
1: Pomogli, za niego dziękuję przy okazji.
2: A tak, a czy masz taką wiedzę na temat najmłodszego i najstarszego uczestnika lub uczestniczki Tour de Slezak?
1: Czekajcie, bo ja tutaj to wszystko mam, mogę podejrzeć, mogę wam powiedzieć statystyki.
3: Poprosimy.
1: Na przykład do lat 17, 18 osób się zapisało, które jeszcze 17 lat nie mają. A najbardziej popularna grupa wiekowa to 46-55, bo w tej grupie wiekowej 236 osób się zapisało.
3: No to ładnie.
1: I 39 osób 66+, bo tak to ustawiliśmy te progi, więc... Co ciekawe, 45% kobiet jeszcze tutaj widzicie. O, mamy taką statystykę. Także to też statystyka, więc pół na pół właściwie.
3: No ale to...
1: Także bardzo, bardzo nasz wyjazd jest łączący, także płci.
3: No to bardzo mocno trzymamy za was kciuki z dużym podziwem. Zawsze obserwujemy kolejne edycje. Szanowni państwo, jeśli zobaczą dzisiaj państwo na trasie Łódź-Sulejów uśmiechniętych od ucha do ucha pędzących rowerzystów, to nasi ludzie. Tour de Slezak, który, jak słyszymy, goni już powoli Tour de Pologne. Także ja się bardzo, bardzo cieszę z tego powodu.
1: No, liczebnie to już ich dawno prześcigłem.
3: Okej.
2: To życzymy wam wiatru, niech wieje tam w plecy, żeby łatwiej się pedałowało po drodze.
1: Bardzo dziękujemy.

0: Powoli, wiesz, już w stronę myślenia o starcie. Coś jeszcze masz do dodania?
1: Pozdrawiamy Was ciepło, ściskamy stąd i myślę, że może niech tak jak krzykną, to będzie słychać?
0: Nie wiem, czy będzie słychać. Krzyki zostawimy chyba na następny raz w takim razie.
2: No to w takim razie...
1: Ściskamy Was z Łodzi.
2: My też Was bardzo...
3: Ściskamy Was bardzo, muszę jeszcze przykręcić komputer. Przepraszam za brumienie.
0: On ciągle coś kręci. Ale Porycki tak ma, na antenie kręci, przy rowerze kręci.
2: I to słychać, i to słychać. To wy wykręcajcie tam kilometry, w takim razie my kręcimy dalej Sobotni Brzask, a na pewno...
0: Dzięki, wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego, a Tour de Slezak przez cały weekend na naszej antenie na pewno będziemy śledzić.
4: Zakładając, że kolarze słabiej grają na gitarze, bo to trudne, mówiąc szczerze, gdy się jedzie na rowerze. Proponuje się ten nowy utwór okolicznościowy, który zasadniczo ma nie za trudne chwyty dwa. Mówisz, rower to mój koń, myślisz o Tour de Pologne, a koń komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha. Ty mnie załamuj się, musisz bowiem wiedzieć, że i dla ciebie jest impreza znana jako Tour de Slezak. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnas kopyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Tu dodano trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt, bo to jest D, A, E. Na siodełku trochę trzęsie, ale za to się oddycha, się wspomina gęsi z bęsi oraz keczup wujka z cicha. A że nikt go nie próbował, nie wiadomo jak smakuje. Jak się chłopie dało słowo, to się słowa dotrzymuje. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnas kopyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. I tu ten trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, tylko gdzie ten keczup pyta.

0: Kurde Slezak, szarej nudy, antyteza. Bardzo mi się to podoba. Kibicujemy wszystkim, którzy dziś pedałują z Łodzi do Sulejowa, no i jutro z Sulejowa do Łodzi, bo taką pętelkę tegoroczny wrześniowy Tour de Slezak robi. Byliśmy już na rowerach, to teraz jeszcze pobiegniemy razem z Kubą Jędrasem, który jest z nami w studiu. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
2: Kuba powiedział, że pierwszy raz w studiu radiowym w dresach.
1: Tak, to jest dla mnie zaskakująca sytuacja, ale strasznie wygodnie, powiem wam.
0: Naprawdę? Tak. Ale wiesz, że możesz to częściej robić, bo w radiu nie widać.
1: Dobrze. Pomyślę.
2: W jakiej sprawie się pan tu zjawił? Bo pan dzisiaj trzyma pan formę, nadaje pan rytm i przede wszystkim ma ważny cel do wykonania. Misja jest do spełnienia.
1: Tak, kiedy większość pojechała dzisiaj pedałować z Łodzi do Sulejowa, ja zostaję w Warszawie i będę dzisiaj może nie tyle nawet biegł, co szybko chodził, bo będę reprezentował Radio Nowy Świat w 31. biegu po Nowe Życie. Bieg po Nowe Życie, ten bieg w nazwie jest tutaj symboliczny, bo będzie to rzeczywiście taki szybki marsz, Nordic Walking z kijami w czteroosobowych drużynach.
2: Ale zobacz, trochę jak w Foreście Gumpie. Tam było, że zawsze jak gdzieś szedłem, to biegłem.
1: No, ja myślę, że tak, że atmosfera będzie taka, że nikt nie poczuje, że tylko szedł, ale że zdecydowanie biegł. To będzie bieg, czy też marsz na dystansie 1 kilometra. Niedużo, przyznacie. Myślę, że dostępny dla każdego, kto by chciał w tym wydarzeniu uczestniczyć. Natomiast jest to taki dystans symboliczny, bo on ma pokazać, że życie po przeszczepie może toczyć się normalnie. To znaczy, będą brały udział oczywiście w tym biegu też osoby, które są po przeszczepie i będą, w każdej drużynie będzie taka osoba. No i to ma pokazać, że rzeczywiście ta idea transplantologii ma ogromny, ogromny, głęboki sens, bo pokazuje, że właściwie po takim przeszczepie można normalnie funkcjonować. Czyli na przykład właśnie chodzić szybko z kijami, uprawiać sport. Oczywiście tam w pewnym zakresie zależy od tego, od indywidualnych
0: przypadków. No tak, nie forsować się jakoś tak, super specjalnie, ale to
1: ale właśnie żyć w miarę normalnie, no po prostu. Więc ten 1 kilometr jest oczywiście symboliczny. Tak jak wspomniałem, będą drużyny czteroosobowe, będą przedstawiciele świata transplantologii, wybitni profesorowie, którzy zawsze biorą chętnie udział w tym wydarzeniu. No bo jak inaczej pięknie
0: wypromować
1: tę ideę,
0: tak,
1: prawda?
0: Oczywiście.
1: W dobrej atmosferze, mam nadzieję, w niezłej pogodzie.
0: Chociaż nie, no tak, na razie jest całkiem, ale chyba jest całkiem okej.
1: Takie tam czarne chmury się raz na
0: przejdzie
1: jakiś
0: bokiem,
1: czas przebijają.
0: To przejdzie bokiem.
1: Będą też dawcy oczywiście, biorcy. To bardzo ważne oczywiście, że całe to środowisko zaangażowane w transplantologię będzie brało udział. No i też te osoby związane z mediami, tak jak my zawsze towarzyszyliśmy biegowi po Nowe Życie, od kiedy istniejemy, więc jesteśmy już stałym
0: elementem
1: tego, tego krajobrazu biegowego. Będą oczywiście też osoby znane i lubiane, które wspierają tę ideę. Podglądam tutaj...
0: Kuba Jędras na przykład.
1: Oj, naprawdę. Będą osoby znane nam chociażby z ekranu. Będzie Aleksandra Popławska, będzie Marek Kalita, będzie Ewa Kasprzyk chociażby. Będą osoby ze świata sportu. Piotr Gruszka, nasz były wybitny siatkarz, będzie nasz mistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim, Zbigniew Brudka chociażby, więc... No myślę, że będzie świetną to okazją, żeby właśnie poznać te osoby, spotkać się też, no i zobaczyć, że skoro właśnie znani i lubiani promują transplantologię, no to warto się przyłączyć, myślę.
0: To jest chyba też takie wydarzenie bardzo pozytywne, mimo całej tego trudnego tła, jakim jest przeszczep, to bieg po Nowe Życie jest właśnie takim super optymistycznym momentem w roku, kiedy właśnie można się spotkać.
1: Nawet dwa razy w roku,
2: a
0: tak.
2: A wiecie, że my dostaniemy po głowie, bo wszyscy lekarze mówią przeszczepienie, a nie przeszczep.
1: No właśnie,
2: to teraz tak sobie
1: ja biorę pierwszy raz udział w tym biegu. Kiedyś miałem wziąć udział, ale się rozchorowałem i Kacper Badura za mnie startował.
2: Tak, trzy
1: lata temu było. Natomiast no ja mam nadzieję, że też więcej się dowiem o transplantologii, no właśnie, o przeszczepianiu. Będę wiedział, jakiego języka używać chociażby.
0: No właśnie, bo widzicie, bo niezależnie od tego, ile my na ten temat rozmawiamy, wciąż są takie pola, gdzie można jeszcze tę wiedzę nadrobić, czy właśnie właśnie dowiedzieć się czegoś nowego.
2: To ja was zapytam całkiem szczerze, bo widzę, że tutaj też na stronie Transplantologia Info, które promuje też bieg po nowe życie, profesor Michał Zakliczyński mówi o tym, że oczywiście to jest bieg, który służy też temu, żeby porozmawiać w domu o samej idei transplantologii. I całkiem szczerze, panowie, rozmawialiście z bliskimi, co się powinno stać z waszymi narządami po śmierci. I ja powiedziałam mężowi, że faktycznie co tylko będzie działać, to niech po prostu idzie w świat.
1: Tak, no oczywiście na takim poziomie ogólności, tak. Jakby sama deklaracja taka ogólna i intencja jak najbardziej. Natomiast oczywiście są pewne jakby formalne też oczywiście. Mechanizmy, które trzeba wypełnić. I ja też mam nadzieję, że to wydarzenie właśnie będzie skłaniało do pomyślenia też o tych takich praktycznych jakby krokach wspierających transplantologię. Bo każde przeszczepienie, tak, że dobrze używam.
0: No, widzisz, teraz już się czegoś nauczyliśmy.
2: Ale ja sama też byłam kiedyś poprawiona, więc dlatego wiecie, tak, unikając...
1: Każde przeszczepienie to jest oczywiście ogromna, ogromna szansa zazwyczaj na funkcjonowanie tej osoby, która w innym wypadku niestety... No, mówiąc brutalnie, mogłaby odejść.
2: No i to też jest chyba tak, że my się boimy takich tematów, a dużo trudniej myślę, że się robi w sytuacji, kiedy my naprawdę nie wiemy, co dana osoba by chciała, więc drodzy państwo, wiem, że jest sobota, że jest poranek, ale może to jest dobry moment, żeby dzisiaj o tym pogadać.
1: Tak, ja też zapraszam, to całe wydarzenie o godzinie 12, więc jeszcze jest trochę czasu, w Warszawie w Muzeum Wilanowskim imienia w Pałacu Jana III Sobieskiego, tam na dziedzińcu jest centrum wydarzeń. Wielu z państwa też być może przypadkowo dzisiaj zaplanowało akurat wizytę. Także spośród tych osób, które odwiedzają Warszawę chociażby dzisiaj w muzeum, czy w pałacu, czy w pięknych ogrodach. Więc proszę się przyłączać do nas.
2: A ty będziesz z kijami, czy bez?
1: Z kijami, tak, jak najbardziej. Wszyscy będą z kijami. Ja powiem wam szczerze nawet, że kije mam dostać na miejscu, ale ja tak czy inaczej mam swoje w samochodzie.
0: Zabezpieczyłeś się. Okej. Okay. Kuba Jędras, bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo wam dziękuję
0: że
1: za zaproszenie.
0: Nas odwiedziłeś. No i co? I wszystkie drogi prowadzą w takim razie przed pałac w Wilanowie.
2: Tak,
0: co jeszcze chcesz dodać?
2: Skojarzyło mi się, bo rozmawialiśmy o ornitologii terapeutycznej. Każda sójka swój ogonek chwali, każdy jędras swój kijeczek chwali.
1: Tak jest. Ale dzisiaj sportowo u was co?
0: Jak nigdy ci powiem.
2: A my tak, wiesz, mentalnie pedałujemy, mentalnie maszerujemy.
0: I tak, tak. Udajemy, że się znamy.
1: Za chwilę będzie Piotr Bukartyk.
0: Naczelny sportowiec Radia Nowy Świat.
1: No, on też brał udział kiedyś w biegu po Nowy Życie. Wczoraj mi się zwierzył, że nawet na tę okazję kupił dres. No i tam ten dres od tej pory się tam kurzy. Ja też sobie kupiłem specjalny dres, bo przejrzałem garderobę i stwierdziłem, nie no, ja muszę reprezentacyjnie się
0: dres muszę
1: prezentować, bo tak, bo jestem tutaj reprezentantem Radia Nowy Świat, więc...
2: Prawdziwa ostra gra.
1: Jest czysty, wyprany, bez plam i nierozciągnięty, proszę państwa.
0: Kuba Jędras, jeszcze raz wielkie dzięki.
1: Dziękuję.

0: 3 minuty do 10, a to oznacza, że my już powoli schodzimy na brzeg.
1: Chyba już czas powoli. Przed chwilą zdradzę Państwu, że Kuba Jędras opowiadał o pewnym biegu, w którym wygrał w kategorii medialnej, ponieważ był jedyny.
0: Jeszcze sam tę kategorię wymyślił. No ale słuchaj, ale pomysłowo?
1: Oczywiście,
0: no,
1: tak trzeba
0: ma
1: żyć.
0: Ma nagrodę na koncie? Ma nagrodę, no więc...
1: Do CV wpisze? Wpisze.
0: No, idealne. My też musimy coś takiego wymyślić.
1: My już uciekamy.
0: A to może sami siebie nagrodzimy w takim razie. O, dobrą kawą za dobry
1: brawa
0: program
1: za dzisiejszy sobotni wrzask.
0: Weronika Wawrzkowicz.
1: Patryk Rabiega.
0: I Franek Wójcicki. Bardzo Państwu dziękujemy. Wszystkiego dobrego, dobrego weekendu. Co złego to nie my, a co dobrego to my.
1: Piotr Bukartyk śpiewał, zaraz wróci.
0: Tak.
1: I z kim wróci?
0: Diany Giurow.
1: Zgadza się.
0: Tak, o.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Sejm powołał Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Głosowanie poprzedziła debata, podczas której szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu ma być człowiekiem premiera w Trybunale.
1: Z powodu tych zastrzeżeń, które składał Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik Praw Obywatelskich, sejmowi legislatorzy i na koniec wie pan kto, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która również dzisiaj sprzeciwia się pana kandydaturze, łącznie z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, które wierzyły, a zostały oszukane przez premiera, że chcecie praworządności od politycznienia Trybunału.
0: Tak Zbigniew Bogucki mówił o odrzuconej przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Tamte przepisy zostały odesłane przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. A chwilę później tak szefowi Kancelarii Prezydenta odpowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Zniszczyliście Trybunał, skrajnie go upolitycznialiście, powołujecie się na ustawę, za którą nie głosowaliście, gdzie był wybór nie tylko sędziów o określonej karencji, od działań politycznych, ale był wybór większością kwalifikowaną i było niezwłoczne przyjmowanie przysięgi przez prezydenta, a jeżeli do tego nie dochodziło, to zaświadczenia wystawianego przed notariuszem.
0: Teraz ruch należy do prezydenta, który zgodnie z prawem odbiera ślubowanie od powołanego przez Sejm sędziego. W marcu Sejm wybrał 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki osobiście odebrał ślubowanie od 2 z nich. W kwietniu pozostała 4 uznała, że wobec prezydenta będzie ślubowała w gmachu Sejmu. Szef Trybunału Konstytucyjnego nie dopuszcza tych sędziów do orzekania. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie w obwodzie Dniepropetrowskim na wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. Te informacje zbiegają się z doniesieniami ukraińskich mediów. Ich zdaniem ukraińskie jednostki mają obowiązek zawieszenia broni od dziś do północy 8 września na czas wizyty amerykańskich negocjatorów w Moskwie i w Kijowie. Nie ma obecnie oficjalnego potwierdzenia, że jednostki sił zbrojnych Ukrainy otrzymały taki rozkaz. Tour de Slezak wyjeżdża właśnie z centrum Łodzi. Ulica Piotrkowska wypełniła się rowerami, a nasza reporterka Klaudia Kowalczyk o nastroje pytała gospodarzy łódzkich uczestników rajdu.
3: Ja się czuję częścią całości, więc jestem i gościem, i gospodarzem jednocześnie. Cudownie jest gościć tutaj, cudownie jest wyjechać stąd i wrócić. Także same cudowne perspektywy przed nami.
4: To jest w ogóle bardzo fajne przeżycie i czekaliśmy na nie dosyć długo. Z wielką radością w ogóle przystąpiliśmy, także super, naprawdę.
0: Uczestnicy przyjadą 71 km z Łodzi do Sulechowa. Tam wieczorem od 20:00 specjalne wydanie Tip Top Listy, a na antenie będziemy starali się, by Państwo mogli być z nami, chociaż duchem podczas całego rajdu. Uczestnikom życzymy sił i do usłyszenia. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie.
1: Coś niezwykłego, rozpoczynamy naszą audycję.
0: To już jest ten moment. Piotr Bukartyk.
1: Diana Giurow.
0: Tak, jesteśmy z Państwem.
1: Olga z nami też jest.
0: Tak.
1: Olga Szygenda. Kto tam jeszcze prowadzi? Mówcie szybko. Franek Wójcicki, właśnie za heblami. I? Ach, i Marta Boroń odbiera telefony. No i właśnie, bo do nas można dzwonić, proszę Państwa. Czekamy na telefony od Państwa pod numerem 224 280 280. Mamy też stronę.
0: Tak, można do nas również pisać na koncert.życzeń@nowyświat.online. Oczywiście bez polskich znaków.
1: No właśnie. I co, ja mam pierwszy mail przeczytać?
0: Tak, bo myślę, że tak.
1: Tak, bo właśnie założyłem, no mam nowe okulary, proszę Państwa. Nie wiem, czy widać mnie w kamerze. Nowe, bo był wysoki rabat, więc przełamałem wrodzone skąpstwo i nabyłem te okulary. One są wyłącznie do czytania. I ku swojemu zdumieniu widzę przed sobą literki, układające się w taką oto treść. Dzień dobry, drodzy prowadzący. Ciekawa jestem, czy jestem pierwsza z życzeniami do dzisiejszego koncertu. No na to wygląda. Jak widać po godzinie wysłania wiadomości do was, nie mogę spać, bo jakoś tak zawsze się dzieje, kiedy nie ma przy mnie mojej drugiej połówki. No właśnie, jedna połówka przed snem to mało. A gdzież to się zniknął małżonek? Po raz pierwszy namówiony przez kumpla i jednocześnie sąsiada wybrał się po raz pierwszy na radiowy rajd. Słuchaczami i patronami jesteśmy od początku, ale przygoda rowerowa to nowe doświadczenia dla małżonka. Życzę więc jemu, jego towarzyszom, a przede wszystkim tym, co po raz pierwszy na Tour de Slezak, podobno jest ich 200, poważnie? Szczęśliwego i jak najmniej bolesnego dosłownie i w przenośni osiągnięcia w niedzielę mety, no i żeby ten pierwszy raz nie był ostatnim. Muzycznie niech będzie Bicycle Race grupy Queen. Napisała do nas te słowa patrona Ania. Patrona. To jest dla mnie nowość. Patrona. Patrono Aniu, niech będzie można właśnie chyba zrealizować twoje marzenia. Czy przed chwilą leciał Queen? Bo ja się nie zorientowałem. Nie, to teraz poleci. No to leci.
0: Ja przyłączam się do życzeń.

0: Pięknie dzwoniły te dzwoneczki.
1: Bardzo.
0: To najbardziej wzruszająca część tego numeru. Ja mam nadzieję, że wszyscy Państwo, uczestnicy Tour de Slezak, mają przy kierownicach takie właśnie klasyczne dzwoneczki i sobie wesoło dzwonią, przemierzając naszą piękną ojczyznę. Cały czas czekamy na telefony od Państwa, a tymczasem Państwo, jak zwykle, rozpoczynają od korespondencji takiej do przeczytania. I teraz, Diano, ty czytasz.
1: Tak. Tak. Dostaliśmy wiadomość od pani Małgorzaty. Dzisiaj syn Olaf wczoraj skończył 11 lat i z tej okazji chciałaby mu życzyć dużo zdrowia, oczywiście, i radości z tego, co robi. Rośnij wspaniały, dziękuję ci, że jesteś. Tak pisze mama Gosia. I prosi dla Olafa piosenkę Uptown Funk marka Ronsona, wykonywaną przez Bruno Marsa.
0: Bruno Mars. No to co? Słuchamy, przyłączając się do życzeń od mamy dla Olafa. Mhm. No i Bruno Mars, proszę Państwa.

0: Ja chciałabym uprzejmie przypomnieć, że można się z nami kontaktować i jesteśmy tutaj dla Państwa. Czekamy cały czas na telefony.
1: Pod numerem 224 280 280.
0: Tak, ale również na wiadomości koncert.życzeńmałpannowyświat.online, oczywiście bez polskich znaków.
1: Wiesz co, ja mam naprzeciwko siebie ekranik, który miga i widać, że ktoś stara się do nas dodzwonić. Bardzo prosimy o jeszcze chwilę starań, bo w międzyczasie przygotowanego...
0: A ja mam naprzeciwko ciebie.
1: Tak. I w moich oczach odbijają się dwa nieba, te z twoich oczu. Wzruszające. Dobra, lecimy z mailem w takim razie, proszę Państwa. Dzień dobry. Wczoraj rodzice mojej dziewczyny przywieźli ją z rzeczami zapakowanymi pod sufit w ramach wyprowadzki z rodzinnego miasta do Tarnowa. Ho, ho. Jemy sobie teraz we czwórkę śniadanie i jest miło. Proszę o dedykację piosenki Lady Punk dla taty mojej dziewczyny Ani. W ramach podziękowania za bezpieczne dowiezienie dobytku. Co za fajny tata. Tato dziewczyny Ani z życzeniami dla ciebie od Kamila i pewnie od Ani i od nas wszystkich. To będzie Lady Punk.
0: Brzmi to jak początek.
1: Tak,
0: jakiś.
1: Właśnie, to jest o tyle ciekawe, że my też jesteśmy w trakcie przeprowadzki.
0: Tak.
1: Więc ci z Państwa, którzy tutaj czasem zaglądają, mogą być zdziwieni bałaganem, ale on nie wziął się po prostu z naszego bałaganiarstwa. To po prostu efekt trwającej już od jakiegoś czasu przeprowadzki. A teraz Lady Punk.

0: Jesteśmy już na antenie. Och, pojawiły
1: właśnie,
0: się.
1: Właśnie czekaliśmy na ten moment.
0: Właśnie. A rozmawialiśmy bardzo profesjonalnie o tym, co się dzieje na scenach podczas tak zwanych jam sessions, że nie wszyscy są na tyle otwarci, by w nich uczestniczyć.
1: Świadomie.
0: A tymczasem pojawiło się światełko i zdaje się, że w końcu udało się komuś do nas dodzwonić. I
1: będzie
0: być
1: to
0: może,
1: pan Jacek, tak?
0: Tak, to może być pan Jacek. Halo?
1: Halo, halo.
0: Nie mamy. Aha, więc okay. Jeszcze się nie udało. Czy co, czekamy, to... czy czytamy?
1: To może przeczytajmy maila. Mamy tutaj maila od pani Iwony ze Śląska Cieszyńskiego i chciałaby poprosić o nutkę dla swojego syna Michała, który kończy właśnie pisanie pracy magisterskiej na temat języka angielskiego używanego w recenzjach płyt metalowych kiedyś i teraz. Ciekawe. Nie jestem pewna, czy to dokładnie taki temat. Wiem jedno. Dotyczy ostrej muzy i kosztuje syna noce i dnie. Bardzo proszę o CHOP. Sway system, chop sway, system of a down. Nie jestem pewna, czy dobrze przeczytałam. Chop sway?
0: Brzmiało to bardzo profesjonalnie. Nic nie zrozumiałem, ale bardzo mi się podobało. Chop kojarzy mi się z przemysłem mięsnym, ale...
1: No może, bo to ucinanie. No,
0: czyli rąbanka po prostu będzie.
1: Chopping.
0: Tak? No to w takim razie to porąbmy coś może, dołączając tę rąbankę do życzeń. Suicide.

0: No właśnie, i słuchaliśmy, jak się okazuje, zespołu o korzeniach nie tylko amerykańskich, ale i ormiańskich, więc może stąd ta piękna melodyjność tej pozornej rąbanki. To może wrażliwi rąbankowicze byli po prostu.
1: Coś w tym musi być.
0: Ja się wzruszyłem, zwłaszcza, że angielski znam o tyle, o ile. Znaczy, tam zamówię lemoniadę, jak jestem w barze. Ale tam oni śpiewali chyba, że anioły zasługują na śmierć? Angels deserve to die? To dobrze?
1: Może te złe anioły.
0: Może
1: upadłe.
0: Te złe. Hell's angels.
1: Yeah.
0: Czyli chopper to byłby taki motocykl dla porąbańców? Jeśli to chopping to jest robienie tego rąbaniem mięcha? Czyli
1: albo z rąbańców.
0: Albo dla zrąbanych motocyklistów. Dobrze. No to ustaliliśmy jakąś wersję, a tymczasem pan Jacek ostatecznie chyba się do nas dodzwonił. Dzień dobry, panie Jacku.
1: Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry. Tu patron Jacek.
0: Patron Jacek. Bardzo nam miło. Co patrona do nas sprowadza?
2: Ja dzwoniłem, bo raczej rzadko takie czynności wykonuję.
0: A skąd pan do nas dzwoni, panie Jacku?
2: No jestem na Zielonym w wsi Tomczyce nad Pilicą.
0: O, to ma pan ładnie. Nad Pilicą może być pięknie.
1: A z jakim życzeniem
2: no,
1: muzycznym?
2: Paterek.
1: Z jakim Słucham? Życzeniem muzycznym pan do nas przychodzi?
2: Postanowiłem, że chciałbym usłyszeć boską Erczekit i zadedykować to Marcinowi Kydryńskiemu.
1: O.
2: Ludzie w moim wieku będą wiedzieli dlaczego.
0: Mm-hmm. Nie pytam o wiek, gdyż mężczyzna o wiek się nie pyta. Słyszałem takie powiedzenie.
1: Podobno właśnie. Kobiet się nie pyta.
0: Każdy ma swoje powiedzenie. Ty masz swoje, ja mam swoje. Dobra. No to wspaniałe życzenie. Myślę,
2: no,
0: że Marcin się ucieszy.
2: Ale mam jeszcze dalsze życzenia.
0: Tak?
1: Poprosimy.
2: Mianowicie, no, Radio Obywatelskie powinno dbać o poziom języka polskiego i w związku z tym wszystkim redaktorom muzycznym chciałbym przypomnieć, że mówi się muzyka. Muzyka to pięknie brzmi. A redaktorom politycznym, że mówi się polityka. Oczywiście istnieją setki słów po polsku, które się akcentuje na pierwszą sylabę, ale ostatnimi czasy ciągle jest bardzo dużo ludzi, którzy to zaniedbują. No ale radio powinno być wzorcem naszego języka.
0: To bardzo cenna i celna uwaga, która no, niniejszym osiągnęła za naszym pośrednictwem naprawdę spory zasięg i myślę, że trafi do serc osób, tych przynajmniej, które no, poczuwają się tak do konieczności przestrzegania reguł języka. Chociaż z drugiej strony, kiedy słucham mediów publicznych i tego, co one prezentują jako wzorzec dla młodzieży, nie wspomnę już o Skolimie, ale bardzo wiele, wiele tworów muzycznych po prostu obfituje w taką ilość żałosnych transakcentacji wynikających bardzo często po prostu z twórczej nieudolności albo z braku wiedzy o konieczności przestrzegania jakichkolwiek reguł, że myślę, że jesteśmy, pan, którego o wiek oczywiście nie zapytam, ale myślę, że jest zbliżony do mojego, ostatnim pokoleniem, które zwraca na takie rzeczy uwagę. Tak, nasze dzieci już chyba mają to w głębokim poważaniu.
1: A czy to nie jest tak, że to od nas zależy?
2: No ja dzieciom nie daruję.
0: No... Chciałbym, ale też chciałbym.
2: I wnukom też.
0: No. Miejmy nadzieję, bądźmy dobrej myśli i róbmy wszystko, żeby powstrzymać, ale czy da się powstrzymać procesy, bo być może język rządzi się swoimi prawami. A jaki jest pana stosunek, panie Jacku, do nowych osiągnięć mowy polskiej związanej z problematyką feminatywu jako takiego?
2: No, trudno się temu przeciwstawić.
0: No właśnie, bo to żywioł. Ale nie jest tak łatwo, prawda? Nie przechodzi tak od razu. się nad tym do porządku, prawda? Trzeba się przyzwyczaić. No właśnie, bo piszą do nas tutaj koleżanki i to już podpisuje się nie patronka, a patrona na przykład. Mhm. Hmm? No. To jest jakaś zmiana. Może być zaskakujące. Dla mnie dzisiaj było.
2: Bardzo wzniośle.
0: No wzniośle, tak, tak.
1: Mnie bardzo kole w uszy akcentowanie, i to też jest bardzo częste w mediach, przyjechaliśmy, zrobiliśmy, a no mówi tak. się przyjechaliśmy, zrobiliśmy.
0: No tak, podajemy tylko to śmy. No.
1: I to jest nagminne, ja to słyszę wszędzie, i w radiu, i w telewizji, i w podcastach, to jest jakaś po prostu zmora. Ale kiedyś czytałam, że ma to związek z jakąś tutaj gwarą warszawską, ale nie powtórzę, nie pamiętam. Musiałabym to wygooglować.
0: Jest tyle gwar w obrębie naszego języka.
2: W mówię o gwarze ciechanowskiej.
0: A z jakiej by to było gwary, że bardzo się to dla mnie nie podoba?
1: No? Ludzkiej.
0: Ludzkiej. Ale jest tak gdzieś. A czy to nie jest Podlasie, że coś się nie podoba to, dla mnie?
1: Dla mnie się podoba. Dla mnie się nie podoba. No tak, to Podlasie. Podlasie?
0: A widzisz.
1: Tak, tak. Z tym, że to też jest związane z gwarą i związane to jest z tym, że Podlasie było, jest tyglem kulturalnym, bo tam mamy Litwę, Białoruś, no i też istnieje język taki starocerkiewno-słowiański, który już wymiera, ale w tych terenach takich Białowieża, Bielsk Podlaski, Narew, tam w domach nie mówi się w języku polskim. To też jest zlepek polsko-ukraińsko-białoruskiego i też właśnie tego starocerkiewno-słowiańskiego. I w tym języku śpiewa wokalistka składu, który też leciał u mnie wczoraj w audycji. To jest Swada i Niczos. Ona śpiewa w tym języku, żeby zachować pamięć o tym języku.
0: Wiele się można dowiedzieć od osoby współprowadzącej audycję. Jestem pod wrażeniem wiedzy koleżanki.
1: Dla ciebie się to podoba?
0: Dla mnie się to bardzo podobało.
1: Drodzy Państwo, kiedyś było tak, że używanie tego było uważane za błąd i za jakiś taki powód do wstydu. Dzisiaj już wiemy i mówi się o tym otwarcie, że jest to taki znak pochodzenia z Podlasia i powinniśmy używać tego z dumą. I ja z dumą, prezentując utwory z Podlasia, zawsze mówię, że dla mnie się coś podoba.
0: Wspaniale. Panie Jacku, no to wiele się nauczyliśmy od koleżanki. Przestrzegajmy prawidłowego akcentowania. Przyłączamy się do pańskich życzeń i słuchamy
1: i
0: pańskiej piosenki i pańskich postulatów. Też tak. Przyłączamy się, chociaż na pewno nagminnie popełniamy wspomniane przez pana patrona błędy. Tak. Uderzmy się w piersi. Zaraz coś znajdę i się walnę. A tymczasem serdecznie panu dziękujemy i przepraszamy, że oczywiście, jak zwykle, z przyczyn naturalnych przegadaliśmy tę część audycji.
1: No myślę, że z takim współprowadzącym to chyba nie ma innej opcji.
0: Powinienem się z tym udać gdzieś.
2: No to przystąpmy do muzyki.
1: Wspaniale.
0: Pozdrawiamy, ściskamy, słuchamy. Przystąpmy.
1: Do usłyszenia.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia. When you meet with the young men early in spring.

0: Mamy kolejny telefon.
1: Tak, piękna piosenka. Pani Katarzyno, dzień dobry. Podobała się pani ta piosenka?
2: Oczywiście, że mi się podobała. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Witamy panią.
2: Pozwoliłam sobie do państwa zadzwonić. Witam serdecznie. Jestem patronką od niedawna, ale mój mąż od początku. Kibicuję bardzo państwu jako patron. A ja chciałam mu złożyć życzenia i powiedzieć, żeby mu wiatr we włosy wiał i żeby był szczęśliwie, bo bierze udział w Tour de Slezak po raz trzeci. Jest wielkim fanem tego wydarzenia. I ja mu zazdroszczę, bo niestety mamy pieska i no, ktoś musi zostać w domu z naszym czworonogiem, więc on jeździ sobie sam. No i cóż, wszystkim uczestnikom życzę po prostu tego wiatru, pięknej pogody, słońca, żeby nie padało, żeby się świetnie bawili. I bardzo się cieszę, że mi się udało dodzwonić, a jeszcze tylko powiem, że nazywam się Katarzyna, jestem z Cieszyna, mój mąż to Mariusz. I cóż, pozdrawiam państwa serdecznie i wybrałam piosenkę Lisy Stansfield. Nie wiem, kto, jaką. Powiedziałam tylko, że może być akurat ta piosenka.
1: Także tyle ode mnie. Dawno nie słyszę, Analiza. Pięknie dziękujemy pani za telefon. Pozdrowienia dla małżonka.
2: Ja również.
1: A dużego macie pieska państwo? To duże stworzonko?
2: Wyżła węgierskiego.
1: No to trudno byłoby go na bażniku wieść w koszyczku. No,
2: tak,
1: dobra.
2: Tak, niestety. Także leży tutaj koło mnie zwinięty i przytulony do podusi i ten.
1: To proszę uściskać od nas wyżła węgierskiego.
0: I czeka na swojego pana.
2: Tak, Hugo, nazywa się Hugo i czeka na swojego pana. Dobrze, uściskam go serdecznie.
1: Pozdrawiamy i słuchamy.
2: Pozdrawiamy.
1: Dobra.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia.

0: rozczuliliśmy się odrobinę.
1: Tak, tak. I zamyśliliśmy się głęboko nad tym, że świat ulega przemianom, które nie do końca są dla nas akceptowalne, a i tak nic z tym nie możemy zrobić. I to się po prostu dzieje i nasze dzieci patrzą na nas też już z lekkim politowaniem, bo one odnajdują się już w tej rzeczywistości o wiele lepiej niż my.
0: Właśnie bycie takim obserwatorem bywa bolesne.
1: Bardzo bolesne. Życie jest pasmem udręk, nieszczęść i przykrości. Dlatego jest mi tak wesoło.
0: Dlatego jest mi tak wesoło.
1: Oczywiście. Nie ma się co smucić. Będzie dobrze.
0: A teraz wróćmy do powodów, z jakich się tutaj znaleźliśmy, czyli przedstawienia życzenia pani Kasi. A tym życzeniem jest, abyśmy zagrali utwór Prodigy Firestarter. Natomiast powodem dla zagrania tego utworu będzie przekazanie paru miłych słów dla męża Tomka. Od tak bez powodu. Tomku, jesteś ekstra. Zrobiłeś dobrą kawę. Wspaniale się z tobą rozmawia i to nic, że nie znasz słów piosenek, a i tak je śpiewasz. Dobrze, że cię mam, pozdrawiam.
1: Panie Tomku, przyłączamy się do życzeń. To proszę się nie przejmować, nie ma sensu. Jak się zna na pamięć, to wcale nie trzeba tego rozumieć. Śpiewa się równie fajnie.
0: Oczywiście.
2: Poza tym to żadna sztuka śpiewać piosenki, których tekst się zna.
1: Oczywiście, że tak. A poza tym to nie ma większego sensu, żeby wczytywać się w głębie tekstów zespołu Prodigy. A, to było trochę złośliwe, ale niech tam. No to co? Słuchamy, tak? Aha, oczywiście mieliśmy też przypomnieć, że można nas obserwować, ale żeby móc nas obserwować, trzeba być patronem. Oczywiście wszystkim Państwu polecamy zostanie patronem naszego radia, chociaż w tym akurat wypadku dobrze, że jesteś ze mną. Jesteś dla mnie estetycznym Diano kontrapunktem.
0: Ojej, to dzięki tobie, nigdy Państwo. Nie zostałam nazwana w tak wysublimowany sposób.
1: No co zrobić, ale tak po prostu jest. To było stwierdzenie faktu, a nie czczy komplement. Także zostając patronem, będą Państwo mogli spoglądać na Dianę
0: jestem?
1: W pięknych okularach
0: Proszę
1: letnich.
0: Państwa, tak. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Lato
1: Wakacyjna
0: się kończy,
1: kobieta.
0: Aczkolwiek lato mamy w sercach. Dzisiaj rozmawialiśmy też na temat religii przed wejściem tutaj na antenę i doszliśmy do wniosku, że...
1: Dobrze, że nie było to transmitowane.
0: Tak, że Kościół i moralność ma się w sercu.
1: Tak. Tak, z galaktycznego punktu widzenia budowla żadna specjalna nie jest. Nie do jest.

0: No i naszła mnie od razu taka refleksja, że tego rodzaju utwór dedykowany rowerzystom może spowodować zagrożenia w ruchu drogowym. Dzisiaj dowiedziałem się od koleżanki wydawczyni, przypada 80. rocznica urodzin Freddiego Mercurego, który dla rowerzystów pisał ładniej, spokojniej. Tak do turystycznej jazdy te dzwoneczki w Bicycle Race dużo bardziej odpowiednie. Dobra, ale poczytamy, tak? Ja wiem, że mam się sprężać i pilnować dyscypliny czasowej. Otóż taki mail mieli państwo. Kochani Agnieszko i Danielu, jesteście już miesiąc z Tymonkiem na stabilniejszym rodzicielskim gruncie. Życzymy wam trojgu, dużo spokoju, morza czułości wzajemnej, troski i wsparcia wokół, uważności na szybko zmieniającego się człowieczka i samych przespanych nocy. Deprywacja snu jest zdecydowanie bebe. Już nie możemy się doczekać pierwszego z nim spotkania. Ściskamy was, Jagoda i Jacek, patroni, oraz Helenka i Jurek, patroniątka.
1: A na ukojenie...
0: No, patroniątka.
1: Przesłodkie.
0: No właśnie.
1: A na ukojenie?
0: Na ukojenie piosenka kołysanka duetu Jerzy Igor, czyli Jerzego Rogiewicza i Igora Nikiforowa pod tytułem, ta piosenka pod tytułem... Królewicz. Znasz taką piosenkę?
1: Mm-mm.
0: To dla mnie też będzie kompletna
1: to będzie nowość.
0: Nowość. Tak.
1: Ale jestem otwarta.
0: Na nowości. Tak. Zwłaszcza jeśli chodzi o kołysanki. Spodziewamy się czegoś kojącego.
1: Tak.
0: W takim razie przyłączając się do życzeń dla czterotygodniowego Tymonka.
1: Maluszka. Słuchamy.
0: Maluszka, no. No
1: to będzie przyszłe patroniątko.
0: Przyszłe patroniątko. To już jest chyba patroniątko. Właśnie... Biorąc pod uwagę zaangażowanie twórców wpisu. I jeszcze gadać? Nie. Przestać gadać.
1: Przestać,
0: oczywiście.
1: Przestać.
0: Królewicz.
1: Już wy...

0: Już jutro wystąpi kilka zmian w naszej ramówce. Od godziny 11 do 13 Mateusz Andruszkiewicz przywita się z Państwem w audycji Nie Tylko Hip-Hop. Następnie do godziny 17 wszystko pozostaje na swoich torach, a od 17 panowie Wojciech i Marcin Manowie zapraszają na wyjątkowe wydanie koncertu życzeń z placu Schillera w Łodzi, gdzie życzenia nie tylko rajdowe spełniać będą do godziny 19. Ostatnia zmiana tego dnia dotyczy wieczora. Po godzinie 22 Kuba Ferlin poprowadzi etykietę zastępczą. Zapraszamy serdecznie i do usłyszenia.
1: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Przed głosowaniem w tej sprawie premier Donald Tusk zacytował zeznania byłego szefa giełdy Zonda Krypto Przemysława Krala i słowa osoby pośredniczącej w rozmowach Krala z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą.
2: Zbyszek zapoznał się z aktami. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
1: Zdaniem prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego sprawa Zonda Krypto nie ma nic wspólnego z jego partią, a kwestia przyjęcia pieniędzy przez fundację Zbigniewa Ziobry od Zonda Krypto to jego błąd i on się do tego przyznaje.
3: Jeżeli chodzi o związki i o ten cały anturaż z Giertychem w centrum, to widać mniej więcej, w jaki sposób to jest załatwiane. I to na pewno swego czasu stanie się przedmiotem jakiegoś poważnego postępowania, ale dopiero wtedy, kiedy w Polsce będzie przywrócona praworządność.
1: Według informacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod koniec 2025 roku Fundacja Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry otrzymała od Zonda Krypto 450 tysięcy złotych. Z oświadczenia majątkowego Ziobry wynika, że polityk PiS pożyczył od własnej fundacji 57 tysięcy. W Krakowie zaczął się 18. Ogólnopolski Kongres Kobiet. Hasło tegorocznego spotkania brzmi demokracja, równość, solidarność. W dyskusjach weźmie udział około 200 paneli. Listek wśród tematów wpływ nowych technologii na demokrację i prawa kobiet. Na placach, w bibliotekach czy w parkach dziś narodowe czytanie Dziadów Adama Mickiewicza. Do udziału w tym przedsięwzięciu zachęca Rafał Gąsowski. To aktor od 10 lat wcielający się w rolę Gustawa Konrada w spektaklu wystawianym przez Teatr Wierszalin w Supraślu.
4: Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dokoła trumny. Co to będzie, proszę Państwa, narodowe czytanie będzie, a w roli głównej niezwykłe, fantastyczne, uniwersalne i zawsze aktualne Dziady Adama Mickiewicza.
1: Narodowe czytanie także za granicą, na przykład w ambasadzie RP w Paryżu. Fragmenty dzieła Adama Mickiewicza w wersji polsko-francuskiej odczytają Andrzej Seweryn i jego syn Maksymilian Seweryn. Z Łodzi do Sulejowa pomknął uczestnicy Tour de Slezak. To największa odsłona tego rajdu rowerowego na trasie ponad 500 osób i 70 km do pokonania. W Sulejowie dziś specjalne wydanie tip-top listy przebojów Radia Nowy Świat. Jutro powrót do Łodzi i stamtąd. Z pasażu Schillera nadamy jutro 17:00 wyjątkowy koncert życzeń. Relacje z turu na naszej antenie i w mediach społecznościowych. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: No właśnie, czy to był punkowy zespół, czy jesteście państwo pewni? Dzień dobry, witamy w drugiej godzinie koncertu życzeń.
1: Witamy. Jak to szybko mija.
0: Błyskawicznie.
1: Z panem, panie Piotrze.
0: Z panią jeszcze szybko. Coś wspaniałego. Bo myśmy się, proszę państwa, poznali. To tak sobie tutaj spijamy z dzióbków, ale jesteśmy szczerze, jeśli odwzajemniasz, a zdaje się, że tak, zauroczeni tą okolicznością, bo to... Prowadzić audycję po tym, jak się wypiło zaledwie jedną, co prawda podwójną, ale no, kawkę? Dwugodzinną
1: audycję? Dlatego udaliśmy się do kuchni. Nie wiem, czy państwo wiecie, na pewno część patronów doskonale wie, że w siedzibie naszego radia schodzi się po schodkach aż do piwnicy i tam jest taka ukryta kuchnia.
0: I ukryty ekspres.
1: Ukryty ekspres.
0: I byliśmy tam drugi raz.
1: Byliśmy tam, no.
0: Więc można by powiedzieć, że z naukowego punktu widzenia jesteśmy kawą naspidowani teraz. I ta godzina zleci nam jeszcze szybciej. Czy my teraz będziemy rozmawiać
2: tutaj
0: za pomocą łącz?
2: Przepraszam, muszę się wtrącić. Pan Maciej chwilowo jeszcze jest nieosiągalny. Do pana Macieja wrócimy, ale mamy maila, jakbyście mogli tutaj rzucić okiem.
1: Dobrze, już ja tutaj zerkam. Mamy maila od pana... Jacka, od naszego patrona, który przesyła pozdrowienia dla całej rodzinki kochanej żony Moniki, syna Franciszka i córki Oli i oczywiście dla piesełka Felka. Razem możemy wszystko. Przepiękne dla mnie to jest zdanie. Razem możemy wszystko. PS, zapraszam wszystkich dzisiaj na minifestiwal Strzyżów in Rock na Podkarpaciu. Będzie się działo. Z pozdrowieniami. Ja również pozdrawiam.
0: Również pozdrawiamy całe Podkarpacie. To dość rozległy obszar, ale pozdrawiamy ten obszar z całej siły. I nasze pozdrowienia, mam nadzieję, porówno rozleją się nie tylko po Strzyżowie, ale i po okolicach. I czego słuchamy?
2: To już usłyszeliśmy, bo to były spodnie z GS-u, a teraz jest jeszcze jeden mail i tutaj patrzę
0: spodnie
2: na ciebie.
0: Spodnie z GS-u, to był tytuł tej piosenki, tak. Wspaniały tytuł.
2: Tak. I teraz patrzę na ciebie, czy mógłbyś tego maila przeczytać, dlatego że on jest skierowany do Diany i dobrze by było, gdyby to wybrzmiało.
0: Dobrze.
1: Ja już wiem, od kogo to jest mail.
0: Czy to jest...
2: Na samej górze.
0: Piosenkę, tak, nacisnąłem. Dobrze, poprawiam okulary i czytam. Dzień dobry. Słucham was oboje z wielką przyjemnością, podobnie jak muzyki. Zauważ akcent. Muzyki, którą puszczacie dziś na życzenie słuchaczy. Wspaniały miszmasz, korzystając z tej super okazji, chcę poprosić o piosenkę dla prowadzącej Diany Giurow. Dianuszki. Dianuszka, jak ładnie.
1: Bo z Podlasia.
0: No pięknie. Nasze drogi przecięły się ostatnio z racji długiej profesji Diany, jaką wykonuje ona tak samo pięknie, jak pracę dziennikarki muzycznej w waszym świetnym radiu. Chodzi oczywiście o profesję lektorki i nagrywanie między innymi audiobooków. No bo Diana ma głos, tak? To też jest dla mnie. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, moja droga.
1: Oficjalnie alt głęboki.
0: Tak. Oficjalnie alt głęboki.
1: Tak, tak mi kiedyś powiedziano.
0: Pięknie. W podziękowaniu, Diana wie za co. Bardzo, ale to bardzo proszę o puszczenie piosenki Sunday Love mojego ukochanego Bruce'a Springsteena. Myślę, że jej się spodoba.
1: To ja może serdecznie powiem Gosia. Państwu o co chodzi. Pani Gosia Czapczyńska jest autorką książki Tam, gdzie szepczą trawy, bodajże taki to jest tytuł, którą wydaje wydawnictwo Flow i miałam przyjemność nagrywać audiobooka tej książki. I powiem państwu, że to była taka książka, która poruszyła mnie w naprawdę mocny sposób, ponieważ ja w trakcie nagrań rozpłakałam się pod koniec.
0: Oj.
1: Tak, pod koniec, w ostatnich rozdziałach.
0: I to zostało utrwalone w formie audiobooka?
1: Na pewno słychać, że głos się zmienił w trakcie nagrań, ale to jest tak przepięknie napisana książka w dobie tego, co się teraz wydaje. Książka tak delikatna, tak pełna uważności, która pokazuje historię rodziny powojenną. Wiadomo, że ta historia w jakiś sposób wpływa na przyszłe losy tego rodu. Ale tam jest tyle pięknych emocji związanych z tym, jak blisko siebie są ludzie, rodzina, jak trzymają się razem, jak się wspierają. I ta książka też jest o odchodzeniu bliskiej osoby i o śmierci. Ale sposób, w jaki to odchodzenie się opisuje, jest właśnie inny, bo nie ma w tym takich negatywnych emocji, tylko jest piękno, miłość, akceptacja. To jest przewspaniała książka. Bardzo polecam.
0: Już zupełnie tak na poważnie, to myślę, że każdy autor książki byłby szczęśliwy po takiej jak twoja recenzji pełnej entuzjazmu i zrozumienia dla wysiłków twórcy.
1: Jeśli coś tak porusza, to zasługuje na ocenę.
0: W takim razie będę musiał sięgnąć po książkę pani Gosi Czapczyńskiej, bo jestem pod wielkim wrażeniem tej recenzji. A tymczasem, czy to, co ja widzę na żółto przed sobą na ekraniku, to znak? Nie, to nie ten znak. Proszę państwa, nieważne, co widziałem na żółto, otrzymałem sygnał za pomocą rączki, żeby już wycofać się z tego tematu, więc się wycofałem. I co mam teraz zrobić z tym swoim wycofaniem?
2: Ja proponuję przejść do piosenki, którą poniekąd już zapowiedzieliście, czyli Bruce Springsteen.
0: No to Bruce Springsteen, Bruce, ratuj.
1: Zapraszamy.

0: Halo, halo, jesteśmy już na antenie i no widzę, że mamy tutaj połączenie telefoniczne, ale z bardzo odległego i ciepłego miejsca.
1: Panie Macieju, dzień dobry.
2: Asante, panie Piotrze, asante.
1: Asante. Asante.
0: To asante chyba... sa.
1: Ojejku, to po jakiemu państwo rozmawiacie teraz?
2: Swahili.
1: Czyli to jest taki język zulusko-podobny, czy...
0: Swahili.
2: Zulusi żyją na południu Afryki, to jest o wiele, wiele daleko stąd, a tutaj jest Swahili.
1: Swahili.
2: Panie Tuce, pan pozwoli, że przejmę od pana kontrapunkt estetyczny.
1: Oczywiście, śmiało. Śmiało.
2: Chciałbym się zatopić w te piękne oczy, chociaż nawet nigdy ich nie widziałem. Sprawa jest tego typu. Skończyliśmy rozmawiać gdzieś koło godziny północnej. Trzy godziny potem zbudzono mnie z łóżka, dano mi zielone światło na to, żebym mógł pojechać do Serengeti, ponieważ granice były zamknięte po Ebola. Mam transport, dwa transporty kociaków do rezerwatu. Jeżeli się to wozi, a są to z reguły matki z dziećmi, to trzeba mieć marszrutę z żelazną dyscypliną, to znaczy o określonej godzinie trzeba się zatrzymać, nakarmić i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym zadzwoniłem wtedy, kiedy mogłem, a wyjechałem o 3 nad ranem. Także nie poświęcę sporo wam czasu, bo za chwilę zacznie być rozruba z tyłu samochodu.
1: A co to konkretnie za kociaki?
0: Ja właśnie też się zastanawiałam.
2: Leopardy.
1: No to większy kotek taki, rzeczywiście.
0: Kociątko?
2: To jest jedno z moich... jak to pani wczoraj ładnie określiła, hobby. Większe koty typu lwy zostały wytępione tutaj w 95-96. Leopardy nie mają obecnie konkurencji, w związku z tym się mnożą. Dogadałem się z rezerwatem w Serengeti, że będę im to przewoził. I raz na jakiś czas wyruszam ze strzelbą i nabojami usypiającymi w teren, łapię całe rodziny, pakuję i mniej więcej co miesiąc, co dwa zawożę do rezerwatu. I to jest właśnie dzisiaj taki dzień, ponieważ przez jakiś czas byłem zablokowany, bo była Ebola, nie? Mhm. A ja mieszkam rzut beretem od granicy.
1: Ale ta Ebola to rzeczywiście aż taki zasięg ma? Czy to ten problem narasta? No bo o Eboli słyszymy od dawna. Jest tego dużo. To koszmarne informacje.
2: Problem narasta, a to co słyszycie, to jest mocno przekłamane. Nie? Tutaj są głównie problemy natury biurokratycznej. Nie? Kongo usiłowano się ratować, firma farmaceutyczna zablokowała im leki, bo stwierdziła, że nie mają licencji, nie? W związku z tym ludzie umierają, bo jakiś biurokrata chce na tym zarobić. Nie?
1: No oczywiście.
2: Ebola ma tendencję do ewoluowania. To, co uderzyło w Kongo, to jest nowa wersja i to nie jest taka, no nazwijmy to Ebola Plus, nie?
1: Aha.
2: W związku z tym, że Kongo jest jakie jest, przepływ informacji stamtąd jest rzadki i filtrowany. No nie jest wesoło. No w każdym razie mówię, ja mieszkam rzut beretem od granicy i dla bezpieczeństwa lepiej było nie wyjeżdżać.
1: Aha, czyli rozpatrując pod kątem niewinności to, co pan powiedział, to człowiek biały jest biały tylko z nazwy.
2: Zadaje pan, panie Piotrze, bardzo filozoficzne pytanie.
1: No tak.
2: Ja uważam, że człowiek z natury jest zły. Można się z tym zgodzić, ale...
1: Jestem gotów się podpisać pod tak, pana konkluzją, tak.
2: Pierwszy argument jest taki, po co nam wszystkie prawa, umowy społeczne,

0: dekalogię i tak dalej, po to, żebyśmy byli dobrzy, nie? Nie potrafimy być dobrzy sami siebie. To chyba pan powiedział niedawno, tutaj parę minut temu na antenie, że moralność i dobre serce, prawda? I to trzeba mieć w sobie.
1: No tak, tak. Rozmawiałem z koleżanką, z koleżanką o pięknym głosie i doszliśmy zgodnie do tego, że w zasadzie to powinno być samo z siebie dla wszystkich istot zrozumiałe i dla wielu jest.
0: Ale niewielu takich ludzi jest, nie? To tam mniej więcej tak jak, nie wiem, różowy nosorożec, nie?
1: Tak.
0: Także no po prostu tak jest, no. I zwierzęta się zachowują, bo mają sposób życia określony przez instynkt, przez własne DNA, a człowiek no niekoniecznie, nie?
1: No więc właśnie, czy to myśmy zrobili z tym naszym coś instynktem coś złego, czy po prostu jesteśmy z gruntu, z natury tacy nie najfajniejsi, to pozostaje otwartą kwestią pewnie.
0: Chodzimy na ten...
1: Tak, nie rozstrzygniemy tego na pewno w czasie jednej rozmowy. No pewnie.

0: celu naszej audycji, którym
1: celem
0: jest...
1: audycji jest pański kontrapunkt estetyczny.
0: Ty jesteś celem, moja droga, właśnie.
1: Tak, tylko i wyłącznie. I teraz były dwie propozycje. Albo Pet Michael Jackson, albo Maps. To jest postmodern jukebox w wykonaniu Morgan James. Optowałbym za pierwszym. Kontrapunkt woli to...
0: No dobra, to niech Diana wybierze w takim razie.
2: Ja chciałabym Bad.
0: Bad. Chciałabym Bad.
2: Uwielbiam ten utwór. I teledysk jest genialny.
0: Ale pan sobie utrafił, proszę pana, z tym zaadresowaniem. To naprawdę pełno emocji tutaj. Niech pan żałuje teraz i mi zazdrości, że to ja jestem tutaj.
1: Żałuję, że nie siedzę na pańskim miejscu.
0: No wie pan, ja wam młodym nie będę stał na drodze do szczęścia. Słuchajmy Michaela, trzymamy kciuki za powodzenie pańskiej
1: 62.
0: misji. Dobrze, 62.
2: Pozdrawiamy.
0: Tak jak ja.
2: Do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy.
1: Czułości, pani kontrapunkcie. Czułości.
0: Czołem. Cześć. Ale ludzie mają przygody, co?

0: Ja chciałabym tylko uprzejmie przypomnieć, że można się z nami kontaktować dzwoniąc na numer 22 42 80 280 lub pisząc na koncert.życzeń@nowyswiat.online, oczywiście bez polskich znaków.
1: Pięknie to przeczytałaś. Ja jestem zasłuchany od dłuższego czasu w barwę twojego głosu.
0: Ja zaraz się tu zapadnę pod ziemię.
1: Coś niesamowitego.
0: Nikt mnie nie nauczył przyjmowania takiej ilości komplementów w tak krótkim czasie.
1: To nie są komplementy, to było stwierdzenie faktu.
0: Czuję się rozpieszczona dzisiaj.
1: A ja bardzo jestem ciekaw głosu pani Danuty, która za chwilę się z nami połączy. A być może już jesteśmy połączeni.
2: Tak, tak.
1: Dzień dobry.
2: Jesteśmy
1: pani Danuto.
2: Połączeni.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Pani Danuto, ma pani też piękny głos, naprawdę wspaniale. Czy pani też czyta książki i nagrywa to?
2: Oj, czytam. Aha, czytam. Nagrywać nie nagrywam. Dzieciom ewentualnie przekazuję.
1: Bardzo się cieszymy, że możemy się usłyszeć. Z czym, droga pani, do nas dzwoni? Czego i komu życzymy?
2: Tak. Więc ja dzwonię z takiej miejscowości Czaplinek, ale nie na Pomorzu, tylko tutaj pod Górą Kalwarią. A dzisiaj mamy taki wyjątkowy dzień, bo mamy spotkanie absolwentów SGGW, Wydziału Rolniczego, rocznik 80-85. I mam nadzieję, że ktoś mnie słucha i chciałam pozdrowić wszystkich, którzy może jadą, może się zbierają na tą imprezę. I jestem bardzo ciekawa spotkań z tymi ludźmi po tylu latach. Mam nadzieję, że kogoś rozpoznam, chociaż no z niektórymi mamy kontakt, ale chciałam właśnie takie życzenia zdrowia przede wszystkim i pozdrowienia dla wszystkich.
1: Wspaniale, na pewno ktoś się odezwie. Ktoś, kto nie miał świadomości, że to właśnie teraz jest spotkanie rocznicowe. A jakiej pieśni pani życzy sobie posłuchać wraz z dawnymi szkolnymi kolegami przy tej okazji?
2: Chciałabym dedykować im piosenkę Dziwny jest ten świat. Po pierwsze, że faktycznie mamy teraz dziwny trochę ten świat, a po drugie, no to były przeboje naszych młodych lat.
1: Wspaniały wybór.
2: Z nostalgią wspominamy.
1: Wspaniały wybór. Pani Danuto, oczywiście w takim razie zamieniamy się w słuch, tak? Bo myślę, że już mamy ten numer przygotowany. Życzymy pani wszystkiego najlepszego, pani i wszystkim szkolnym kolegom.
2: Dziękuję, dziękuję.
0: Tak, ja również dołączam się do życzeń.
1: Tak. No i zamieniamy się w słuch. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję. Do widzenia.
0: Do widzenia.

I oto jesteśmy ponownie, proszę Państwa, a zaczniemy w tym wejściu od życzeń i pozdrowień pani Alicji z Gdyni, naszej patronki. I mówi ona o tym, że pewnie mamy 1 500 000 maili, ale wiesz, że się przebije i tak udało się. Pozdrawia jadących do Sulejowa i wie, że jest

0: wiatr wieje w dobrą stronę. Ucałowania dla całej redakcji. My również panią pozdrawiamy i całujemy.
1: Ale fajny list. A pani Lidia napisała tak. Witajcie, kochani. Ja, wasza patronka od pierwszych dni, wstałam dzisiaj z ogromnym ciężarem na sercu i nie wiedziałam, skąd ten smutek się bierze. Wtedy włączyłam radio i wszystko stało się jasne. Znowu nie pojechałam na rajd, a tak bardzo chciałabym. A tego nie zrobiłam, nie zapisałam się na czas i teraz siedzę smutna, zła i rozgoryczona. Dobrze, że otuchy dodaje mi koncert życzeń, którego słucham co tydzień, więc pomyślałam, że napiszę, żebyście wiedzieli, jak się czuję, a pewnie nie ja jedna, więc wszystkim, którzy tak jak ja nie mogli, a chcieli, życzę, żebyśmy spotkali się na przyszłym rajdzie. Pozdrawiam wszystkich tych na rajdzie i tych przy odbiornikach i oczywiście tych przed mikrofonem i konsoletą. Bardzo dziękujemy. Już trochę weselsza patronka Lidia. A piosenka na pociechę, to jest sugestia pani Lidii, żeby to była piosenka Feel Good zespołu Gorillaz.
0: Gorillaz, tak. Takie no życzeniowe myślenie. Tak, feel good. Poczujmy się dobrze.
1: Czujemy się dobrze. Tak, wsłuchując się w śpiewy goryli.
0: Goryli.

0: No to jest coś niezwykłego. Bardzo możliwe, że już za chwilę będziemy mieli bezpośrednią łączność z peletonem.
1: Tak, i czekaliśmy na to.
0: Czekaliśmy na to i jeszcze chwilę czekamy.
1: Jeszcze czekamy.
0: No tak, bo to się
2: Jestem, słuchajcie, jestem.
0: Jesteś! Proszę państwa, ten głos, który słyszą państwo, o, co ja tam mówię, państwo już rozpoznali ten głos. Lekko zdyszany. Czy ty pedałujesz w tym momencie, czy zatrzymałeś się?
2: Nie, no zatrzymałem się, oczywiście, że się zatrzymałem, ale pedałuję się dzisiaj tak przyjemnie, wiatr w plecy, wyobraźcie to sobie, jest słoneczko, wiatr w plecy, dość płasko, więc tu właściwie nie trzeba pedałować. Ja nie wiem, sprawdziliście, ile już przejechaliśmy kilometrów? 18 pierwszych kilometrów za nami. Jestem z grupą czwartą,
0: bo tak się przemieszam pomiędzy grupami. Myślicie, że dociągniecie co najmniej do 20? 18, już bo się zastanawiam,
2: czy ja ostatni
0: raz przejechałem 18 kilometrów naraz. I chyba w sumie tyle przejechałem.
2: No nie. Nie? No Piotrze, ty chyba musisz napompować w końcu to koło i z nami pojechać.
0: Dobrze, następnym razem jadę.
2: Cześć Izo.
3: Cześć.
2: Jak się jedzie?
3: Bardzo dobrze.
2: Jakie wrażenia?
3: Najlepsze, jak zwykle. Czy mam bardziej rozbudowane?
2: Możesz bardziej rozbudowane, najwyżej będę ci przerywał.
3: To proszę bardziej skomplikowane pytanie.
2: Opowiedz coś o życiu płciowym patyczaków na południowej ich półkuli.
3: To będzie trudno, ponieważ w ogóle na niej się nawet nie znajdujemy, ale mogę wam...
1: Troszkę rwie.
0: Uciekacie zrywa, zrywa nam zrywa, połączenie.
3: Tak, powiedzieć o życiu niekoniecznie...
0: Mhm. Aj, szkoda.
3: Aczkolwiek, no dobrze, nie będę...
1: To może do Klaudiusza...
3: ...rozmowy, natomiast jest tutaj z nami dwa...
1: Dobrze, może wróćmy do Klaudiusza za moment.
0: Tak, słuchajcie, wrócimy do was za moment, bo najistotniejsze momenty, kiedy informacje o życiu płciowym patyczaków lecą w naszą stronę, coś je zagłusza i my pełni niepokoju nie wiemy, czy patyczekom się ułożyło, czy nie. Spróbujemy się z wami połączyć za chwilę.
2: Czekaj, ale co?
0: A teraz? Strasznie pływa nam ten sygnał.
1: Tak.
0: I nic wiecie, nie wiemy o życiu patyczaków.
2: My jesteśmy...
0: O,
2: my jesteśmy w lesie.
0: Aha. No tak.
1: A może widać gdzieś skraj lasu? Można
0: a teraz? Skraj lasu? A teraz? Teraz
2: ojej,
0: nic.
2: Ojej. No. Mówicie, co jesteśmy gdzieś pośrodku lasu, więc czy mnie teraz słyszycie?
0: Dlaczego wjechaliście całym peletonem w las?
3: Bo nasz chłopak nie ma nazwy. Są dwie dziewczyny, reszta chłopki i potrzebujemy wsparcia w nazwie. Może Piotr miał być to i powiedziało, że są dziewczyny, reszta chłopki.
2: Ale czekaj, bo coś, cały czas mi mówią, że coś nazywasz. To no, jednak od niej jest zawodna. No.
1: Ja bym proponowała, żeby grupa udała nie się wiem, na skraj jest. Lasu.
0: Udajcie się na skraj lasu albo wypatrujcie masztu telekomunikacyjnego.
2: To nie będzie takie proste, słuchajcie.
0: Nie będzie.
2: Nie wiem, czy wy mnie słyszycie, ja spróbuję przejść kilka kroków dalej, może to coś się zmieni.
0: Dobrze.
2: Jeżeli wy mnie słyszycie, to... A dlaczego wy stąd wyjechaliście w ogóle? Bo nie powinniście stąd wyjechać. No, tu się rzeczy dzieją ciekawe. No
0: czy to
2: dobrze.
0: Jest jakaś gra
2: kolarstwo romantyczne, rozumiem, przygodowe. Nie mam pojęcia. Iza, chodź, bo tutaj jest zasięg, a ty chciałaś jeszcze kogoś pozdrowić, to pozdrów szybko i...
0: Chodź, Iza, szybko zasięg. Pozdrawiaj.
3: Tak, ale to ogłosiliśmy już konkurs na nazwę naszej dwie dziewczyny 10. Prosimy o wsparcie, a ja tymczasem chciałabym pozdrowić rodziców, mamę Boże.
0: No i z mamą się udało, a cała reszta rodziny przepadła.
1: Niepozdrowiona.
0: Jeszcze raz, niepozdrowiona mama.
1: Proszę państwa, to bliskość osób tak wpływa
0: właśnie
1: na
0: nie wiadomo,
1: ten
0: może to właśnie, dzieją się zdumiewające rzeczy w tym lesie.
2: Już, no, bardzo nam znika sygnał. Tak. Wszystko było słychać?
0: Nie, że dobra. Mamy, a cała że rodzina, mamy, tak. cała reszta rodziny no, po prostu
2: pozdrawiam wszystkich, kocha wszystkich, dobra.
0: Mama przekaże
2: słuchajcie, pozdrowienie wielkie od Izy, od całej grupy czwartej, a my już powoli ruszamy, więc was serdecznie pozdrawiam. Przepraszam za sygnał, ale tak to czasem jest.
1: Szerokości na drodze.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Pa, pa, pa.
1: Pozdrawiamy. No szkoda, no, że szkoda. To tak nam
0: próbowaliśmy.
1: Uciekało. Tak, próbowaliśmy.
0: Ale dziwne te zakłócenia, prawda? Ja nie wiem, czy oni nie przyjeżdżają gdzieś w pobliżu wrogiej, zakamuflowanej w lesie radiostacji, wiesz? Która celowo zagłusza sygnał Tour de Slezak. Ja myślę, że
1: myślisz?
0: To... Tak, organizatorzy konkurencyjnych prawdopodobnie.
1: A może ktoś wysłał taki pojazd, który zakłóca, jedzie za nimi i zakłóca ten zasięg.
0: Widziałem kiedyś taki, to może być to właśnie. A może to leśniczy po prostu, wiesz, tam ma bimbrownię i to się od kotła odbija ten sygnał, wiesz?
1: Możliw.
0: Tak, może być tak, to jest możliw, że to jest właśnie.
1: Możliw.
0: No tak. Tak czy inaczej jadą, żyją, no to jest ważna informacja, prawda?
1: Tak, i w lesie. I udało nam się z nimi połączyć, to również
0: wszystko. Możemy
1: ważna.
0: Uznać to połączenie za
1: odnieśliśmy
0: zrealizowane.
1: Prawie,
0: że sukces.
1: Że sukces?
0: A to jest akurat to prawie, które nie robi praktycznie żadnej różnicy.
1: Tak.
0: Tak, tak. Ten prawie, że sukces jest w zasadzie sukcesem na miarę naszych możliwości i to nie jest nasze ostatnie słowo. Tak.
1: Sukces dobrze. Z lekkim poślizgiem.
0: To co teraz?
4: Tour de Slezak.
0: Co to jest?
4: Zaraz usłyszysz.
1: A ty nie wiesz, co to jest?
0: Nie, no znaczy ja wiem, co to jest. To jest impreza rowerowa. No, ale pisałem
1: ale teraz będzie...
4: Ktoś taką
1: ale
4: piosenkę
1: poczekaj,
4: właśnie na...
1: Teraz będzie utwór i ty
0: naprawdę?
1: Nie znasz
0: jest
1: tego
0: już
1: utworu?
0: Utwór?
1: To nie musisz wiem. Posłuchać, naprawdę. Dobrze. Skup się teraz. Dobrze. Otwórz swoje serce.
0: Dobrze, zdaje się, że już się czerwienie.
5: Zakładając, że kolarze słabiej grają na gitarze, bo to trudne, mówiąc szczerze, gdy się jedzie na rowerze. Proponuje się ten nowy utwór okolicznościowy, który zasadniczo ma nie za trudne chwyty dwa. Mówisz, rower to mój koń, myślisz o Tour de Pologne, a koń komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha. Ty mnie załamuj się, musisz bowiem wiedzieć, że i dla ciebie jest impreza znana jako Tour de Slezak. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnasko pyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nuty antyteza. Tu dodano trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt, bo to jest D, A, E. Na siodełku trochę trzęsie, ale za to się oddycha, się wspomina gęsi z bęsi oraz keczup wujka z cicha. A że nikt go nie próbował, nie wiadomo jak smakuje, jak się chłopie dało słowo, to się słowa dotrzymuje. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnasko pyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. I tu ten trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, tylko gdzie ten keczup pytam. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą do Czaplinka. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą.
0: Coś niesamowitego. Co za utwór? Kto to śpiewał? Jestem wzruszony.
1: Jesteś?
0: Taki podobny do mojego głosu. Nie, to było koszmarne, słuchajcie, ale no, nie jestem w stanie zaradzić, bo ja słyszałem nawet, że trafiło to na listę przebojów. I
1: trafiło? Tam ja też słyszałam.
0: Trzy czas, ale no, to było doraźne zlecenie.
1: Doraźne?
0: Tak, tak. W zasadzie nie miałem za dużo czasu na...
1: Ale jesteś profesjonalistą, to nie no, może się
0: no, to pacnąłem, tak, ale słuchając
1: pacnąłem,
0: teraz...
1: Pacnąłem, tak, pacnąłem.
0: Słuchałem tego i przypomniałem sobie fragmenty ostatecznie niewykorzystane w utworze. Na przykład był taki fragment, zanim chłopi skoszą zboże przez zachodnie mknij Pomorze.
1: Piękne. Ale to powinno być, bo ostatnio mieliśmy Święto Matki Boskiej Zielnej, Dożynki, to by było naprawdę w temacie.
0: No trudno może. Następnym razem. Ja bardzo Państwa przepraszam za... To nie było moją decyzją, żeby ten utwór tylekroć powtarzać. Doraźność tego wykonania zdecydowanie sprawia, że ja się tutaj czerwienię. Słuchałem tego. Koniec. Już ja teraz nic nie mam.
1: Ale ja nie wiem, czy ty się czerwienisz.
0: Raz. Jestem ja tak zaczerwieniony. Na nawet się spociłem. To jest coś koszmarnego. Po prostu słuchać. Ty powinnaś śpiewać. Ty masz ładniejszy głos, wiesz?
1: No to zróbmy coś.
0: Piękne. Zróbmy to. Dobrze. Dobrze. O, i obiecaliśmy państwu Dobrze. Przebój na przyszłe lato.
1: Tak, a teraz powiem państwu, że pan Maciej Janecki ma takie podejrzenia, że Tour de Slezak znajdują się w pobliżu jednostki wojskowej w Gałkówku i stąd te zakłócenia.
0: Jano, być może ujawniłaś wojskową tajemnicę państwową i za chwilę zostaniemy przez... O, było coś takiego, przez WSW zgarnięci. I wtedy ktoś zażąda ode mnie okazania książeczki wojskowej, a ja nie wiem, gdzie jest moja książeczka wojskowa i to będzie mnie stawiało w kłopotliwej sytuacji.
1: Myślisz?
0: Tak.
1: Ale że w tym wieku to jeszcze będą żądać?
0: No i jedyna nadzieja, że po prostu ze względu na...
1: Przepraszam.
0: No tak, no nie ma się co...
1: Pan Paweł z kolei mówi, że wspaniały chaos panuje na Łączach.
0: Tak, bo to rzeczywiście było dosyć chaotyczne i takie nieoczywiste były te zakłócenia, prawda? Bo na przykład Klaudiusza było słychać w miarę wyraźnie, a jego gościnie jego występu...
1: Tak, to było tak, że jak ona się zbliżała, to tak jakby wszystko uciekało. No. Dlatego mówię, może to była ta kobieca energia.
0: Może to była ta kobieca energia, może to była Baba Radar.
1: Może to była wina tych feminatywów.
0: Bardzo możliwe. Teraz wiesz co? Ty jesteś na dobrym tropie. To jest wpływ feminatywu na fale radiowe.
1: Brawo.
0: No tak, i teraz możemy o tym napisać kolejną pracę.
1: Możemy napisać o tym piosenkę.
0: Tak, albo no może napiszmy właśnie taką piosenkę. Feminatyw w lesie, a feminatyw w przestrzeni otwartej. Mhm. Cechy wspólne i różnice.
1: Tak. To feminatyw w lesie to tak jak człowiek w lesie. Człowiek. Że jakieś zagubienie następuje.
0: Ja myślę, że myśmy się w ogóle jako cywilizacja zagubili, wiesz? Czy akurat w okolicach jednostki wojskowej też jest coś na rzeczy w tym. Mm-hmm. No dobra, gadamy sobie, gadamy. Państwo, czy my już powinniśmy podchodzić do lądowania? Jeszcze jedna, możemy sobie porozmawiać, czy już?
1: Jeszcze jedna ważna rzecz.
0: Co się stało?
1: Ojej, przepraszam, nie wyłączyłam dźwięku. Mamy tutaj maila od pana Michała Selegrata, tak, dobrze. Pan Michał chciałby przekazać pakiet życzeń, uwaga, pakiet życzeń. Wszystkim uczestnikom Tour de Slezak wspaniałej zabawy, Małgosi i Klaudiuszowi jeszcze wielu, wielu udanych rajdów. Może uda się kiedyś ponownie pojechać. Pani Dianie, nie 30, ale co najmniej 3000 emisji czułych dźwięków, oj. Tak, zgadzam się. Panu Piotrowi również jeszcze co najmniej 3000 poranków w Radiu Nowy Świat. PS, widzimy się w Lublinie 16 września, w dniu imienin mojej żony, której też oczywiście składam już życzenia. Całej załodze RNS, udanej przeprowadzki. No i jeszcze co najmniej 3000 patronów. I tradycyjnie poproszę o What a Wonderful World.
0: I to jest wspaniały wybór. A my państwu już chyba dziękujemy, prawda?
1: Tak, żegnamy
0: się. Za ten wspólnie spędzony
1: czas.
0: W związku z audycją Koncept Życzeń, którą mieliśmy okazję poprowadzić.
1: Było nam niezmiernie
0: miło. W takim gronie,
1: miło,
0: które częściowo nawet słychać, bo nas troje słychać, prawda? Czyli... nas słychać, a kogo nie słychać? Kto odbierał dziś telefony?
6: Marta Boroń, za co bardzo dziękujemy. Franek Marta Wójcicki nas realizuje tak jeszcze przez parę minut.
0: I machał teraz do państwa ręką.
6: Tak.
0: Co my przekazujemy państwu, bo my jesteśmy przed kamerami, a on tam schowany w tej przeszklonej skrzyneczce.
1: Strasznie to szybko zawsze mija. Mi jest jakoś tak... Troszkę smutno, ale tylko
0: smutno
1: w jednym procencie jest mi przykro.
0: No to jest
1: bo wyjdę stąd naładowana naprawdę takimi pozytywnymi emocjami dzięki państwu i tym, jak pięknie sobie życzymy i się kochamy i się wspieramy.
0: Oczywiście.
1: Pomimo, że z natury podobno jesteśmy źli, to jednak ten koncert życzeń jakoś tak nastraja mnie pozytywnie.
0: teraz będziemy emitować, po prostu będziemy źródłem dobra. Jak wyjdziemy z radia, to wokół wszystko się zazieleni i rozjaśni.
1: O ile nie potkniemy się o jakiś feminatyw.
0: Chyba, że potkniemy się o feminatyw, ale to się pozbieramy. I już chyba pora kończyć,
1: chyba
0: prawda?
1: Już tak.
0: Ścielimy się Państwu do stóp. To był prawdziwy zaszczyt móc przed Państwem wystąpić na antenie naszego wspólnego, ukochanego radia Nowy Świat.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Partnerem radiowego rajdu rowerowego jest marka Garmin, wspierająca sportowo społeczność słuchaczy Radia Nowy Świat.
1: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent Ukrainy potwierdza, w ten weekend wizytę w Moskwie i Kijowie złożą wysłannicy prezydenta USA. Wołodymyr Zełenski zapewnił, ukraińskie wojsko zapewni normalne funkcjonowanie rosyjskiej przestrzeni powietrznej, aby negocjatorzy mogli bezpiecznie podróżować.
2: Z naszą buku,
1: nie będzie żadnych nalotów z naszej strony. Rosja musi zrobić to samo, wstrzymać naloty na czas potrzebny do przeprowadzenia tych negocjacji i rozwiązać kwestie logistyczne związane z tą amerykańską wizytą. Zdaniem ukraińskich mediów, wojsko otrzymało rozkaz zawieszenia broni od dziś do 8 września. Armia tych doniesień nie potwierdza. Tymczasem Rosjanie przeprowadzili w nocy atak na fabrykę we wschodniej części Ukrainy. Zginęły 4 osoby, 6 osób zostało rannych. W pobliżu irańskiej wyspy Harkna w Zatoce Perskiej doszło do kilku eksplozji, podają lokalne media. Hark to miejsce największego irańskiego terminala naftowego w regionie. Zdaniem Irańczyków to Amerykanie przeprowadzili atak. A tak, jeszcze kilka godzin temu prezydent Donald Trump mówił o wojnie w Iranie. Nie ma żadnych walk. Wydobywamy mnóstwo ropy i bardzo mocno kontrolujemy cieśninę Ormuz. Znów rosną ceny ropy. Baryłka ropy Brent kosztuje prawie $96, a średnia cena oleju napędowego w USA osiągnęła $5.88. To nowy rekord. Sprzed pałacu w Wilanowie rusza 31. bieg po nowe życie. Wydarzenie ma promować transplantologię. Naszą redakcję dumnie reprezentuje Kuba Jędras.
3: Będzie to rzeczywiście taki szybki marsz, Nordic Walking z kijami. Będą brały udział oczywiście w tym biegu też osoby, które są po przeszczepie. W każdej drużynie będzie taka osoba. No i to ma pokazać, że rzeczywiście ta idea transplantologii ma ogromny, ogromny, głęboki sens, bo pokazuje, że właściwie po takim przeszczepie można normalnie funkcjonować. Czyli na przykład właśnie chodzić szybko z kijami, uprawiać sport.
1: To nie jedyne sportowe wydarzenie, w którym bierzemy udział. Z Łodzi do Sulejowa wyruszył rajd kolarski Tour de Slezak. Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki i pamiętamy też o kibicowaniu naszym siatkarkom. O 18:00 Polki zagrają z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy. W drugim półfinale Turcja zmierzy się z Serbią. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu, jest sobota, piąty dzień września, a godzina 12:05. Beata Grabarczyk i Franciszek Wójcicki. Witamy Państwa w Deliberatorium i gdyby Państwo mieli jakieś wątpliwości, o czym będziemy rozmawiać, to zbyt małe literki napisał tak: sporo tematów, ale ja stawiam na zondę banana. No więc będzie zonda banana, proszę Państwa, w bardzo dużej ilości, tak bym to ujęła, bo tego na kilogramy się nie da policzyć i na sztuki chyba też nie. Zonda, naprawdę podoba mi się ta nazwa. Będziemy na ten temat dyskutowali z moimi gośćmi, postaramy się też dyskutować z Państwem, o ile Państwo napiszą do nas na Blue Sky z hashtagiem Deliberatorium. Zapraszam serdecznie. Można też na mojego maila beata.grabarczyk@nowyswiat.online. No i moi goście. Dzisiaj, ponieważ tematów jest dużo, i tak skupimy się tylko na zondzie, więc gości jest dwóch. Radosław Omachel z TVN24. Cześć Radku.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
1: I Marcin Celiński, Reset Obywatelski, wydawnictwo Arbitror. Cześć Marcin.
3: Dzień dobry. Witam i Państwa redaktorów.
1: Państwa redaktorstwo. No dobrze, kochani.
3: Redaktorstwo, dobra, niech będzie.
1: Ja może zacznę od czegoś zupełnie nietypowego, bo w tej całej, ale to tak trochę na rozluźnienie, a potem będziemy się spinać nad zondą. W całym tym zamieszaniu, które w tym tygodniu mieliśmy w Sejmie i poza Sejmem, no w gruncie rzeczy głównie w Sejmie, to ujęły mnie dwie rzeczy. To znaczy, po pierwsze, prezes Kaczyński oświadczył, że do niego nie trzeba mówić panie prezesie i nie trzeba do niego mówić panie premierze. Nie trzeba w ogóle go tytułować. Wystarczy mówić proszę pana. I ja nie wiem, czy wszystkie lizusy z PiS-u to usłyszały, bo to oni tak do niego panie premierze zawsze i prawie że na kolanach i płaszczami tam drogę przed prezesem odkurzają z piasku. A druga rzecz, którą powiedział premier i naprawdę ubawiła mnie ona setnie, to jest taka, że on nie znał Julii Przyłębskiej. Dopiero później się dowiedział, kim jest Julia Przyłębska i ujęła go rzeczywiście tym, że jest taka bardzo sympatyczna i do tej pory mają ze sobą kontakt. Naprawdę wzruszenie odebrało mi mowę. Nie znał prezes Julii Przyłębskiej. No dobrze, to z Państwa zostawię z tymi dwoma hitami, a przejdźmy do debaty tak naprawdę. No, debaty jak debaty. Wczorajszego wystąpienia premiera w Sejmie przed głosowaniem dwóch rzeczy, bo to w sumie i głosowanie nowego członka Trybunału Konstytucyjnego, ale także próba odrzucenia weta prezydenta po raz trzeci do ustawy o kryptowalutach. Pan prezydent, no właściwie chyba był pewny tego, że to głosowanie przebiegnie tak jak przebiegło, czyli że nie uda się tego weta odrzucić, mimo że premier wystąpił naprawdę z bardzo mocnym wystąpieniem i wszyscy się skupiali na tym, że Ziobro rzekomo miał dostać 2 miliony złotych za to, że ukręci łeb wszystkim sprawą, które miały dotyczyć pana Przemysława Krala. Natomiast na mnie większe wrażenie jednak zrobiło to, że pan premier właściwie wprost powiedział, że PiS jest związany z gangsterami i ci gangsterzy trzymają PiS za gardło. Dziwił się prezesowi, że prezes się z takimi ludźmi zadaje, bo nigdy wcześniej z takimi ludźmi by się nie zadał. No i wyszło na to, że po prostu jest tu bezpośredni właściwie związek, czy może pośredni przez Ziobrę i przez prezesa PKOL-u na linii gangsterzy, być może mordercy i Prawo i Sprawiedliwość. I co panowie na to? Zaczniemy od Marcina.
3: No co, ja jestem pod nieustającym wrażeniem, to nie tylko dotyczy proszę pana Kaczyńskiego, ale pozostałych polityków PiS-u. Zobaczcie, że jak oni z kimś współpracują, to oni zawsze współpracują z ludźmi, których nie znają.
1: Tak.
3: To jednak jest dosyć nowatorskie, no bo to się jednak zdarza w tym świecie, że kogoś się zna, tak? Nie mówię, że zna się wszystkich, ale zna się kogoś, na przykład zna się jego jakieś doświadczenia, miało się okazję z nim współpracować, poznać od strony profesjonalnej, czy także od strony prywatnej, to się zdarza. I jak człowiek tylko jest w tym PiS-ie, to on zaraz nikogo nie zna. I albo tam, prawda, na początek pokazują się na różnych zdjęciach, nawet się chwalą, a potem nie, w ogóle nie znam człowieka. No i ten przypadek Przyłębskiej jest taki klasyczny. Jakbyśmy jeszcze wszyscy nie widzieli, jak to na Pomidorową na Alei Szucha się szoruje, tak? I kto szedł z jakimi siatkami, a trzęsienie ziemi przecież przy pozyskaniu tego zrzutu z monitoringu było wielkie i tam zdaje się, że mnóstwo ludzi poniosło konsekwencje, że to w ogóle wyciekło. No ale może wtedy jeszcze pan prezes, przepraszam, proszę pana Kaczyńskiego, nie znał pani Przyłębskiej, nie znał jeszcze Przyłębskiej, szedł się poznać. Być może to był ich pierwszy raz. Natomiast co do samej debaty, ona, to premier miał faktycznie bardzo jednoznaczne i ostre wystąpienie i powiedzmy sobie uczciwie, że 15 lat temu, gdyby było takie wystąpienie premiera, jakiegokolwiek, to nie sposób by było znaleźć więcej jak 10 posłów, którzy by zagłosowali przeciwko odrzuceniu weta prezydenckiego w tej sprawie. To już jakiś absolutny margines. Uznałby, że warto się upierać przy nieregulowaniu rynku kryptowalut, ale żyjemy w innej rzeczywistości. Niestety. Żyjemy 15 lat później i okazuje się, że to ma umiarkowane znaczenie. Wprawdzie tam zdaje się, że proszę pana i pan Błaszczak, nie wiem jak pana Błaszczaka wolno tytułować, czy on się już oświadczył, zdaje się, że nie wzięli udziału w tym głosowaniu.
1: Nie, to wiesz co, tym razem to chyba tylko poseł Fogiel nie zagłosował.
3: Aha. Rozumiem. Ale no, on ma problemy z żoną teraz, to może dlatego. A. To mógł być zbieg okoliczności. Natomiast no, powiedzmy sobie uczciwie, bo to jest ten wątek, który nawet premier przytoczył, ale jakoś w opinii publicznej to się u nas nigdy nie potrafi przebić. Cała Sejmowa Partia Rosyjska, zjednoczenie, zagłosowała przeciwko regulacji rynku kryptowalut, bo coś, o czym pada na marginesie, a co moim zdaniem jest bardzo istotne w całej sprawie, te mafie, o których mówimy, to tak jak kiedyś mówiono, że produkty, czy mają, czy nie mają narodowość, to chcę powiedzieć, że mafie mają narodowość, mają. Nawet jeżeli są z zasięgiem globalnym, to one mają narodowość i nie mówimy tu o Camorze, nie mówimy tu o Ndranghecie, żeby była jasność, tylko mówimy tutaj o odpryskowych ugrupowaniach mafii rosyjskiej. I dalej idąc, wiemy to też doskonale, choć nie dopuszczamy do świadomości, że mafie rosyjskie w takich sprawach nie działają bez porozumienia albo wręcz polecenia z rosyjskich służb. I jeżeli w aferze Bitwayu, a potem Zonda Krypto, raptem pojawia nam się ten sam bohater, który był w zapleczu afery podsłuchowej, to już naprawdę nie wiem, co jeszcze Rosjanie mogą zrobić. No chyba tylko spełnić marzenia niektórych dziennikarzy śledczych, którzy twierdzą, że nie ma tu rosyjskich wpływów, ponieważ nikt nie widział aktów notarialnych podpisanych przez Rosjan przy werbunku z agentem, który podpisuje akt notarialny, że będzie już agentem. No to chyba tylko to zostało. To oznacza, że my ze sfery państwa, w którym jest jakaś agentura wpływu, ale jednak oddziaływanie jest przede wszystkim przez kontrolę refleksyjną, czyli przez pewne manipulacje, no jesteśmy państwem, w którym znaczącą większość naszych, znaczącą część, bo nie powiem większość to złe słowo, znaczącą część naszych władz publicznych, no dominują ludzie, którzy są pod silnym wpływem rosyjskich mafii, co oznacza, że są pod wpływem państwa rosyjskiego, bo tak to działa. Za mało moim zdaniem o tym mówimy, jakby wszyscy się tego wstydzili. Mamy jakąś taką tendencję, żeby sobie nie powiedzieć, jak jest. No tak jest. Robią tutaj, co chcą. Kupują, kogo chcą, a dowiadujemy się o tym, nawet jeżeli dowiadujemy się o tym jakoś pokątnie, a jak już wiemy, to powiedzmy w 1% przypadków, o których jest mowa, bo to jest tajemnica Poliszynela, czasami one są publikowane, czasami nie są publikowane, ale ta wiedza w przestrzeni publicznej jest, to 1% gdzieś tam się ujawnia w postaci śledztw prokuratorskich, no bo tu znowu mamy problem, no prokurator generalny, jeżeli miał dostać 2 miliony, a dostał biedny tylko 500 000, to faktycznie niewypełniona transakcja, no to jeżeli takiego mieliśmy prokuratora generalnego, to czego mieliśmy oczekiwać od prokuratury?
1: No, to jest jeszcze zabawniejsze, bo ten prokurator generalny twierdzi, że w ogóle nie znał człowieka, nie znał sprawy, nie wiedział, że w ogóle tutaj jest jakieś zamieszanie. Znaczy wszyscy dookoła wiedzieli, tylko on jeszcze nie wie,
3: jak wyglądają pieniądze.
1: Tak. Tak, to przede wszystkim nie wiem. Znaczy,
3: bo nigdy ich nie widział. No.
1: Ty mówisz o tych wpływach rosyjskich. Myśmy się zawsze zastanawiali, czy te wpływy, czy ci, na których wpłynięto, tak to nazwę, są świadomi tego, że się takiemu wpływowi poddają, czy oni robią to nieświadomie, bo wolą mu nie grzebać za głęboko, albo są na tyle głupi, żeby to robić. No i premier tego nie powiedział wprost, że to jest wpływ rosyjski, ale to można sobie dośpiewać. I trudno w tej chwili już powiedzieć, że oni tego nie wiedzieli, chociaż cały czas próbują powiedzieć, że tego nie wiedzieli. Tak jak właśnie Ziobro twierdził, on nic nie wiedział o zondzie krypto, a prezes to już w ogóle.
3: Pozwolisz jedno zdanie, zanim Radek, proszę pana Radka wpuścimy, żeby powiedzieć, bo to jest dosyć skomplikowane. To znaczy czasy, w których był J23 i Stirlitz, dawno minęły. I w tej chwili podejście, szczególnie do agentów wpływu, szczególnie do ludzi na najwyższych stanowiskach, jest bardzo różne. I rzadko kiedy jest to taki tradycyjny, mamy coś na niego, ma dla nas pracować. To jest i otaczanie doradcami odpowiednimi, i wpływanie na narcyzów i ludzi z kompleksem Boga, a tych w polityce nigdy nie brakowało i nadal nie brakuje, przez takich ewidentnych po prostu płatnych zdrajców, pachołków Rosji, po ludzi, których możliwości intelektualne pozwalają na to, żeby nimi manipulować, a oni też mają władzę.
1: No dobrze, to wracam do Radka O'Mahela. Co ty na to właśnie wszystko, że mafia, że politycy, że pieniądze między mafią a politykami przepływały i że w tle Rosja stoi?
2: No, trochę to zaczyna przypominać włoski model sprawowania władzy, bo tam też...
1: Też o tym myślałam, tak.
2: Tak, ten model, w którym zorganizowane grupy przestępcze, już pomijam nawet ten wątek rosyjski, ale zorganizowane grupy przestępcze mają dominujący i przejmujący wpływ na to, co się dzieje, co się uchwala w Sejmie. To jest właśnie typowy model włoski. A propos tego wątku, o którym Marcin wspomniał, że Ziobro miał dostać, a nawet nie wie od kogo i nie wie co, to przypomina to trochę historię znanego zakonnika, który też otrzymał 2 samochody.
1: On bezrobotnego.
2: O dużej wartości, też nie wiedział do kogo i potem dopiero się dowiedział, że chodziło o tego bezdomnego, bezrobotnego, który przekazał mu dwa samochody o dużej wartości. Najciekawsze chyba przed nami jeszcze w całej tej aferze i tutaj pewnie dominującą rolę będzie odgrywało to, na ile Przemysław Kral będzie dostarczał dalej informacje prokuraturze. Z tego, co mnie wiadomo, a jest to informacja ze źródła, któremu ja ufam, mam zaufanie, to tam rozgrywa się w tej chwili rozmowa na temat tego, co Kral wynegocjuje w zamian za to, co przynosi. I w powszechnej opinii mowa jest o tym tak zwanym statusie małego świadka koronnego. To jest nazwa taka nieoficjalna, raczej zwyczajowa. Chodzi o to, że w zamian w ramach artykułu 60 sprawca czy członek zorganizowanej grupy przestępczej może wynegocjować, otrzymać nadzwyczajne złagodzenie kary w zamian za to, że jego zeznania coś wniosą do rozwiązania sprawy. Ja mniej więcej 2 tygodnie temu słyszałem taką informację, że tutaj stawką jest jednak status normalnego świadka koronnego, tego ustawowego. I tu nawet nie chodzi o wynegocjowanie dalej idącej redukcji kary, czy być może w ogóle odpuszczenie tej kary, tylko chodzi
1: o ochronę.
2: O bezpieczeństwo tej właśnie osoby i teraz to się zaczyna układać jakby w jedną całość. Najwięcej się dowiadujemy o tym, kim są te osoby, które stały za Kralem, co się mogło stać z panem Suszkiem kilka lat temu, że to jest sytuacja, w której to nawet nie tylko prokuratura ma w tym duży interes, ale też Kral ma własny i dobrze umotywowany interes w tym, żeby zabezpieczyć sobie po prostu własne bezpieczeństwo, bo ma prawo tego bezpieczeństwa nie czuć. Ja pamiętam ostatni raz z Sylwestrem Suszkiem spotkałem się gdzieś w 18 albo chyba w 18 roku i to było w czasie, kiedy jeszcze BitBay był opisywany jako normalna działalność gospodarcza. Kryptowaluty to był wtedy w zasadzie trochę nowy temat. Po Suszku już było widać, że to jest interes, który przynosi mu duże pieniądze, bo pamiętam, że spotykaliśmy się w jego biurze w centrum Warszawy pod jednym z takich lepszych adresów. I tu się pojawia wątek oczywiście regulowania rynku kryptowalut, bo Suszek zaczął myśleć o tym, żeby przenieść swoją giełdę, to był 18 rok i na początku była mowa o Malcie, po tym jak Komisja Nadzoru Finansowego zaczęła go dopytywać o pewne szczegóły prowadzonej przez niego działalności, o kwestie podatkowe. I on się wtedy, przynajmniej tak deklarował, poczuł się trochę osaczony i jednocześnie rozmawiając trochę z Ministerstwem Finansów, do którego zresztą nie miał daleko ze swojego warszawskiego mieszkania, na temat ewentualnych regulacji, które mogą zostać wprowadzone. Jednocześnie prowadził rozmowy z skarbówką maltańską na temat możliwości przeniesienia BitBay'a wtedy tam, po prostu zarejestrowania spółki. Tam ostatecznie skończyło się na Estonii, ale to jednak już pokazuje, że już wtedy, nawet na samym początku tej drogi czy rozwoju rynku kryptowalutowego, jednak jakiś rodzaj regulacji państwowych był niezbędny i to naprawdę nie tylko w Polsce, bo historię rynku kryptowalutowego w Stanach Zjednoczonych i w Chinach dowiodły lata później, że brak regulacji sprzyjał niestety różnego rodzaju działaniom przestępczym gdzieś tam wokół. Ja przypomnę, że założyciel i szef wieloletni takiej znanej dużej giełdy amerykańskiej o nazwie FTX, Fried, który siedział w areszcie w New Yorku, ostatecznie dostał wyrok 25 lat więzienia za machlojki finansowe, poprosił niedawno Trumpa o ułaskawienie. No zobaczymy, co się stanie z tym wnioskiem. Wiadomo, że Trump, który sam prowadzi swój własny eksperyment kryptowalutowy, przychylnie patrzy na tą branżę. No i stąd też nadzieja tego człowieka, który dostał 25 lat, ten spory wyrok, prosi Trumpa o ułaskawienie. Ale wracając jeszcze na polski rynek, no naprawdę ciężko jest uwierzyć, jak to jest możliwe, że po raz kolejny dziennikarze ujawniają informacje i ujawniali już w 2022 roku moi redakcyjni koledzy zrobili reportaż o tym, jak przejmowany jest majątek Sylwestra Słuszka i wskazywali nazwiska, wskazywali konkretne transakcje. Dlaczego prokuratura wtedy się tym nie zajęła? A być może właśnie nie zajęła się tym dlatego, że szefem prokuratorów był Zbigniew Ziobry, którego fundacja miała otrzymać od Zonda Krypto wsparcie finansowe w wysokości tego 500 000 zł. No i tu wracamy właśnie do modelu włoskiego, w którym brudne pieniądze próbują nadawać tam temu, co się dzieje w Sejmie, co się dzieje w rządzie i oczywiście można się zrzymać czy dyskutować na ten temat, czy Tusk wczoraj złamał prawo podając, czy cytując literalnie zeznania Krala, natomiast no, obraz jaki się z tego wyłania, no nie napawa optymizmem na pewno.
1: Nie napawa, a efekt tego jest w przypadku prawicy i tak żaden, ale ty wspomniałeś o tych 2 milionach złotych dla Ziobry. No i chciałabym, żebyśmy pociągnęli ten wątek, no bo tu znowu będzie śmiesznie. Prezes pytany o tę sprawę powiedział, że Ziobrą chciał te pieniądze na cele społeczne. A Ziobro z kolei opowiada, no zresztą prezes też, że tak naprawdę to musieli mu te pieniądze. On ich nie chciał. On nie chciał tych pieniędzy, ten Ziobro. No ale jak przyszło co do czego, no to jednak je wziął i nie dość, że je wziął, nie przekazał ich na cele społeczne, to wziął je dla siebie, do własnej kieszeni i za te pieniądze, on twierdzi, że zorganizował sobie obronę, ale ja myślę, że także żył sobie na Węgrzech, a teraz żyje sobie w Stanach, no i tylko może żałować, że płynęło tylko 500 tysięcy, a nie 2 miliony złotych. No i co wy na to? To znaczy, są różne osoby w PiS-ie, które wyleciały z tego PiS-u z hukiem za mniejsze przewinienia. No a o prezesie, a prezes o Ziobrze, przepraszam, proszę pana Kaczyńskiego o Ziobrze mówi i no tak, ale on tak nie wiedział też o prokuratorze generalnym, nie wiedział, zmusili go do wzięcia tych pieniędzy i to w ogóle było na dobry, zbożny cel, Radek.
2: No wiesz, jak popatrzę na to, co nadaje Telewizja Republika w tej chwili, bo to jest, naprawdę nie pomijałbym tego wątku, która też próbuje się przedstawiać jako podmiot poszkodowany w aferze Zonda.
1: Tak, to z kolei Tusk zmusił ich do tego, żeby wzięli te 30 parę baniek od Zondy.
2: Tak, no po prostu Sakiewicz miał zostać zmuszony do tego, żeby sprzedać swoją stację, bo tam przecież chodziło o przejęcie udziału. Przyjmował reklamy, bo był stacją, która przyjmuje najwięcej kwotowo i nominalnie i wolumen był też największy reklam Zonda Krypto.
1: 95% tego, co wydała Zonda na reklamy, poszło do Republiki. Tak jakby to tak tłumaczę państwu, bo politycy PiS-u chodzą i mówią, o Jezu, Owsiak wziął, matko jedyna, i TVN wziął, rany boskie. 95% poszło do Republiki, a 0,4% poszło do TVN-u, przy czym w TVN-ie sprzedano reklamy i one poszły na antenie, czyli odbył się taki handel, tak? Ty nam dajesz pieniądze, my ci sprzedajemy czas antenowy. Natomiast w Republice, oprócz tego, że sprzedali reklamy, to jeszcze ci dziennikarze opowiadali, jakież to fajna sprawa są te kryptowaluty, a już ta giełda Zonda Krypto to w ogóle rewelacja.
2: Tak. No, pamiętajmy o wystąpieniu też jeszcze ze czasów Dudy, gdzie był i Duda, potem był też Nawrocki na tej amerykańskiej konferencji, która była sponsorowana przecież, no też konferencja nieprzypadkowa, zrzeszająca ludzi, którzy mają tam gdzieś tam w tle rys taki prorosyjski, antyzachodni, antyunijny. No, może się to składać w jedną całość, może nie. No a Dorota Kania publikuje parę dni temu, dziennikarka związana z tak zwaną prawicą, publikuje kilka dni temu taką dużą grafikę pokazującą według niej, ona twierdziła, że po prostu zadała jednemu z modeli językowych sztucznej inteligencji, żeby jej pokazał siatkę powiązań. mediów z Zonda Krypto i tam są wszystkie media i wszystkie stacje, małe stacje telewizyjne, duże portale, małe portale, tylko nie ma jednego, nie ma Republiki.
1: Republiki, tak jest.
2: No więc pani Dorota Gania pisze, że nie daje tam Republiki, no bo wszyscy wiedzą, że to już było opisane, więc nie musi tego robić, więc dystrybuje tylko to, co jej pokazało jakiś tam czat GPT czy coś podobnego. No więc jeżeli pani Gania może stosować taką ekwilibrystykę i tak wybiórczo podchodzić do rzeczywistości, to równie skutecznie próbują to robić politycy, a problem jest tutaj chyba taki, że oni nie bardzo mają na kogo zwalić, znaczy zrzucić winę za tą sytuację, no bo nie ma jednego kozła ofiarnego. To się nie kończy, sprawa się nie kończy na Moskalu, który pojechał na Ibizę, tylko w zasadzie te linki, powiązania między Zonda Krypto i całą tą sferą prawicową, od Republiki, Psakiewicza, Prawa i Sprawiedliwości i sięgające również w stronę Konfederacji przecież, są na tyle liczne, na tyle znaczące, że no nie da się tutaj zastosować modelu, w którym zrzuca się winę na jednego człowieka, który by okazał się nieuczciwy. No i stąd właśnie tego typu próby bagatelizowania sprawy, no i oczywiście przerzucania winy na to, że to jest odpowiedzialność rządu Tuska, tak jakby to rząd Tuska w 2022 roku sprawował władzę.
1: Marcin?
3: Ja cały czas tak siedzę smutny i się zastanawiam, co w życiu zrobiłem nie tak. Nie dość, że pracuję z ludźmi, których znam, się nie nadaje zupełnie do PiS-u, to jeszcze nikt nie próbował mi nigdy, naprawdę, proszę Państwa, nikt mi nigdy nie próbował wcisnąć pół bańki.
1: No właśnie, ja też kurczę nie wiem, co źle zrobiłam w życiu. No.
3: Jakoś tak się złożyło, że pieniądze, które mogę mieć na koncie, to są te, które zarobiłem, a jakoś nikt mi nie daje. No ale to jest pewnie kilka bezsennych nocy przede mną, żeby pomyśleć, jak bardzo zmarnowałem życie, skoro takie okazje mi się nie przetrafiają, ale chyba, że to do słuchaczy apel, jak ktoś z Państwa coś, to proszę bardzo. Ale mówiąc zupełnie poważnie, no bo mamy do czynienia z kupieniem sobie organizacji różnych. Może nie w sensie szyldu organizacji, tylko w sensie grup trzymających władzę w tych organizacjach. No, na zdrowy rozum, gdybym chciał robić taki biznes, no to i mieć po swojej stronie jakąś partię, to przecież nie będę kupował 100 posłów z tej partii, tylko kupię tych 10, 15, 20 najważniejszych. Jeden przeważnie nie wystarczy, nawet jak jest szefem, bo to jednak trzeba tą siatkę szerzej zrobić. No i tu znowu nie będę wkraczał do wątku zorganizowanej przestępczości czy zorganizowanej grupy przestępczej, no bo to ten wniosek nasuwa się sam. Natomiast no, druga rzecz, no to jest ta klasyczna próba, opowiadałeś tutaj o inteligencji pani Kani, bo ja nie wierzę, że to ten wytwór to była sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja jest inteligentniejsza. Trochę pracuję z nią, więc wiem. Więc to jest model inteligencji chyba jednak pani Doroty Kani. Próba takiego dorzucenia wszystkich do kotła. No, błagam, no podstawowa rzecz. Jeżeli ktoś w domu medialnym kupuje reklamę w jakimkolwiek medium, to jest normalna transakcja rynkowa.
1: Tak jest.
3: I sobie. I oczywiście medium może w określonych okolicznościach odmówić przyjęcia takiego zlecenia, ale musi się wtedy postarać trochę o uzasadnienie, bo jest parę takich ścieżek, że można odmówić i wtedy siadają jakieś biura, kancelarie prawne siadają i piszą jakąś odpowiedź, dlaczego nie. W związku z czym Dokąd jesteśmy i reklamodawca jest w miarę legalny, tak, a tak było w momencie, kiedy te reklamy powstawały, no to trudno się dziwić, że jak sobie kupił czas antenowy na emisję reklam, to te reklamy zostały wyemitowane. Problem jest gdzie indziej. Problem jest taki, jaki ma Republika na bieżąco, taki jak swego czasu Wirtualna Polska miała. Problem polega na tym, czy pomiędzy biurem reklamy a redakcją jest granica. No i w przypadku Republiki wiemy, że pomiędzy biurem reklamy a redakcją nie ma granicy, ponieważ reklamodawca wpływał na treści, szukam jakiegoś zamiennika słowa dziennikarskie czy publicystyczne, bo to ciężko o tym mówić w Republice, no ale powiedzmy, no te treści, które są podpisane jako niereklamowe w samym tym medium. I tu jest problem. No, nie jest problemem, że żeby też nie popaść w jakieś skrajności, że jakiś prywatny podmiot finansuje jakąś organizację, jakiś pomysł, jakąś konferencję, to jest normalne. No ale jeżeli to nam się zaczyna spinać, finansowanie faktycznie antypolskiej i antyeuropejskiej siły politycznej bądź próby wpływania na opinię publiczną w ten sposób, no to tu już dzwonki dzwonią. To są dwie różne rzeczy. Więc mamy sprawę naprawdę tak jednoznaczną, że żadna sztuczna inteligencja nie jest w stanie uznać jej za kontrowersyjną, jak to się w tej chwili ładnie mówi. W tej sprawie nie ma żadnych kontrowersji. Są określone środowiska polityczne, które być może tylko dla pieniędzy, a być może także z miłości i pieniędzy, bo to wcale się nie musi wykluczać, korzystały z tych możliwości, które dawała mafijna organizacja. Z pełną wiedzą, bo teraz też mówię tutaj o dziewicy orleańskiej typu Ziobro. No, przepraszam, pan premier Morawiecki niedawno wrzucił taki filmik przypominający, że on faktycznie w 2018 roku przestrzegał. No już pomijam, że jak był premierem i przestrzegał i później nie zrobił nic z tym przez ileś lat,
1: to jest
3: trochę zabawne. To jest zabawne, no ale to już zostawiam tego Morawieckiego na boku, ale przepraszam, co prokurator generalny nie wiedział, że co było, no oczywiście ja wiem, w środowisku jakimś tam dziennikarskim, ale to były też na ten temat publikacje i to w dużych mediach typu TVN, nie tylko w jakichś tam mniejszych. Mamy do czynienia z funduszem, którego założyciel zanikł w sposób niewyjaśniony. Mamy do czynienia z funduszem, który de facto od 2022 roku przestał być funduszem, przestał być wypłacalny po utracie dostępu do

0: zapominajmy. No ja wiem, że tutaj zawsze wyjdzie pan Bosak i powie, że nie ma złamanego bitcoina przy sobie, ale pan Bosak jest jednym z posłów Konfederacji, a jakbyśmy zajrzeli do kieszeni panu Wiplarowi, to myślę, że tych bitcoinów by się znalazło co najmniej kilka.
1: Tak, i pieniędzy od krala też. No dobrze, to teraz włożę straszliwy kij w mrowisko. Być może moje skojarzenia poszły za daleko. Ale pomyślałam sobie tak, tu mamy mafię, która finansuje polityków. Na razie wiemy o jednej stronie sceny politycznej. Nigdy nie wiemy, jak ta historia się rozwinie. No ale mamy dowody na to, co mamy. No i premier też w tym swoim wystąpieniu powiedział o panu, który miał twierdzić i obiecywać kralowi, że jakby kral jednak został skazany, no to prezydent go ułaskawi. I ja tak sobie pomyślałam, że ta obecność... Czy też to, że informację o Zełenskim i mówię Zełenski. To, że Nawrocki kandydował na prezydenta Polski, przestało być dla mnie takie zadziwiające. To znaczy, to jest człowiek, który wywodzi się jednak ze środowiska kibolsko-przestępczego. No i zdaje się, że to środowisko, wiedząc, że może płacić pieniądze politykom, postanowiło mieć też swojego prezydenta i być może no tutaj ta podpowiedź tej kandydatury pojawiła się u prezesa Kaczyńskiego z wiadomej strony. Chyba, że ja w moich fantazjach przesadzam. Marcin.
0: Wiadomo, że są... To, co teraz powiem, jest bez żadnego związku. I bez trybu. Ale słuchajcie, mamy zjawisko mafijności dosyć dobrze opisane. I mówię nie tylko o popkulturze, choć naprawdę, żeby zrozumieć wiele zjawisk na świecie, trzeba obejrzeć trzy części Ojca Chrzestnego, a najlepiej przeczytać książkę Mario Puzo. To jeszcze lepiej się rozumie. Ale już mówię o takim opisie fachowym w różnych aspektach i gospodarczych, i socjologicznych. Mamy zjawisko mafii dobrze opisane i wiadomo, że czasami następuje taka kalkulacja, że może bardziej zamiast kupić sobie kogoś z rynku, to trzeba sobie kogoś zbudować. I to też się zdarza. Czyli człowiek, który wchodzi do tej polityki zupełnie gdzieś z zewnątrz, a jest programowany od dłuższego czasu do obejmowania dużych funkcji. I oczywiście musielibyśmy mieć sprawne służby, musielibyśmy mieć przede wszystkim wolę polityczną, żeby zacząć polityków, mówię w liczbie mnogiej, bo to na pewno nie dotyczy jednego, zacząć sprawdzać także pod tym kątem. Natomiast my jak do tej pory mamy problem z tym, żeby sprawdzić ich oświadczenia majątkowe i wyciągnąć wnioski, bo może sprawdzić jeszcze jako tako. Publikacje są, tak, bo to są jawne dokumenty, chyba że ktoś ma fundację rodzinną. Nawet jeżeli te oświadczenia wypływają, bo są jawne i wynika w nich coś, co na pierwszy rzut oka wskazuje, że wzrost bogactwa ma się nijak do dochodów, które możemy sobie wyobrazić u takiego człowieka, to ja nie pamiętam, ale powiedzcie mi, może się mylę, może pamięć szwankuje, żeby jakikolwiek organ wyciągnął z tego wnioski i przynajmniej zapytał, panie pośle, jeżeli pan zarabia legalnie 1 000 000 zł rocznie, to dlaczego pański majątek wzrósł o 5 milionów? Tak po prostu. Nikt o to nie pyta, więc teraz ja już fantazjuję na granicy kosmosu, jak mówię, że ktoś mógłby się przyjrzeć politykom pod kątem ich powiązań, także wcześniejszych, przed tym jak do tej polityki weszli, bo oczywiście jak wchodzą do tej polityki, to jakoś te powiązania są zacierane. Jesteśmy w bardzo poważnym kryzysie i tutaj Ja też mam tendencję do

0: jakiegoś takiego używania trochę łagodniejszego słownictwa i jakiegoś dystansowania się od tych zjawisk, ale zdaje się, że myśmy już przeszli fazę, kiedy można było się dystansować i mamy ileś tego przykładów, choć powiem, że ten przypadek kryptowalut i Zondra Krypto jest taki powiedziałbym, tak jednoznaczny, że już bardziej być nie może. A kwestia ułaskawień, no przepraszam, a co w tym zaskakującego? Widać tę inspirację Trumpem, powiedzmy, no, który przecież sprzedaje ułaskawienia. No i wprawdzie jeszcze nie wystawił je na Wall Street, ale myślę, że gdzieś tam w Darknecie to już na jakąś licytację można byłoby się załapać, a wcale bym się nie zdziwił, gdyby któregoś dnia były oficjalnie notowane na giełdzie jako papier wartościowy do zdobycia ułaskawienie prezydenta. I tutaj też to mamy. To jest tak bardzo prawdopodobne, że omal pewne.
1: No dobrze, to teraz Radek, co ty myślisz o mojej fantazji na temat tego, że prezydent czy kandydat na prezydenta został zaprogramowany wcześniej właśnie jako ten, który ma zamiast nakazywać finansować polityków mafii, no to ma tej mafii pomagać jako najwyższy urzędnik w państwie.
2: Daleko idąca teza.
1: No tak, to prawda. Dlatego zastrzegam, że to fantazja moja.
2: I nie wiem, czy bym się pod nią podpisał, tym bardziej, że ja mam wrażenie, że Kaczyński chyba żałuje trochę tego wyboru, no bo co by nie mówić o Nawrockim, to jednak okazuje się politykiem, który potrafi działać w interesie nowego obozu politycznego, który gdzieś tam pewnie powstaje i jest marzeniem Nawrockiego, czyli stworzenie czegoś na gruzach Prawa i Sprawiedliwości. I jeżeli tak było, jak mówisz, to być może Jarosław Kaczyński już dzisiaj tego tamtej decyzji swojej żałuje. Natomiast jeżeli chodzi o ten wątek finansowania działalności politycznej w krajach Unii Europejskiej przez szeroko rozumiane ośrodki wschodnie, czy nawet też daleko wschodnie, bo i takie informacje się pojawiają, bardzo fajny eksperyment kilka dni temu dosłownie zrobili dziennikarze prywatnej angielskiej telewizji, to jest kanał 4 chyba, gdzie jeden z tych dziennikarzy tej stacji, udając amerykańskiego miliardera, dorobił sobie bardzo fajną legendę, swoje nowe życie w mediach społecznościowych. Umówił się z Nigelem Farage'em, czyli człowiekiem, który firmował Brexit. Też firmował i robił i przeprowadził tak naprawdę kampanię brexitową z pomocą finansową miliarderów, którzy mieli związki z Rosją. No to po czasie wydaje się oczywiste. No w każdym razie umówił się na spotkanie z dziennikarzami, nie wiedząc o tym, i ci dziennikarze podający się za amerykańskich miliarderów mówili wprost, że mają propozycje finansowe dla niego i że sprawa będzie nie do końca legalna. Farage nie dość, że się zgodził na to, to jeszcze chlapnął, że to nie pierwsza taka sytuacja. Bo już
1: o matka!
2: Podobne rzeczy robili.
0: Krąży po sieci, polecamy
1: państwu. Tak.
2: Bardzo, bardzo fajne filmidło. No, żyjemy jednak w okolicznościach takich, że mamy wybory w Saksonii.
1: Anhalt.
2: Tak, jutro zdaje się.
1: Tak.
2: I wynik, możemy się spodziewać, jaki będzie wynik tego głosowania, notowania
1: w
2: do tego właśnie Zjednoczenie Narodowe we Francji też ma takie poparcie, jakie ma, więc my prawdopodobnie za kilkanaście miesięcy, bo wybory główne w Niemczech są w przyszłym roku, obudzimy się, czy będziemy budzić i funkcjonować w zupełnie innej rzeczywistości. I być może wtedy spojrzenie na sprawę Zonda Krypto i tego typu sposobów na wchodzenie w różny sposób przez kapitał finansujący działanie polityków. Będziemy mieć zupełnie nowe spojrzenie na to, co się dzieje, tylko pytanie, czy nie będzie trochę za późno. No jeżeli rzeczywiście było tak, że Ziobro miał dostać więcej, no, dostał mniej tych pieniędzy. Pytanie właśnie, co się stało z tymi pieniędzmi, na co zostały ostatecznie wykorzystane i gwarantował dzięki temu blokowanie.
1: Tak, on powiedział, że tam urwanie łba, tak, że wszystkim sprawom przeciwko Kralowi.
2: Tak. A z kolei premier Tusk wczoraj w Sejmie cytuje zeznania, które jednoznacznie wskazują na Nawrockiego jako osobę, która ma zagwarantować osobom związanym z aferą w razie czego bezkarność, no to włos się jeży na głowie, tak? W jakim rzeczywistości żyjemy? No przecież to, co Marcin powiedział na początku, 15 lat temu, co byłoby do pomyślenia, co nie byłoby. Nie, przez lata, ja pamiętam, i to za pierwszych dwóch rządów Tuska był autentyczny zakaz spotykania się osób reprezentujących, znaczy zamożnych Polaków, tej naszej tak zwanej oligarchii, nie mieli dojścia w ogóle do
1: polityków, tak. To było pokłosie afery Rywina, było takie.
2: Tak, oczywiście można się zrzemać, jak się zastanawiać, czy sprzedanie Ciechu Kulczykowi to było złamanie tej zasady, czy nie. No w każdym razie zrobiono to przynajmniej w miarę.
0: Ale była zasada.
1: Tak,
2: ale właśnie poruszaliśmy się w jakichś regułach, tak? Natomiast jeżeli okaże się, że rzeczywiście jest tak, że środowiska przestępcze finansowały, a wszystko na to wskazuje, główne partie polityczne rządzące do 2023 roku i próbowały sponsorowały i próbowały przejmować media, które tym partiom zapewniają byt polityczny, no to już naprawdę nie są żarty. I wielkie pretensje można mieć na pewno do prokuratury po 2023 roku, że do przyspieszenia w postępowaniach w sprawie Zonda Krypto, w sprawie Suszka nie doszło, no ale nie doszło dlatego, że tam tymi sprawami cały czas zajmowali się prokuratorzy i zespoły prokuratorów, które do tej misji, którą tę misję powierzył im Zbigniew Ziobro.
1: No i też nie zapominajmy, że nie było jeszcze skruszonego Krala wtedy. Tak naprawdę to tak. Kral, znaczy potrzeba było mieć takiego człowieka z wnętrza tej mafii, żeby on powiedział, co tam się działo i dopiero wtedy można było z kopyta z tym ruszyć.
0: Słuchajcie, że w tym to jeszcze na marginesie trzeba powiedzieć, no, ale od tego jest prokuratura.
1: No, tak.
0: Prokuratura jest skonstruowana po to, żeby złamać tego potencjalne do skruszenia z wewnątrz. A to, co u nas się zadziało, że jakiś adwokat, jakieś okoliczności w zasadzie wykonuje pracę za prokuratora, to też jest no, jakby znak tego, jaką mamy prokuraturę.
1: No niestety tak właśnie to wygląda. Słuchajcie, kilka wpisów naszych słuchaczy, bo zaraz program nam się skończy. Zbyt małe literki, pani redaktor słusznie wnioskuje, Nawrocki był lewarem, z pomocą którego organizacja przestępcza weszła do pałacu, koń trojański 2.0, Wero, znów mafia składa się z ludzi, ludzie to społeczeństwo, Nawrocki kandydat społeczny. Co wam się nie spina? To jest to znów, to dlatego, że w przypadku Ziobry wnioskowanie było podobne, że Ziobrowie to społeczeństwo, więc cel społeczny poprzez przekazanie pieniędzy z fundacji jak najbardziej został osiągnięty. Rysiek Lewak. Tylko muszę znaleźć któryś. No dobra, niech będzie ta wypowiedź. Rodzice, łączcie się i ratujcie dzieci, chlapnęła Marysia Kurowska, ta, co twierdzi, że żubry w Białowieży nogi łamią od drzewa. Chodzi o dietę planetarną. Pewnie boi się, że żarcie na stołówkach będzie miksowane w robotach planetarnych. House of Asher odpowiedział, że Morawiecki wyjaśnił, że w piątek dla katolików ma być fasola z kaszą zamiast obgryzania ciasta z pierogów. To a propos diety, którą funduje się, znaczy zmiana diety w szkołach. Boże, kochany, jest tak dużo wpisów, że właściwie nie wiem, czy coś znajdę jeszcze takiego, żeby państwa zaskoczyć. zbyt małe literki. Jeśli te drobne fragmenty układanki współpracy i wpływów ruskiej mafii naprawią część sceny politycznej, może się... No nie wiem, czy to naprawią, bo to naprawą jest napisane i napisane jest razem, więc nie wiem, jakie to słowo miało być. No dobrze, część sceny politycznej może się składać w całość, to się składa w tę całość. Aha. Czyli że jeżeli to może się składać, że mają wpływy mafiozi na część sceny politycznej, no to jeżeli to jest możliwe, taka brzytwa Okama, jeżeli coś jest możliwe, to na pewno tak się dzieje. Tutaj nie chodzi o robienie polityki i rewolucji, to chodziło wyłącznie o władzę i o kasę. Slawiur, a ja tam im wierzę, chrześcijanie, katolicy, patrioci, niezłomni, przecież to niemożliwe, żeby byli aż tak skorumpowani, że Ziobro, prokurator generalny, nie wiedział od kogo i za co bierze 500 tysięcy. Mnie to przekonuje. Partyzan zwyciętego lasu, ale to pokazuje, jak głupia jest ta część społeczeństwa, która wierzy pisowcom i konfederatom. No, jak się powtarza im kłamstwo 1000 razy, no to ono staje się prawdą. Rysiek Lewak, zobaczycie, że za kilka tygodni pisowcy będą wciskać kit, że wszystkie pieniądze z Zonda wziął Kral. C60. Rządzi Koalicja Obywatelska i mamy grubą aferę Zonda Krypto. Gdyby nadal rządził PiS, Zbyszek ukręcił byłe w sprawie. Takie dostajemy informacje w ostatnich dniach. Jeżeli PiS wygra następne wybory, to mamy pozamiatane. Będziemy mieli drugą Białoruś. Pani Magdalena, czy można już ogłosić polski model mafii, taką mieszankę włosko-rosyjską, czy też jest to już model własny, taki pszenno buraczano cebulowo, patriotyczno ojczyźniany. Mnie się ten model własny bardzo podoba. Peter
0: nie,
1: Brown.
0: Nie, ale ja oprotestuję. To znaczy niestety jesteśmy tutaj naśladowcami. To znaczy były próby tworzenia polskiego modelu mafii w latach 90., ale bardzo szybko ona została podporządkowana przez inne mafie. I rozczaruję panią, nie, to jest niestety wszystko.
1: Czyli model włosko-rosyjski.
0: Delegatury firmy, a nie własnego polskiego patentu.
1: Peter Bromus w ostatniej wyborczej, Wacław Radziwinowicz analizuje język błatny, czyli przestępczy, którego używał Ławrow w jednym z ostatnich wystąpień. Z tekstu jasno wynika, że dzisiaj rozróżnienie między rosyjską mafią a rosyjskim rządem nie ma sensu. Tredwe, tak, agenci śpiochy zaczynają się budzić, jak dawny premier MB. Po tylu latach i oznakach wpływu trudno zasłaniać się ignorancją na temat Zonda. Przecież to jest podpisane kremlinką. To nie jest model włoski, to jest kopia modelu moskiewskiego. No dobra, no i tu jeszcze trochę komentarzy, proszę państwa, na temat tego, że no wczoraj pani posłanka szczekała, no i jeszcze wpisy z maili. O matko, mam 30 sekund. Pani Elżbieta, nie wiem co gorsze, nieświadomy niczego minister sprawiedliwości, prokurator generalny, czy całkowita obojętność Polaków na niewątpliwe wpływy Rosji i ich organizacji mafijnych na naszą politykę, co przejawia się w tak dużym poparciu dla Brauna, Konfederacji i PiS. W sumie to chyba około 40% poparcia. Pan Damian, jak bardzo zrobiło się ciepło przy tej aferze, można odczytać po minach samych zainteresowanych. Kaczyński mina w Sejmie wczoraj i również wczoraj u pana Wójcika w Faktach po Faktach. Zawsze taki wesoły, a wczoraj był taki z lekka poważniejszy. Jedna głupia tylko nie zrozumiała powagi i zaczęła szczekać. No i na koniec Jamiołek i Fraszka. Rosja znowu się weseli, bo jej mafia tu się cieli. Nikt nic nie wie, nie pamięta, prawda? Działa tu od święta. Istny raj poliśnęli. I proszę państwa, inne tematy nam już się nie zmieszczą. Bardzo przepraszam. Bo Zonda nam zajęła wszystko. Zresztą tak się spodziewaliśmy. Bardzo dziękuję. Radosław Omachel, TVN24. I Marcin Celiński, Reset Obywatelski, wydawnictwo Arbiter.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego weekendu. Ja tylko powiem, że myśmy się zajmowali Zonda Krypto, a w ogóle ani jeden bitcoin mi nie wskoczył.
1: Także proszę to przemyśleć, proszę państwa. Bardzo dziękuję Frankowi Wójcickiemu za zrealizowanie programu. Żegnam się z państwem. Beata Grabarczyk, także życzę miłego weekendu.

0: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Ponad 1100 interwencji Straży Pożarnej po przejściu wieczorem i w nocy frontu burzowego. Działania Straży podsumował starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży. Jak mówił w TVP Info, najwięcej interwencji było w województwach wielkopolskim i lubuskim.
1: Na szczęście dzisiejszy poranek od północy przyniósł tylko 66 takich interwencji. W większości działania Straży Pożarnej polegały na usuwaniu wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również zabezpieczaniu uszkodzonych konstrukcji dachów wskutek czy samego silnego wiatru, bądź też przewróconych drzew, które powodowały uszkodzenia.
0: Dziś nadal mocno wieje, a najsilniejszy wiatr nad morzem. Synoptycy ostrzegają burze, możliwe do wieczora w północnej części Polski. Komisja Europejska odpowiada na żądania prezydenta USA. W internetowym wpisie Donald Trump stwierdził, że będzie się domagał od państw Europy zwrotu pieniędzy za pomoc wojskową przekazaną Ukrainie przez administrację prezydenta Joe Bidena. Nie ma żadnej oficjalnej prośby ze strony Stanów Zjednoczonych, mówi rzecznik Komisji Europejskiej. Christian Wiegand dodaje, Unia Europejska i jej państwa członkowskie pozostają największymi darczyńcami pomocy dla Ukrainy. Przekazaliśmy Ukrainie ponad 220 miliardów euro wsparcia, w tym 87 miliardów euro na wzmocnienie zdolności wojskowych i obronnych Ukrainy. W tej kwocie mieści się też około 8,5 miliarda euro pożyczki. W czwartek o dalszym wspieraniu Ukrainy broniącej się przed inwazją Rosji rozmawiali szefowie dyplomacji państw Unii Europejskiej. Przy skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie i przy jego pomniku z udziałem prezydenta i pierwszej damy rozpoczął się finał akcji Narodowego Czytania Dziadów.
2: Od Helu po Zakopane, od Subic po Białowieże, wszyscy czytamy dziś Dziady Adama Mickiewicza. Dziękujemy, że czytacie je w swoich małych ojczyznach i w lokalnych wspólnotach. I daleko od naszej kochanej ojczyzny, w ponad 40 krajach na całym świecie. Dzięki polskiej literaturze jesteśmy dzisiaj wszyscy blisko.
0: Tak mówiła Marta Nawrocka i to nie pierwsze spotkanie z twórczością Adama Mickiewicza. W 2012 roku podczas pierwszego narodowego czytania lekturą był Pan Tadeusz. I jeszcze piłkarska ekstraklasa. Piast Gliwice pokonał 3-0 GKS Katowice, mówi trener Piasta Daniel Myśliwiec.
3: Ja chciałbym, żebyśmy bardziej wypchnęli Gieksę w drugiej połowie, bo fajnie się broniliśmy się ofiarnie, skutecznie i broniliśmy się nie wrzucając ludzi w pole karne i jakoś to będzie, tylko ewidentnie piłkarze wiedzieli doskonale co robić, nawet te drobne błędy, które się pojawiły w czasie doliczonym pierwszej połowy, to realizacja, wzór.
0: Za niecałe 2 godziny Widzew podejmie Radomiaka, o 17:30 Korona Kielce zagra z Wisłą Kraków, a o 20:15 Motor Lublin z Legią Warszawa. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: I Mike Skinner doskonale nam już wyjaśnił, od kogo zaczynamy The Streets. Na początek dzisiejszego Serca Bitam, a tę najbliższą godzinę spędzimy w dużej mierze właśnie na tej brytyjskiej scenie. I jeśli chodzi o tę, która jakoś specjalnie nie przejmowała się pilnowaniem gatunkowych granic, no to właśnie Mike Skinner jest naturalnym kierunkiem. Has It Come To This było otwarciem Original Pirate Material i jest jednym z tych numerów, które pokazały, że ten wyspiarski garaż może być nie tylko muzyką do tańca, ale też językiem opowiadania o bardzo zwyczajnym życiu. No i ta obserwacja codzienności jest konikiem Mike'a Skinnera, który 2 lata później wrócił z A Grand Don't Come For Free i tam już zamiast pojedynczych opowiastek jest cała historia.
1: 'Cause her last relationship fucked her up. Got hurt majorly, finds it tough to trust. Look,

Could Well Be In z albumu A Grand Don't Come For Free, czyli albumu, który był czymś więcej niż kolejną płytą The Streets, bo właściwie to taka opowieść rozpisana na cały 50-minutowy album. Jest tu mowa o pieniądzach, mowa o przyjaźni, miłości, chaosie, ale też takiej milenialnej brytyjskiej codzienności. No i właśnie ten sposób pisania bez jakichś wielkich deklaracji, ale za to z konkretem i bardzo ciekawą obserwacją, no, okazał się dużo bardziej trwały niż jeden określony gatunek, więc inni z tego w ciągu kolejnych lat tylko czerpali i dalej czerpią. 19 lat później Annie nagrała Take It Slow.

I tak właśnie za sprawą Annie jesteśmy nadal w brytyjskim hip-hopie, chociaż ciągle ważne są tu słowa i sposób opowiadania o codzienności, no to można powiedzieć, że jest to już inne pokolenie i chyba nawet bym powiedziała, że to trochę leży gdzieś u podstawy dzisiejszego Serca Beatem. Take It Slow jest ostatnim, szóstym numerem na We Go Again. Annie określała to wydawnictwo nie tyle mianem takiej klasycznej epki, co takiego zestawu utworów, które miały być podsumowaniem jej doświadczeń i kolejnego etapu kariery.

0: jest to projekt w tym charakterystycznym rapowym stylu i do tego stylu swoje kilka groszy dołożył też Loyal Carner. Dlatego też do tego chłopaka, czyli do Yesterday's Gone.
1: Check.

Damselfly z Tomem Miszem. Płyta Yesterday's Gone z 2017 roku, na której Loyal Carner wiele opowiadał o sobie, wiele opowiadał o swojej rodzinie, relacjach, ale też miejscu, z którego pochodzi. Tom Misz dorzucił mu do tego gitarę, która pięknie tutaj wybrzmiała, ale też soul, jazzową miękkość, no i taki pewien groove. Z którym to groove'em my popłyniemy sobie dalej, chociaż już spod znaku duetu Frank Moody.

Kartel, Kendresa i Kups. Tutaj ta ekipa dostała od chłopaków z Frank Moody więcej funkowego pulsu i tanecznego charakteru. Ten remix utworu Time, Kartel, opisywał zresztą jako takie nadanie wcześniejszemu materiałowi nowego oddechu, oddechu bliższego latom 70. No a ja w sumie nie dałam Państwu znać, że oczywiście zerkam do skrzynki mailowej olga.bobienko@nowyświat.online i do grupy patronów również zaglądam. Dzień dobry. No, to po Time moglibyśmy w sumie zostać na parkiecie, ale po co? Ta godzina byłaby wtedy zbyt przewidywalna, więc zrobimy mały krok w bok do debiutu Chetta Fakera.

Solo Sunrise to jest właśnie tytuł tego utworu, utworu z debiutanckiego wydawnictwa Cheta Fakera, Thinking in Textures. Bardzo lubię ten materiał i bardzo lubię to, jak pięknie opiera się to wydawnictwo na łączeniu elektroniki, soulu i downtempo. No a skoro my już jesteśmy gdzieś pomiędzy snem a jawą, to możemy wejść w to jeszcze głębiej. I jest taki jeden pan, no, który jest mistrzem w tym fachu. Kevin Parker i New Person, Same Old Mistakes.

O Kevinie Parkerze można powiedzieć, że jest bardzo dobry w zmian kierunku muzyki, którą nagrywa i zanim całkowicie robi tego typu zabiegi, no to są też takie numery, w których tę zmianę słychać. No i właśnie dlatego cofamy lekko taśmę z Tame Impalą do otwarcia wydawnictwa Lonerism B-Sides and Remixes z 2012 roku.

0: I teraz zrobimy skok od psychodelii do muzyki, która od początku była zbudowana wokół klubu. I tu państwo może się domyślają. Jamie XX i utwór Girl z albumu In Color, czyli jego pierwszego solowego albumu. Zresztą jednego z ciekawszych przykładów tego, jak muzykę taneczną, muzykę klubową można nasycić nostalgią i emocją.
1: The most beautiful girl in Hackney, you know.

Jamie XX, który przypomina, że londyńska muzyka klubowa może być jednocześnie bardzo emocjonalna. No a że w tych ramach oczywiście świetnie odnajdują się też jazz, soul i gitara, to wciąż londyńska scena. Oscar Jerome, Everything in Between jest jego ostatnim singlem.

0: Jeszcze przed końcem zrobimy mały krok wstecz, ale nie po to, żeby wracać do przeszłości dla samej nostalgii, bo debiut Jamiego Woona przypomina o tym momencie, kiedy na brytyjskiej scenie mieszały się dubstepy z garażem, elektroniką. Będziemy mogli usłyszeć tę muzykę na żywo, bo w poniedziałek Jamie Woon zagra w krakowskim klubie Kwadrat, a dzień później, 8 września, w warszawskim Palladium.
1: Walked

0: I pray that we all regret less, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: Jamie Woon mówił kiedyś, że interesuje go łączenie tego, co stare i zakorzenione, z tym, co daje elektronika. Dlatego na koniec idealną klamrą będzie ten gość, od którego zaczęliśmy, czyli Blinded by the Lights. To największy hit The Streets. Hit z albumu A Grand Don't Come For Free, który 13 listopada wybrzmi w całości w Gdańsku, bo tam się też Mike Skinner pojawi w ramach swojej trasy, na której ta historia, ten album, napisany ponad 20 lat temu, wraca na scenę jako opowieść od początku do końca. No i tym zamykamy. Blinded, tylko w wersji Niro. Cięższej i bardziej klubowej. Dzięki wielkie za dziś. Olga Bobienko, kłaniam się, a my się słyszymy w Serce Bitem za 2 tygodnie. Dobrego dnia.

trip down. Everything they

0: Minęła 14. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner przylecieli do Moskwy jutro. Będą w Kijowie. Mają plan zakończenia wojny, twierdzi Donald Trump. Rosja i Ukraina to konflikt osobowości. Prezydent Zełenski i Putin naprawdę się nienawidzą, żywią do siebie nienawiść i to im przeszkadza. W ciągu ostatniego miesiąca stracili 32 tysięcy ludzi, głównie żołnierzy. Jutrzejsza wizyta wysłanników Białego Domu będzie ich pierwszą wizytą w Kijowie. Moskwę odwiedzali kilkukrotnie, a z ukraińskimi politykami ostatnio widzieli się zimą w Abu Dhabi. Potem rozmowy wstrzymano po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem. Nie ma takiej propozycji. Także w kancelarii premiera Jan Grabiec komentował w TVP Info medialne doniesienia dotyczące wejścia Szymona Hołowni do rządu. Według Onetu wicemarszałek Sejmu ma wrócić do kierowania Polską 2050.
1: Pan marszałek Hołownia, jego formacja polityczna musi określić, jak chce funkcjonować w ciągu tego najbliższego roku. My jesteśmy przekonani, że każdy z posłów coś wnosi do koalicji rządowej. My mamy bardzo dużo dzisiaj do zrobienia. Na pewno nie możemy się zajmować sami sobą przez ten ostatni rok, który został do wyborów parlamentarnych.
0: Szefową koalicyjnej Polski 2050 jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, a przewodniczącym klubu parlamentarnego poseł Paweł Ślis. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję, w ramach której wprowadzona będzie nowa mapa świata, wierniej odwzorowująca rozmiary państw i kontynentów. Zdaniem ministra spraw zagranicznych Togo Roberta Dusseya to historyczny moment. Mapa jest wprawdzie narzędziem technicznym, ale jest także instrumentem i narzędziem. To wiedza, która kształtuje sposób, w jaki ludzie i kontynenty postrzegają siebie. Przeciwko rezolucji był tylko jeden kraj – Stany Zjednoczone. Sześć państw wstrzymało się od głosu. Powszechnie stosowana XVI-wieczna mapa Mercatora pokazuje przykładowo Grenlandię wielkości przypominającej Afrykę, choć w rzeczywistości Grenlandia jest 14 razy mniejsza. I jeszcze Katowice. Wizytę składa tam prezydent FIFA Gianni Infantino. To z okazji meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata. Kobiet do lat 20. Reprezentacja Polski zagra za godzinę z Argentyną. To był serwis Radia Nowy Świat.

Wyjaśniła się tak wzmożona aktywność w tym roku kolumbijskiej wokalistki Karoliny Oliveros. Do tej pory mówiło się o niej wyłącznie w kontekście działalności w zespole Combo Chimbita, natomiast w tym roku seria solowych singli, do tego gościnny udział na wydanym niedawno albumie orkiestry Akokana, to wszystko były podchody pod bardzo ważne ogłoszenie, którym artystka podzieliła się ze światem niedawno. W listopadzie tego roku ukaże się jej debiutancki solowy album Ya Rompimos el Silencio, na którym królować będą rytmy osadzone w afro-kolumbijskich i afro-karaibskich tradycjach z ojczyzny Karoliny Oliveros, a to wszystko okraszone będzie oczywiście również jej niezwykle ekspresyjnym wokalem. Nie wiem, czy mają Państwo takie same wrażenie, ale ja za każdym razem, gdy słyszę głos Kolumbijki, to wyczuwam w nim jakąś taką niepokojącą i zadziorną nutę, ale mówię to oczywiście w bardzo pozytywnym znaczeniu, bo po prostu między innymi z tego względu można od razu poznać, że to właśnie ona. To jest program Muzyka nie tylko z Afryki. Ja nazywam się Mikołaj Kierski, a za chwilę usłyszymy kolejny głos z Ameryki Łacińskiej, który jest bardzo charakterystyczny, ale z zupełnie innych względów niż ten Karoliny Oliveros. To znaczy tutaj będziemy mieli do czynienia z być może nawet celowo przesłodzonym wokalem.

Solidny kawałek historii meksykańskiej muzyki można prześledzić wraz z tym utworem, którego przed chwilą wysłuchaliśmy. Najpierw należałoby się cofnąć do roku 1981, kiedy to Publio Martinez opublikował swój podwójny singiel, na którego stronie A znalazła się piosenka Satanas. Kilkanaście lat później nową, dużo bardziej znaną wersję tego samego utworu stworzyła grupa Latropa Vallenata, a teraz powrócił do niej działający współcześnie zespół Karen i Los Remedios. To taka bardzo lekka, humorystyczna piosenka, w której wokalista lub wokalistka zwracają się do tytułowego szatana z prośbą o znalezienie idealnej partnerki, idealnej, czyli takiej, która chciałaby tańczyć kumbię, bo Bóg takiej prośby spełnić nie chciał. No właśnie, wymieniłem kumbię, co jest ważne w kontekście Karen Los Remedios. Poprzednim razem słuchaliśmy ich twórczości nieco ponad miesiąc temu przy okazji wcześniejszego singla, w którym raczej zaskakująco trochę z tej kumbi zrezygnowali, ale jak słyszeliśmy przed chwilą, to był tylko wypadek przy pracy. Ślady kumbi słychać też w twórczości zespołu Empanadas Illegales, który w zeszłym tygodniu opublikował swój czwarty album.

Tak trochę niespodziewanie ten początek programu zrobił nam się północnoamerykański. Zaczęliśmy od Karoliny Oliveros, która choć jest Kolumbijką, to ściśle związana jest ze sceną nowojorską. Po niej wybrzmiał skład Karen y Los Remedios z Meksyku, a przed chwilą grupa Empanadas Ilegales i to jest z kolei zespół działający w Kanadzie. Jeden z utworów z ich nowiutkiego, jeszcze świeżego, bo wydanego zaledwie w zeszłym tygodniu albumu, mam wrażenie, że wybrzmiał bardzo w stylu niektórych moich propozycji sprzed tygodnia, czyli tych psychodelicznych utworów surf-rockowych. Wtedy również była to muzyka stworzona przez przedstawicieli latynoskiej diaspory i tak samo jest w tym przypadku. A surf-rock, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, to gatunek, który narodził się w Kalifornii, gdzie właśnie teraz się udamy, ale nie będziemy mieli już do czynienia z brzmieniami zahaczającymi o Amerykę Łacińską. Przenosimy się powoli do Afryki.

zeszłym roku prezentowałem album Mulatu Place Mulatu, legendarnego etiopskiego artysty Mulatu Astatke. Producentem tego wydawnictwa był Dexter Story i to bardzo wiele mówi o talencie tego muzyka, skoro powierzono mu tak odpowiedzialne i prestiżowe zadanie. A w tym roku zaprezentuje on z kolei swoją autorską muzykę. Pod koniec października ukaże się jego kolejny album, płyta zatytułowana Som, co w językach amharskim i tigrinia oznacza post. Akurat te dwa języki wybrane oczywiście nieprzypadkowo, bo Dexter Story skupia się w swojej praktyce przede wszystkim na brzmieniach z rogu Afryki, a konkretniej Etiopii i Erytrei. Te zainteresowania wykraczają

0: nigeryjskiego artysty Dele Sosimiego.
1: Okay, two, three. Give me peace. Give me freedom. Give me love. With a kiss.

Szczerze mówiąc, już zapomniałem, że i Bibio Sound Machine potrafią tworzyć też takie nostalgiczne ballady. Przyzwyczaili nas w ostatnich latach do bardzo energetycznych, tanecznych utworów, ale ich zbliżający się album ma być inny, co wiedzieliśmy już właściwie, kiedy ogłoszono, że po raz pierwszy od 7 lat ich płytę wyprodukuje Max Granhart, co sugerowało powrót do brzmień bardziej organicznych i analogowych, i sądząc po opublikowanych do tej pory singlach, rzeczywiście się to zgadza. Album Chopping Mountain ma być też kontynuacją misji Bibio Sound Machine, jeżeli chodzi o promowanie miłości i jedności. Wystarczy rzut oka na tracklistę tego nadchodzącego wydawnictwa, żeby zobaczyć, że zabrali się do tego na poważnie, skoro znajdziemy tam utwory zatytułowane m.in. po prostu Love, a także

Concept of Love, za nami z kolei piosenka Give Me Peace. Pewnie więcej singli już nie dostaniemy, bo premiera Chopping Mountain zaplanowana jest na 11 września. A w tym utworze sprzed chwili gościnnie wystąpił zapowiadany Dele Sosimi, o którym ostatnio mogliśmy też sobie przypomnieć przy okazji dwóch nowych remiksów utworów z jego debiutanckiego albumu z roku 2015.

Przed utworem powiedziałem o debiutanckim albumie Dele Sosimiego, który został wydany w roku 2015, ale chodzi oczywiście o taki debiut solowy, bo to tak naprawdę przecież bardzo doświadczony muzyk, który w przeszłości grywał zarówno z Felą Kutim, jak i jego najstarszym synem Femim, a więc jeżeli chodzi o The Afrobeat, to grywał u boku najlepszych i teraz stara się tym swoim doświadczeniem dzielić. Sanctuary to jeden z moich ulubionych utworów jego autorstwa ze wspomnianego płytowego debiutu. Przed chwilą nowa wersja tej piosenki, wersja autorstwa producenta z Portugalii o pseudonimie Maeve, a przy okazji tych dwóch nowych remiksów przemycono tak trochę między wierszami bardzo ważną wiadomość, mianowicie Dele Sosimi w przyszłym roku wyda swoją kolejną solową płytę, więc już wiemy, że tak ważne wydawnictwo czeka na nas w roku 2027. Wprowadził nam temat afrobeatu do tego odcinka Dele Sosimi. Pociągniemy go więc jeszcze przez dwa utwory. Obydwa będą autorstwa zespołów zajmujących się tą muzyką z perspektywy Europy.

Rok 2018 zdaje się, że jedyny album projektu Grand Fabao Afrofunk Orchestra, czyli projektu, w ramach którego francuski producent i multiinstrumentalista Grand Fabao starał się zgłębiać rytmy afrobeatu, a zrobił to m.in. z pomocą takich sław jak Tony Allen, który na tej płycie w kilku utworach zagrał na perkusji. A Polacy w tym kontekście to również oczywiście nie gęsi. Swoją afrobeatową orkiestrę mają i to od dawna. Warsaw Afrobeat Orchestra działa z sukcesami od 2012 roku. Swego czasu ich twórczość wydawała nawet szanowana amerykańska wytwórnia Ubiquity Records. I cofniemy się teraz właśnie do tego okresu. W roku 2015 w katalogu tej wytwórni ukazał się album Wendelu.

Warsaw Afrobeat Orchestra sprzed ponad 10 lat z ich albumu Wendelu, przed chwilą utwór No Such Thing. Wtedy, zdaje się, zespół funkcjonował w formacie 10-osobowym z 3 wokalistkami. A z afrobeatu nie tak daleko wcale jest do muzyki disco, szczególnie tej funkującej i wypełnionej groove'em, a właśnie takie brzmienie usłyszymy za chwilę w utworze autorstwa holenderskiej grupy Yin Yin, piosenka Tokyo Disco z ich autorstwa przed nami i oryginalnie ukazała się na ich 3 płycie Mount Matsu kilka lat temu, natomiast teraz sięgnął po nią DJ Kobayashi, przygotowujący kompilację o wiele mówiącym tytule Give Me Disco.

Yin to zespół holenderski, ale ich inspiracje sięgają przede wszystkim Azji, stąd nie dziwi utwór o tytule Tokyo Disco na jednym z ich albumów. I my właśnie propozycją japońską zakończymy ten odcinek audycji. Na wyspę Kumoyo zabiorą nas członkowie kwintetu Kikagaku Moyo. Ta wyspa to tytuł ich piątego i niestety ostatniego albumu. Tą płytą zakończyli swoją karierę, prezentując po raz ostatni przepiękną mieszankę psychodelicznego rocka i wpływów japońskiego folku. A ja nazywam się Mikołaj Kierski i to był kolejny odcinek audycji Muzyka nie tylko z Afryki.

0: Partnerem radiowego rajdu rowerowego jest marka Garmin, wspierająca sportowo społeczność słuchaczy Radia Nowy Świat. Już jutro wystąpi kilka zmian w naszej ramówce. Od godziny 11 do 13 Mateusz Andruszkiewicz przywita się z Państwem w audycji Nie Tylko Hip Hop. Następnie do godziny 17 wszystko pozostaje na swoich torach, a od 17 panowie Wojciech i Marcin Manowie zapraszają na wyjątkowe wydanie koncertu życzeń z placu Schillera w Łodzi, gdzie życzenia nie tylko rajdowe spełniać będą do godziny 19. Ostatnia zmiana tego dnia dotyczy wieczora. Po godzinie 22 Kuba Ferlin poprowadzi etykietę zastępczą. Zapraszamy serdecznie i do usłyszenia.
1: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Moskwa odpowiada na propozycję Kijowa. Ukraina przekazała Rosji propozycję wstrzymania ognia. Odniósł się do tego rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Rzeczywiście taka informacja wpłynęła ze strony ukraińskiej. Prezydent Rosji wydał rozkaz wstrzymania się od ataków na Kijów przez 3 dni, począwszy od północy dzisiaj. Wynika to z przygotowań i przebiegu kontaktów amerykańskich w Kijowie. Jeszcze dziś Rosjanie atakowali ukraińskie miasta, w tym Kijów. W środkowej i wschodniej części Ukrainy słychać było syreny alarmowe. Przypomnę, do Moskwy polecieli wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięcie Donalda Trumpa Jared Kushner. Jutro negocjatorzy będą w Kijowie. Teraz Węgry i wypadek z udziałem autokaru, którym podróżowali pielgrzymi z Polski. W pojazd uderzyła ciężarówka, 6 osób zostało rannych. Wcześniej kierowca polskiego autokaru potrącił owcę, która weszła na drogę. Kierowca ciężarówki nie zdołał zatrzymać pojazdu. Sprawą zajmuje się policja. Były szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Piotr Pytel zatrzymany przez Straż Graniczną na lotnisku w Pyrzowicach. Wszystko przez zakaz, który nie został wycofany po umorzeniu śledztwa. Sprawę należy zweryfikować, tak w TVP Info mówił rzecznik prasowy Śląskiej Służby Granicznej, porucznik Szymon Mościcki.
2: Funkcjonariusze respektują prawo, a nie stanowią tego prawa. W dostępnych bazach danych ten wpis jest aktualny. Wpis został umieszczony przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, Wydział do Spraw Wojskowych. Straż Graniczna nie ma podstaw do tego, żeby anulować taki wpis. Komórka, która ten wpis jakby zamieściła, to powinna go anulować.
1: Generał Piotr Pytel otrzymał zakaz opuszczania kraju w 2017 roku w związku ze śledztwem zainicjowanym przez ówczesnego ministra obrony Antoniego Macierewicza. Zarzucał on generałowi oraz jego poprzednikowi generałowi Januszowi Noskowi współpracę z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Śledztwo umorzono 7 lat później. Wojskowi zostali uznani za pokrzywdzonych. Teraz mecenas Piotra Pytla mówi o skandalu, będzie domagał się wyjaśnień i rekompensat. Jesteśmy już za półmetkiem rowerowej trasy z Łodzi do Sulejowa, donosi nasza reporterka śledząca rajd Tour de Slezak. Pogoda na razie dopisuje, a o tym, jak się przygotować do pokonania 140 km w 2 dni, opowiada grupa Motylki.
3: No rower przede wszystkim, nie? Żeby było na czym jechać. Sakwy, w których mamy rzeczy, które są potrzebne, ale tutaj pakiety jedzeniowe, jakieś przegryzki, jakieś bułki, co tam kto lubi. No dobry humor, fajne nastawienie i tak resztę to sobie poradzimy.
4: Trytytki. Mhm. Zawsze się przydadzą.
5: Mamy w swojej ekipie fachowca.
3: My mamy nawet dwóch.
5: Nawet dwóch fachowców. Właściwie każdy z nas jest swego rodzaju fachowcem.
1: Oj, ci fachowcy dziś pokonają 70 km w drodze na ognisko oraz tip-top listę, którą z Sulejowa poprowadzi Michał Porycki. Początek o godzinie 20. Jutro uczestnicy rajdu wrócą do Łodzi i tam nie zabraknie atrakcji, w planach m.in. wyjątkowy koncert życzeń z pasażu Schillera. To jutro od 17. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Dwa światy.
7: Po raz 10 mówimy Państwu dzień dobry w ramach audycji Dwa światy, którą Przez całe to lato przygotowywaliśmy dla Państwa w następującym składzie. Kuba Ferlin,
6: Mikołaj Tyczyński.
7: Powiedziałem tak trochę, wskazując na pewien koniec, że przygotowywaliśmy. To jest po części kłamstwo.
6: Dlatego, ale po części też prawda.
7: Ale po części też prawda, dlatego że przygotowywaliśmy przez całe lato i teraz udamy się na krótką, bo krótką, trzytygodniową przerwę i potem do Państwa wrócimy 3 października z tym formatem. Troszkę zmienionym. Dyskutujemy, ale dalej będziemy z Państwem po 15 w soboty.
6: Tak, zapowiadaliśmy od początku tego formatu, że to audycja wakacyjna, że to jest nasza nowoświatowa letnia formuła, którą chcemy przetestować. Uznaliśmy, że to formuła, którą warto kontynuować, więc teraz robimy sobie krótki moment na przegrupowanie, na przemyślenie tego, co chcielibyśmy jeszcze poruszyć w tej audycji. To też czas dla Państwa, żeby nam powiedzieć, jakich tematów zabrakło, czego nie poruszyliśmy, a co warto omówić.
7: Co Państwa ciekawi, to można czynić, pisząc na adres mailowy dwaświaty@nowyświat.online.
6: Tak, bardzo do tego Państwa zachęcamy, jak zwykle, no bo wróci październik, wróci audycja Dwa Światy i mamy nadzieję, że Państwo jeszcze bardziej będą uczestniczyć w życiu tej audycji, w dyskusji z nami, z naszymi gośćmi, ale to jeszcze kilka tygodni do tego. Ja już zaczynam myśleć o nowych tematach, Mikołaj na pewno też.
7: Ja będę myślał na plaży nad tymi tematami, bo też pewnie wielu z Państwa się zastanawia, dlaczego nie będzie nas cały miesiąc. To są kwestie związane z przeprowadzką do nowej siedziby, ale też ja jadę po prostu na urlop najzwyczajniej w świecie.
6: Tymczasem dzisiaj, bo na tym się skupmy jeszcze na moment, cały czas mamy dla Państwa to, co zwykle. Dwie rozmowy, dwa ważne tematy i dwóch gości, którzy prezentują nam dwa różne światy. W pierwszej rozmowie dziś sprawy klimatyczne. Czekaliśmy z tym do ostatniego odcinka, ale to nie oznacza, że to są sprawy mniej ważne. No bo klimat, środowisko i to, co się dzieje z Ziemią, będzie miało wpływ i ma już wpływ na to, jak wszystkim nam się na niej żyje. Ada Stępień, edukatorka, startuperka, twórczyni internetowa, będzie naszą gościnią. To już za moment, a potem, jak zwykle, świat kultury i o literaturze będziemy rozmawiać w drugiej części audycji.
7: Z lubianym przez Państwa i przez nas też profesorem Ryszardem Koziołkiem, literaturoznawcą i rektorem Uniwersytetu Śląskiego, o tym, jak czytają młodzi, czy w ogóle czytają, a także jak zachęcać po prostu ludzi młodych, ale i nie tylko, do czytania.
6: A także o tym, czy kanon jest taki, jak być powinien, to na pewno to pytanie.
7: Proszę, które słuchać, bo tutaj rabini nie są zgodni co do tego.
6: Rabini nie są zgodni i to na pewno też w kontekście rozpoczynającego się roku szkolnego ważna kwestia, ale to po 15.30. Na razie muzyka i już za moment Ada Stępień o klimacie, o tym, co wiemy o tym klimacie, jak świadomi jesteśmy jako społeczeństwo, jako młodzi ludzie i czy z dobrych źródeł czerpiemy te informacje.

0: Zapraszamy teraz już Państwa na pierwszą naszą rozmowę. Naszą gościnią będzie Ada Stępień, edukatorka klimatyczna, startuperka, twórczyni internetowa, można by wymieniać, ale to wszystko w jednej osobie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie.
0: Cały czas docierają do nas z różnych części świata różne doniesienia a propos tego, jak zmienia się klimat, a propos tego, jak postępuje ocieplenie klimatu. Nie wiem, czy tego określenia się jeszcze używa. No i cały czas zastanawiamy się, jak to jest z tą świadomością klimatyczną młodych Polaków. Jak ty to oceniasz?
1: Myślę, że jest coraz lepiej. To znaczy, oczywiście też pewnie przez to, że mamy po prostu dostęp do ogromnej ilości danych, informacji, wiedzy. Tutaj internet absolutnie w tym przypadku jest dużą zaletą. No więc wiemy więcej. Myślę, że poza tym, że wiemy więcej, to też zauważamy więcej, dlatego że no, nie da się tego ukryć, że coraz więcej tych właśnie gwałtownych zjawisk, które towarzyszą zmianie klimatu, no dotykają również nas, czy to susza, czy jakaś gwałtowna zmiana pogody, ulewy, ale też po prostu te informacje do nas trafiają właśnie poprzez różne media, radio, telewizję czy internet, więc wiemy więcej i to jest, myślę, coś, co możemy sobie jasno powiedzieć. Natomiast druga sprawa jest taka, że przez to, że wiemy więcej, to też często dociera do nas coraz więcej dezinformacji w obszarze zmiany klimatu. Więc tak jak powiedziałam na początku, z jednej strony jesteśmy wyeksponowani na dużo danych, ale myślę, że wszyscy musimy się nauczyć tego, jak odsiewać te dobre informacje, to znaczy te rzetelne, sprawdzone, potwierdzone nauką informacje, a to, co tylko ma wzbudzać w nas pewne no negatywne najczęściej emocje, czy jakiś strach, czy jakąś niechęć.
0: A ty, przeglądając doniesienia, czy też informacje ze świata środowiska, czy zmian klimatycznych, wyrywkowo na przykład sprawdzasz te informacje, czy zdarza ci się znaleźć faktycznie w swoim algorytmie, już wyuczonym twoimi zainteresowaniami, błędne informacje?
1: Tak, tak. I myślę, że to wcale nie jest niestety jakaś taka niespotykana sprawa. To znaczy, często są to powielane informacje o tym, że na przykład zmiana klimatu zawsze była. I to jest oczywiście prawda, to znaczy to nie jest odosobniony przypadek, że klimat się zmienia, ale na przykład już to, że człowiek nie ma na to wpływu, albo to, że postępująca susza albo rosnące temperatury nie są wcale związane ze zmianą klimatu, no myślę, że sami tego doświadczacie czytając czy słuchając informacji, że tego typu wiadomości jest całkiem sporo i wydawać by się mogło, że przecież już tyle razy to zostało powiedziane i tyle danych zostało zaprezentowanych i tylu naukowców się w tej sprawie wypowiedziało, a wciąż nie dla wszystkich jest to takie oczywiste. No i znowu wracam do tej dezinformacji i ta też właśnie dezinformacja na tym korzysta. To znaczy, no, próbując nam czasem pokrzyżować jakieś logiczne myślenie, którym chcemy się kierować.
2: A jak w tym wszystkim jeszcze pojawia się dyskurs polityczny, na przykład kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek o odnawialnych źródłach energii mówi OZE z ROZE, politycy Konfederacji czy PiSu mówią o Zielonym Ładzie jako ekoterrorze. Premier Czarnek, kandydat na premiera Przemysław Czarnek zapowiada, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, to wymówią ETS, czyli jeden z tych unijnych podatków klimatycznych. Jak w tym wszystkim, w tej świadomości klimatycznej, jaką rolę bardziej odgrywają politycy?
1: No powinni stać na straży jednak nauki i rzetelnych informacji i nie wykorzystywać często niewiedzy albo jakiejś sympatii, albo jakiejś atmosfery politycznej, która się pojawia do tego, żeby albo forsować jakieś swoje przekonania, albo po prostu właśnie próbować przekonać kogoś, kto tym przekonanym jeszcze nie jest. I ja uważam, że to jest dość często niestety bardzo cyniczne, bo kiedy nauka mówi jedno, i jest to potwierdzone, jest to konsensus naukowy, czyli większość, znakomita większość naukowców się z tym zgadza, no to znaczy, że możemy w to wierzyć. Jeżeli ktoś mówi, że to nie jest prawda, nawiązuje tutaj na przykład do OZE wcześniej wspomnianego, no to czy to nie oznacza trochę, że nie mamy szacunku do swoich wyborców, to znaczy wątpimy w ich inteligencję albo w ich jakąś taką podstawową umiejętność weryfikacji pewnych faktów, no bo jeżeli coś jest faktem, coś jest takim przyjętą informacją i jest to potwierdzone badaniami, no to nie możemy próbować wmawiać teraz naszym wyborcom czy potencjalnym wyborcom, że jest inaczej tylko dlatego, że jakiś polityk tak sobie myśli albo mówi, że tak myśli.
0: Właśnie chciałem nawiązać do tego politycznego aspektu. Ty występujesz też jako ekspertka w komisjach, w panelach na szczeblu państwowym w Sejmie albo w Senacie, na szczeblu unijnym też w różnych takich spotkaniach brałaś udział. Z jakimi postawami spotykasz się na tych forach?
1: To znaczy najczęściej jednak młodzi ludzie, czy w ogóle ludzie, no, chcą być traktowani poważnie i oczekują, że rozmowa czy dyskusja będzie prowadzona właśnie w sposób z jednej strony zrównoważony, a z drugiej strony w sposób taki dojrzały. To znaczy, jeżeli, no, znowu się odnoszę do tych badań tej nauki, bo ciężko o tym nie wspominać za każdym razem. Jeżeli naukowcy mówią, że zmiana klimatu istnieje, że my się do niej przyczyniamy, my mam na myśli działalność człowieka i coraz mocniej odczuwamy jej skutki, no to czego oczekiwalibyśmy od polityków różnych partii w różnych krajach, to właśnie przyjęcia tej informacji, to znaczy potwierdzenia, że tak jest, i pójścia krok dalej, to znaczy podjęcia pewnych decyzji, które mają nas jako obywateli zabezpieczyć przed tą zmianą klimatu, która nas dotknie. Dlatego też tak pozwolę sobie o tym nawiązać, że właśnie w poniedziałek będzie pierwsza w historii Polski taka narodowa debata właśnie o klimacie, o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków. I bardzo mnie to cieszy, że to się dzieje, no bo to pokazuje, że może już możemy pójść krok dalej, czyli nie dyskutować o tym, czy ta zmiana klimatu faktycznie jest, czy ona się dzieje, czy to jednak nie jest prawda, tylko wyjść z nauką, z danymi naukowymi do polityków i powiedzieć: zaplanujmy następne działania, to znaczy zastanówmy się, jakie kolejne kroki należy podjąć, tak żeby zabezpieczyć Polskę na różnych poziomach i Polaków na różnych poziomach właśnie w kontekście tej zmiany klimatu.
0: Na jakim forum to jest przeprowadzana dyskusja?
1: To odbywa się w Sejmie, w sali kolumnowej o godzinie 11 w poniedziałek. I naukowcy będą właśnie przedstawiali swoje rekomendacje co do tego, jakie należałoby podjąć kolejne kroki właśnie w kontekście zmian klimatu, których doświadczamy.
2: To już marszałek Czarzasty zapowiadał przed wakacjami.
1: Tak.
2: A ja bym chciał zapytać, bo powiedziałaś o tej weryfikacji, czy o wierze w badania. No, na przykład badania Eurobarometru z 2025 roku pokazały, że prawie 40% Polaków nie wierzy w teorię ewolucji Karola Darwina, ale to nie o to chodzi. Jak można weryfikować informacje dotyczące klimatu? Czy są jakieś szczególnie istotne uniwersytety, twórcy internetowi, którzy raczej unikają dezinformacji, czy inaczej, ich źródła są rzetelne?
1: Tak, myślę, że takich kont jest coraz więcej. No, takim, który...
2: A co ty lubisz oglądać i z czego ty korzystasz? O, może to będzie prostsze pytanie.
1: Jest taka strona, jest też taka organizacja, nazywa się Nauka o Klimacie, i tam też faktycznie bardzo dużo informacji w mojej ocenie prosty sposób podanych można zweryfikować. To znaczy są tam też na przykład często omawiane pewne mity, które gdzieś w przestrzeni publicznej się pojawiają, i są one w bardzo prosty, przejrzysty i naukowy sposób wytłumaczone, dlaczego jest to mit, albo właśnie dlaczego nie jest to mit i dlaczego jest to prawda. I to bardzo polecam, bo to nie są jakieś zawiłe, długie materiały naukowe, przez które ciężko się przebić. Jest to podane w bardzo właśnie prosty sposób, to na pewno mogę polecić. Pewnie jest kilku takich twórców czy twórczyń, którzy o tym opowiadają. Jest doktor z TikToka, którego być może kojarzycie, bo jest na pewno bardzo popularny, i on też czasem w swoich materiałach właśnie też o tym klimacie mówi. Jest oczywiście chociażby Paulina Górska, która też bardzo dużo o klimacie opowiada. Niedawno też natrafiłam na konto profesora, który pracuje w Poznaniu na Uniwersytecie Przyrodniczym, profesor Bogdan Chojnicki, który też bardzo ciekawie właśnie o tym klimacie opowiada w takim trochę codziennym podejściu, to znaczy jak ta zmiana klimatu nas dotyka. Więc tych kont, mam wrażenie, pojawia się coraz więcej, ale warto weryfikować już, jakie to są osoby, czy właśnie są to być może naukowcy, czy jakieś osoby, które po prostu w tym obszarze klimatu na tyle dużo działają, że możemy im uwierzyć w to, co mówią. mówią, albo dobrym takim elementem weryfikującym jest to, czy te osoby podają jakieś źródła, to znaczy, czy powołują się na jakieś źródła, czy jak mówią o czymś, to czy to wynika z jakichś badań, z jakichś danych, z jakichś innych opracowań, bo kiedy pojawiają się takie właśnie twierdzenia, które nie są niczym poparte, no to nie twierdzę oczywiście, że one zawsze są nieprawdziwe, no ale to powinno nas zastanowić, okej, skąd ta osoba to wie, albo skąd takie informacje wzięła.
0: Ja też do tego grona dodałbym Kasię Gandor, która w bardzo ciekawy, ale też poparty zawsze naukowymi źródłami sposób opowiada nie tylko o zagadnieniach klimatycznych, no ale tak jak mówisz, twórców jest bardzo wielu, tych bardziej wiarygodnych i tych mniej. Informacji i źródeł informacji jest niezliczona liczba, ale wraz z tą masą informacji pojawia się też wśród wielu stres związany z tym, co nadchodzi i z tym, że te zmiany klimatyczne niewątpliwie postępują. Pojawia się takie hasło w mediach jak depresja klimatyczna, a ty na swoich kanałach w mediach społecznościowych zdecydowałaś się na dobre informacje ze świata i dobre informacje klimatyczne. Czy to była odpowiedź na twoje własne lęki i potrzeby?
1: Bardzo dobrze to identyfikujesz, faktycznie tak było, bo ten climate doomism, jak to się nazywa, czy jak to mówią, był taki dla mnie dość mocno przytłaczający, to znaczy pewnie sami tego doświadczacie, że większość nagłówków są raczej w takim negatywnym tonie i to, że planeta płonie i takie stwierdzenia, które nie pozostawiają zbyt wiele miejsca na jakąś nadzieję, więc ja właśnie przytłoczona tym postanowiłam, że może poszukam czegoś, co jest nieco bardziej pozytywne i jednak daje nadzieję, no bo nie może być tak, że wszystko jest takie beznadziejne. No i okazało się, że oczywiście nie wszystko jest takie beznadziejne i jednak są pozytywne informacje i dobre wiadomości i jednak jest spora grupa ludzi, która próbuje ratować świat i wspierać naturę po to, żeby jednak kolejnym pokoleniom żyło się po prostu równie dobrze jak nam albo i lepiej, mam nadzieję.
0: Dużo mówimy dziś o świadomości, dużo mówimy o tym, skąd czerpać informacje, no ale sama świadomość to często za mało, warto też działać, a tutaj a propos wysiłku, który wkładamy w walkę ze zmianami klimatycznymi, niestety ta tendencja jest spadkowa, to znaczy jednocześnie coraz więcej z nas jest coraz bardziej świadomych zmian klimatycznych, ale badania pokazują, że ten odsetek osób przekonanych, że Polska powinna włożyć więcej wysiłku w walkę ze zmianami klimatycznymi, drastycznie spada. W badaniach Ipsos w 2023 roku 70% ankietowanych utrzymywało, że Polska powinna włożyć więcej tego wysiłku. Obecnie jest to tylko 39%, więc ta zmiana jest duża. Te wyniki pokrywają się z wynikami wielu innych badań, które generalnie pokazują, że jesteśmy tymi tematami jako społeczeństwo trochę zmęczeni. Czy ty zauważasz też taką tendencję, że faktycznie mamy świadomość, ale coraz trudniej mówi nam się o realnych, codziennych zmianach?
1: No myślę, że ta debata, która właśnie będzie się odbywała w poniedziałek, też trochę pokazuje to, że jesteśmy zmęczeni tylko mówieniem o tym, no bo widzimy, że tylko opowiadanie o tym i tylko omówienie o tym, no nie zmienia dostatecznie dużo, więc faktycznie może być tak, że czujemy się trochę tym przytłoczeni, przesyceni wręcz tymi informacjami, a z drugiej strony czujemy niedosyt tych takich realnych działań, czyli co dalej, no bo już okej, ustaliliśmy, że mamy suszę na przykład, która dotyka różne grupy społeczne. No i teraz jak możemy zadziałać na przykład w kontekście rolników, jak możemy ich wesprzeć w tym, żeby ta albo kolejna susza była jakoś do przetrwania. Więc wydaje mi się, że doszliśmy do momentu, w którym po prostu chcemy, żeby więcej się działo, żeby więcej było podejmowanych działań, nie na zasadzie tylko dyskusji i tylko opowiadania o tym, ale pokazania, że możemy temu przeciwdziałać i coś musimy w tym kierunku zrobić. Więc wydaje mi się, że być może stąd też to taki wynik tych badań, które przytaczasz.
2: Polska prawica powiedziałaby, że receptą na to byłoby wypowiedzenie Zielonego Ładu, ale to oczywiście lekka uszczypliwość w stronę polityków polskiej prawicy.
1: No, mnie się wydaje, że to dość wygodne mówienie, bo warto być przygotowanym na różne scenariusze. Jeżeli czeka nas scenariusz mniej dramatyczny niż ten, o którym słyszymy, no to dobrze jest być po prostu na to przygotowanym. Najwyżej powiemy, że no, nie było tak źle, ale chyba lepiej iść w tą stronę i zabezpieczyć się na te wszystkie potencjalne scenariusze, chociaż wiemy, że większość z nich po prostu się wydarzy, patrząc na badania, które to, na to wskazują, niż być zaskoczonym i powiedzieć: mogliśmy zrobić więcej, mogliśmy bardziej pomyśleć o retencji albo w jakichś innych obszarach, na przykład o bezpieczeństwie żywnościowym. Więc wydaje mi się, że takie jednak zabezpieczenie kraju jest ważniejsze i dużo lepszą strategią niż mówienie o tym, że właśnie, że należy to wypowiedzieć, bo to jest jakaś tam ideologia, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
0: I to jest chyba dobra puenta tej rozmowy, to przekonanie, że dobrze by było, gdybyśmy za kilkadziesiąt lat nie obudzili się z myślą: mogliśmy zrobić więcej, warto działać już teraz. Bardzo ci dziękujemy. Ada Stępień, edukatorka, startuperka, była naszą gościnią, a już za moment kolejna rozmowa w audycji Dwa Światy.

0: Ada Stępień była naszą gościnią. Czy ty w swoim algorytmie instagramowym, facebookowym i tak dalej widzisz dużo takich klimatycznych informacji?
1: Wiesz co, ja na X-ie obserwuję Jakuba Wiecha. Bardzo lubię sposób, w jaki on tłumaczy te kwestie związane z ekologią, ale przede wszystkim wyświetlają mi się durne wpisy polityków polskiej prawicy, ale i nie tylko na temat ekologii. Chociażby Konrad Berkowicz z Konfederacji, który jest... no po prostu przodownikiem, jeżeli chodzi o dezinformację klimatyczną w polskiej przestrzeni publicznej, który pisze o tym, a co za planeta płonie, a w latem mamy 18 stopni i pada. No ale właśnie na tym też polega katastrofa klimatyczna, że mamy anomalie pogodowe. W jednym tygodniu mamy 41 stopni w cieniu, a w kolejnym mamy ulewne deszcze i 17 stopni. A w zimie mogą być mrozy na poziomie minus 25 stopni, czego od dawna nie było i to też jest właśnie element anomalii pogodowej. No czy jeszcze Przemysław Czarny, który mówi o zesrodze, a to za rządów Zjednoczonej Prawicy nasz miks energetyczny poszedł dużo bardziej w stronę energii odnawialnej.
0: Takie nawiązując do zeszłotygodniowej audycji, chciałem jeszcze powiedzieć, że akurat na szczęście moje algorytmy wiedzą chyba, że ja nie chcę polityków widzieć w swoim wolnym czasie, w którym nie wykonuję dziennikarskich zadań.
1: We're not the same.
0: We're not the same, exactly. Więc na szczęście tych wpisów Konrada Berkowicza i jemu podobnych nie widzę, ale tak, już wspominałem o Kasi Gandor, którą bardzo podziwiam za jej dokładność i za to, jak skrupulatnie tworzy swoje treści. Jakub Wiech to także jest taka osoba, która o klimacie mówi w sposób wiarygodny i poparty twardymi danymi. Jeżeli państwo wpadli na jeszcze jakieś nazwiska, jeszcze jakieś konta instagramowe albo tiktokowe, które też dobre, wartościowe i dobre merytorycznie przede wszystkim.
1: Czy też dziennikarzy piszących na portalach, czy też w gazetach.
0: Tak, trafili, mają państwo takich autorów w głowie, proszę się podzielić. Niech to idzie w świat. No a my, a propos czytelnictwa i a propos tego, co czytamy, jak czytamy, właśnie zbliżamy się do rozmowy z profesorem Koziołkiem. Kto, jak nie profesor Koziołek, może wypowiedzieć się na ten temat? Czy młodzi ludzie czytają? Czy czytają dużo, mało, dobrze, źle?
1: A przeczytałeś chociaż jedną książkę w tym roku?
0: A w tym roku? Tak, oczywiście. Przeczytałem na tym etapie pewnie z 6 książek. To nadal nie jest wybitny wynik, ale... z 6 książek przeczytałem i z 3 przesłuchałem.
1: To dobrze, to znaczy, że jesteś przynajmniej wśród tych 41% Polek i Polaków, którzy w 2025 roku przeczytali przynajmniej jedną książkę.
0: Tak, to nie jest wysoko zawieszona poprzeczka, ale jak to bywa z poprzeczkami, nie wszyscy ją przeskakują.
1: To prawda. To też, wiesz co, ja na przykład w tym roku u mnie, jeżeli chodzi o czytelnictwo, takie literatury pięknej jest słabo, ale ja dużo czytałem literatury naukowej, socjologicznej po prostu na studia. Teraz jadę na urlop, na plaży, mam kupione 3 książki. Będę je czytać.
0: To jest bardzo słuszna koncepcja. Ja przesadziłem z tymi 6 książkami. Musiało być ich więcej. Myślę teraz, też pomyślałem o literaturze pięknej, ale przy tym jeszcze jakieś reportaże i tak dalej. To jest większa suma. Ale nie o licytowanie się. Chodzi tylko o obcowanie z literaturą, a o tym, czy warto obcować w jakikolwiek sposób, czy jednak ten papier jest najwyższą formą kontaktu z tym rodzajem sztuki, porozmawiamy właśnie z profesorem Koziołkiem.
1: Tak jest.

0: I tak jak Państwu już zapowiadaliśmy, będziemy rozmawiali teraz o książkach, a to dlatego, że dzieci poszły do szkół. Za niedługo studenci również wracają na uczelnie, więc jak można połączyć czytelnictwo, a także uniwersytet? To może zrobić nasz kolejny gość, profesor Ryszard Koziołek, literaturoznawca, rektor Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
0: Bardzo się cieszymy, że nie dość, że pan był w piątek, to jeszcze dzisiaj jest z nami w audycji Dwa Światy. Panie profesorze, my zawsze na początku tych rozmów staramy się je osadzić w pewnym kontekście. Chcemy porozmawiać o tym, o czytelnictwie wśród młodych, a także jak ich zachęcać. I według raportu Biblioteki Narodowej w 2025 roku 41% Polaków zadeklarowało, że przeczytało jedną książkę, a najwyższy odsetek, jeżeli chodzi o czytelnictwo, jest w grupie studentów, bo to jest 64%, a jeżeli chodzi o osoby 15-18 lat, to jest 56%. Z pana perspektywy to są liczby niepokojące, czy może paradoksalnie wręcz bardzo dobrze, patrząc na współczesne czytelnictwo, czy to w Europie, czy to na świecie?
1: One mnie bardzo niepokoją, jeśli chodzi o moją grupę wiekową, ponieważ zresztą co roku się przyglądam tym badaniom, bo nie wystarczy i też proponuję Państwu, żeby nie koncentrować się wyłącznie na tych ogólnych danych i zastanawiać, czy jeśli nam przybył 1% albo ubył, to wpadać z tego powodu w euforię albo w katastrofizm, że oto idzie zagłada na Polskę kulturalną, tylko przyglądać się właśnie tym pogłębionym wynikom, tam gdzie widać jakie grupy społeczne, jakie grupy wiekowe czytają więcej albo mniej. I utrzymuje się ten trend, który pokazuje, że osoby w wieku starszym, na przykład te, które nabyły uprawnienia emerytalne, czyli teoretycznie mają więcej czasu, czytają mniej niż ci, którzy są, no, można powiedzieć, w ciągu zawodowym czy edukacyjnym. Jasne, w przypadku uczniów i studentów działa przymus edukacyjny, który na pewno wpływa na ten wynik. Natomiast to, że starsi Polacy czytają mniej, jest dla mnie niepokojące.
0: W takim razie, panie profesorze, też tutaj pojawiają się różnice na tle płciowym, dlatego że kobiety czytają więcej. To jest odpowiednio 47% do 34% względem mężczyzn. Czy to jest, panie profesorze, tak, że te liczby z roku na rok spadają wśród i starszych, jak i młodszych w związku z tym, że nie ma kto pokazywać dzieciakom tych książek, nie ma kto ich inspirować? Bo oczywiście już tutaj pomijamy ekrany, bo to jest problem, który jest z nami nie od dzisiaj.
1: Nie, myślę, że działają tu czynniki związane generalnie z przemianami kulturowymi, z przemianami kultury czytania, czy generalnie rzecz biorąc kultury, czy też sposobów uczestnictwa w kulturze, czy wobec sposobu obcowania z tekstami kultury, że się już tak wyrażę,

0: mierza. Wydawało się, że przechodzimy taki prosty cykl. Najpierw nie potrafiliśmy jako ludzie czytać i pisać, a w każdym razie było nas bardzo niewielu, bo zaledwie były to promile, na przykład 1000 lat temu. W związku z tym większość ludzi opowiadała sobie ciekawe historie, śpiewała pieśni, recytowała wiersze. Potem nauczyliśmy się czytać i pisać. Mniej więcej od XVIII wieku w Europie Zachodniej to jest przymus, powszechny przymus edukacyjny, w związku z tym jest nas coraz więcej. Potem zaczęliśmy fotografować i kręcić filmy, więc część z nas porzuciła czytanie i zaczęła więcej oglądać. I wydawało się, że to pójdzie w taką stronę, można powiedzieć, odejścia od opowieści, a transformacji w stronę kultury obrazkowej. Tymczasem stało się zupełnie inaczej. Mianowicie słuchamy mnóstwa podcastów w tej chwili. Czyli inaczej mówiąc, wróciliśmy w pewnym sensie do najbardziej tradycyjnej formy wymiany opowieści, jaką jest słowo werbalne. Na dodatek jeszcze, i tu też chcę pokazać, że dzieje się coś ciekawego, mianowicie jeśli słuchamy tak wiele form nagranych, form audialnych, to znaczy, że młodzież i dzieci obcują z dobrze powiedzianą polszczyzną.
1: No właśnie, ale a propos tych różnych form obcowania z literaturą, to czy z pana perspektywy jednak warto się starać o to, żeby młodzi ludzie obcowali z literaturą papierową, czy może na przykład słuchanie audiobooków i poznawanie choćby klasyki literatury w tej formie stawia pan niejako na równi?
0: Nie, każda z tych form przekazu, każde z tych medium apeluje, odwołuje się, wymaga, aktywizuje inne nasze moce, nasze zdolności. Słowo pisane jest najbardziej skromną formą symbolicznego przedstawienia, jakie wymyślił człowiek. No, przesadzam, piktogramy mogą być, czy emotikony mogą być jeszcze skromniejsze. Ale jednak, jak patrzymy na zadrukowaną stronę, to skromność tych znaków jest wzruszająca swoją nieporadnością w stosunku do malarstwa, fotografii, o kinie nie wspominając. A jednocześnie ten wehikuł wyobraźni, to, że my wypełniamy słowa pojęciami, obrazami, zdania zyskują perspektywę czasową, potrafimy z tego generować obrazy zdarzeń, łączyć je ze sobą w logiczne ciągi, jest czymś zachwycającym dla naszej natury. I jednocześnie, mimo sukcesu technologii rozmaitych, rejestracji i emisji opowieści i metafor, w dalszym ciągu nic lepszego niż książka drukowana nie wymyślono, ponieważ zobaczcie panowie, państwo, że do tego nie trzeba wiele energii, poza tym, żeby było na tyle dużo światła, żebyśmy mogli przeczytać, natomiast cały software mamy w sobie. Jeśli ja wezmę książkę do ręki, która ma powiedzmy 100 lat czy 150 i została napisana w języku, którym się posługuję, to mogę, że tak powiem, ją odpalić w sekundę. Natomiast spróbujcie pomyśleć, co się stało z dyskietkami komputerowymi. Wy jesteście młodzi, no ale możecie się wybrać do Muzeum Komputerów i zobaczyć, jak wyglądają dyskietki z lat, powiedzmy, 90., na których przenosiliśmy informacje i jak trudno byłoby dzisiaj je uruchomić. Więc bądźmy ostrożni z żegnaniem się z technologią, technologią o nazwie książka, która funcjonuje wśród nas setki lat i moim zdaniem w dalszym ciągu ma się dobrze, żeby nie powiedzieć, jest bezkonkurencyjna.
2: Zresztą badania pokazują, że generacja Z woli kupować książki papierowe. Tutaj też w dużej mierze to jest kwestia estetyki, że to jest pokolenie, które chce mieć materialnie taki właśnie ładne wydanie, żeby dobrze na półce wyglądało. Ale ja bym pana profesora chciał zapytać o jego empiryczne doświadczenia z pracy ze studentami. Jak to wygląda na przestrzeni ostatnich lat? Czy ta młodzież, która wybiera studia polonistyczne, jest oczytana, czy ten poziom oczytania jakiejś takiej wiedzy z kanonu literatury spada, czy może jest też inaczej?
0: Ona jest oczytana inaczej, z całą pewnością. To znaczy, jeśli
2: to są lektury szkolne tylko, czy nie tylko?
0: Nie, właśnie odwrotnie, dokładnie. To znaczy, oczywiście każdy, kto przeszedł edukację szkolną, podstawową i ponadpodstawową, wie, o czym są Dziady, Wesele, czy Trylogia. Natomiast niekoniecznie ma za sobą żywe doświadczenie lekturowe. No, to otwiera zupełnie nowy temat, czy nowy wątek, jak wygląda edukacja literacka, czy edukacja czytelnicza w polskiej szkole. Ja niestety mam słabe, znaczy mam dość

0: Krytyczny, żeby nie powiedzieć krytyczny pogląd na ten temat, to znaczy model kształcenia literackiego w szkole jest tak skonstruowany, że można zdać poszczególne egzaminy, nie czytając żadnej książki, natomiast dowiadując się, co w nich jest. I tyle. I teraz możemy sobie powiedzieć, że ten rodzaj edukacji nam wystarczy, no bo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, o czym jest pan Tadeusz, jaka jest jego problematyka, ale jednak zakładamy, że przeczytanie pewnych ważnych książek dla kultury polskiej czy kultury światowej jest pożyteczne dla nas jednostkowo, czyli sprawia, że nasz sposób myślenia, nasz sposób odczuwania, nasza zdolność konceptualizacji, czyli nazywania świata, zarówno swojego wewnętrznego, jak i zewnętrznego, jest lepsza, jest efektywniejsza, jest sprawniejsza, lepiej się komunikujemy ze sobą i z ludźmi, jeśli czytamy naprawdę, a nie tylko dowiadujemy się, co w tych książkach jest. No i teraz moje pokolenie jednak żyło pod, czy kształciło się pod silną presją, że pewne książki trzeba po prostu przeczytać, koniec, kropka. Inaczej mówiąc, że istnieją pewne zobowiązania inteligenckie, mówiąc po staroświecku, i konieczność przeczytania pewnych książek, prawda? Hamleta, nie wiem, Czarodziejskiej Góry, Zbrodni i Kary, mówiąc o tej klasce światowej.
1: No taki element tego, rasizmu inteligenckiego, o którym pisał chociaż Pierre Bourdieu.
0: Tak, na pewno opresji. Na pewno opresji. Środowisko, w którym funkcjonowaliśmy, media, krytyka literacka, nauczyciele wywierali na nas mocniejszą lub słabszą presję, żeby jednak tej lektury dokonać. Dzisiaj to jest słabe, albo go tego w ogóle nie ma. W związku z tym moi studenci czytają, ale czytają o wiele bardziej swobodnie i w sposób wolny. Ja od lat bawię się w taką grę, która nazywa się Sodoma i Gomora. Mianowicie zgodnie z biblijnym prototypem zakładam się ze studentami, że nie znajdziemy 10 książek, które przeczytaliśmy wszyscy. A jeśli znajdziemy te 10 książek, to na moje konto mogą w barze bistro zamówić, co chcą. Nie przegrałem ani razu.
2: O proszę. To jak zachęcić w takim razie młodych ludzi do czytania klasyki, i to jeszcze najlepiej w tej formie papierowej? Czy są jakieś złote sposoby na to, złote rady profesora Koziołka?
1: Ja bym jeszcze chciał trochę pociągnąć ten wątek lektur szkolnych. Czy to też nie jest tak, że my jesteśmy po prostu jako uczniowie pałowani pewną klasyką, zamiast właśnie, nie wiem, dostosować tę podstawę programową, czy wybierać takie książki, które będą inspirować? Bo ja, mówiąc szczerze, jak myślę sobie dzisiaj, po kilku latach już niebycia w systemie edukacji, jak myślę sobie o panu Tadeuszu, jak myślę sobie o dziadach, to jest mi aż niedobrze. Jest tyle wspaniałej polskiej literatury. Nie wiem, chociażby Zły Leopolda Tyrmanda, Życie towarzyskie i uczuciowe, opowiadania Marka Chłaski, Marka Nowakowskiego. No, tyle jest wspaniałej polskiej literatury, a my przez 2 miesiące robiliśmy Dziady i pana Tadeusza.
0: No tu nie znajdzie pan, panie Mikołaju, we mnie sojusznika, dlatego
1: że ja już myślałem, że będę miał silnego stronnika.
0: Konkludując jeszcze ten wątek wcześniejszy, to znaczy nie popadajmy w rozpacz z tego powodu, i ja staram się nie popadać, że moi studenci nie mają za sobą lektur kanonicznych wszyscy. Oni czytają dużo, często bardzo dużo, ale te rzeczy nie układają się w jakąś wspólnotę lektury. Czyli kanon istnieje na poziomie wiedzy o tym, o czym są te książki, ale nie istnieje jako rzeczywistość lektury.
1: Czyli to są osoby, które wiedzą na przykład, na czym polega 100 lat samotności Markeza, ale nie czytały tej powieści.
0: Zgadza się. Znaczy w tej grupie pewnie będą dwie osoby, które przeczytały, a dwie inne przeczytały, dajmy na to, prawda, nie wiem co, Grę w klasy na przykład, prawda, trzymając się literatury iberoamerykańskiej. Czyli inaczej mówiąc, ten przymus edukacyjny czy kulturowy, który żąda od nas, żebyśmy znali 50, 100 tych samych książek, które zna wyedukowany czy czytający świat albo powinien znać, nie istnieje. I teraz wracam do szkoły. No, niestety, dlatego nie znajdziecie we mnie sojusznika, że ja uważam, że szkoła musi operować pewnym przymusem, i też nie wiem, dlaczego nie zadajecie panowie tego samego, czy nie macie tego samego oczekiwania wobec biologii, chemii albo matematyki. Na przykład, że nie podoba wam się układ równań albo równania trygonometryczne, i bo one was nie ciekawią, albo są niefajne, albo nieprzyjemne, w związku z tym nie postulujecie usunięcia ich z programu kształcenia.
1: No bo to nie były rzeczy, które nas jakieś szczególnie w szkole interesowały.
2: A ja też muszę powiedzieć, że pan profesor mówi jako my, panowie, ty mówisz jako my, ale ja się wcale pod tym stanowiskiem twoim, Mikołaj, nie podpisuję.
1: Żeby... Ja na przykład, pan profesor wspomniał o biologii, miałem duże problemy w liceum ze zdaniem tego przedmiotu.
0: No więc właśnie, no generalnie w szkole, jeśli nie jesteśmy jakimiś omnibusami, to zawsze z czymś mamy problem, ale byłbym bardzo ostrożny z uznaniem tego za wystarczającą przesłankę, żeby dokonać modyfikacji programowych, bo ja mam problem z równaniami trygonometrycznymi, a ktoś ma problem z dziadami. No jednak specjaliści, i tu to jest bardzo ważne, specjaliści od edukacji, specjaliści od programów szkolnych, od podstawy programowej, tworzą przesłanki do tego, czy też zasady, które sprawiają, że uznają, że pewne książki są ważne dlatego, żeby żyć w tym kraju przytomnie i rozumnie. I skoro wracamy na poziom literatury, ja uważam, że nie zrozumie się polskiej kultury, a na pewno polskiej kultury literackiej, bez przeczytania, a przynajmniej bez wiedzy o tym, o czym jest trylogia, o czym jest Pan Tadeusz, o czym jest Wesele, o czym są dziady. Trudno darmo. To nie jest kwestia tego, czy nam się to podoba, czy nie. Po prostu chcesz rozumieć kraj, który jest twoim krajem. Rozumieć zachowania ludzi w przeszłości, ale także w przyszłości. Bo moim zdaniem czytanie Wyspiańskiego, Gombrowicza czy Sienkiewicza pozwala rozumieć to, co dzieje się dzisiaj, nie wiem, między liderami obozu rządzącego na przykład, bo oni lubili ewidentnie inne książki i zachowują się w określony sposób właśnie dlatego także.
1: Pamiętamy Romana Giertycha, który wojował z Ferdydurkę i z Gombrowiczem.
0: Ale oczywiście nieśmiertelny spór o to, czy ma być więcej Gombrowicza, czy ma być więcej Sienkiewicza, jest właśnie odzwierciedleniem tego, jaką Polskę sobie wyobrażamy, jaki model kultury chcielibyśmy mieć jako dominujący. I teraz, jeśli chcemy uczestniczyć w tym sporze, czy jako przytomni słuchacze, a właściwie jako aktywni uczestnicy, no to niestety musimy wiedzieć, o czym jest Ferdydurkę i o czym jest Ogniem i Mieczem.
1: Bardzo, panie profesorze, dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był profesor Ryszard Koziołek, literaturoznawca, rektor Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo, panie profesorze, dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję panom, dziękuję państwu.

0: Naszym gościem był profesor Ryszard Koziołek, literaturoznawca, rektor Uniwersytetu Śląskiego. Kuba już powiedział na antenie, że on nie jest ze mną w teamie, jeżeli chodzi o kanon lektur. Ja uważam, że on jest nieatrakcyjny. Na takiej zasadzie, że te książki są w dużej mierze archaiczne i przede wszystkim, moim zdaniem, mają negatywne skutki społeczne w dalszej przyszłości. Bo od dziecka jesteśmy po prostu karmieni tym mesjanizmem, takim fałszywym patriotyzmem, ja bym to nazwał. I ja jestem za tym, żeby wywrócić kanon do góry nogami.
1: A mi wydaje się, że jednak coś jest w tym, co powiedział profesor Koziołek, że żeby zrozumieć, dlaczego współcześnie myślimy tak, jak myślimy i wyznajemy takie wartości, jakie wyznajemy, jakie społeczeństwo, to warto powrócić o te kilkadziesiąt, kilkaset lat, często nawet wstecz, żeby po prostu zrozumieć sposób myślenia i zrozumieć pewne lęki, które nękają cały czas nasz naród i pewne doświadczenia, które niewątpliwie mają na naszą współczesną rzeczywistość cały czas wpływ. Czy mi pasowały wszystkie lektury? Oczywiście, że nie. Mam swoich faworytów. Ferdy Durkę to jest ta książka, która mi w pamięć zapadła najbardziej, ale na przykład Quo Vadis też mi się całkiem podobało.
0: Oj,
1: a to
0: nie,
1: dwa
0: ja
1: różne światy.
0: Z Sienkiewiczem miałem ciężary. Ja próbuję sobie przypomnieć, co mnie tak najbardziej poruszyło. Chyba jednak Mistrz Małgorzata, Michaiła Bułhakowa.
1: Czyli za granicę się jednak z kanonem swoich ulubionych
0: lektur.
1: Jeżeli
0: chodzi o kanon lektur, to zdecydowanie ten zagraniczny uważam był ciekawszy.
1: No i jak zwykle, powtórzę się, czekamy na Państwa głosy.
0: Może ktoś jest ze mną w teamie, jeżeli chodzi o zmianę podstawy programowej.
1: A może ktoś jest ze mną. Ja bardziej o ewolucji, ty bardziej o rewolucji podstawy programowej i kanonu lektur.
0: Aż tu się przypomina tango Sławomira Mrożka.
1: Albo ewolucję i rewolucję i ja, Lecha Janerki. To w kanonie lektur nie jest, a może jako zbiór tekstów. Powinno być. No ale to tyle w tym tygodniu. Słyszymy się, szanowni państwo, w październiku, tak jak wspominaliśmy na początku tego wydania audycji Dwa Światy, a w międzyczasie cały czas główkujemy, o czym mówić do państwa i państwa też zapraszamy do tej refleksji.
0: Jakub Ferlin,
1: Mikołaj Tyczyński.
0: Do usłyszenia za trzy tygodnie.

0: Minęła 16:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali przed godziną SMS-y z ostrzeżeniem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To w związku z rosyjskim atakiem na terytorium Ukrainy. Jak podało wojsko, w przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo. 4 minuty temu pojawił się nowy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty, tak czytam w wiadomości RCB. Przypomnijmy, władze Rosji ogłosiły, że w związku z wizytą doradców prezydenta USA w Moskwie i Kijowie na 3 dni wstrzymują się z atakami na Kijów. Rosjanie nie zaprzestali jednak ataków na inne ukraińskie miejscowości. Media informują o eksplozjach w miejscowości Chmielnicki. Rolnicy podsumowują żniwa. W Częstochowie zaczęły się dożynki jasnogórskie. Towarzyszy im 35. Krajowa Wystawa Rolnicza. Tegoroczne zbiory są niższe niż przed rokiem, przyznał minister rolnictwa Stefan Krajewski.
1: Trudne warunki atmosferyczne to pokazuje, że trzeba przebudowy ubezpieczeń, ale też wsparcia, kredytów z niskim oprocentowaniem, tak żeby rolnicy mogli przetrwać te trudne momenty. Trudna sytuacja na rynku, niestabilna ze względu na trwające konflikty, ale też geopolityka, która codziennie się zmienia. Podpisywane umowy handlowe, tym bardziej zachęcam konsumentów do sięgania po produkt polski.
0: Jutro w dożynkach jasnogórskich weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. W serwisie Kraków przed przedterminowymi wyborami prezydenta. Głosowanie 27 września. Oficjalnie do tej pory zarejestrowało się 5 kandydatów. Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Urzędnicy sprawdzają jeszcze podpisy zebrane przez 5 kolejnych komitetów. Mariana Banasia, Bartosza Bocheńczaka, Darii Gosek-Popiołek, Michała Klimka i Sławomira Pietrzyka. W poniedziałek po południu poznamy oficjalną listę kandydatów. Na koniec przenieśmy się na drugi koniec Polski. W Chałupach zaczęły się Mistrzostwa Polski w surfingu. W internecie możemy śledzić zmagania zawodników.
2: Fale w tej chwili delikatnie się uspokoiły, ale ewidentnie warunki, okoliczności przyrody są przepiękne, także możemy się cieszyć tą aurą, bo nawet można przyznać, że się zrobiło cieplej, przyjemniej, nie wieje aż tak mocno.
0: Główne dyscypliny to jazda na shortboardzie, longboardzie, a także na supach, czyli na deskach z użyciem wiosła. A my za chwilę wiosła i deski zmienimy na 2 koła. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: I tak znienacka przejmuje antenę, żeby porozmawiać z człowiekiem, który za życia doczekał się rajdu swojego imienia, a raczej nazwiska. Klaudiusz Sledzak jest z nami. Dzień dobry.
4: Cześć, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Przed chwilą Piotr mówił o dożynkach jasnogórskich, a ja akurat zatrzymałem się z grupą, którą prowadzą ci z Częstochowy, którzy są z nami. Dzień dobry, cześć, kłaniam się, Piotr.
5: Dzień
4: prowadzi.
5: Dobry, cześć, jestem Piotr z Częstochowy.
4: Właśnie.
3: Nie ma przypadków.
4: Częstochowa jest tutaj też, nie ma przypadków, Częstochowa też z nami. Jak teraz trzeba powiedzieć?
5: Ekipa super. Ze mną jadą cały czas znajomi od lat już, wspaniali ludzie. Na nowa osoba, Hania.
4: Hania. Tak, będzie...
5: Najmłodsza, Hania najmłodsza. Cieszymy się. Trasa bardzo fajna, no wszyscy mówią, że nuda. Nuda, bo jest łatwo.
4: Płasko. Nie ma za dużo piachu?
5: No trochę wiatr pomaga, tak, bo momentami wieje, ale ogólnie ja powiem, że tak, jutro jeżeli się wiatr utrzyma, to będzie ciekawy.
4: Bo dzisiaj mamy, musisz Kingo wiedzieć, wiatr mocno w plecy, a jutro ma wiać ten sam wiatr, więc tak, jutro ma wiać ten sam wiatr, więc będzie w twarz. Hania, dobrze słyszałem twoje imię, ja idę do najmłodszej uczestniczki w takim razie. Cześć, ile masz lat?
6: W grudniu skończę 14.
4: No i to co?
6: Dobrze, bardzo fajna.
4: Jeździsz rowerem tak na co dzień, czy nie? Co nowego dla ciebie coś takiego?
3: Klaudiusz, ja chcę tylko powiedzieć, że momentami gdzieś tam urywa się wasz głos, więc nie wiem, czy to kwestia zasięgu, czy przepustowości internetu.
4: Ponieważ, wiesz co, jedziemy przez lasy i tutaj w tych lasach ten zasięg jest taki sobie. No tak, to jest to, co rowerzyści lubią najbardziej, czyli drogi odseparowane od ruchu samochodowego.
3: No jest to żywe radio, więc to jest dowód, że wy faktycznie jedziecie, chyba.
4: Tak, to prawda. Czekaj, bo tu jeszcze był Daniel. Daniel, który chciał bardzo coś powiedzieć. Cześć, Daniel.
7: Ja jestem bardzo małomówny i nie... Grupa mnie tutaj zmusza, ale nie dam się.
4: Nie dasz się zupełnie nic powiedzieć. Nie. To powiedz chociaż, jak ci się podoba.
7: No, jest standard, czyli ryba jak ryba. Nie, żartuję.
4: No, jak słyszysz, humory też dopisują, także...
3: No, endorfiny.
4: Jedziemy, jesteśmy ile? Jesteśmy ile? 15 nam zostało jeszcze kilometrów. Akurat tej grupie, bo grupy się mocno rozrzuciły. Są takie, które już są bardzo blisko celu, a są jeszcze takie, które mają niecałe 30 do celu.
3: Ale
4: więc tempo też bardzo zróżnicowane.
3: Ale po co się ścigać? Trzeba się ekscytować, delektować.
4: Oczywiście. To nie jest wyścig, to jest raj dla przyjemności. To ma się wszystkim podobać i chyba się podoba.
3: Cudownie. Dziękujemy
4: podoba
3: za tę obszerną
4: relację. Podoba się, tak.
3: No to
4: o, właśnie tak to brzmi.
3: Życzymy powodzenia i dziękujemy, że znaleźliście chwilę, żeby z nami pogadać.
4: Dzięki, wszystkiego dobrego za rozmowę.
3: Gwoli ścisłości, ja nazywam się Kinga Krasuska, za konsoletą jest Rafał Lewandowski. Już całkowicie uspokojeni możemy zaczynać audycję wyłącznie muzyczną.
8: Miło Muzomania.

Nie pierwszy już raz ten zwariowany remiks na naszej antenie. Dziś nieprzypadkowo, bowiem Alan Parsons zamieszany był w kilka innych wielkich płyt, nie tylko z The Alan Parsons Project, czy w swoim solowym projekcie. Natomiast chciałabym dziś zwrócić uwagę na debiutancki krążek zespołu Ambrosia. To był rok 76, drodzy Państwo.

płyta Somewhere I've Never Traveled została wydana w 76 roku. Znów nie rozgrzałam aparatu mowy tuż po pracy. Natomiast Ambrosia debiutowała rok wcześniej. Obie płyty wyprodukował Alan Parsons. Skoro wybrzmiał album o tytule Gdzieś, gdzie nigdy nie podróżowałem, to my przekornie udamy się tam, gdzie podróżować jest po prostu wspaniale. Kierunek Norwegia.

w Norwegii się rozgościmy na dłużej. Czy ktoś może stamtąd dziś słucha? Jesteśmy niesamowicie ciekawi. Dziękuję za komentarze na facebookowej stronie, którą prowadzę. Jak widać, nie wszyscy są na rajdzie wraz z Klaudiuszem. Ktoś słucha. Miło, że dotrzymują nam państwo towarzystwa. Teraz czas na nowość.

Aurora. Tytułowa piosenka z nadchodzącego albumu. Premiera zaplanowana jest na 25 dzień września. Ale jak Państwo pamiętają, to jest tak naprawdę nawiązanie do pierwszej płyty, z tym, że na tym nowym krążku otrzymamy jeszcze wersje demo, takie, których wcześniej nie mogliśmy usłyszeć. Chciałabym jeszcze bardzo mocno wrócić do tych pierwszych chwil z muzyką Aurory. To był rok 2016.

W Norwegii pozostajemy, gdyż stały bywalec tych audycji wczoraj podzielił się nowymi singlami, które zapowiadają album Orbit, premiera już w listopadzie.

Część z Państwa być może pamięta, że podczas rozmowy Siewert Hojem nie zdradził nam zbyt wiele szczegółów odnośnie swojego albumu, ale już dzięki wczoraj wydanym singlom wiemy troszkę więcej. Jeśli ktoś chciałby wrócić do tego wywiadu i poznać historię Siewerta oraz Madrugady, przypomnę, że była to audycja numer 284. A skoro wspominamy przeszłość, to teraz zabiorę Państwa w tę jeszcze bardziej odległą, bo muzyka skandynawska w tej audycji pojawia się często, ale raczej ta współczesna, przecież my namiętnie wracamy do kawałków z lat 80., więc dziś postanowiłam połączyć te dwa tematy.

Ach, to ściszanie utworów, tak typowe dla lat 80., a chciałoby się, żeby tak trwały i trwały te piosenki. Anne Grete Preuss z drugiej płyty. Debiutancki krążek ukazał się w roku 86, w którym to premierę miał również album Diesel and Dust.

płytę Diesel and Dust otwiera najbardziej znany kawałek Midnight Oil, który dziś dla odmiany wykona dama. Try, talk loud, yeah.

0: fry.
1: How do we sleep while our beds are burning?
2: I przybyliśmy do Australii. Skoro zaśpiewała Julia, nie możemy też pominąć jej brata. Przed państwem płyta, do której żywię sentyment niezmiennie duży, nosi tytuł Broken Rights.

0: He got lost someplace in the wind.
1: Niewątpliwie największą popularność rodzeństwo Julie i Angusa zdobyło dzięki wspólnie nagrywanym płytom. Uwielbia się je za ciepły, folkrockowy klimat. Natomiast w ostatnich latach bardzo odchodzą od surowego brzmienia gitary. Najnowszy album ukazał się wczoraj i muzycznie w mojej opinii jest zbyt cukierkowy. Niekoniecznie mnie przekonuje w każdym razie. Ciekawa jestem Państwa zdania. Mały fragment tej płyty zakończy pierwszą część audycji. Ja w tym czasie poczytam troszkę Państwa komentarzy. Można też pisać mailowo. Słyszymy się tuż po serwisie.

0: Partnerem radiowego rajdu rowerowego jest marka Garmin, wspierająca sportowo społeczność słuchaczy Radia Nowy Świat.
1: Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zakończeniu ataku na terytorium zachodniej Ukrainy i braku jakiegokolwiek zagrożenia dla obszaru Polski. Do mieszkańców przygranicznych powiatów wysłano oficjalne komunikaty odwołujące wcześniejsze ostrzeżenia. W trakcie wysyłania powiadomień o zagrożeniu nad Ukrainą sytuacja uległa poprawie, przez co służby przerwały nadawanie pierwszego komunikatu i uruchomiły informację odwoławczą.
2: Przekazaliśmy także błyskawicznie te informacje do mediów państwowych, do radia, do telewizji i do PAP-u, ale także do stacji komercyjnych. W międzyczasie otrzymaliśmy także informację, że no to zagrożenie według oceny ekspertów już ustało. W trakcie trwania wysyłki kampanii ostrzegawczej i rzeczywiście podjęto decyzję o tym, żeby nie kontynuować tej wysyłki ostrzegawczej, no bo prawda była taka, że no otrzymaliśmy informację, że tego zagrożenia już nie ma, więc nie ma potrzeby informowania społeczeństwa, że to zagrożenie jest.
1: Mówił na antenie TVN24 Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W efekcie część mieszkańców otrzymała dwa powiadomienia, a niektórzy jedynie wiadomość o odwołaniu zagrożenia. RCB tłumaczy, że to kwestia techniczna, która wynikała z konieczności dostosowania przekazu do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. 10 dni po powodzi na granicy Nepalu z Tybetem służby uratowały dwie osoby. Według ostatnich danych zginęło ponad 1300 osób, a 5000 nadal uważa się za zaginione. Gwałtowną powódź wywołała lawina błotna, która zniszczyła całe miejscowości zarówno po nepalskiej, jak i chińskiej stronie granicy. W serwisie jeszcze sport. Za godzinę o 18:00 polskie siatkarki zmierzą się z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy, walcząc o awans do ścisłego finału. Podopieczne Stefano Lavariniego bardzo dobrze spisują się na tegorocznych mistrzostwach, jednak w starciu o finał zmierzą się z faworytkami turnieju. Chwilę później, około godziny 19:00, Iga Świątek wyjdzie na kort w Nowym Jorku, by w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open powalczyć o awans z Czeszką Marii Bołskową. To był serwis Radia Nowy Świat.

Na fejsie pan Adrian pisze, że od rana słuchał sejsmografu, gdyż wczoraj zasnął. I wydaje mi się, że to nie za dobrze świadczy o tej audycji, ale podziwiam, że nocną audycję włączył pan rano. Szacunek, kłaniam się nisko. Pan Michał gotuje przy dźwiękach Miło Muzomani. Mam nadzieję, że nikt niczego dziś nie przypali, bo nieraz się już zdarzyło. A u pana Zdzisława wraz z pierwszymi taktami pierwszego utworu pojawiła się tęcza i zdążył wykonać zdjęcie. Wiedzą państwo, że ja zdjęcia bardzo, bardzo lubię. Dziękuję za komentarze. O, pan Paweł każe nam rozkwitnąć w tańcu. Może coś do tańca się znajdzie dziś, ale takiego, jak to ja lubię najbardziej, czyli w zwolnionym tempie. A początek zapachniał trochę filmem Amelia, ale to nie ten autor. Utwór Van Gogh wprowadzi nas delikatnie do piosenki Gallery.

Holy Throsby z wczoraj wydanej płyty Normal Magic. Bardzo mi się podoba ten tytuł, ale słychać szum chyba czasem wiatru, bo jak zwykle mam otwarte okna. Normal Magic to coś, co uskuteczniamy w tych audycjach w sumie, a przynajmniej bardzo się staramy, co by te pejzaże muzyczne były na tyle różnorodne, żeby odciągnąć Państwa na chwilę od codzienności. W temacie malarstwa płyta Paint Myself teraz na naszej antenie.

Stanach. Dopiero zobaczyłam, że owszem, słychać nas też w Norwegii. Pięknie. Pozdrowienia dla pana Marka. Dziękuję za maila. Przypomnę adres kinga.krasuska@nowyswiat.online. Zawsze się boję, że podam ten adres z pracy zawodowej i odwrotnie. Już nieraz zdarzało mi się skreślać adres, gdyż w pracy się rozpędziłam i podałam ten radiowy. Ale koniec nieciekawych anegdot. Za nami piosenka Most Anything, która została wydana wprawdzie w roku 2018, ale klimatem przenosi troszkę do lat 70., tak mniej więcej, więc z uśmiechem, mam nadzieję, udamy się teraz do tej dekady.

Carpenters w utworze Road Out. Zatem przydałoby się coś, co sprawdza się w moim mniemaniu za kółkiem, bo o kierowcach podczas tej audycji nie zapominamy. Zresztą ileż audycji powstało podczas tras, to o, nie zliczę.

Pan Marek zajmuje się teraz roślinami. To piękne i kojące i nazwał jedną z nich krzewuszką Kingą. Bardzo mi miło. Klaudiusz ma swój rajd, to ja będę miała krzew. Gitarowe wibracje wciąż będą krążyć nam w uszach i sercach. Teraz czas na trochę więcej cienia w dźwiękach, ale w taką pogodę jak teraz, kiedy chmury zasnuły krajobraz, myślę, sprawdzi się idealnie.

Zawsze mnie ten utwór porusza. Przepiękny hołd złożony jednemu z najwybitniejszych przedstawicieli muzyki elektronicznej z płyty Random Access Memories. Kapeli Daft Punk już nie ma, a niezniszczalny Giorgio Moroder wciąż trwa.

pomimo złowieszczego zakończenia, które bardzo lubię, jest słodko. Prawie jak na zdjęciu nadesłanym przez panią Anię z Bułgarii, o której są teraz przyjaciele Marta i Paweł i zmuszeni są chyba do słuchania audycji. Gorąco pozdrawiam. Ale najważniejsze jest to, że ciasto znajdzie się jutro na kiermaszu charytatywnym. Bardzo mnie to cieszy i uśmiecham się i cieszę się, że mamy takich wspaniałych słuchaczy. Za nami Everybody Wants to Rule the World w wersji hiszpańskiej. To teraz zaprośmy autorów przeboju na naszą antenę.

Lata 80. kwitną w tych audycjach jak rośliny na Państwa zdjęciach, a w tej wyjątkowej dekadzie na świat przyszła belgijsko-amerykańska artystka Trixie Whitley, która wczoraj podzieliła się nowym utworem.

Trixie piosenką Desire is Movement zapowiada album, który ukaże się pod koniec roku. Nie udało mi się znaleźć oficjalnej daty premiery, a jestem zaintrygowana bardzo, bo singiel jest piękny, jest zmysłowy, jest jesienny. To wróćmy jeszcze do miejsca, gdzie bywa troszkę chłodniej, czyli do Danii. Od wczoraj możemy cieszyć się płytą Seven przed państwem Peder.

Ach, ten północny jazz, uwielbiam. Peder z najnowszej płyty. Myślę, że tę postać znają stali słuchacze audycji Sejsmograf, bo niejednokrotnie się pojawiał podczas tych naszych nocnych spotkań z muzyką. I mogę obiecać, że do tego albumu na pewno wrócimy w kolejnym Sejsmografie. Pięknie splata się z nocą. Jeśli ktoś lubi klimat na przykład J.J. Johanssona, myślę, że doceni tę płytę. A tymczasem dziękujemy za dziś. Spis utworów za chwilę pojawi się na mojej facebookowej stronie. Muszę go jeszcze tylko stworzyć, bo dziś na nic nie było czasu. Byli z Państwem Rafał Lewandowski i Kinga Krasuska. Do usłyszenia w piątkową noc.

0: Hello everyone, and thank you for listening to my father's music. See you.
1: Det var meget hurtigt.
0: Var det alt?
1: Det var det.
2: Już jutro wystąpi kilka zmian w naszej ramówce. Od godziny 11 do 13 Mateusz Andruszkiewicz przywita się z Państwem w audycji Nie Tylko Hip Hop. Następnie do godziny 17 wszystko pozostaje na swoich torach, a od 17 panowie Wojciech i Marcin Manowie zapraszają na wyjątkowe wydanie koncertu życzeń z placu Schillera w Łodzi, gdzie życzenia nie tylko rajdowe spełniać będą do godziny 19. Ostatnia zmiana tego dnia dotyczy wieczora. Po godzinie 22 Kuba Ferlin poprowadzi etykietę zastępczą. Zapraszamy serdecznie i do usłyszenia.
3: Jest 18, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Za nami 15. edycja Narodowego Czytania. Polacy czytali dziady Adama Mickiewicza. Podczas warszawskiego finału akcji prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że literatura posiada niezwykłą moc przenoszenia tożsamości narodowej oraz budowania wspólnoty przez pokolenia.
4: Literatura tworzy narodowe imaginarium, w którym jest miejsce z jednej strony dla przeszłości, z drugiej strony dla teraźniejszości i troski o naszą wspólną przyszłość, bo przecież stawia także pytania o naszej narodowej przyszłości. Nie ma polskiej literatury bez Adama Mickiewicza. To fundamentalna, kluczowa postać dla zrozumienia polskiej duszy i polskiej narodowej tożsamości.
3: W stołecznych obchodach wzięła udział para prezydencka wraz z artystami z Polski, a także z Litwy i Białorusi. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że lekturą kolejnego wydarzenia zostanie Lord Jim Josepha Conrada. W Jemenie doszło dziś do kolejnych starć między siłami rządowymi wspieranymi przez Arabię Saudyjską a rebeliantami Huti. W wyniku walk na południowym zachodzie kraju zginęło ponad 60 osób, w tym cywile. Wśród ofiar jest co najmniej 26 żołnierzy armii rządowej, ponad 30 rebeliantów oraz 6 cywilów, którzy zginęli w wyniku ataku rakietowego na autobus. To konsekwencja trwającej od lata nowej fali eskalacji konfliktu w tym regionie. Po 17 latach prac przygotowawczych George Lucas udostępni publiczności swoje autorskie muzeum w Los Angeles. Lucas Museum of Narrative Art oficjalnie otworzy swoje drzwi 22 września. Twórca kultowych sag kinowych przyznał, że realizacja tego projektu okazała się wyjątkowo trudna. To dla nas wielkie święto, dotarcie do tego momentu zajęło nam dużo czasu, ale to jest coś, co było dla mnie bardzo ważne, jeśli chodzi o uhonorowanie ilustratorów. Większość opowiadanych przez nich historii to mity. Nie są prawdziwe, ale dzięki ilustracjom stają się realne. Budynek przypominający statek kosmiczny pomieści ponad 30 galerii ze zbiorami sztuki narracyjnej, komiksami oraz obrazami m.in. Frida Kahlo czy Normana Rockwella. Na wystawie nie zabraknie też kultowych rekwizytów filmowych, w tym m.in. oryginalnego kostiumu Dartha Vadera. Na koniec przypomnę, że właśnie teraz o godzinie 18 polskie siatkarki rozpoczęły zmagania z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: świata do popkultury.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Tu Katarzyna Oklińska i nasza wspólna godzina, podczas której zabiorę Państwa między innymi w przeszłość. Na przykład do Kijowa, gdzie spotkałam się z ukraińskim pisarzem, żołnierzem Oleksandrem Mychedem.
2: Особливість в тому, що насправді
3: цей сенс полега в тим, що та книжка Криптонім для Хіоба, то є така капсула, яка є виповнена моєю пам'яттю.
1: Mówi pisarz, ale również żołnierz Oleksandr Mychet, z którym spotkałam się podczas wizyty studyjnej w Kijowie na zaproszenie Centrum Mieroszewskiego i Instytutu Ukraińskiego. To było w kwietniu. Od tamtej pory w poniedziałki po 9.45 w cyklu Wojna, Kultura, Ukraina dzieliłam się z Państwem rozmowami z twórcami wszelkiej maści o ich perspektywie na rosyjską agresję, na ich ojczyznę. W miniony poniedziałek wyemitowaliśmy ostatni odcinek cyklu. Był to fragment rozmowy właśnie z Oleksandrem Mychedem. Dziś cała rozmowa. Postanowiłam podzielić się nią z Państwem w całości, w takiej formie, w jakiej została przeprowadzona w jednej z kijowskich kawiarni, tam, gdzie spotkać się zaproponował pisarz. Rozmowa za chwilę, na początek naszego spotkania. Jeszcze tylko dodam, że cały cykl w formie podcastów jest dostępny na naszej stronie internetowej nowyświat.online. Najpierw więc Kijów, potem Sokołowsko, gdzie byłam w zeszły weekend i to znów będzie podróż w przeszłość, bo odwiedzimy festiwal Omasz Akieślowski, poświęcony filmom, ale również i przede wszystkim twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. W przeuroczym Sokołowsku, gdzie Krzysztof Kieślowski zobaczył pierwszy film w kinie, spotkałam się m.in. z dyrektorką artystyczną festiwalu Dianą Dąbrowską.
4: Jest to takie małe święto kina. I nie żeby umniejszać, mówię małe, bo znam proporcje tego miejsca, ale to jest ogromne serce.
1: Mówi Diana Dąbrowska, ja się pod tymi słowami podpisuję. Sokołowsko to serce i cudownie było być częścią tego wydarzenia. O festiwalu opowiemy jeszcze w tej godzinie. A Olga Bobienko zabierze nas, jak co tydzień, w świat serwisów streamingowych i podpowie, na co zwrócić uwagę. Dziś w przeglądzie kulturalnym o serialu Gentlemani, a konkretniej o nowym, drugim sezonie tej produkcji Gaja Ricciego. A z tego powodu, że zaglądamy dziś do Ukrainy, ugośćmy muzycznie na samym początku godziny 18 ten oto zespół.

0: Okean Elzy i utwór pod tytułem 911. To pora na przenosiny do Kijowa. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z Oleksandrem Mychedem, ukraińskim pisarzem, ale również żołnierzem Sił Zbrojnych Ukrainy, którego książka Kryptonim dla Hioba, Kroniki Inwazji, ukazała się w naszym kraju w zeszłym roku w przekładzie Jerzego Czecha i jest zapisem osobistych doświadczeń pierwszego roku pełnoskalowej wojny Rosji w Ukrainie. Podkreślę jeszcze, że przenosimy się nie tylko w przestrzeni, bo do Kijowa, ale również w czasie, bo do kwietnia. To właśnie w kwietniu wybrałam się do stolicy naszego wschodniego, zaatakowanego przez Kreml sąsiada, na zaproszenie Centrum Mieroszewskiego i Instytutu Ukraińskiego, między innymi po to właśnie, aby porozmawiać z Oleksandrem Mychedem.
1: Pięta do popkultury.
2: Jak się masz, jak się czujesz, to są pytania, o których piszesz w książce, że dostajesz je najczęściej, więc nie zadam ich. I chciałabym cię zapytać na samym początku, o co właściwie chciałbyś być zapytany w pierwszej kolejności?
3: Ja думаю, że...
4: Zapytać się, jak się czujesz, to ja uważam, że to jest absolutnie normalna rzecz, ponieważ przeżyliśmy, przetrwaliśmy absolutnie i całkowicie okropną zimę. Nastąpiła wiosna, przyszła wiosna i my oczekujemy, że ta wiosna będzie lepsza, ale minęło dopiero 10 dni po ostatnim ostrzeliwaniu Kijowa, bardzo okropnym. I dlatego uważam, że zapytać się Ukraińca, jak się ma, jak jego sprawy, to jest absolutnie całkowicie normalna rzecz, tak jakby było, gdyby było na przykład, gdyby pani spotkała Amerykanina, Anglika, Brytyjczyka, Niemca i pani też by się zapytała, jak on się ma i prawdopodobnie rozmawialiby po prostu o pogodzie.
5: Wybicho popytały te same, jak sprawy i pochowali pro pogodu.
2: Więc jak się masz, jak się czujesz?
5: I tu zaczęły się problemy w tym momencie.
4: No i tutaj zaczynają się właściwie problemy, ponieważ w chwili obecnej zastanawiam się nad jednym tekstem, który został zamówiony mi podczas jednego mojego wywiadu przez jedno takie poważne media brytyjskie. I w chwili obecnej zastanawiam się nad tym, czy ta inwazja, którą my przeżywamy, jest to akt trzeci, odsłona trzecia, czy to jest dopiero odsłona pierwsza czegoś większego, a jakiegoś większego konfliktu,
5: w akcie globalnego konfliktu.
4: I kiedy zaczynasz tutaj właściwie zastanawiam się nad tym, co na nas oczekuje, ponieważ zbieram najróżniejsze wiadomości, które spływają z środków masowego przekazu z całego świata i czy to, co jest nazywane przez rosyjskie ośrodki masowego przekazu duchem Anchorage'a, który wywietrza się, jak oni teraz mówią, i który niby zaistniał po spotkaniu pomiędzy Trumpem a Putinem w Anchorage'u, czy to nie doprowadzi do jakiejś okropnej sytuacji globalnie w całym świecie, czy to nie doprowadzi do jakichś globalnych porażek?
5: Normalny, cywilizowany świat.
2: Mam nadzieję, że te spotkania rzeczywiście nie staną na drodze do pokoju, wręcz przeciwnie, w jakiś dziwny, paradoksalny sposób przyczynią się do tego, żeby w Ukrainie zapanował pokój. I tego oczywiście życzę. Spotykamy się w Kijowie, w centrum miasta, w kawiarni. Życie toczy się tutaj normalnym rytmem, oczywiście pozornie. Wczoraj pierwszy raz usłyszałam obronę przeciwlotniczą, która nad naszymi głowami zestrzeliwała drony. To jest twoja, wasza ukraińska codzienność. Proszę, opowiedz mi o tym, jak twoja codzienność tutaj wygląda, codzienność pisarza w Kijowie, chociaż nawet nie jestem pewna, czy mieszkasz tutaj w Kijowie, czy w Hostomlu.
5: Ja rozkażę inaczej.
4: Troszeczkę inaczej. Opowiem o tym, że my z moją partnerką, z moją dziewczyną na święta wielkanocne udaliśmy się do Czerniowców.
5: I co?
4: To była zupełnie inna rzeczywistość, ponieważ ten wyjazd trwał przez dwa dni. Myśmy się spotkali z moją mamą, która po ewakuacji z Buczy w połowie marca 2022 roku żadnego razu nie wróciła do Kijowa, nie powracała do Kijowa. Moi rodzice przez 4 lata utknęli, jeżeli tak można się wyrazić, w tych takich rozważaniach, czy oni mogą wrócić, czy nie mogą wrócić, czy w ogóle powinno się wracać. I faktycznie okoliczności doprowadziły do tego, że rodzice, którym już jest ponad 70, pozostali bez swojej aury, bez własnego domu faktycznie. Na przykład też wspominam o swoim przyjacielu, który jest weteranem rosyjsko-ukraińskiej wojny, który teraz w chwili obecnej służy w szeregach Zbrojnych Sił Ukrainy, którego wspominam w swojej książce. On nie ma jeszcze 30, a już widział tyle, że był na kierunku charkowskim i pod Bachmutem.
3: I zaraz win
4: on teraz jest zdemobilizowany, już jest młodym weteranem, stara się otworzyć jakiś swój biznes, mianowicie to jest piekarnia i na pieniądze państwowe, które państwo udziela jako wsparcie dla weteranów, stara się otworzyć ten biznes i chce wygryźć swój szmat szczęścia i zaistnieć w biznesie.
3: My zostrzegamy się z naszymi
4: Myśmy na przykład spotykamy się z innymi naszymi przyjaciółmi, znaczy jednym takim starszym troszeczkę od nas przyjacielem, który w chwili obecnej stara się z uśmiechem patrzeć na to, co się z nim dzieje, bo on jest całkowicie nieprzydatny do pełnienia służby w siłach zbrojnych i jest to absurdalna sytuacja, niby wewnętrznie wygląda w porządku, ale codziennie musi udowadniać to, że on jest nieprzydatny do pełnienia tej służby, pomimo tego, że ma wszystkie dowody na to. I z drugiej strony on odczuwa winę, że nie może służyć w wojsku, a rzeczywiście nie może, ponieważ on nie powinien naruszać nawet takiego codziennego swego trybu życia, porządku dziennego, ponieważ nie przeżyje w wojsku, jeżeli nie będzie przestrzegał tego porządku dziennego. I właśnie on teraz również przemyśla to, jak do tej sytuacji absurdalnej odnosić się.
3: Nie dozwala i jakiś ten wewnętrzny konflikt, przez jaki on przechodzi. I ostatnia para, z jaką
4: spotykaliśmy się również z innymi naszymi przyjaciółmi, taką małżeńską parą. To są nasi przyjaciele, którzy około pół roku opuścili Kijów, wyjechali z Kijowa, udali się do Czerniowców i ta nasza przyjaciółka oczekuje teraz na dziecko i Czerniowce stały się dla nich takim schroniskiem, z miejscem bezpiecznym.
3: I to dokładnie 2 dni i to prosto moje ułamek.
4: To jest tylko taki mały ułamek naszej codzienności, to, w czym my żyjemy, a co właściwie chcę przez to powiedzieć, to, że my żyjemy w tej codzienności, my żyjemy tutaj i zastanawiamy się na tym, jak tutaj przetrwać, jak przeżyć i co z nami będzie w najbliższej przyszłości.
3: To, kim my byli, kim my je i znowu taki, co z nami będzie też.
2: Bardzo podoba mi się twoja odpowiedź, bo chcę zwrócić uwagę, że zapytałam o ciebie, a ty opowiedziałeś o ludziach wokół i tak właśnie też piszesz w swojej książce. Piszesz o swoich doświadczeniach, ale opowiadając o tym, co się dzieje wokół, właśnie tak jak nam przed chwilą opowiedziałeś. Więc ja dodam coś od siebie. Pozostajesz w siłach zbrojnych Ukrainy, ale pozostajesz pisarzem. Powiedziałeś, że wojna odebrała ci możliwość, umiejętność pisania fikcji. Ale chcę cię zapytać o tę potrzebę pisania. Ta potrzeba pisania ciągle w tobie jest, prawda?
3: Potrzeba pisania zaliczyła zwyczajna, to
4: właściwie mówiąc, że ten pisanie dla mnie to jest jeden ze sposobów takiego przetrwania w tym chaosie, w tym ludobójstwie, które nas otacza, które jest dookoło nas. A i pisanie to jest możliwość kontynuowania normalnego przebiegu życia
3: i думок той реальності, яка з нами трапляється. Але оскільки
4: Inwazja trwa i trwa już dłuższy czas i w związku z tym postępują uchybienia po prostu w człowieku, pewne deformacje. Na przykład dotyczy to pamięci operacyjnej, znaczy kiedy ty musisz zapamiętywać duże zakresy, duże objętości informacji, a pamięć operacyjna przemienia się w pamięć natychmiastową i to, co na przykład z tobą zdarzyło się w tej chwili, tamtem staje się czymś, co niby zdarzyło się już bardzo dawno temu.
3: I co było wczoraj, staje mytiewo dawno minulym czasem. I wychodzi tak, że...
4: Potrzeba w pisaniu oczywiście jest obecna, ale ty się skupiasz nie na jakichś takich wysokich materiach, na jakichś pomysłach, a skupiasz się na przetrwaniu, co szczególnie było aktualne przez ubiegłą zimę.
3: Zwyczajno, że było protягом zimy цієї. I przy tym odbyłoś
4: najgorsze, do czego doszło właśnie w tych naszych okolicznościach i w naszej sytuacji, to właśnie jest ludobójstwo, czego pragnęła Federacja Rosyjska osiągnąć w inwazji na Ukrainę. I to jest nasza codzienność i to jest państwa codzienność, ponieważ na nas spadają te rakiety, na nas spadają te wszystkie pociski, a państwa codzienność polega na tym, że już przyzwyczaja się do tego, że w Ukrainie są masowe ofiary wśród cywilów i jest ludobójstwo w Ukrainie.
3: Rosja
4: to już normalizuje, to się staje rutyną. W tej rutynie bardzo złożonym zadaniem jest odnalezienie jakiegoś pomysłu, o czym można napisać.
3: Nowe jakieś temy i te, o czym można pisać. Коли п'ятий, сьомий
4: jest bardzo trudne, kiedy na przykład piąty, siódmy, dziesiąty tekst zaczyna się od tego samego, że my z moją partnerką budzimy się o drugiej w nocy od wybuchu i oszczeliwania, udajemy się do korytarza, żeby tam się schronić i ty zdajesz sobie sprawę z tego, że te teksty już się powtarzają, a najgorsze jest to, że wiele zbrodni wojennych nie zostały odnotowane przez tą powtarzalność. Zostały po prostu pominięte, ponieważ to jest codzienność.
3: I wychodzi na tym fonie.
4: To wszystko odbywa się w tym tle, w takiej rutyny codzienności, powszedności, powtarzalności. I do tego, żeby mieć jakiś bodziec do napisania jakiegoś tekstu literackiego, musi zaistnieć jakieś wydarzenie tragiczne. Na przykład takim zdarzeniem tragicznym dla nas było to, że 7 miesięcy temu zmarł nasz pies, ale do tego wszystkiego jeszcze nałożyła się sytuacja sprzed kilku tygodni, kiedy było bombardowanie Tarnopola i doszło do dużej ilości ofiar wśród cywilów.
2: Między nami na stole leży książka, twoja książka, Kryptonim dla Hioba, Kroniki Inwazji, która została wydana w Polsce w zeszłym roku, a dotyczy pierwszego roku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Minęły ponad 4 lata od początku tej pełnoskalowej, pełnomasztabnej wojny w Ukrainie. Co w tym czasie się zmieniło w stosunku do tego, co przeczytałam w twojej książce?
3: Ja думаю, що по перше рутинізація.
4: Przede wszystkim doszło tutaj do rutynizacji. To po prostu staje się codziennością i to się powtarza.
3: Nie ma szoku nowizny. Ale
4: przy tym wszystkim ty nie możesz przyzwyczaić się do tego, kiedy na przykład Rosja zabija, morduje, odbiera ci kogoś bliskiego, ponieważ te uczucia to jak gdyby po raz pierwszy.
3: Ty reagujesz tak jak w pierwsza. Drugie, co zmieniłось, to zwyczajno...
4: I druga sprawa, co się zmieniło, to skala, stopień zagrożenia, ponieważ duch Anchorage'a, który trwa już 1,5 lata, świat żyje w oczekiwaniu, że coś powinno się zmienić i coś powinno się zakończyć.
3: Że rosyjskie wtorgnienie oś ma zakończyć się. I
4: jeszcze jakieś, powiedzmy, 1,5 lata temu w tym świecie globalnym ty miałeś takie odczucie, że jest jakiś jeszcze dorosły, z którym można by było rozmawiać i który mógłby jeszcze ukarać to rosyjskie zło, to teraz ty sobie zdajesz sprawę z tego, że ty jako Ukraina pozostałeś w samotności.
3: I to duże wytwierdzenie. Коли ти розумієш, що все...
4: I tutaj zdajesz sobie sprawę z tego, że trzeźwiejesz, że wszystko będzie zależało od twojej zdolności do pracy, od twojej zdolności do obrony. I teraz my faktycznie cofamy się do początku naszej rozmowy, do początku naszego wywiadu.
3: Schodzisz, że...
4: Na przykład na początku wojny myśmy sobie zdawali sprawę z tego, że świat cywilizowany pragnie zachować tę demokrację. To w kilku ostatnich miesiącach odnosisz wrażenie, że przywódcy światowi po prostu dołączyli się do tego wyścigu i dążą do podziału tego tortu, który im pozostaje i przygotowują się do jakiegoś globalnego konfliktu, w wyniku którego właśnie podzielą ten
3: zbrażenie jego cielesności.
2: Czy będą kolejne kroniki? Powiedziałeś o tym, że czujesz, że te historie się powtarzają, że pojawiła się pewna rutyna, no ale czy potrzebujesz potrzebę zapisywania dalej, ciągle tego, co dzieje się wokół ciebie, jako pisarz, jako obserwator świata?
4: Owszem, my wracamy do pierwszego tego pytania, czy jest potrzeba w pisaniu. Oczywiście potrzeba jest, ale bardziej trudno to czynić już z punktu widzenia fizjologicznego, kondycji fizycznej. I tak, owszem, pracuję nad drugim tomem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku on ukaże się i zamknie ten okres od 14 miesiąca.
2: W pierwszym tomie Kronik Wojny pisałeś, że po 100 dniach w koszarach twoje podejście do życia i ludzi się zmieniło, że nie umiesz przebywać w pomieszczeniach większych niż klasa szkolna, w obecności ludzi wyższych rangą, stopniem, czy wypowiedzieć się bez związku ze sprawą. Jak się czujesz teraz? Czy, jeśli mogę tak to ująć, odzyskałeś pewność siebie?
3: Tak,
4: oczywiście bardzo dużo się zmieniło i na przykład ubiegłoroczny urlop pokazał właśnie, że zmieniło się bardzo dużo. Wyjazd taki zwykły, turystyczny, kiedy ty mogłeś pojechać jako zwykły turysta za granicę i zrozumiałeś, że te okoliczności, które ciebie otacza, powoduje to, że twoje plece zrobiły się raptem prostsze i masz postawę bardziej wyprostowaną, bardziej pewną siebie.
3: Просто маленька деталь про те, що я говорю з колегами про те, що
4: мали szczegół, kiedy my rozmawiamy z moimi kolegami z wojska, mówimy o tym, kiedy to wszystko się skończy i nastąpi pokój, my wrócimy do życia cywilnego, to bardzo trudno nam będzie prowadzić rozmowy z cywilami, którzy nie posiadają w swoim zapleczu doświadczenia wojennego,
3: які не мають досвіду до служби в армії. Nie tak rozmowy, jak pracować.
4: Nie tyle rozmowy, a ile współpraca z cywilami, ponieważ czym innym jest służba wojskowa, a czym innym jest praca, pracy cywilnej w służbie wojskowej. Jeżeli w służbie zadanie zostało postawione, to zadanie musi być wykonane i jest zupełnie inna motywacja do tego niż w pracy cywilnej.
3: Zadanie ma być wykonane no matter what.
2: Dekolonizacja. Odkąd jestem tutaj w Kijowie, słyszę ze wszech stron to słowo i zastanawiam się, co o tym myślisz w kontekście Ukrainy? Bo wydaje mi się, że może być postrzegane jako kontrowersyjne.
3: Nie znam, dla nas to nie kontrowersyjne.
4: Dla nas to nie jest jakąś sprawą kontrowersyjną, absolutnie. Dla Ukraińców, intelektualistów, to pojęcie funkcjonowało od lat 90. ubiegłego wieku.
3: Zaraz prosto zmienili żachliwie.
4: To pojęcie jest dla nas bardzo aktualne, ale doszło do zmiany okoliczności związane z inwazją rosyjską. Ale wydaje mi się, że pod tym względem nasze doświadczenia ukraińskie, jeżeli chodzi o dekolonizację, bez jakiegoś optymizmu, będą bardzo korzystne i bardzo interesujące dla pozostałego świata. Czym jest w rzeczywistości Rosja?
3: Można spokojnie istnieć.
4: I tutaj zdajesz sobie sprawę z tego, że możesz spokojnie żyć bez rosyjskiej sztuki, bez rosyjskiej literatury, bez rosyjskiej muzyki klasycznej, ale jednocześnie możesz zupełnie inaczej postrzegać to, że przez całe swoje dzieje Rosja zawłaszczała naszych artystów. Teraz możesz analizować ich twórczość zupełnie przez inny pryzmat, czym oni właściwie byli dla nas.
3: Ponieważ
4: pierwsze, co zaczynasz rozumieć, jeżeli chodzi o dekolonizację, że rosyjska sztuka klasyczna, rosyjska muzyka, balet, kino, to są narzędzia dla prowadzenia ich wojny hybrydowej.
3: I tomu ich obecność w tej czy innej formie, czy będzie to Rosyjska prawosławna cerkwa, czy będzie to...
4: No jednocześnie też zdajesz sobie sprawę, że ich sztuka klasyczna to jednocześnie będzie placem, gdzie będzie szerzyć się ich narracja, powiązania agenturalne, rosyjski kościół prawosławny między innymi, to też będzie taką siecią agentur.
3: Dla poszerzenia ich z jednego boku agenturnej mreży, z innego boku jak platforma dla poszerzenia narratywów.
2: Czuję, że nie powinnam o to pytać, ale moim obowiązkiem jest pytać o rzeczy trudne. Rosjanie, czy wyobrażasz sobie pole współpracy z Rosjanami w przyszłości? Po każdej wojnie musi nastąpić taki etap pojednania i współpracy, zrozumienia w jakimś stopniu siebie nawzajem. Myślę sobie teraz o Polakach i Niemcach po II wojnie światowej chociażby. A pytam o to w kontekście fragmentu z książki, która jest niejako pretekstem naszego spotkania. Piszesz w niej o tym, jak po rozpoczęciu pełnomasztabnej do twojej żony, do twojej partnerki napisał Rosjanin, który po rozpoczęciu tej pełnoskalowej inwazji wyjechał do Kazachstanu, do stolicy, do Astany, nie godząc się na to, co się wydarzyło. I spotkał się, piszesz o tym, z waszym totalnym niezrozumieniem. Więc moje pytanie brzmi, co musiałby zrobić, żeby wasze zrozumienie, twoje jako Ukraińca dostać? No i właśnie, czy taka współpraca z Rosjanami kiedykolwiek mieści ci się w tym momencie w głowie?
3: To dużo śmieszne,
4: to jest bardzo śmieszne, ponieważ chyba przez ostatnie jakieś półtora lata Ukraińców ciągle pytają o możliwości przebaczenia i możliwości jakiejś współpracy.
3: Po
4: to, żeby było przebaczenie, o to przebaczenie trzeba poprosić. Dlatego, żeby rozpatrywać jakąś ewentualność współpracy, należy, żeby Rosjanie uznali, czego oni dokonali. A dla większości rosyjskich intelektualistów to jest poziom nie do osiągnięcia.
3: Dla nich niczego nie zmieniło. Oni przyjechali w London, Berlin.
4: Dla nich praktycznie nic się nie zmieniło. Pomimo tego, że oni się przenieśli, powiedzmy, do Berlinu, Londynu, Nowego Jorku, oni tam tworzą sobie taką małą Moskwę, tworzą mały Petersburg, London-based, Berlin-based. Dla nich żadnych zmian nie zaszło. Dla nich istnieje jakaś wizja przyszłej Rosji demokratycznej, Rosji bez Putina, ale w zasadzie dla nich nic się nie zmieniło. Nie ma cienia inwazji na ich myślenie.
3: В московському метро ставлять пам'ятники Сталіну.
4: В метрі московському са зношені пам'ятники посланки Сталіна. Академія Федеральної служби безпечення поновні є називана іменем Дзержинського. Поновні са називана вулиці, наприклад, шосом Сталінградською. І для них в засаді ніч ще не змінило.
3: І коли ви кажете, що...
4: Коли пані мовить о тим, що поляці з Niemcami mogą współpracować, to warto wspomnieć o tym, jakie zaszły procesy w społeczeństwie niemieckim, żeby doszło do takiej współpracy.
3: I Rosjanie mają przejść przez te, przez
4: i żeby do tego doszło, to musi bardzo wiele się zmienić w Rosji, a w Rosji nie zmieniło się nic. Żeby doszło do procesu denacyfikacji, musiałoby dojść przede wszystkim do procesu dekomunizacji, destalinizacji, do którego nie doszło i trzeba zupełnie inaczej spojrzeć na historię co najmniej ostatnich 100 lat, czego nie zostało dokonane w Rosji.
3: Ostatnich 100 roków w swojej historii. Трибунал, репарація, відновлення.
4: Мушом заіснити трибунали, репарація, по то, щоб створити механізми контролі Росії, щоб то ще не повторило такі інвазії, значи, повідьми, по 10, по 5 латах, понівач, пачонс на то, що відбувається в Росії, можна резумувати то тільки в той спосіб, що о чим мові друга війна чеченська в Росії. Вони тільки витягають виноски з повротом вертаються і мордують тих, яких не замордують.

0: I budujesz z tego architekturę książki i to pozostaje na zawsze z tobą.
1: Ty już na zawsze z deikimi rzeczami. I zakończując książkę, ja kажу про те, що я хочу.
0: Sens tej książki polega na tym, ja to nie piszę na końcu, że ja chcę odejść od 24 lutego, chcę opuścić. Właśnie limb 24 lutego już jak gdyby przekroczyła.
1: Limba 24 ja перейшов. Ale від лімба вторгнення ти нікуди не подінешся.
0: Але лімб інвазії już nigdy cię nie opuści, ponieważ ta inwazja trwa na tyle długo, że zachodzą u ciebie już przekształcenia psychiczne i psychologiczne.
1: Вже суто ментальні і фізіологічні трансформації.
2: Czego mogę ci życzyć poza pokojem?
1: Żeby mnie podpisało.
0: Żeby dowództwo podpisało mi zezwolenie na urlop.
3: Mówi Oleksandr Mychet, autor książki Kryptonim dla Hioba, Kroniki inwazji w polskim przekładzie Jerzego Czecha. Oleksandr Mychet, z którym spotkałam się w Kijowie, gdzie gościłam na zaproszenie Centrum Jaroszewskiego i Instytutu Ukraińskiego. Oleksandr Mychet, który jest również żołnierzem Sił Zbrojnych Ukrainy.

0: To Postman i utwór Fellini, a w kolejce na antenę czeka już Olga Bobienko. W dzisiejszym przeglądzie kulturalnym o kolejnym sezonie Gentlemanów, serialu, który wielu pokochało od pierwszego odcinka.
1: Brytyjscy gangsterzy, włoska mafia, wielkie pieniądze i

0: jeszcze większe ambicje. Drugi sezon Gentlemanów znowu zabiera nas do świata Guya Ritchiego, gdzie eleganckie garnitury idą w parze z brudnymi interesami, a spotkanie przy whisky w każdej chwili może skończyć się strzelaniną.
1: 400 years ago, this estate spread out as far as the eye could see. I want it all back.
0: W drugim sezonie Gentlemanów rzecz się dzieje po roku od wydarzeń z poprzedniej serii. Eddie Horniman i Susie Glass rozbudowali swoje imperium, a wręcz zaczęli się z nim rozlewać poza granice Wielkiej Brytanii. Szybki rozwój biznesu oznacza jednak nowych konkurentów, nowe układy i nowych wrogów. Za tym wszystkim jest też to,

0: wyjątkowo eleganckim opakowaniu. Theo James i Kaia Scodelario nadal świetnie działają jako duet, a Ray Winstone, Vinnie Jones czy Danny Ings dostają wystarczająco dużo miejsca, żeby błyszczeć.
1: Right, let's finish this.
0: Drugi sezon Gentlemanów zachowuje charakter oryginału, ale podnosi jednocześnie stawkę. Jest mroczniej i poważniej, ale nadal bardzo stylowo, bardzo zabawnie i bardzo bezczelnie, tak po Richiemu. A Guy Ritchie przecież świetnie wie, co robi.

0: Kolejna podróż w czasie i w przestrzeni. W zeszły weekend byłam w Sokołowsku, aby wziąć udział w festiwalu Omasza Kieślowski, którego patronem i bohaterem jest Krzysztof Kieślowski. Spotkałam się tam z dyrektorką artystyczną Dianą Dąbrowską i dzielę się z Państwem tą rozmową.
1: Mięta do popkultury.
0: Dla jednych koniec świata, dla innych samo centrum. Serce, tak jak powiedziałaś, początek kultury. Czym dla Ciebie jest Sokołowsko, miejsce, w którym się spotykamy?
2: No dzisiaj to z pewnością najszczęśliwszym miejscem na świecie. Może wyjaśnię tylko osobom, które nas słuchają, że ruszyła 15. jubileuszowa edycja naszego festiwalu Omasz Kieślowski i jak widzę to wzruszenie tych wszystkich osób, które nas wspierają i które to tworzą. Jest to taka naprawdę święto, takie małe święto kina. I nie żeby umniejszać, mówię małe, bo znam proporcje tego miejsca, ale to jest ogromne serce. I mam nadzieję, że zostanie docenione, że właśnie w takim

0: małym miejscu mogą powstawać wielkie rzeczy. Zachowując proporcje, tak? I to jest na dzisiaj moje takie marzenie, żeby to wszystko będzie naprawdę ciekawe i interesujące dla tych osób, które zdecydowały się z nami spędzić ten czas, bo bez widowni nie ma kina.
1: Jesteś dyrektorką artystyczną festiwalu Omasza Kieślowski w Sokołowsku od 2019 roku, czyli to jest twoja siódma odsłona, siódma praca nad programem.
0: Szósta, bo w pewnym momencie przez pandemię COVID-19 nie mieliśmy środków, żeby zrobić taką edycję online i wtedy po prostu trzeba było powiedzieć sobie na chwilkę stop, ale tak naprawdę jak tylko można było ruszyć, były takie dodatkowe projekcje, więc 7 lat, ale 6 edycji. Tak z uczciwości to powiem.
1: Dziękuję za poprawę. Rzeczywiście ten COVID nas wstrzymał w wielu aspektach. Niemniej od 2019 prowadzisz niejako nas, widzów w Sokołowsku przez Kieślowskiego, razem z innymi osobami zaangażowanymi w organizowanie festiwalu, obmyślasz i hasło, i tytuły filmów, które będą nam towarzyszyły. Powiedz, co nowego w tym roku odkryłaś w Kieślowskim?
0: Ja myślę, że w tym roku chyba jeszcze bardziej wybiła się na pierwszy plan ta taka umiejętność dialogowania, która jest wpisana immanentnie w jego kino, bo miałam takie marzenie, mamy takie dwie sekcje. Omasz Kieślowski dokument i Omasz Kieślowski fabuła. I ona właściwie istniała jeszcze przed moim tutaj, bo ja jestem od 9 edycji i bardzo chciałam uszanować ten rodowód, że rzeczywiście tutaj taki podział. I już teraz to się rozrasta. Tak naprawdę mamy więcej filmów w tych sekcjach. I tak pomyślałam, co by zrobić, żeby ten film Urząd, tak ważny, 60 lat tego filmu, żeby to nie było tylko projekcja, spotkanie, tym bardziej, że to jest 6 minut, nie, że to czyni mnie interesującym, ale nadać mu jeszcze więcej takiej przestrzeni. I jak zaczęłam patrzeć, jak ten film zainspirował innych twórców, jak powstał po latach uczennicy zresztą Kieślowskiego, wybitnej dokumentalistki i reżyserki Marii Zmarsz-Koczanowicz i jej urząd. To jak możemy połączyć obecność Jacka Petryckiego, który robił i z Krzysztofem Kieślowskim, ale robił z absolutnym mistrzem polskiego dokumentu Marcelem Łozińskim i że możemy jemu też za sprawą tego dać hołd. I była taka sekcja Urząd pełen dokumentów. I to na przykład było coś, co nie miałam gotowe, że w tym roku robimy to. Wiedziałam, że dobrze jest pomyśleć, że 60 lat to jest dobrze brzmi, warto na tym się pochylić, ale na przykład ta sekcja urosła w myśleniu, urosła w pracy i wydaje mi się, że to jest niesamowicie cenne u Kieślowskiego, to powtarzają wszyscy badacze, począwszy od Stanisława Zawiślińskiego po Mikołaja Jazdona i to widać w jego twórczości, że nie musisz przychodzić z tymi już odpowiedziami, tylko przychodzić z tymi pytaniami i być może w tej fazie właśnie bycia pomiędzy, w tym stanie pomiędzy, kiedy jeszcze wszystkie opcje są możliwe, ale jeszcze nie masz żadnej i to jest wszystko takie jakby jeszcze zmieniające się, tam jest jakaś niesamowita siła i to jest coś, co jakby wychodzi z filozofii Kieślowskiego. I to jest jeden z przykładów. Nowe sekcje powstały, na przykład filmy, które pokazalibyśmy Krzysztofowi Kieślowskiemu.
1: I to jest film Spragnienie miłości Wong Kar-wai'a i to jest film, na który na pewno się wybiorę, mimo że pokaz jest o 9:30 w niedzielę, drodzy Państwo.
0: No, te zajętości tutaj, jak na dwie sale, a ma się apetyt na dużo rzeczy. Naprawdę już tak myślę, jak możemy, bo jesteśmy głównie skupieni na Europie, siłą rzeczy, też współprac, no bo to jest cała taka układanka, jasne, może jak zbudować i tak myślałam, ale przecież ja kocham tych spragnionych i tak, przecież tam jest tyle takiej właśnie znów energii do dialogu. No i
1: metafizyki, którą Krzysztof Kieślowski by docenił, powiedzmy sobie, to jest film z 2000 roku. Krzysztof Kieślowski zmarł w 1996, więc nie miał rzeczywiście okazji, ale doceniłby.
0: Że ja się wahałam między Changing Express, które być może nawet z filmoznawczej perspektywy jeszcze mocniej wchodzi z podwójnym życiem Weroniki, które mamy na festiwalu jako jeden z tych takich głównych filmów. I miałam tak, dobra, ale on właściwie jeszcze mógł, tak patrząc na lata, zobaczyć ten film. Czy go zobaczył, czy nie, tego nie wiem. Nie ma notesów jeszcze Kieślowskiego. I tak pomyślałam, nie, właśnie nie ograniczajmy się. Otwórzmy się też na tą na przykład filmową Azję, która dzisiaj celebruje Kieślowskiego po prostu od Indii po Chiny, tak? I zróbmy to, tak? Jakby nie ograniczajmy się. Więc to jest coś, co się zrodziło jakby wraz z tą edycją. Także jeśli mam być szczera, są często takie punkty na zasadzie takiego zaproszenia do rocznicy. I to może być coś powiązanego z Kieślowskim. No tutaj dla mnie było jasne, jak mamy Ajkę Tarasow na festiwalu, która przez tyle lat pracowała z Igą Cembrzyńską i z Andrzejem Kondratiukiem, która robiła z nimi te filmy, była w Gzowie, żeby nie pokazać czegoś na zasadzie nawet takiego omasz, a Kondratiuk. Nikt nie miał pojęcia, że jeszcze pożegnamy panią Igę Cembrzyńską, którą uważam za współtwórczynię, nie muzę, nie aktorkę tylko to była współtwórczyni tego bardzo autorskiego kina i jeszcze mieć głos Ajki, która te filmy robiła i jeszcze obecność Katarzyny Figury do wrzeciona czasu, która jest takim trzecim elementem tej układanki małżeńskiej, no to są rzeczy wymarzone i to wydaje mi się najcenniejsze. Jeśli mogę dzisiaj górnolotnie wyciągnąć taką lekcję, żeby się nie bać tego, że czasami się nie wie, bo te rzeczy czasami potem klikają. Czy to jest przypadek, czy przeznaczenie, nie wiem, nie chcę nawet na to mieć jednej jakby stałej odpowiedzi. Tak, tak jest.
1: No pewnie Krzysztof Kieślowski powiedziałby, że przypadek jednak, nawiązując do jednego z moich ulubionych filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Właśnie. Wymieniłaś Ajkę Tarasow, więc muszę do tego nawiązać. Przed chwilą dosłownie, drodzy Państwo, zarówno Ajka Tarasow, jak i nasza gościni Diana Dąbrowska zostały odznaczone honorowym medalem zasłużone kultury polskiej. Jak się czujesz po otrzymaniu takiego wyróżnienia? I serdeczne gratulacje oczywiście. Ja muszę przyznać i tobie, i państwu, że ja byłam po prostu wzruszona, gdy usłyszałam twoje nazwisko i nazwisko, też przepraszam za tą poufałość, ale takiej kochanej Ajki Tarasow, która ze wszystkimi od razu się przyjaźni. Serce mi się ucieszyło, bo wiem, jak dużo serca własnego, miłości wkładacie w waszą pracę.
0: I w ogóle jak to się spotkało, że właśnie we dwie, jakie to jest niesamowite, i że ja mogłam uścisnąć, ja się cieszyłam, jak jej to przypinali, to po prostu i potem mnie jeszcze się okazało, ale tak się cieszyłam Ajką, bo właśnie miałam taki, żeby zaprosić ją na scenę, więc domyślałam się, ale to jej wzruszenie i jakby automatycznie zapytała się, jak się czuję, i może ja odpowiem szczerze Kieślowskim, nie wiem, ale to nie jest negatywne, nie wiem, tylko to jest po prostu, bo to też jest odpowiedzialność. Mogę tylko powiedzieć wielkie dziękuję, oczywiście pani minister kultury, też oczywiście całemu ministerstwu, bo to jest tego rodzaju odznaka Maciejowi Dydo, który mi ją przypinał, mnie i Ajce Tarasow, ale to jest, dlatego też tak mówię do państwa w emocjach, bo no jest to ogromna niespodzianka i ja myślę, że czasami sobie często nie mówimy dobrych rzeczy i nie doceniamy naszej pracy. Ja tak często chodzę i tak właśnie mówię, nawet takie, ale super, ale coś. I ktoś docenił mnie. I to dla mnie bardzo dużo znaczy.
1: To jest wspaniałe, szczególnie gdy widzę program i jak dużo spotkań tutaj prowadzisz, bo naprawdę nie ograniczasz się do bycia panią dyrektorką festiwalu, ale jesteś tutaj prowadzącą na wielu, wielu, wielu spotkaniach i bardzo z całego serca gratuluję ci tego wyróżnienia, na które absolutnie zasługujesz i na jeszcze, jeszcze więcej. Powiedzmy sobie na sam koniec o haśle Człowiek na granicy. Czujesz, że my jesteśmy tutaj w Sokołowsku, tutaj w tej sytuacji geopolitycznej dzisiaj, tutaj oglądając Kieślowskiego, po latach ciągle aktualne, przepraszam, że to tak banalnie brzmi, ale ciągle aktualne jego filmy na granicy właśnie?
0: Czy wiesz, tutaj słowo granica i w ogóle wszystko, co się z tym wiąże, ma w sobie i niesamowitą moc, ale właśnie też i odpowiedzialność i taką plastykę interpretacji, ale zarazem też, jak myślę po prostu o granicach, które rysowane są tak jakby sztucznie, tak jakby nadgórnie, no to gdzieś jakiś bunt w człowieku się rodzi, ale też chodziło mi o taki stan, kiedy jeszcze masz ten moment przed podjęciem decyzji i to wydaje mi się, że to bycie pomiędzy, ono u Kieślowskiego jest, on często w ogóle jest ponad czasami tymi podziałami, bo ten człowiek na granicy jest w takiej niesamowitej pozycji i to może być granica bardzo różnych rzeczy, tak? Właśnie chodziło też, żeby móc dzięki temu dobrać tak filmy, żeby przedstawić jakby perspektywę tego zagadnienia jakby z różnych optyk. I mam takie poczucie, że tak bardzo i tak szybko chcemy wszystko i że to tak idzie i ten człowiek na granicy zastanawia się. I tego bym sobie czasami nam życzyła, żebyśmy po pierwsze mieli ten luksus, żeby 3 oddechy, zastanowić się i po prostu w tym stanie pomiędzy zdecydować się, gdzie chcemy iść, żeby podjąć możliwie najlepszą decyzję dla nas i dla innych.
1: Przyznają Państwo, że to piękna puenta rozmowy. Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, krytyczka filmowa, ale również dyrektorka artystyczna Omasz A. Kieślowski, czyli Festiwalu Filmowego w Sokołowsku, gdzie Krzysztof Kieślowski obejrzał pierwszy film w kinie, o czym pisze w swoim niewielkich rozmiarów dzienniku. Sokołowsko to jest miejsce szczególne i przepiękne. Festiwal kameralny i z bogatym programem. Nie tylko projekcji, ale również spotkań, to warto myślę dodać. Z przyjemnością gościłam na tegorocznym 15. już Omasza Kieślowski i czekam na kolejne odsłony. I Państwa zachęcam do tego, żeby zaplanować podróż do tego uroczego miasteczka na Dolnym Śląsku. Pięta do popkultury. Nasz czas dobiega końca. Dziękuję za kolejną wspólną miętową godzinę i zapraszam na więcej kulturalnych tematów za tydzień o tej samej porze. A wcześniej, w piątek o 17.30, zachęcam Państwa do zajrzenia do Grochoteki na warszawskiej Pradze na spotkanie z Oriną Krajewską, które będę miała przyjemność poprowadzić. Poszukamy wytchnienia, a przynajmniej spróbujemy go poszukać, Gdyby ktoś z Państwa chciał się w Grochotece w piątek 11 września o 17.30 pojawić, to koniecznie proszę dać mi znać mailowo katarzyna.oklińska@nowyswiat.online, bo obowiązują zapisy. Tak też się nazywam, jak z adresu mailowego. Dziękuję za kolejną wspólną godzinę. Do usłyszenia lub do zobaczenia w Grochotece.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Wracamy do wypadku na Węgrzech. Wszyscy pasażerowie polskiego autokaru, który w nocy zderzył się z ciężarówką na autostradzie numer 86, wracają już do Polski. Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, w wyniku zdarzenia nikt nie doznał poważnych obrażeń, a 8 poszkodowanym osobom udzielono pomocy na miejscu. Polski pojazd zatrzymał się po potrąceniu owcy, po czym w jego tył uderzyła węgierska ciężarówka. Tymczasem 3 osoby zostały ranne podczas dożynek gminnych w zachodniopomorskim Reczu w wyniku nagłych, silnych podmuchów wiatru. Wichura wyrywała namioty i łamała gałęzie drzew w parku miejskim, zagrażając uczestnikom imprezy. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a teren zabezpieczają służby. Wcześniej IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem, osiągającym w porywach do 90 km na godzinę, który od godziny 20 dzisiaj do 6 rano jutro ma występować w nadmorskich powiatach województwa zachodniopomorskiego. Na koniec piłkarska ekstraklasa. Widzew Łódź zremisował z Radomiakiem 0-0. Hitem soboty jest starcie Motoru Lublin z Legią Warszawa, powtórka z wtorkowego meczu Pucharu Polski. Lublinianie pokonali Wojskowych 3-0, mówił o tym kapitan Motoru Karol Czubak.
1: Na pewno gdzieś te mecze na pewno nie będą takie same, ale my chcemy wygrać także ten mecz ligowy i zrobimy wszystko, żeby się jak najlepiej do niego przygotować, jak najszybciej zregenerować i żeby przede wszystkim siły i ten pomysł na grę był taki dobry jak dzisiaj.
0: Pierwszy gwizdek o 20:15. Wcześniej jednak Korona Kielce podjęła najlepszego w tym roku sezonie Beniaminka, Wisłę Kraków. Trwa obecnie druga połowa, na tablicy wyników jest 1-0 dla Korony Kielce. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Thank you.
1: Trzy razy tak. Thank you. Również trzy razy tak. Yeah, yeah, yes. Warrior z Royal Albert Hall. Proszę Państwa, w Londynie koncert z ubiegłego roku w ramach mini trasy koncertowej Hidden in Pieces. To oczywiście grupa Yeah, yeah, yes. No i tak dziś rozpoczynamy.
2: Muzyka odśrodkowa.
1: Jan Niebudek przy mikrofonie, Rafał Lewandowski za konsoletą i razem do 20:00 dziś jesteśmy z Państwem. No a później to już wielkie rowerowanie i Michał Porycki, tip top lista przebojów Radia Nowy Świat. Ale no właśnie, do 20:00 jest jeszcze prawie cała godzina, więc nie tylko JJS, ale również płyta, która ukazała się w ubiegłym tygodniu już, a nawet 10 dni temu, album I Must Be Dreaming, album, który zapowiadał się kilkoma singlami, nie wzbudziły one takiego wielkiego mojego entuzjazmu i nawet gdzieś odłożyłem tę płytę na później, no ale to później w końcu na szczęście nadeszło i udało się kilka perełek wyłuskać. A więc Alabama Shakes, a więc Brittany Howard, no i ich oblicze, które już pokazywali wcześniej, bardziej takie eksperymentalne, soulowo, bluesowe, psychodeliczne również, bo to jest, myślę, bardzo, bardzo istotna sprawa. No i takie piękne piosenki jak ten.

Najpierw Tea Time, a później Friends to Alabama Shakes z ich powrotu wielkiego, no bo to prawie po 11 latach. I Must Be Dreaming, ja chyba śnię, że to jest kolejny ich album, ale jest, można go słuchać i jeśli ktoś był może tak jak ja nieco, może nie tyle zniechęcony, co nie spodziewał się niczego wielkiego, no to właśnie warto jednak, zwłaszcza czasami tak bywa, że singlami staje się to, co jest mniej interesujące na płycie, a właśnie jak już płyta się w całej okazałości pokazuje, no to wtedy zaczyna się dopiero robić ciekawie. Przed nami teraz artysta nowojorski, którego ostatnio już, ostatnio w czerwcu, prawie 3 miesiące temu prezentowałem w muzyce odśrodkowej. Nazywa się Shane Lavers, no i to jest przedsięwzięcie Chanel Beats, jego przedsięwzięcie, dwie płyty do tej pory, więc najpierw przypomnimy, co działo się na płycie Your Day Will Come, to jest jego drugi album, tam znalazł się taki utwór jak Dust in the Wind i proszę nie mylić tego utworu ze słynnym klasykiem zespołu Kansas, to jest jego autorski utwór. A później będzie powrót do płyty, niezwykłej płyty, którą już przed tygodniem prezentowałem, ale no, do takiej jej odsłony, której przed tygodniem nie było.

Tak, jest. Fani grupy Turnstile już pewnie świetnie rozpoznają, że Chanel Beats, że Shane Lavers został zaproszony też i na to przedsięwzięcie, na płytę Never Enough Versions, a więc album wydany w ubiegłym tygodniu, album będący reinterpretacją albumu grupy Turnstile, ale w wykonaniu zaproszonych artystów. No i cały trik tutaj polega na tym, że zaproszono dokładnie wszystkich i dokładnie wszyscy zaproszenie przyjęli, utwory stworzyli, bardzo często utwory nieoczywiste, więc ta płyta traktowana jako całość może przyprawić o zawrót głowy, ale to będzie moim zdaniem pozytywny zawrót głowy, bo pozytywne zawroty głowy też w przyrodzie występują. No a myślę zwłaszcza w takich właśnie momentach jak tutaj, Chanel Beats. I jeszcze dwa takie momenty. Teraz proszę łaskawych państwa o ich przyjęcie po prostu. Blood Orange, proszę bardzo, Def Hynes też. Hayley Williams, Paramore, również tu się w stawce znalazła. Light Design, kolejne Light Design, bo już słyszeliśmy w zeszłym tygodniu, ale w innym wydaniu. No i Ceiling.

Tak, wiem, że Państwu zamknęły się oczy w tej chwili, ale właśnie też taki miał być efekt. Efekt nieoczywisty w kontekście Turnstile, no bo to przecież bardziej takie hardkorowe brzmienie i takiż klimat pełen gniewu, jakiegoś takiego ulatniających się z człowieka emocji, frustracji być może też. No taka jest ich twórczość. No ale proszę o to, wielu, wielu artystów zaproszonych do przedsięwzięcia Never Enough Versions przedstawiło swoje wersje jakże odbiegające od tego klimatu i idące w stronę takiej łagodności. Hayley jest tak przy okazji w trasie koncertowej, właśnie ją rozpoczęła, odwiedzi wiele miejsc, odwiedzi Europę również, wszystko potrwa aż do lata 2027 roku. Odwiedzi Wielką Brytanię, a z Wielkiej Brytanii jest Arlo Parks i teraz jeżeli Państwo już spali, albo zasypiali, albo już byli w śpiworkach na przykład, to proszę śpiworki, ten zamek rozsunąć, bo idziemy na parkiet.

No i takie piękne rzeczy to z Kopenhagi, proszę państwa. Wcześniej Allo Parks i Jacques Green, artysta z Kanady, zremiksował Allo Parks utwór Heaven. No i taki był taneczny efekt, ale o tanecznym efekcie już pewnie wszyscy zapomnieli, no bo w zupełnie inny nastrój wprowadziła nas artystka, którą pewnie należałoby, której pseudonim artystyczny należałoby przeczytać jako Fine, chociaż nie wiem, czy nie Fine przypadkiem, bo Fine Glindvad Jensen tak się nazywa. Z Kopenhagi pochodzi, tam stawiała pierwsze kroki i w edukacji muzycznej, ale też na muzycznej scenie. Synth-popowe brzmienie duetu China to jest także jej zasługa, no ale teraz solowy utwór, solowa kariera, solowe nagrania, Everything in the Shade, i to nie jest moje znalezisko, to jest coś, co podpowiedział mi serwis Pitchfork, który uznał właśnie to nagranie za najlepszą premierę tygodnia. Everything in the Shade, tak się nazywa. A tymczasem, proszę państwa, no mamy małe rewolucje na rynku prasowym, na przykład polegające na tym, że pewne magazyny się pojawiają. Niektóre znikają, ale niektóre też się pojawiają, wracają jakby na przekór temu, że papier odchodzi do przeszłości, papierowe magazyny w tym znaczeniu oczywiście. I że właśnie być może pora na taki luksus, to znaczy luksus posiadania pięknego magazynu z pięknymi sesjami zdjęciowymi, wywiadami itd., itd. I że w tym jest jakiś sens, jakaś chwila dla siebie. No i właśnie ostatnio GQ wróciło, teraz wróciło Harper's Bazaar i w Harper's Bazaar jest taka strona, na której Fab, czyli Fabrizio Moretti z The Strokes, poleca utwory, które towarzyszyły jemu i całemu zespołowi przy pracy, przy komponowaniu ostatniej płyty, ale nie tylko, po prostu ulubione kawałki. Tutaj są dwa nagrania, które chciałem zacytować, a więc po prostu zagrać je. Hamilton, Lighthouser i Rostam. Rostam znany z Vampire Weekend i później także z solowej kariery. Po tysiąckroć, tak można to przetłumaczyć, to jest największy Hamiltona, Lighthousera i Rostama przebój. A później co będzie? Później będzie klasycznie bardzo.

No i takie rzeczy Fab wybrał. Fabrizio Moretti z The Strokes, Hamilton, Lighthouser i Rostam. A teraz oczywiście Velvet Underground i Lonesome, Cowboy Bill. Takie rzeczy. Co tu się wydarzyło, można by zapytać.

Tak jest. Można już części zapisu tego koncertu słuchać w serwisach z muzyką. No ja tak zrobiłem i my tak dzisiaj zrobiliśmy częściowo. To było Zero też z Royal Albert Hall w Londynie, ale w październiku będzie pełna wersja. W październiku będzie też płyta winylowa z zapisem występu Yes. 25 lat, no właśnie trochę tak jak The Strokes. Ćwierć wiecze z tymi dwoma wspaniałymi zespołami. A na koniec, proszę Państwa, już myślami przy wszystkich rowerzystach i rowerzystkach i przy Michale Poryckim też za chwilę oczywiście Tour de Ślezaki Tip Top, lista przebojów, no ale Waist Deep to jest ulubione moje nagranie, chyba nie tylko moje, bo zdaje się, że już Patryk zagrał jako pierwszy ten utwór. Dobrze zrobił ten Patryk. Więc teraz Waist Deep być może drugi raz, a może nawet nie drugi, nie sprawdzałem. W każdym razie Alabama Shakes na koniec i dziękujemy, do usłyszenia.

0: Już jutro wystąpi kilka zmian w naszej ramówce. Od godziny 11 do 13 Mateusz Andruszkiewicz przywita się z Państwem w audycji Nie Tylko Hip-Hop. Następnie do godziny 17 wszystko pozostaje na swoich torach, a od 17 panowie Wojciech i Marcin Manowie zapraszają na wyjątkowe wydanie koncertu życzeń z placu Schillera w Łodzi, gdzie życzenia nie tylko rajdowe spełniać będą do godziny 19. Ostatnia zmiana tego dnia dotyczy wieczora. Po godzinie 22 Kuba Ferlin poprowadzi etykietę zastępczą. Zapraszamy serdecznie i do usłyszenia.
1: Jest 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Trwa misja dyplomatyczna amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, którzy po rozmowach w Rosji jutro dotrą do Kijowa. Prezydent Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość Ukrainy do wstrzymania ataków na Moskwę do poniedziałku.
2: Z naszej strony nie będzie żadnych nalotów i oczekujemy od Rosji dokładnie tego samego. Musi ona zagwarantować wstrzymanie ataków z powietrza na czas niezbędny do przeprowadzenia rozmów i dopięcia spraw logistycznych związanych z wizytą amerykańskiej delegacji. Wstrzymanie nalotów dotyczy miast zaangażowanych w proces negocjacyjny i jest warunkowane wzajemnością ze strony Moskwy. Władimir Putin nakazał wcześniej rosyjskim wojskom 3-dniową przerwę w uderzeniach na Kijów. Mimo deklaracji o ograniczeniu działań w rejonie rozmów, nad ranem doszło do rosyjskich ataków na kijowskie lotniska, co ma utrudnić logistykę amerykańskiej delegacji. Wracamy do kraju. Prezydent Sieradza, Paweł Osiewała, wstąpił do Stowarzyszenia Rozwój Plus, poinformował były premier Mateusz Morawiecki i zapowiedział już wspólne działania.
3: To właśnie razem będziemy pracować nad kontynuacją bardzo dobrych programów dla samorządów, takich jak Sieradz, rozsianych po całej Polsce.
1: Z kolei Paweł Osiewała wskazał, że o jego decyzji zaważył projekt wspierania lokalnych inwestycji, z którego środków Sieradz skorzystał w ostatnich latach. Zarówno były premier, jak i samorządowiec zapewniają, że zapowiadają już działania na rzecz miast średniej wielkości. Tour de Slezak dzień pierwszy możemy uznać za zakończony. Uczestnikom na trasie pełnej piachu i urokliwych widoków towarzyszyła nasza reporterka Klaudia Kowalczyk.
4: Dobrze się idzie kaczkom. Do przodu, trochę pod górę, za mało piachu, za dużo asfaltu w ogóle, ale tak generalnie bardzo przyjemnie. Bardzo sympatyczna grupa, wszyscy pierwszy raz.
5: Mało, cały czas mało. Świetna atmosfera, jedziemy.
6: Zgoda.
5: Jaki to był podjazd?
6: Podjazd jak każdy. Jak życie.
5: Ale?
6: Bardzo satysfakcjonujący.
1: Za chwilę w Sulejowie rozpocznie się Tip Top Lista prowadzona przez Michała Poryckiego, natomiast jutro uczestnicy rajdu i nie tylko na łódzkim pasażu Schillera wezmą udział w koncercie życzeń. Prowadzą Wojciech Mann i Marian. To był serwis Radia Nowy Świat.
7: Tylko najpierw będziemy musieli tam dojechać. Ale sądząc po sile braw publiczności zgromadzonej w naszym zaimprowizowanym studiu w Sulejowie, chyba nie będzie żadnych problemów. Czy ktoś z Państwa dzisiaj wytracił siły? Pani tam z tyłu? Czy życzy sobie Pani jakiegoś żelka albo czekoladkę? A, tutaj młodzież się z pierwszego rzędu zgłasza. To musicie się jakoś porozumieć w takim razie. Mamy tylko jedną uczestniczkę, która wytraciła siły. Pozostali mają siłę, a zatem jutro ruszamy dalej. Ale na razie ruszamy z listą 232.
8: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
7: Lista z Sulejowa, lista jak zawsze na półmetku, trochę w trakcie Tour de Slezak radiowej, rowerowej wycieczki. Lista, którą przygotował Jan Janczy, realizuje tu na miejscu Franek Wójcicki, tam w Warszawie Rafał Lewandowski. Tam na miejscu także coś mi mówi, że kolega Niebudek nie poszedł do domu i będzie na wszelki wypadek, gdyby nam tutaj coś z łącznością zawiodło. Michał Porycki przed mikrofonem, a Jerzy 2.0 czuwa już przy głosowaniu nad 233 listę. Ale o tym opowiem Państwu za tydzień. Dziś 9 piosenek spada, 4 idą w górę, 4 w tym samym miejscu. Będą także 3 nowości. Ciekawe, czy domyślają się Państwo, cóż to takiego? Co to za nowe piosenki? Można pisać oczywiście lista@nowyswiat.online. Proszę także w grupie osób patronujących się pojawić, bo jestem tam. To znaczy jeszcze mnie nie ma, ale zaraz będę. Czyli bardzo blisko się przyczaiłem. Zaczynamy od miejsca 20. Przed tygodniem na 18. 2 w dół. Erika Badu.

0: Witch Doctor z 18 na 23 tydzień na liście, 232 lista i to jest właśnie ta, podczas której jesteśmy z uczestnikami rowerowej wycieczki. Przyjechaliśmy z Łodzi do Sulejowa. Uczestnicy, uczestniczki i uczestniczątka też wszyscy są tutaj. My jesteśmy taką dodatkową atrakcją spotkania towarzyskiego, które trwa. Bardzo się cieszę. Nie przeszkadzamy Państwu za bardzo? Nie, dobrze. Dobrze się Państwo czują, dobrze się Państwo bawią. Fantastycznie. A, były obiecane żelki i czekolada tutaj. To z tą panią z czwartego rzędu musisz się dogadać, bo tutaj wszyscy w rządach, to znaczy w rzędach. Klaudiusz Slezak przyjechał do nas na rowerze, także dzień dobry. Jak się cieszymy, że jesteś.
1: Jak się jechało, Michale?
0: Bardzo dobrze się jechało. Dzisiaj było płasko, nuda, nic się nie działo. Wiatr wiał w plecy. Wszystko było, wiecie co, jak ostatnio była ładna pogoda, to myślałem, że już przesadziliście z Gosią, z którą współorganizujecie z tą pogodą. Ale jak dorzuciliście do tego wiatr w plecy, to zaczynam się obawiać, co będzie dalej.
1: Podzieliliśmy się, zdradzę tajemnicę. Za wiatr dzisiaj odpowiadam ja.
0: A za wiatr jutro Gosia. Gosia. Gosia właśnie zdementowała. A ja wierzę tylko w zdementowane wiadomości.
1: I także mieliśmy... jakby co, to jutro Gosia.
0: Dobrze. To jutro, proszę Państwa, z podziękowaniami do Pani Małgorzaty, tak, oczywiście. Tak. Natomiast po raz pierwszy w historii wycieczki rajdu rowerowego dokonaliśmy złamania.
1: Na szczęście ramy.
0: Właśnie chciałem to od razu wyjaśnić.
1: Niczego innego.
0: Żaden z uczestników rajdu rowerowego Tour de Slezak nie ucierpiał, natomiast połamaliśmy.
1: Ja nie wiem, jak oni to dokładnie
0: rower zrobili,
1: przyznaję.
0: Jak?
1: Bo ja to znam tylko z opowieści.
0: Jak to się mogło stać?
1: Że był boczny wiatr, rower pyk i się rama na krawężniku złamała. No i złamała się tak, że rower można było
0: złamać. A uczestnik z wiatrem odleciał? Jak to
1: było? Właśnie nie, jakoś tak upadł, że potem pojechał dalej na innym rowerze, szybko mu dostarczonym.
0: Myślałem, że miał zapasowy rower.
1: Nie.
0: Bo ja mam na przykład zapasowy zegarek dzisiaj, o czym będę jeszcze opowiadał, dzięki czemu mogli mnie Państwo śledzić przez cały dzień.
1: Naprawdę, powiem Ci, zazdroszczę.
0: Jak poszedłem do sklepu, to też mnie było widać, bo zapomniałem wyłączyć, że jestem w sklepie, to wtedy też było widać, tak? To Państwo wiedzą, do którego akurat.
1: Pamiętaj, żeby wyłączać w innych czynnościach.
0: Podczas wszelki. Już teraz jestem odłączony, jutro od rana znowu będę dostępny. A zatem jutro wracamy do Łodzi.
1: Jutro wracamy, nie tą samą trasą, równoległą.
0: Wiesz, że ona się, przynajmniej na mapie, splata ze sobą.
1: Splata się.
0: W jednym miejscu na odcinku.
1: Są takie drobne fragmenty, kiedy są takie same, to tylko to.
0: Czyli proszę się, proszę Państwa, nie pomylić, jak będą Państwo jechali.
1: Nie zawracać.
0: I nie zawracać, żeby nie było żartów.
1: A wszyscy dojechali, wszystko się udało, więc ja jestem bardzo, bardzo zadowolony.
0: I jutro będzie podobnie, śmiem przypuszczać, tym bardziej, że pogoda. Pogodowo jesteśmy jeszcze lepiej dogadani?
1: Znaczy pogodowo, powiem Ci, my to pikuś. Ale Ty, żeby sobie załatwić ulewę zaraz przed 20, żeby wszyscy to przyszli pod dach, to jest naprawdę szacun.
0: A naprawdę tak lunęło?
1: No.
0: Ja mówiłem wcześniej, że jest szansa na deszcz.
1: Ja wiem, że się ucieszyłeś, że Ci wszyscy ludzie tu dla Ciebie.
0: No tak, bo gdyby nie deszcz, to no dobra, nieważne. Cieszę się, że Państwo są, cieszę się, że tak licznie, nie ma za co. Przyroda też musi się trochę ożywić. No to co, wracamy na listę. Klaudiusz w takim razie zostaje z Państwem. Tak, masz obowiązki towarzyskie.
1: Lista jest, ognisko już płonie.
0: Grill działa.
1: Wszystko jest.
0: Wszystko mamy.
1: Także my wracamy do organizacji zabawy, a Ty wracasz też do zabawy.
0: A ja tak, później po 22.
1: To jest przede wszystkim dla Ciebie zabawa, ja wiem.
0: Zdecydowanie. Do 22, 9 w dół, 4 w górę, 4 w tym samym miejscu i 3 nowości. Co to będzie? Może się Państwo domyślają,
1: ja
0: może
1: nie. Ja o to pierwsze miejsce.
0: Mówię o nowościach na razie.
1: No ja wiem.
0: Na pierwszym miejscu będzie jedna piosenka.
1: Ja swoje próbuję ugrać.
0: Zobaczymy, przekonamy się przed 22. Sulejowa, 232 notowanie tip-top listy. Jesteśmy na miejscu 19, a tu pierwsza z nowych piosenek. Oj, to szczytowcy się ucieszą. Je suis Mali, po raz pierwszy u nas.

0: Lamo Mali. Rzeczywiście zaczęło padać, to dlatego właśnie przyszli. Jak dobrze, bardzo się cieszę. Pozdrawiamy też Międzyzdroje, bo napisał pan Piotr, że słucha z Moniką. Wiem, że Trójmiasto na słuchu, bo informowała wcześniej pani Alicja. Wiem, że pan Krzysztof pozdrawia, bo słucha w Warszawie. Półmaraton praski startuje punktualnie o 20:30, dlatego pana Krzysztofa nie ma z nami. Wrócimy za chwilę do piosenek, wrócimy za chwilę na tip-top listę, ale na razie jest z nami Jakub Szałamacha, dyrektor marketingu Garmin Polska. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Czy wy widzicie na swoich mapach, że w pewnych miejscach, w pewnych punktach, w pewnych momentach nagle robi się gęsto i cały sygnał z satelity jest zasysany, bo to są takie punkty, takie miejsca i takie momenty, gdy my na przykład się spotykamy.
1: Tak, widzimy, to są tak zwane popularity routes i tam dokładnie
0: tam się dzieje,
1: właśnie, dokładnie tam się dzieje. Rejestrujemy kto, gdzie, jak się rusza i w związku z tym widzimy, gdzie tych rowerzystów jest najwięcej.
0: Tym razem ruszamy się tu z Łodzi do Sulejowa, jutro będziemy wracać i zawsze to hasło na starcie, włączamy zegarki.
1: Tak. Bo to podstawa, zarejestrować aktywność.
0: Tak, właśnie mam wrażenie, że są tacy, prawda, sportowcy, którzy jak nie zarejestrują, to właściwie trening niezarejestrowany, niezaprezentowany, nieujawniony, to
1: jakby tego nie było.
0: Nie było w ogóle.
1: Wiele osób spotykam się z taką opinią, że jak nie wystartują aktywności, albo zapomną pastka tętna, albo jej przerwie coś, to wracają następny dzień zrobić to samo, bo tam to się nie liczy.
0: Ale to dobre jest, to jest bardzo fajne. Tak.
1: A jak się na przykład nie załaduje na serwer w jakiś sposób czy coś, to właściwie życie nie ma dalszego sensu.
0: Niesamowite. Ale żadna firma, marketing żadnej z firm nie wpadł na to, żeby celowo uniemożliwiać ładowanie na serwer, żeby oni jeszcze raz to przebiegli, bo to dla ich zdrowia przecież.
1: Nie. To nie u nas.
0: To tak nie działa.
1: Nie jesteśmy spośród tych firm, które uzależniają ludzi od, że tak powiem, pewnych czynności, działań. Uzależniamy od aktywności. I
0: dobrze,
1: to jest kluczowe.
0: W porządku, ale ma pan świadomość, że tutaj jest dzisiaj wielu uzależnionych od rowerowania, kręcenia, że nawet jak zegarka zapomną, to pojadą. Tak. Że to lubią po prostu, że bardzo uwielbiają. I pogoda im nie przeszkadza.
1: Zauważyłem.
0: I piasek im nie przeszkadza.
1: Tak, sporo.
0: Są tutaj tacy? Przepraszam, bo ja tak mówię trochę o sobie może za bardzo.
1: Sporo z tych osób widziałem właśnie tam w tej całej naszej strefie na zewnątrz, gdzie generalnie pytali o różne funkcjonalności i w ogóle, więc tak, myślę, że też troszkę od Garmina są uzależnieni.
0: Ja byłem dzisiaj przez cały dzień podłączony, na wszelki wypadek miałem dwa urządzenia tu, potem jeszcze tam urządzenie, które transmitowało, jeszcze jedno urządzenie, które było połączone z czwartym już urządzeniem, ostrzegającym mnie, czy ktoś z tyłu nadjeżdża, więc to te wszystkie urządzenia,
1: cały ekosystem
0: właściwie. Jechałem ekosystemem. Tak. Ktoś zażartował wcześniej, ja to później podchwyciłem na antenie, że nie mam elektrycznego roweru, jeżdżę analogiem, ale już sam jestem elektryczny. Już jestem.
1: Ale to ma głębszy sens, bo generalnie cały monitoring aktywności, funkcji życiowych, regeneracji wpływa na to, że później nam się lepiej jeździ, mamy mniej kontuzji, a do tego dochodzi bezpieczeństwo. No bo tak jak jechałeś z radarem. To jest genialna sprawa, prawda? Bo widzisz samochody, prędkości, z jakimi się zbliżają, separacje, na których pasach są.
0: Tak, to też widać, ale ciekawostka, jak jechała za mną grupa rowerzystów, to też momentami wyłapywałam, ale wiedziałem, że oni tam są, po prostu wiedziałem, że nie mogę zwalniać.
1: Jak się jedzie na szosie w grupie jakiejś, to czasami mamy taką tendencję do tego, żeby się obrócić do tyłu, żeby zobaczyć, czy ktoś jedzie i wtedy nas na przykład znosi na drugi pas albo pod samochód, a tu widzę cały czas na radarze, że członkowie mojej grupy są za mną, dalej jadą wspólnie.
0: Tak, jutro będziemy jechać, jutro znowu od rana będą mogli Państwo podglądać mnie. Ale jeśli ustawią się Państwo gdzieś na trasie albo spotykamy się na pasażu Schillera, to spotkają Państwo, zobaczą Państwo wszystkich. Jakub Szałamacha, dyrektor marketingu Garmin Polska. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy za obecność, za współpracę. Bardzo dziękujemy za to całe wsparcie. Tip Top Lista, wracam do piosenek, bo dziś na 18 jest Marianna, Fountains DC, Marianne, po raz drugi na Tip Top Liście. I przypominam, lista @nowyswiat.online. Bardzo proszę, bardzo czekam.

Uwaga, uwaga, bo przed tygodniem na 16, dzisiaj na 18. Fontaines DC to Marianne. Lista z Sulejowa, lista w grupie osób patronujących. Komentarze jest pani Antonina. Pan Zbigniew napisał, no i wreszcie dojechaliśmy do tip-topu. Ja w wakacje między innymi dojechałem do cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie na terenie Puszczy Knyszyńskiej i chwali się zdjęciem. I państwo chwalą się także różnymi ujęciami, między innymi zdjęcia z Sulejowa, z naszego wyjazdowego studia można zobaczyć. Zapraszam. Grupa osób patronujących to facebookowo. Lista listamałpanowyświat.online to oczywiście listy na listę. Zaraz wrócę do ich przeglądania, bo przyszła wiadomość, cóż, że ze Szwecji. A i z drugiej strony Kałuży też przyszło coś z Kaszub. A to jest Antony Szmierek. To miejsce 17.

Book is favorite, pan Antek i Elur. I piszą państwo ze Szwecji. I ja czytam te listy, a tam okazuje się, że pozdrawiają nas z wyspy, jak zawsze z wyspy o trudnej nazwie, Orust, chyba dobrze czytam. W garażu. Naprawiam żonie samochód. Słucham. Pozdrawiam. A, malowanie domu skończone. To jest wiadomość od pana Rafała. Właśnie pan Rafał ostatnio nas informował, że maluje. Teraz jeszcze samochody. A, i już z górki. W stronę zimy. Mówiłem wcześniej, że Kaszuby pozdrawiają. Jasne, że tak. Trzeba się kiedyś z wami wybrać rowerowo. Przeczytałem w wiadomości od pana Łukasza. Panie Łukaszu, dopiero teraz pan na to wpadł. Z Sulejowa pozdrawiamy pana Łukasza, który przemyślał wreszcie sprawę. Może następnym razem, nie wiem, może powiedzcie coś wspólnie jakoś, coś tak jakoś głośniej. Tak, to jest właśnie specjalnie w pańskiej sprawie. No dobrze, jesteśmy na miejscu 16, a tu, szanowni państwo, pierwsza z tych dwóch piosenek, które przyszły, a dzisiaj sobie pójdą. Największy spadek po raz pierwszy. Błażej Król, miałem zabrać cię nad rzekę. 3 miejsca niżej niż przed tygodniem. Z 13 po 6 tygodniach.

0: A ostrzegałem, będą dwa największe spadki, no i to jest właśnie ten jeden, a potem będzie drugi, ale to jeszcze nie teraz, w sumie 9 piosenek spada, 4 idą w górę, 4 w tym samym miejscu, 3 zupełnie nowe nagrania. Kasia i Kostek razem z nami, dobry wieczór, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Blisko do mikrofonu, proszę bardzo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, a Państwo na to? Myślałem, że będzie takie churalne, dzień dobry. Nie, nie było. Który raz jedziecie w wycieczkę, przejeżdżacie trasę wycieczki rowerowej zorganizowanej przez Radio Nowy Świat?
1: Pierwszy raz.
0: Dlaczego dopiero teraz?
1: No, tata rok temu przejechał, no i powiedział, że jest bardzo fajnie i nas później spytał.
0: Okej. Okay. A nie chcieliście w ubiegłym roku z tatą przejechać?
1: No, wtedy właśnie dowiedzieliśmy się chyba jakoś dzień przed, albo jak tata wyjechał. No, tata nam nic nie mówił.
0: Czyli tata nie mówi za bardzo, gdzie wyjeżdża rowerem. Dobrze.
1: Albo nie słuchaliśmy.
0: To też jest... O. Nie twierdzę, że tak właśnie było, ale mogło być, prawda? Mogliście nie słuchać. Czyli
1: no
0: tata... Tata szuka na rowerze spokoju, ciszy być może.
1: A z nami jej nie ma.
0: Tak, to prawda, nie chciałem tego drążyć, natomiast chciałem zapytać was, co wy odnajdujecie na wycieczkach rowerowych? Spokój, cisza.
1: Czasami bolą nogi, ale było dobrze. Przyjemnie się jeździ.
0: No to może teraz z tatą częściej.
1: Tak, możemy. No.
0: Nadążacie?
1: Tak,
0: dobrze.
1: Nadążamy.
0: Dobrze, z tatą?
1: Z mamą jeszcze.
0: I z mamą jeszcze, dobrze, w porządku. Mama mówi, gdzie jeździ na rowerze, jak wyjeżdża, tak?
1: No... Mama na rolkach.
0: A, mama na rolkach, dobrze. Sportowa rodzina nam tu się pojawiła. No dobra, to jeszcze raz. Kasia i Kostek, bardzo dziękuję. Debiutanci. Będzie... Ostrzegam, będzie tu trochę debiutów dzisiaj rowerowych. Jeszcze z nimi sobie porozmawiamy. Ale wracając do piosenek, bo to przecież 232 notowanie. Na 15. Archive.

Juhu, ale takie niezbyt szczęśliwe. Juhu na 15. Archive, 6. tydzień, 14. miejsce przed tygodniem i jedno oczko w dół. Są pozdrowienia od osób, które przyjechały z Łodzi do Sulejowa. Wykonały także serię fotografii dokumentujących na przykład stan Zalewu Sulejowskiego. Niepokojący. Wielce jest to widok. Właściwie poziom wody. Brak wody w zalewie. Wygląda trochę jak Morze Kaspijskie. Pozdrawiają nas motylki. Jedna z grup, rowerowych grup, które przyjechały do Sulejowa z Łodzi. Jutro wracamy. Gdybyście byli gdzieś po drodze, to może nas spotkacie. Dzisiaj byliśmy spotykani, zaczepiani. Pytano nas. Wiecie, jakie pytanie dostałem na przykład? Jeden z rowerzystów gdzieś tu przed Piotrkowem, takich tubylców rowerzystów, dojechał do nas, dogonił nas, zobaczył, ilu nas jest i pyta, a dokąd ta pielgrzymka jedzie? Przepraszam. I pomyślałem sobie, że choć nie jesteśmy właściwie, taki jest pomysł, że to nie jest pielgrzymka, no ale mamy kult jednostki, prawda? Tour de Slezak w końcu, no więc wytłumaczyłem panu. Wszystko, pokiwał głową, powiedział, że będzie słuchał. Może teraz słucha, pozdrawiamy. Warmia słucha, napisała pani Małgorzata, ciesząc się, że mogła nas dzisiaj śledzić. Tak, byliśmy podglądani w internecie. Jutro będzie podobnie, jeśli chcecie wiedzieć mniej więcej, gdzie znajduje się peleton. A wracając do piosenek, 14 miejsce to z 11, 3 w dół. Aha, wszystko jasne. Uwaga, tracimy piosenkę rekordzistkę. 72 tydzień na liście. Susan Vega, Chambermaid, największym spadkiem, wypadkiem w 232 notowaniu. I'm your great man's chambermaid. I've seen where his hallowed head is laid. I review the places he has stayed and clean crumbs from his typewriter.

Chambermaid, bardzo dziękujemy za te wszystkie tygodnie wspólnie spędzone, ponad 70. Suzanne Vega, 14 miejsce, największy spadek, 3 w dół. Dwie najbardziej spadające piosenki, w sumie 9 utworów leci. Mamy 3 nowości i na 13 jest druga. Peter Gabriel, Looking for the Happy, jest w pierwszej 20, w 232 notowaniu. Mam nadzieję, że fani też zadowoleni. Mam nadzieję, że państwo tu na sali zadowoleni. Jeszcze pada? Bo nikt nie wychodzi. A przestało padać? I nie wychodzicie? To tajemnicze zjawisko. Musi się dziać tutaj coś ważnego, coś istotnego w waszym życiu. Później sobie o tym porozmawiamy. Lista listamałpa.nowyświat.online. Grupa osób patronujących. Bardzo proszę. Jestem, czekam i czytam. No to pan Piotr w takim razie.

0: Looking for the Happy, nowa piosenka na liście. Lista w nowym miejscu w Sulejowie, tu nas jeszcze nie było, rowerzystów też nie było, rowerzyści cały czas z nami. Mam pytanie natury osobistej, a chciałbym uciec od odpowiedzi. Panie redaktorze, czy już pan zjadł kiełbaskę? Czy państwo zjedli? No to pani już teraz wszystko wie. Pani Izabela pisze do nas, lista@nowyswiat.online. Grupa osób panujących, tam też jesteśmy, bardzo proszę, przypominam. A razem z nami tu obok mnie, Gabrysia i Leszek, rodzinnie.
1: Dzień dobry.
0: Dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Cześć. Jesteście debiutantami. Jesteście tak. Pierwszy raz.
1: Tak, jesteśmy po raz pierwszy, natomiast odkąd wystartował Tour de Slezak, chciałem tu przyjechać. No i potwierdziło się to, co mi się wydawało. Rewelacyjna impreza.
0: A jednak, czyli nie kłamaliśmy podczas relacji z poprzednich edycji, nic a nic?
1: Troszeczkę.
0: Może troszeczkę z pogodą czasem, prawda? Bo jest jeszcze lepsza niż mówimy.
1: Tak.
0: Przepraszam, że wymuszam takie odpowiedzi, że wymuszam to w ten sposób, ale tu z reguły jest tak, że ktoś kogoś

0: kogoś, wkręca, zachęca, przyjeżdża z kimś, przyciąga, a wy zupełnie sami postanowiliście sprawdzić, czy rzeczywiście jest to tak, jak mówią.
1: To ja moją córkę wkręciłem i tu mogę opowiedzieć, jak jechaliśmy w tą stronę, to już mieliśmy sprzeczkę i ona mówi, już nigdy więcej z tobą nie pojadę. A ja mówię, jeszcze będziesz mnie prosiła, żeby ze mną pojechać. I dzisiaj już się to wydarzyło, jak zobaczyła atmosferę tej imprezy.
0: Jutro będzie podobnie. Także jeszcze mamy w drugą stronę trasę, więc nie ma najmniejszego problemu. Tu będzie jedna mała prośba, bo okazuje się, że jak to na wycieczkach rowerowych, czasem sprzęt zawodzi. Jesteś tu z nami, czyli wszystko w porządku, ale podobno coś się zgubiło.
2: Tak, tak, to prawda. Ja dzisiaj...
0: Przepraszam, uwaga, jest bardzo ważny komunikat. Proszę się wsłuchać.
2: Tak jak poprosiłam tatę, żeby zabrał mnie jeszcze raz, to bardzo bym chciała szansę do... Chciałabym mieć szansę dojechać jutro z Sulejowa do Łodzi. Jakby miał ktoś rower do pożyczenia, to by było super.
0: Mamy problem techniczny. Gdyby ktoś z Państwa miał zapasowy, nadmuchiwany rower, a czy istnieje na przykład szansa na wymianę jakiegoś elementu, coś najbardziej zawiodło, trzeba podmienić, czy wszystko po prostu?
2: No raczej dwóch korb potrzebuję, także byłoby ciężko.
0: Dwie korby, może ktoś chociaż dwie korby ma ze sobą i zastanawia się, co z nimi zrobić. Ciążą mu w bagażniku, w sakwach. To jest Gabrysia. Poznajcie się. Pani pyta, co to jest korba. Trzeba będzie chyba wrócić do naszej krótkiej, bo jednoedycyjnej tradycji przeprowadzania warsztatów rowerowych. Tak.
2: Jak mi dzisiaj naprawiali pedał, to zadałam to samo pytanie.
0: Czyli jest was więcej. Uczmy się wspólnie. Bardzo się cieszę. Gdyby się znalazł, to odpowiem na to pytanie. Być może ktoś na przykład po dzisiejszym wieczorze dojdzie do wniosku, że on może nie chce jutro jechać. Może chce na przykład tylko kawałek trasy pokonać, wtedy się podzielicie jakoś, dogadacie. Bardzo dziękuję, że jesteście tutaj ze mną i z nami. Tip Top Lista, proszę Państwa, uczestnicy, debiutanci.
1: Również dziękujemy.
0: Gabrysia i Leszek. Piosenki i jeszcze raz piosenki. 232 lista trwa na antenie Radia Nowy Świat. Nosowska Sedno, dziś z 12 na 12. Dziś trzeci raz w pierwszej dwudziestce.

To sedno to Nosowska, a tu Tip Top Lista z Sulejowa. Jeździmy na rowerach, spotykamy się, rozmawiamy. Integracja wieczorem, Lista, a jutro wracamy do Łodzi i nietypowy koncert życzeń. Serdecznie Państwa zapraszamy już teraz. I uwaga, jedno bardzo ważne ogłoszenie dla tych, którzy są tu dzisiaj. Otóż jutro nasz radiowy sklepik wyjazdowy nie będzie działał, a dziś w asortymencie jeszcze zaledwie 10 czapek, kilka strojów rowerowych i to ograniczona rozmiarówka, więc ostatnia chwila, żeby tam się wybrać. I kilka tak zwanych kominów, które można na szyi, na głowie, na różnych częściach ciała rowerzyści to wożą, przydaje się do różnych rzeczy. Więc ostatnia chwila, pół sali wybiegło właśnie. Bardzo się cieszę, że Państwo słuchają mnie uważnie, tu przynajmniej. A tam Tip Top Lista i jeszcze jeden utwór w tej godzinie. Potem wrócę do Państwa po serwisie informacyjnym z pierwszą dziesiątką. Dziś na 11. Greta Van Fleet, So You Stand. To jest jedna z tych piosenek, które bardzo dziś w górę. O cztery oczka z 15. To też trzeci tydzień na liście. Za chwilę będziemy z Wami raz jeszcze.

0: Partnerem radiowego rajdu rowerowego jest marka Garmin, wspierająca sportowo społeczność słuchaczy Radia Nowy Świat.
1: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Planowany na połowę września zjazd Związku Polaków na Białorusi przesunięto ze względów bezpieczeństwa na marzec 2027 roku. Mimo przełożenia obrad, działacz i dziennikarz Andrzej Poczobut zapowiedział, że już w przyszłym tygodniu zamierza powrócić do domu na Białoruś. Tak o swoich planach mówił jeszcze wczoraj w Opolu.
2: No ja wracam na Białoruś, to już w następnym tygodniu będzie, no jakby i tu się moje plany kończą, no zobaczymy co dalej będzie. Takie uczucie no miałem przez ten okres od 28 kwietnia, że jestem pomiędzy jednym światem i drugim światem i teraz muszę wrócić do tego swojego świata, bo jestem Polakiem, ale jestem Polakiem z Naddniemna, z Grudzieńszczyzny.
1: Decyzja o zmianie terminu zjazdu zapadła podczas posiedzenia Rady Naczelnej Związku w Białymstoku. Prezes organizacji Angelika Borys poinformowała również o ponownym podjęciu starań na rzecz legalizacji działalności związku nieuznawanego przez reżim w Mińsku od ponad 20 lat. Były szef służby kontrwywiadu wojskowego, generał Piotr Pytel, może już swobodnie opuścić kraj po interwencji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Poranna odmowa odprawy na lotnisku w Pyrzowicach była skutkiem zaniechania sądu, który w 2018 roku nie przekazał Straży Granicznej informacji o uchyleniu zakazu wyjazdu. Warszawska prokuratura wyjaśniła, że mimo cofnięcia 8 lat temu środka zapobiegawczego związanego z zarzutami przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza, dane w systemie granicznym nie zostały zaktualizowane. Po dopełnieniu formalności i usunięciu nieaktualnego wpisu z bazy Straży Granicznej, generał Pytel uzyskał zgodę na przemieszczanie się. I na koniec emocje sportowe. Polskie siatkarki niestety przegrały w Stambule z Włoszkami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy. Mimo wygranego trzeciego seta podopieczne Stefano Lavariniego nie zdołały zatrzymać mistrzyń świata. Jutro Polki zagrają o brązowy medal z reprezentacją Serbii. Biało-czerwone słabo rozpoczęły spotkanie, oddając rywalkom inicjatywę w dwóch pierwszych partiach, przegranych do 19. Sygnał do odrabiania strat dały rezerwowe, dzięki którym Polki wygrały trzecią odsłonę do 21. W czwartym secie Włoszki ponownie narzuciły własne warunki, przypieczętowując awans do finału. Za to wciąż kibicujemy Idze Świątek. Nasza zawodniczka rozgrywa mecz trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open, w którym mierzy się z Czeszką Marii Bouskową. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Uwaga, uwaga, wracamy na antenę z Sulejowa z uczestniczkami i uczestnikami rowerowego rajdu Tour de Slezak, którzy przycichli, którzy wyglądają na oczekujących. Być może wyczekują tego, co wydarzy się jutro, ale zanim opowiemy o tym, co będzie się działo jutro od samego rana, to pierwsza dziesiątka Tip Top Listy w 232 notowaniu. Czas zaczynać.
4: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
3: Jan Czyfranek Wójcicki, Rafał Lewandowski, Jan Niebudek i Michał Porycki. Wspólnie przygotowujemy listę, choć radiowa ekipa tu na miejscu w Sulejowie jest znacznie większa. Bo jadą, wspierają, pomagają, wożą bagaże, przywożą rowerzystów lekko zmęczonych, a także czynią wszystko, co czynić trzeba, gdy jedzie bardzo duża grupa rowerzystów po trasach różnych. Ludzie zaangażowani w przygotowania. Będę jeszcze dzisiaj o nich wspominał, ale to przed godziną 22. Cieszę się, że Państwo słuchają. Cieszę się, że Państwo są tutaj dzisiaj razem z nami. Bardzo się cieszę, że są debiutanci, że są starzy wyjadacze, szutru przeżuwacze, piachu smakosze i inni też są. Patrzą na mnie ze zdziwionymi troszeczkę minami, ale są. 9 piosenek w dół, 4 piosenki w górę, 4 w tym samym miejscu, 3 zupełnie nowe. Taka jest ta 232 lista. Pierwszą dziesiątkę zaczniemy. Ach, jeszcze miałem zajrzeć do skrzynki na listy, bo jest tu bardzo ważna informacja. Ważna informacja od pani Marzeny, która napisała, że prosi o serdeczne pozdrowienie jej męża, Pawła z Pniew, który w tym roku jest pierwszy raz na rajdzie rowerowym TDS. Przy okazji pozdrawia wszystkich innych, pani Marzena także, ale pytanie, gdzie jest Paweł Spniew? Panie Pawle, proszę o ujawnienie. Panie Pawle, proszę się nie martwić. Nie będę przekazywał żonie żadnych szczegółów z tej sali. Co wydarzy się w Sulejowie, zostaje w Sulejowie. Pani Marzeno prawdopodobnie jest w innym pomieszczeniu. Po prostu do nas za chwilę przyjdzie. I wtedy dopiero będzie się dobrze bawił, a na razie pewnie zastanawia się, co jutro. Bardzo dziękuję za tę informację. lista@nowyswiat.online. Proszę uzupełniać moją niewiedzę dotyczącą tych, którzy są tu po raz pierwszy. Zresztą jeszcze sobie z nimi porozmawiamy. Pierwsza dziesiątka, na początek Nosowska, na początek Sos Chaosu. A, miałem wspomnieć, że Sos Chaosu jest z nami po raz ósmy, że dzisiaj spadek z ósmego, że nic się nie stało, ale niewiele brakowało, bo przypominam, największe spadki to spadki o trzy miejsca. Błażej Król, miałem zabrać cię nad rzekę, a także Suzanne Vega, Chambermaid. Tym razem nic się nie stało, nadal można głosować na Sos Chaosu na stronie i w aplikacji.

0: Nosowska na 10. Pan Jacek informuje, że jest odłączony, bo za chwilę WW na scenie. Proszę pozdrowić, panie Jacku, kolegę redaktora. Będę miał okazję zrobić to dopiero we wtorek. I oczywiście czekam na informacje, jak koncert. lista@nowyswiat.online. Proszę pisać w sprawie, w każdej sprawie, nie tylko rowerowej, nie tylko dotyczącej tego, co dzieje się w Sulejowie, a w Sulejowie lista wyjazdowa, lista rowerowa. Razem z nami pani Ania i pan Andrzej, a właściwie Andrew. O, teraz już się znamy, tak, dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo proszę do tego czerwonego mówić, to będzie państwa słychać, bardzo proszę, bo nasz mikrofon dzisiaj w barwach radiowych. Podobno jest za płasko na trasie.
1: No jest troszkę płasko. My jeździmy w Małopolsce generalnie na rowerach, więc wiem. Tam mamy przewyższenia i jazdy z górki raz pod górkę.
0: Wiem.
1: Więc przez cały czas coś się zmienia. A tutaj nagle się okazuje, że 4 kilometry prosto. Cały czas płasko.
0: Przepraszam, czy jest na sali ktoś jeszcze, kto narzeka na to, że jest płasko i prosto? Są 3 osoby, które podniosły rękę. 4. Nie zdradzę waszej tożsamości i pozostałej części grupy. No tak, ja wiem, jak przyjeżdżają ludzie z Mazowsza na przykład do Małopolski, to łatwo ich poznać na trasie rowerowej, bo to są ci, co ciągną płuca za sobą najczęściej na podjazdach, tak?
1: No, bo płuca naprawdę pracują, kiedy się jedzie pod górę.
0: Tak, ale jaka kondycja. Wystarczy tydzień w Małopolsce, człowiek później po Mazowszu jedzie z taką prędkością, z jaką nigdy nie jechał.
2: Ale z tego, co widziałem, to na mapie teraz będziemy mieli pod górę, bo z południa na północ
0: jest zawsze pod jest górę, pod górę, prawda? Tak, bo to jest w górę mapy.
2: Będzie
0: tak.
2: Trudniej, mam nadzieję.
0: A poza tym słowa Klaudiusza z godziny 20 z małym haczykiem chyba, jak to się ładnie mówi, polegają na prawdzie. Jutro będzie wiało w twarz.
2: W oczy, jak ktoś ma.
0: Tak, jak ktoś ma. Może zamknąć, po co ma na to
2: może
0: patrzeć, tak. No to co odkryliście, co zobaczyliście i z jakim wspomnieniem wrócicie po pierwszym swoim Tour de Slezakowym rajdzie rowerowym?
1: No, ze wspomnieniem spotkania tutaj wspaniałych ludzi, zobaczenia ludzi z radia na żywo, naszego ukochanego radia. Ja w ogóle się wybierałam na ten rajd kilka razy, ale zawsze miałam takiego powstrzymywacza tutaj,
0: Andrzej?
1: Który twierdził, że tu jest za dużo ludzi, za dużo rowerów.
2: Ale teraz muszę odszczekać uczciwie, bo rzeczywiście jest super organizacja, na taką liczbę osób to jest wspaniale zorganizowane. Ale to głównie zasługa ludzi, że im się chce.
0: Tak, jest tutaj bardzo duża grupa ludzi, którym się chce,
1: ale
0: przyznaję.
1: W tym roku, jak zobaczyłam, że jest grupa Moniki Kresy, powiedziałam, o nie, jadę sama.
0: I jesteśmy, żeby jechać z Moniką.
1: I jesteśmy razem.
2: Taki leciutki szantaż.
0: No a tam szantaż. Propozycja, to jest, otwierają się jakieś drzwi, to jest propozycja, to jest możliwość. Pan to wykorzystał. Znakomicie, bardzo się cieszę. Gratuluję oczywiście. Cieszę się, że jesteście z nami, cieszę się, że przyjechaliście. Cieszę się, że zbyt duża liczba rowerów wam nie przeszkadza. To jest właśnie to, bo wiecie, o co chodzi. Ci z przodu rozpychają wiatr jutro, a wy jesteście w środku peletonu i jedziecie sobie w tak zwanym aerodynamicznym cieniu.
2: Tak czujemy właśnie.
0: Tak trzeba się ustawiać, podpowiadam. Bardzo dziękuję. Bardzo
1: my
0: dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Za to, że jesteście tu, za to, że będziecie z nami jutro. Także w Łodzi spotkacie Anię i Andrzeja. Wszystkiego dobrego. Wracam do piosenek. Dziękuję serdecznie. Wy zostańcie z nami. Na miejscu 9 dzisiaj Stonsi. To miejsce 9 z 9. 10 tydzień w pierwszej 20. Jealous Lover.

Jealous Lover, The Rolling Stones, miejsce 9. Pani Magda informuje, że na bagnach zasięg sinusoidalny. Nie wiem, jak mam to rozumieć. Pani Magdo, pisze nasza słuchaczka, że z przerwami, ale nas słucha wytrwale. Wiem, że słyszą Państwo także to wszystko, co dzieje się tutaj w sali, w której rozstawiliśmy nasze przenośno-przewoźne, tak trochę rowerowo latające dzisiaj studio Radia Nowy Świat. Tip-topowe studio do 22. 232. Lista przebojów. Lista małpanowyświat.online. Grupa osób patronujących. Bardzo proszę o podpisanie się, dopisanie się do tych, którzy już skomentowali. Pan Czarek w Oslo pozdrawia listę, ale nie marnuje czasu słuchając. Przygotowuje sos rydzowy. Napisał i zdjęcie załączył. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko obejść się smakiem i uwierzyć, że to właśnie teraz dzieje się na naszych oczach, a właściwie na naszych uszach. Jesteśmy na miejscu 8. Dziś w 232 notowaniu Mirafiori po raz trzeci. Spadek z 7.

0: Pani Kasia zastanawiała się wcześniej, gdzie jest Artur Rojek i dlaczego go jeszcze nie ma na liście. No to jest, bardzo proszę. Dzień dobry, pani Kasiu.
1: Bardzo się cieszę, że jest.
0: Bardzo się cieszymy, że pani jest. Pani Kasia, pani Asia, debiutantki. Gdy zapytałem wcześniej, skąd są, to udzieliłem krótkiej odpowiedzi. Są z Kresów, a właściwie z grupy pani profesor Kresy.
1: Dokładnie.
0: Bardzo się cieszymy. Pani profesor też gdzieś tutaj jest i pewnie być może się tu zaraz pojawi. Mamy tu takich, którzy przyjechali po raz 9. Mamy tu takich, którzy przyjechali po raz 1, ale już 4 razy chcieli przyjechać. Nie wiem, jak to liczyć tak swoją drogą. Mamy też człowieka, który przyjechał po raz 1, ale już raz kiedyś się zapisał i nie przyjechał. Czy mogę to liczyć 1,5? Tak mniej więcej mogę, prawda? A pani po raz 1?
2: Tak, po raz 1 i na dodatek, zanim tutaj dotarłam, najwięcej ile przejechałam, na raz to 20 kilometrów.
0: Tak?
2: Tak, ale okazuje się, że
0: można. Dzisiaj życiówka?
2: Można. Dzisiaj życiówka.
0: A jutro kolejna?
2: Tak, przeraża mnie to.
0: Są tacy, którzy każdego dnia na Tour de Slezak robią życiówkę przez 2 dni. Nie wiedzą, co ze sobą. Wracają do domu i nie wiedzą, co dalej z życiem. Proszę się przygotować, że jak wróci pani do domu, to będzie pani musiała już tak każdego dnia coraz dalej i dalej.
2: Przygotuję i a propos domu, chciałam pozdrowić wszystkich z Mosiny bardzo.
0: Ach tak, oczywiście, pozdrawiamy, bo jest mocna ekipa słuchająca. Dostawałem dzisiaj wiadomości podczas jazdy, gdy byłem śledzony na własne życzenie, dostawałem na urządzenie przekaz z Mosiny. Miałem takie, także bardzo dziękuję. Pani Kasiu, a czy pani chciałaby dodać coś do tego wszystkiego, bo sytuacja jest wstrząsająca rzeczywiście.
1: Jestem po raz 1 i na pewno nie ostatni. To też moje pierwsze 70 parę kilometrów. I pozdrawiam Częstochowę.
0: Niesamowite. To ja do tego wszystkiego dołączę jeszcze Łódź, do której jutro jedziemy, bo w Łodzi jest Ignacy. Drogi Ignacy, Iwona i Przemek, twoi rodzice pozdrawiają cię, bo są tutaj z nami. Brawka dla Ignacego, bardzo proszę. Jutro już będą z tobą. Szanowni państwo, bardzo dziękuję. Asia i Kasia, jeszcze raz wielkie brawa. Debiutantki. Jutro jadą po kolejny rekord. Pięknie to wszystko brzmi. A co jeśli chodzi o piosenki? Na 7 z 10. Oj, bardzo w górę. Maja Kleszcz, Eon, 13 raz w pierwszej 20.

0: E.ON, trzy miejsca w górę. Jest pani Ania. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry.
0: Pani Ania nie jest debiutantką. Pani Ania czuje się jak u siebie. Wielkie brawa dla pani Ani, bo pani Ania jest u siebie. Tak jak państwo są u siebie. Ale powstał też taki cały ruch dookoła tip-top listy, ruch opowiadających o Tour de Slezak w taki sposób, że ludzie sami tu przyjeżdżają. Nie to, że przyciągnięci przez kogoś, zaproszeni, zachęceni. I my postanowiliśmy jeszcze dwie osoby pozdrowić i kto wie, może następnym razem też tu będą.
1: Tak, chciałam bardzo serdecznie pozdrowić Prądków z Trzcianki, a szczególnie córeczkę Olę, która tam siedzi z naszymi kotami. Pilnuje, bo reszta rodziny, czyli Marysia i tata, jesteśmy tutaj już po raz. Rodzice piąty, a o Marysia czwarty.
0: No właśnie. A czy wy wiecie, co się dzieje teraz z waszymi kotami? Patrzę na ludzi na sali. Tak, co się dzieje? A, pani ma psa i pies pilnuje kota, tak? Dobrze, rozumiem. Dwa koty tam. No właśnie, to są bardzo poważne życiowe tematy. Kto następnym razem będzie pilnował kotów?
1: Właśnie.
0: Może znajdą się jacyś ochotnicy. Pani Aniu, ja bardzo dziękuję za pani obecność.
1: Ale jeszcze szczególnie chciałam pozdrowić Sarę.
0: A, bardzo
1: bo
0: proszę.
1: Bo Sara lada dzień mamą zostanie i czekamy na wiadomość. Może to będzie już jutro? Nie wiemy. Sara, trzymaj się.
0: Bardzo się trzymaj. Tu cię wszyscy pozdrawiają z Sulejowa. Czekając na wieści oczywiście. Brawa. 232 lista wyjazdowa. Pani Ania, bardzo dziękuję, że pani też tu razem z nami. Było miejsce siódme, będzie miejsce szóste, a tu uwaga, nic się nie wydarzyło od ubiegłego tygodnia, jeśli chodzi o tę piosenkę. Otóż Artur Rojek, gruby, mały, po raz 17 w pierwszej dwudziestce i z szóstego na szóste nigdzie się nie przesunął za sprawą państwa głosów, niegłosów, państwa decyzji oraz państwa zapominalstwa. Dzisiaj nikt się nie przyznał, że nie głosował. Czekamy na liście na stronie i w aplikacji, czekamy na głosy. I jeszcze jest informacja pozdrowienia od pana Tomasza, który pozdrawia z rowerowni, bo przygotowuje się do jutrzejszych zawodów.
2: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: Gruby, mały Artur Rojek, miejsce szóste. Tip Top Lista wyjazdowa, rowerowa, Tip Top Lista z Sulejowa. Nie chciałem rymować, tak samo wyszło. Pani Kasia z panem Markiem dołączyli do nas w tym roku, na tej edycji TDS po raz pierwszy. Nie pytam, bo to nie jest przecież druga, trzecia, czwarta impreza. Nie pytam, co zajęło wam tak dużo czasu, że przyjechaliście do nas dopiero teraz, ale cieszę się, że podjęliście decyzję. Mam nadzieję, że sami to wyjaśnicie.
1: Tak, sami tę decyzję podjęliśmy. Dzień dobry, witamy wszystkich.
0: Dzień dobry.
1: I bardzo z tej decyzji się cieszymy. Trochę czasu nam zajęło nabieranie odwagi, nabieranie kondycji i przekonywanie się tutaj obecnego, milczącego mojego męża, wspaniałego Marka.
0: Panie Marku, może pan przerwać milczenie?
2: To zdecydowanie małżonka przesadza, tylko troszkę musiała namawiać.
0: Poza tym skąd wiedzieliście, że się tu zmęczycie, jeśli nigdy nie przyjechaliście?
1: Dokładnie, to trzeba było zweryfikować. Tak nie można tak zakładać.
0: Nie, absolutnie
1: trzeba weryfikować.
0: Tak nie może. Tak.
1: Zweryfikowaliśmy i wniosek jest taki. Jest to nasza życiówka. Nigdy wcześniej takiej trasy nie robiliśmy.
0: Uwaga, kolejni z życiówką. Będą kolejne, obawiam się, bo zawsze możecie pojechać dłuższą trasę.
1: No, oczywiście,
0: z nami, czy sami, proszę bardzo.
1: Zamierzamy. Najwięcej jechaliśmy 50 kilometrów. I wniosek jest taki, że zdecydowanie inaczej się jedzie z ludźmi, z tak wspaniałymi ludźmi, jak tutaj, no wy wszyscy, my wszyscy, zupełnie inaczej niż w pojedynkę, a nawet we dwójkę. I to dodaje naprawdę siły w nogach i w ogóle wszędzie.
0: Zobaczymy, czy tak samo będzie jutro, bo jutro mamy trochę pod wiatr.
1: Tak. Dwa słowa jeszcze co do zachęcania. Co do zachęcania. Pozdrawiam Gdańsk, a szczególnie dzielnicę Aniołki. Mam tam wiele przyjaciół i rodzinę, mamy, którzy nas wspierają, ale szczególnie pozdrawiam dzisiaj Katarzynę i Bartka, którzy nas słuchają specjalnie, kibicują i deklarują, że mają wielki entuzjazm słuchając nas, także zapraszamy na kolejne rajdy.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję w imieniu tych zaproszonych, dziękuję w imieniu zapraszających. To wasze zaproszenia czynią tę grupę jeszcze większą grupą jeżdżących. Wielkie brawa, bardzo proszę.
1: Dziękujemy.
0: Udało się przerwać milczenie męża, to też jest ważna informacja. Kasia i Marek, bardzo dziękuję. A na piątym WW z piątego.

Daria ze Śląska oczywiście, razem z grupą WW na moment. Miejsce piąte z piątego, 25 tydzień na liście. A to pierwsza czwórka. To spięty Kowalski własnego losu. Na trzeci przed tygodniem wyskoczył z pierwszej trójki. Zobaczymy, czy na moment, czy na chwilę. Czy na chwilę nieco dłuższą, a po raz dziewiąty słuchamy tego nagrania, żeby była jasność. Tu 232 lista Sulejowa. Za chwilę znowu wrócimy do rozmów z debiutantami. Kto

0: Rowerowcy z Mosiny też słuchają. Pan Marcin napisał w grupie osób patronujących na Facebooku albo lista małpanowyświat.online. Kowalski własnego losu na czwartym. Za chwilę pierwsza trójka notowania 232. Tip Top Lista Radia Nowy Świat. Dziś z Sulejowa. A, jest uzupełnienie. WW dziś w Gliwicach, napisał pan Jacek. Pani Edzia tłumaczy, żebyśmy się nie przejmowali tym, że jutro być może będzie pod wiatr, bo przecież na rowerze jak się jedzie zawsze jest pod wiatr, prawda? Tak, wszystko się zgadza. Tak, jesteśmy na to przygotowani. Nic nas jutro nie zaskoczy. Pani Małgosia z panią Barbarą też przyjechały po raz pierwszy. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Która z pani jeździ więcej?
1: Chyba ja. Wychodzi na to, że jednak mam większe doświadczenie.
0: Dobrze, a pani? Przepraszam, jak często?
2: Ja wyprowadzam raz do roku rower. O! I to jest właśnie ten czas.
0: Przyjeżdżają tutaj po raz pierwszy ludzie, którzy raz do roku wyprowadzają rower. Co państwo na to? Naprawdę. Ja myślałem, że tego typu osoby jeżdżą dookoła nawet nie komina.
2: Nie, ja dookoła komina to jeżdżę samochodem.
0: A, przepraszam, oczywiście, jak mogłem to inaczej odczytać.
2: Słuchajcie, trafiłam do rewelacyjnej grupy, Krokusy. Przesympatyczna grupa, która bardzo mnie wspiera, pomaga. Jestem maskotką, hello. Ale są przecudowni, wspierają, doradzają, uczą jak, co robić z przerzutkami. Są cudowni, naprawdę.
0: A co się robi z przerzutkami i czego pani jeszcze na ten
2: to
0: temat nie wiedziała?
2: Dowiedziałam się, że je się zmienia.
0: A, ale nie, że raz w roku się zmienia po prostu, tylko że się w trakcie jazdy zmienia.
2: W ogóle się zmienia podczas jazdy.
0: Jesteśmy jednym wielkim jeżdżącym uniwersytetem rowerowym, mam wrażenie.
2: Tak, nauczyliśmy. Potwierdzam.
0: Ale uwaga, pani podstawową wiedzę ma, wie, że się kręci. Tylko teraz jeszcze przerzutki. No to tak, super, mamy komplet, a będą kolejne zaskakujące informacje.
2: Tak, jak najbardziej i na pewno będę na kolejnych edycjach.
0: Szkoła życia, kto by pomyślał. Bardzo dziękuję, drogie pani.
1: A ja jeszcze chciałam pozdrowić mojego męża, który został z psem, żebym ja mogła tu przyjechać. Także pozdrawiam cię, Tomku.
0: Kto następnym razem zostanie z psem? Pozostaje pytanie, gdy pan Tomek do nas przyjedzie. Bardzo dziękuję. To pani Małgosia z panią Barbarą. Pierwszą trójkę zaczynamy na początek. Pani Matylda, no ale nie sama.
3: Kochana córeczko, jeszcze

0: myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn przed wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.

0: z miejsca drugiego na trzecie, 21 tydzień na liście, 232 notowanie i Matylda Łukasiewicz, czyli Matylda z panem Radkiem. Pani Aurelia sprawiła, że pani Iwona przyjechała dziś po raz pierwszy na Tour de Slezak. Pani Iwona nie chce o tym głośno mówić własnym głosem, ale chciała przekazać pani Aurelii jakąś pozytywną energię w zamian za to, że pani Aurelia przeciągnęła na naszą stronę panią Iwonę. Czy mogą państwo coś w związku z tym jakoś, nie wiem, coś powiedzieć albo coś... Wszyscy chcieli coś powiedzieć. Pani Aurelio, bardzo dziękujemy. Za chwilę miejsce drugie, ale jest jeszcze z nami nasz uczestnik od samego początku, pan Jan. Państwo znają pana Jana. Dzień dobry, panie Janie.
1: Dzień dobry.
0: Pan Jan jak zawsze podchodzi, jak zawsze przychodzi i co najważniejsze pomaga. To, że to studio wygląda tak, jak wygląda dzisiaj i krzesła są poustawiane, to też zasługa pana Jana, tak? Muszą państwo to wiedzieć. Jak samopoczucie na kolejnej edycji?
1: Ja mam tylko pytanie do pana, do ciebie mam pytanie. Czy ty byłeś na wszystkich rajdach?
0: Nie.
1: No. No to chciałem dzisiaj wiedzieć to.
0: Ty chyba nie. To znaczy nie jestem pewien. Ale chyba nie byłem, nie. Ktoś to zapisuje? Nie, no nie wiem czy byłem, nie pamiętam. Muszę przecież powiedzieć, że nie, chyba nie. Pan Jan, bardzo wielkie brawa.
1: Dziękuję bardzo.
0: Współuczestnik, współpracownik i współ po prostu ogólnie. A ja wracam do piosenek, bo miejsce drugie to dziś, uwaga, najwyżej notowana nowość. Najwyżej notowana nowość to Fish, Emadę, Tworzywo, Tyle śladów, z panem Sokołem oczywiście.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: czekaj chwilę, czekaj, czekaj ciszej. Forever Young? Dobrze słyszę?
1: To wiecznie młodzi Alfa Will. O mój Boże, ale gruby cringe. To nie osiągnie.
2: No i takie to wspomnienie spotkania po latach, a właściwie sprzed lat. Wspomnienia. Fiszę Madę Tworzywo z panem Sokołem na drugim. Nowość najwyżej notowana w 232 zestawieniu Tip Top Listy, która za chwilę przejdzie do historii. Wszystkim serdecznie dziękuję za to, że byli państwo tutaj razem z nami. Dziękuję także tym, którzy przygotowali listę. Przypominam, Jan Janczy, Franek Wójcicki, który tu realizuje, Rafał Lewandowski, który

0: Troszkę, ale co od 10 tygodni
1: no
0: hula?
1: Dobrze, zanim powiem o tym, co hula.
0: Tak, co?
1: Zobaczcie, jaki piękny plakat.
0: Ach.
1: Jaki... Dzięki, Marku, za druki. Gosia Radziszewska je wyda. To nie są jedyne, można pobrać. Ty, którzy dotrwali do godziny 22,
0: plakaty
1: to jest na jutro.
0: TikTok listy, a to na jutro.
1: Pamiątkowe też.
0: Tak.
1: Znacie Gosię, prawda? Gosia, podnieś ziołączkę. A tu są jeszcze całe ekipy radiowe.
0: Cała ekipa na jednym plakacie Radio Nowy Świat.
1: Więc to są też taka pamiątkowa sprawa.
0: Przekazujemy to osobom, które...
1: Jeżeli
0: pojawią.
1: Ja tu jestem, to znaczy, że...
0: To znaczy, że...
1: Zaczęliśmy w Szczapinku.
0: I kończymy.
1: Uwaga, państwo wiedzą. Dobra, Częstochowa, robimy to. Uwaga. To się nie rymuje.
0: Szanowni Państwo, to się nie musi, to się trochę chyba nie musi rymować. Nie w takich momentach. Na liście po raz 20.
1: I po raz ostatni.
0: I dziś po raz ostatni, bo
1: słuchajcie,
0: po raz
1: kończymy, bo zaczęliśmy w Czaplinku.
0: Kończymy
1: piękny,
0: w Sulejowie.
1: Pozdrawiamy Czaplinę, który nas też słucha przy okazji. Kończymy w Sulejowie. Piękny to był czas, prawda?
0: O tak. Tak, to wtedy tak. Tutaj dzisiaj jeszcze nie kończymy, żeby mi nigdy do domu nie wyjechał za chwilę. I historia powstania tego utworu już była opowiedziana na antenie. Człowiek, który nigdy nie pojechał na Tour de Slezak, napisał jedną z najpiękniejszych historii.
1: Myślą zapłodniła go Ania Rukicińska.
0: Która jest gdzieś tutaj także.
1: Jesteś tą Anią? Czy gdzieś poszła?
0: Dziękujemy ci za te, za to myślenie. I on usiadł i napisał.
1: Usiadł i napisał i tam jest wszystko i jest ketchup. Słuchajcie, dzisiaj chodzę z tym ketchupem jak głupi, mam ten ketchup.
0: Kończymy TipTop listę 232 po raz 10 na pierwszym. Piotr Bukartyk, Tour de Slezak. Tak wygląda.
1: Dzięki.
0: Kierowanie,
1: Piotrze. Dzięki wam wszystkim.
0: Mamy to!
2: Zakładając, że kolarze słabiej grają na gitarze, bo to trudne, mówiąc szczerze. Gdy się jedzie na rowerze, proponuje się ten nowy utwór okolicznościowy, który zasadniczo ma nie za trudne chwyty dwa. E i A. Mówisz, rower to mój koń, myślisz o Tour de Pologne, a koń komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha. Ty mnie załamuj się, musisz bowiem wiedzieć, że i dla ciebie jest impreza znana jako Tour de Slezak, Tour de Slezak, Tour de Slezak. Znakomita to impreza, Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gna z kopyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Tu dodano trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt, bo to jest D, A, E. Na siodełku trochę trzęsie, ale za to się oddycha, się wspomina gęsi z bęsi oraz ketchup wujka z cicha. A że nikt go nie próbował, nie wiadomo jak smakuje, jak się chłopie dało słowo, to się słowa dotrzymuje. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi nas kopyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. I tu ten trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, tylko gdzie ten ketchup pytam. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą do Czaplinka. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą do Czaplinka.
3: Partnerem radiowego rajdu rowerowego jest marka Garmin, wspierająca sportowo społeczność słuchaczy Radia Nowy Świat. Już jutro wystąpi kilka zmian w naszej ramówce. Od godziny 11 do 13 Mateusz Andruszkiewicz przywita się z Państwem w audycji Nie Tylko Hip Hop. Następnie do godziny 17 wszystko pozostaje na swoich torach, a od 17 panowie

0: Wojciech i Marcin Manowie zapraszają na wyjątkowe wydanie koncertu życzeń z placu Schillera w Łodzi, gdzie życzenia nie tylko rajdowe spełniać będą do godziny 19. Ostatnia zmiana tego dnia dotyczy wieczora. Po godzinie 22 Kuba Ferlin poprowadzi etykietę zastępczą. Zapraszamy serdecznie i do usłyszenia.
1: Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek kolejne zatrzymanie w sprawie zonda krypto. Policjanci Komendy Wojewódzkiej w Katowicach wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali Romana Rzetę w związku z aferą wokół upadłej giełdy kryptowalut zonda krypto. Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, ujęty mężczyzna był wspólnikiem zaginionego założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Mężczyznę ujęto ze względu na obawę ucieczki, a w trakcie przeszukań zabezpieczono wartościowe przedmioty i dokumentację spółki. Mieszkańcy niemieckiego landu Saksonia-Anhalt pójdą jutro do urn, by wybrać nowy parlament regionalny. Jak wskazują sondaże, zwyciężyć może skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec, która może liczyć na około 40% głosów. Ulicami Magdeburga przemaszerowało około 6 tysięcy osób, protestując przeciw skrajnej prawicy. Demonstranci, wśród których przeważali młodzi ludzie oraz imigranci, domagali się ochrony otwartego społeczeństwa i delegalizacji AfD. Jeżeli prognozy się potwierdzą, ugrupowanie to po raz pierwszy w historii powojennych Niemiec może zdobyć największą liczbę mandatów w Landtagu. Politolodzy podkreślają, że tak wysoki wynik jest efektem rozczarowania wyborców dotychczasowymi rządami oraz napięć wokół polityki migracyjnej. Za nami pierwszy dzień rajdu Tour de Slezak, a o tym, co uczestników czeka jutro, prosto z trasy opowie nasza reporterka Klaudia Kowalczyk.
2: Po 70 kilometrach z Łodzi do Sulejowa czas na drogę powrotną, poprzez Zalew Sulejowski, Wolbusz, aż na ulicę Piotrkowską, na którą wjedziemy od południa.
3: Rajd tym razem prowadzi malowniczymi terenami okolic Łodzi. Nie zdajemy sobie sprawy, że tutaj też może być fajnie, bo się Łódź kojarzy rowerowo, no dobra, nie ma jakichś wielkich pagórków, co tu właściwie może być. Są bardzo fajne pola, piękne pejzaże.
2: Zapowiada Klaudiusz Slezak. Na miejscu czekać będą Wojciech Mann i Marian, którzy o 17 w pasażu Schillera poprowadzą koncert życzeń. Tymczasem szerokości i więcej piachu.
1: To była Klaudia Kowalczyk, a na relacje z kolejnych etapów Tour de Slezak zapraszamy na naszą antenę już jutro. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, Paweł Ordikowski z tej strony, audycję realizuje Rafał Lewandowski, to 287 domówka. Chciałbym powiedzieć jak co roku, no nie jak co roku ten utwór, który otworzył nasze dzisiejsze spotkanie, no dobra, to może zacznę od tego, Maribu State, ale czas na remiksy z albumu Hallucinating Love, który to ukazał się w tej rozszerzonej wersji 21 sierpnia. Do remiksów chciałbym powiedzieć prawie, że nie sięgaliśmy, nie sięgaliśmy. Ja nie sięgałem i Państwu ich nie prezentowałem, więc dziś będą aż trzy. Ten pierwszy na początek, który wybrzmiał, to Bloom, ale w wersji Balti Remix. Balti, no to jest duet muzyczny Mihir i Javier, którzy no właśnie zremiksowali utwór Bloom od Maribu State. Maribu State, no to tenże duet wspaniały i fantastyczny Chris Davids i Liam Ivory z Wielkiej Brytanii. No dobra. Więc szanowni Państwo, chciałem już powiedzieć, że prawie jak co roku, chociaż na trzy edycje to mój drugi taki rok, gdzie wystartowałem w tym piaseczyńskim baranku ponad 200 km wyścigu. Znaczy łączny dystans 213 km, ale 206 km wyścigowo za mną, więc proszę mi pozwolić być dziś oszczędnym w słowach, szczególnie im bardziej w głąb audycji, tym bardziej być oszczędnym w mówieniu, ale zupełnie nie być oszczędnym w dźwiękach, bo na tym zupełnie dziś nie oszczędzałem, a gdy mówię zupełnie nie oszczędzałem, mam na myśli prawie 2 godziny grania i ja wiem, jazz po polsku jeszcze przed nami dziś. Mam nadzieję, że jeśli chwilę później niż o północy zaczniemy, to Państwo za złe mi tego nie będą mieli. Ale tak jak mówię, mniej słów, więcej grania. Zapowiedziałem remiksy z albumu Hallucinating Love, Bloom już za nami, no to teraz Other Side. To Maribu State i Holly Walker w oryginalnej wersji, choć koncertowo bywa różnie, nie zawsze Holly Walker z nimi jeździ i koncertuje, co mogliśmy choćby w Gdyni podczas Openera widzieć, to było kiedy rok temu, tak? Więc teraz utwór Other Side, ale w wersji Jasper Tyner Remix. You put me on the other side, got me on B-roll.

Jasper, Jasper. Jak Brytyjczyk to Jasper, Tyner. To on zremiksował utwór Other Side, który przed chwilą wybrzmiał. Jeśli już jesteśmy przy rozszerzonej wersji deluxe albumu Hallucinating Love, który w tym roku się ukazał, choć ogólnie ten album Hallucinating Love to przede wszystkim zbieranina singli, choć zbieranina to brzmi jakby to było coś nieprzyjemnego, album jest arcyprzyjemny w odsłuchu i w odbiorze, a ta rozszerzona wersja, gdzie jeszcze wersje demo, których mogliśmy słuchać, znaczy państwo mogli, bo ja je niedawno prezentowałem kilka domówek temu, dwa tygodnie i temu grałem i trzy tygodnie temu wersję demo z tego albumu, no to teraz remiksy. Jeszcze jeden dziś, All I Need. I zastanawiałem się, czy nie postawić czasem na wersję zremiksowaną przez samych Maribu State, sam ten duet, ale w końcu postawiłem na wersję, tak się zawiesiłem na chwilę, bo nie, to nie z All I Need myślałem, to myślałem z innym zupełnie utworem, z utworem Black Oak, a to jeszcze przed nami. Znaczy nie dziś, ale kiedy indziej. No dobra, All I Need i Cassian Remix w tej wersji. Maribu State, w oryginale też Andrea Triana, a w remiksie zremiksował to Cassian. No to jest duet. Posłuchajmy.

Cassian, czyli Warren Cummings i Joe Danvers. Techno, bass, elektronika. Oni właśnie potworzą pod pseudonimem Cassian. Bywali już w domówkach, natomiast teraz w remiksie. Idziemy dalej. Jak już przy remiksach jesteśmy, trochę taka domówka remiksówka się zrobiła i jeszcze przez chwilę tak będzie. 14 sierpnia Clan Carousel opublikował remiks, a właściwie ten remiks został opublikowany na stronie Jana Blomqvista. On razem z Eleną Pitulis wydał niegdyś utwór More. No i Clan Carousel to zremiksowali. Posłuchajmy.

Duet producencki Klang Karuzel i remix wersji utworu, zremiksowana wersja utworu More Jan Blomqvist, Elena Pitulis. A przed nami znowu remix. Na dziś chyba ostatni. W każdym razie też z nowości domówkowych. 4 września, bardzo świeże, wczoraj, piątek, 4 września, Tyla Sin, Catching Flies. Catching Flies zremiksował utwór Tyla Sin, Shark Island. Ja puszczałem Państwu ten utwór od Tyla Sin, Shark Island w oryginale. No, on został opublikowany w 2025 roku. No a teraz właśnie posłuchajmy sobie wersji zremiksowanej przez Catching Fliesa. Shark Island.

Catching Flies, producent, multiinstrumentalista, DJ George King, ale właśnie pod pseudonimem Catching Flies przede wszystkim jest znany i tak jest kojarzony. I Shark Island to jego wersja utworu Tyla Sin. Dobrze, no to w takim razie teraz przed nami z albumu Forgiveness Mega Simone. 4 września. Ja zapowiadałem, że ten album nadejdzie. Pale Jail i John Hugo wydali wspólnie album, znaczy oni ogólnie już od jakiegoś czasu występują jako Mega Simone. No i jest ten album, jest, 4 września się ukazał. Już dużo singli wcześniej było opublikowanych, niektóre nie. No więc trochę sobie z tym albumem pobędziemy. Teraz utwór ABBA.

Mega Simon, Pale J, Joan Hugo, Abba, utwór z albumu Forgiveness, najświeższego albumu, 4 września, tak świeży, to były tylko single, a tak album, no aż jeszcze pachnie nowością, choć oczywiście, no tak jak mówię, single mogliśmy z nimi obcować dużo wcześniej, ale nadal, jeśli chodzi o album Longplay, no to jest świeżutki. No to pozostańmy z nim, tak jak już obiecałem Państwu, jeszcze dwa utwory. Teraz ten najbliższy to Blame It On The River.

Is This Empathy zamyka nam dzisiejsze spotkanie z albumem Forgiveness, ale niewykluczone, że jeszcze będę do tego albumu wracał po kolejne utwory, bo jest po co wracać. W szczególności Pale Jaya ja sobie też upodobałem i państwu już kiedyś te nagrania odtwarzałem. Jeśli chodzi o Joanna Hugo, no to przede wszystkim tutaj pojawiał się w domówkach w ramach właśnie projektu Mega Simon. No dobrze, no to teraz idziemy dalej. Przed nami utwór Transmoderna. To nie jest nowość, to jest 2019 rok i epka pod tym samym tytułem. Stoi za tym Amy. To jest duet, no, dość mocny. Też poniekąd związany z Rajeksem. On też się tutaj przewijał, ale do tego jeszcze wrócę dziś w późniejszej części. Frank Wiedemann i Christian Beyer, niemiecki duet producencko-muzyczny, multiinstrumentalistów, producentów, no fantastyczny. Transmoderna, utwór Amy, a do tego jeszcze Matthew Johnson. Posłuchajmy.

To utwór z 2019 roku już za nami, no to teraz wracamy do nowości. 28 sierpnia, czyli też nie tak dawno temu, ukazał się album Never Enough Versions, to za tym stoi grupa Turnstile. Oni wcześniej wydali album po prostu Never Enough, a teraz wydali z takimi różnymi wersjami, wariacjami własnych utworów. I spodobało mi się to. Mnie najbardziej do gustu z tego drugiego krążka albumu, który pokazuje wersję tak, jakby to tworzyli inni artyści, te utwory, które wcześniej, rok temu, pojawiły się ich na tym głównym albumie. No i postawiłem na Seen Stars, to jest z ich albumu, ale w wersji Elton John. Bardzo to ciekawie wyszło. Posłuchajmy. You know.

0: Seeing Stars, Elton John version, Turnstile. Bardzo przyjemne granie. No to teraz przed nami coś, co 100 domówek temu wybrzmiewało i pomyślałem sobie, że warto do tego powrócić. Little Element, która powraca do nas, Lisa Aumeier z utworem Let Go.
1: We hold on things, we forget to live, just breathe.

Creepy Moon Let Go. Intro, tak się właściwie dokładnie nazywa ten utwór, który otwiera album z 2024 roku Creepy Moon. Jak już przy niej jesteśmy, to zajrzyjmy sobie do epki Water z 2017 roku, a tam pojawił się taki utwór jak Salt.

Little Element. No to teraz, skoro jeszcze jesteśmy w pierwszej części naszego spotkania, postanowiłem poprzypominać utwory, najpierw zagrać utwór, który poprzypominać paraforkówę, oj tak się już trochę zaplątałem, no ale mówiłem, zakręcony dziś mogę być, bo przypominam, że wykręciłem ponad 200, łącznie 213 km, a 250 wyścigowo. Nie to, żebym się chwalił, chociaż trochę jest czym, dałem pucharek, też się udało na premii lotnej zdobyć, coś tam się udaje kręcić. Paraforkuwa to jest taki producent muzyczny, po którego twórczość dość regularnie sięgam. Oczywiście najnowsza twórczość to album Nakar. Ja wiele już utworów z tego albumu Państwu prezentowałem, ale nie wszystko jeszcze. Więc teraz niech wybrzmi utwór, którego nie prezentowałem, to jest Towards Amber.

Towards Somber i Parafarkuwa, jak już jesteśmy przy albumie Nakar. Ten album, przypomnę tylko, ukazał się w połowie maja tego roku. Tam też był taki utwór jak Selva, Selva.

Szanowni Państwo, para Farkuwa i Selva Selva i teraz domykamy pierwszą część naszego spotkania. Ale jakimże utworem? Pomyślałem sobie, bo wpadło mi Nun niejaki, to jest taki producent muzyczny, przede wszystkim związany z hip-hopem, beatmaker, ale no powiedzmy producent muzyczny przede wszystkim. Bardzo mocno swego czasu związany z PZ-em, no ale to Mikołaj Bugajak, tak się nazywa. Jest kompozytorem, instrumentalistą, inżynierem dźwięku, specjalizuje się w masteringu, mam dość sporo zdolności, jeśli chodzi o muzykę. Ale przypomniałem sobie, jak zachwycałem się wtedy, w tamtym czasie, utworami z albumu Muzyka Klasyczna, 2002 rok, to już 24 lata temu, jej, ale ten czas szybko biegnie. W każdym razie domkniemy sobie pierwszą część naszego spotkania instrumentalną wersją utworu Ukryty w mieście krzyk.

Dobry wieczór Państwu ponownie, to wciąż 287 domówka, wciąż Paweł Orlikowski przy mikrofonie i wciąż audycję realizuje Rafał Lewandowski. Tak się składa, że nic się nie zmieniło po drodze. Po drodze mieliśmy 16 już utworów, a jeszcze 13 przed nami. Coven i Rijex z albumu Unfurl 2019 rok. Czekamy, no ja czekam, myślę, że wielu z Państwa też czeka na najnowszy album, przede wszystkim nowy singiel, chyba 10 września ma się pokazać. Już słyszymy to, co Rijex udostępnia w swoich mediach społecznościowych, więc co nieco wiemy, czego się spodziewać po tym singlu zapowiadającym najnowszy album, ale najnowszy album ma się pojawić, zdaje się, na początku 2027 roku. W każdym razie za chwilę będziemy mogli cieszyć się nowymi singlami, bo już długo go nie było. No, ostatni singiel pełnoprawny to jest Tell Me z lutego 2025 roku, a później no to były jakieś gościnne udziały u innych twórców, jak choćby Lilac u Stavroza, wcześniej Hermanos Guitares, ale to wszystko gdzieś wokoło działalności samego Rijexa, a jego główna twórczość, no, skupiła się ostatnio jego twórczość też na tej DJ-skiej jego warstwie i on też dużo jeździł po świecie i dawał takich DJ-setów, nie tylko koncertów. Poza tym, że jest fantastycznym muzykiem i piosenkarzem, to jeszcze też i producentem i DJ-em. No, taki oto człowiek renesansu. No więc zapowiada swój najnowszy album i ja już zacieram ręce i już nie mogę się doczekać. I mam nadzieję, że spełni wszelkie oczekiwania. Po Rijexie spodziewam się tylko czegoś fantastycznego, tylko czegoś przepięknego, tylko czegoś bardzo dobrego, ale oczywiście zostawmy tutaj pewną dozę niepewności, no bo jednak nie wiemy, co będzie na albumie i co przed nami. Idziemy teraz dalej, to wiemy na pewno, że przed nami kolejny utwór domówki, a ja stawiam na najnowszy singiel Two Lanes i Sona. To jest wydany singiel 4 września, Shaped with Two Hands.

Shaped with Two Hands, Two Lanes są za nami. A teraz utwór, który wraca po 100 domówkach. Cormac i Speech the Bell, Reprise.

Reprise za nami, no to teraz singiel z 14 sierpnia tego roku, premiera domówkowa na pewno, nie wiem jak tam u innych w Radio Nowy Świat, ale być może w ogóle nowoświatowa premiera, jeśli chodzi o ten utwór. Czeci i Lords of Lunch, Ready to Go.

Istne pułapki językowe, przede wszystkim Czeci. Chciałoby się jakoś inaczej sesji odczytywać, no ale to Czeci. Ready to go, Lords of Lunch, taka współpraca przy tym singlu. Czy jednorazowa, czy szersza? Zobaczymy, raczej podejrzewam, że po prostu wspólnie nagrany singiel. No dobrze, to teraz przed nami kolejny utwór. Utwór, który... no, pojawił się dawno, dawno, dawno, dawno temu. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, prawie 200 domów. Więcej, no, więcej, więcej. No, nieważne. W każdym razie Jimmy Who przypomniało mi się do dzisiaj przy okazji konstruowania tej playlisty i zaglądania do tych takich wstecz audycji. Jimmy Who, Lonely Band i Bonnie Banan. Long Time No See.

Long Time No See z albumu Motel Music Part 1. No ale z kolei można zajrzeć też do Motel Music Part 2, jeśli chodzi o twórczość Jimmy'ego Hu. No to teraz posłuchajmy sobie utworu, który był nie tak dawno temu, 2 miesiące, ale aż się prosiło, żeby zagrać to i dziś. Night Eye.

Simul Believer Piano Version już wybrzmiało, a teraz, szanowni państwo, zajrzałem sobie 200 domówek wstecz do 87 domówki. Co to za domówka? Ile tam się działo? Ile tam utworów? Bardzo dużo takich domówkowych klasyków w jednym utworze. Nie wiem, co to za data, czy to była jakaś specjalna data, ta 87 domówka. Już nie chciało mi się, szczerze mówiąc, sprawdzać dzisiaj. Później może sobie ten wykonam tę czynność, ten trud zadam sobie i sprawdzę, co to była za data. A może nie, no bo może po prostu tak się złożyła audycja, ale ta 87 domówka była soczysta. Mogą sobie państwo ją odtworzyć w ramach podcastów. Jej, sam sobie po prostu pomyślałem, fajnie będzie do niej wrócić tak dźwiękowo, po prostu posłuchać co tam muzycznie, tak już poza tym, co ja tam gadałem, po prostu ta playlista jest super. No i kilka utworów pomyślałem sobie do końca audycji wrzucę. Jeden z pierwszych to Son i Renan.

Sonny Rennan sprzed 200, ale nie tylko sprzed 200 domówek, no to dość regularnie pojawia się w mojej audycji. Podobnie w sumie jest z tym utworem, chociaż on był przez jakiś czas liczony pewnie już w latach zakurzony, ale potem został odświeżony. To Gosto i Tell Me What You're Made Of.

Tell Me What You're Made Of znalazł się na albumie Memory Ivy. 2016 rok, w październiku minie 10 lat od wydania tego albumu, a jak to brzmi? Jak wydane wczoraj. Pomyślałem sobie, że dobrze też będzie brzmiało dziś coś, co 200 domówek temu również było, za czym stoi Jay Bernard, Gente de Press, to z grupy Baltazar. No ale to jego Jay Bernarda solowy projekt, znaczy tak jest nazwany, Jay Bernard, i tak jest go najłatwiej wymawiać. My Own Game.

My Own Game pojawił się na albumie Running Days w 2017 roku, w czerwcu, także chwila, moment, w czerwiec przyszłego roku i też będzie dziesięciolecie od wydania, jakże świeżo też to brzmi. Z kolei w 2014 roku Elder Island wydali epkę Elder Island, no i postanowiłem do tego wrócić, nie po raz pierwszy, rzecz jasna, ale 200 domówek temu też to było Garden.

po RDJ zawsze warto sięgać, szczególnie po granie z albumu An Awesome Wave. Ten album lubię też odtwarzać sobie na winylu, zupełnie inaczej to brzmi, ale raczej na winylu. Jest to dosyć ciekawe doświadczenie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za obecność na 287. domówce. Uff, dobrnęliśmy do końca. Serdecznie pozdrawiam tych, którzy z podcastów. Oczywiście Państwo się odzywają w ciągu tygodnia.

Dnia. Czasami nawet już jest kolejna i kolejna domówka, państwo wracają, więc ja wiem, że jesteście. Bardzo też doceniam tych wszystkich, którzy mimo soboty i późnej pory są na żywo, więc serdeczne buziaki i przytulaski i słyszymy się za tydzień o stałej porze od 22 do północy z uśmiechem i puszczeniem oczka. Ja nazywam się Paweł Ordikowski, audycję realizował Rafał Lewandowski, a na dobranoc zostawiam państwa z jednym utworem, to Philbo Riva i Killer Queen.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu z cyklu Jazz po polsku.

Dobry wieczór wszystkim. Witamy was bardzo serdecznie na premierowym koncercie naszego zespołu Tłusty Majonez. Przed wami zagramy album Niezłe Bagno, za nami intro i mrok, przed nami Rex.

Chwilka przerwy na uzupełnienie płynów, tak zwanych. Za nami był Rex i Pogoń. Teraz troszeczkę zwolnimy i na scenę chcielibyśmy zaprosić dwie damy. Alicja Sobstyl, Flet. Wielkie brawa. Jeszcze raz. Ola Schmidt, wokal. Dziewczyny zgodziły się wpaść tutaj i wspólnie zagrać Lot. To

Ola Schmidt, wokal. Alicja Sobstyn, flet. Wielkie brawa. Za nami lot, a teraz przenosimy się na bagno. Ropuch.

Przed nami, za nami krater, przed nami nowa nadzieja i outro. I z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim tu zgromadzonym za przybycie. Chcieliśmy podziękować też Fundacji Jazz po Polsku za organizację naszego koncertu. Klub Jasmine, dziękujemy również. Nie przedłużając, zbierzamy do końca. Będziemy jeszcze gdzieś tam sobie z Kornelem stać, także można podbić. Chętnie pogadamy. Mamy też ze sobą w razie co płytki. No i co? Gramy.

Dajcie, no. No dajcie, no dajcie. No. Kornel Karolak. Bartosz Woller. Razem duet Tłusty Majonez. Dzięki śliczne.

0: Dzięki. Śliczne. Zaprosimy dziewczyny jeszcze raz. Zróbcie hałas. Brawo. Chyba gdzieś tam są jeszcze, tak? Czy już poszły sobie? Ola Schmidt, wokal. Jeszcze raz brawa. Alicja Sobstyl, flet. Lot.
1: To może teraz po rosyjsku. Żartuję, nie umiem.

0: Dziękuję bardzo.
1: Ola Schmidt, wokal.
2: Dzięki, brawa.
1: Alicja Sobstyl, flet. Tłusty majonez. Kornel Karolak, Bartosz Woler. Dzięki śliczne.